0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Twoje oszukane piękno tamtej nocy mnie dosięgło.

Czasem budzę się sometimes, czasem budzę się raz, czasem budzę się raz, dwa, czasem budzę się z czasem, a czasem budzę się bez, bo czasem tak już jest, że czasem budzę.

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Chcę do domu już. Chcę do domu jak najszybciej. Nie pasuje tu.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Zapewne wielu z Państwa wsiądzie zaraz do aut. Mam złe informacje, choć nieszczególnie zaskakujące. Cena diesla osiągnęła najwyższy poziom w historii, średnio 8,22 zł za litr. Tak twierdzą analitycy rynku paliw e-petrol. Kierowcy tankowali już olej napędowy w cenie przekraczającej 8 zł za litr w październiku 2022, jednak obecnie jest on jeszcze wyższy, najwyższy w historii. Benzyna również podrożała, trzeba za nią zapłacić średnio 7,55 zł za litr, czyli najwięcej w tym roku. Premier Donald Tusk rozmawiał o tym wczoraj z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Przekazał, że w sprawie decyzji o ewentualnej interwencji rządowej należy poczekać na dalszy rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
1: Prezydent Trump dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień z rzędu.
0: Donald Trump ogłosił, że cieśnina Ormus ma zostać ponownie otwarta. Porozumienie w tej sprawie ma zostać zawarte do dziś. W przeciwnym razie USA ponownie uderzą w Iran, tak mówił wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych. Zmieniamy temat. Karol Nawrocki podsumowuje pierwszy rok swojej prezydentury. Dziś w rocznicę zaprzysiężenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbędzie się wydarzenie z udziałem prezydenta.
2: Rozpocznie to debata publicystów poświęcona właśnie rocznicy tego wydarzenia, jak wyglądał rok prezydentury prezydenta Karola Nawrockiego. Rok temu byliśmy razem, bądźmy razem także w tym roku.
0: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. A na koniec tenis. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP 1000 w Montrealu z wynikiem 6-4, 7-6 w tiebreaku, 7-4 pokonał w drugiej rundzie Chilijczyka Alejandro Tabilo. O miejsce w kolejnej fazie zawodów powalczy ze zwycięzcą spotkania pomiędzy Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem a Holendrem Botikiem van de Zandschulpem. Niestety, dobrych wiadomości nie mam w kwestii turnieju WTA 1000 w Toronto. Magdalinet odpadła w drugiej rundzie po starciu z Amerykanką Iwą Jowicz, z którą przegrała 3-6, 5-7. Z kolei Magdalena Fręch, przegrała z Jessicą Pegulą 6-3, 3-6, 2-6. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: 3 minuty po godzinie 6 można sobie język połamać, prawda? Ale rozgrzewkę masz już za sobą. Później już będzie tylko lepiej. Przed nami pogodowo dynamiczny dzień, w którym aura pokaże 2 całkowicie skrajne oblicza. Szykujmy się więc dziś na termiczny Armagedon i gwałtowne burze. Co prawda poranek w wielu miejscach jest jeszcze spokojny, ale załamanie pogody nadejdzie w godzinach popołudniowych. A kiedy już ruszy, to naprawdę z pełną mocą potężne burze uderzą w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę, aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Wieczorem ten niebezpieczny burzowy front dotrze także na południe kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to Polska podzielona będzie dzisiaj na takie 3 segmenty klimatyczne. Na północy dziś takie bałtyckie, można by powiedzieć, orzeźwienie 21 stopni w porywach do 25 na Helu, w centrum 31, a prawdziwe piekło czeka mieszkańców Lubelszczyzny. Tam synoptycy wciąż prognozują, podobnie jak wczoraj, ekstremalne 38, a nawet 39 stopni w cieniu. Także proszę na siebie uważać także dziś, bo o udar cieplny nie trudno.

0: Kiss na dobry czwartkowy początek dnia, 7 minut po godzinie 6, a to oznacza, że poranny, radiowy, czwartkowy teatr wyobraźni, pora rozpoczynać.
1: Nowy świt.
0: Ksenia Maciczek, kłaniam się Państwu bardzo pięknie i chłodno w ten jakże jeszcze czwartkowy, upalny dzień. Dziś jako samotny żagiel, bo sezon urlopowy trwa u nas w najlepsze, ale tak zupełnie poważnie to oczywiście sama nie jestem, bo Kajetan Strzelczyk naszą audycję realizuje. Telefony odbiera od Państwa Natalia Róża-Harkiewicz, a poza oczywiście Klaudia Kowalczyk na pokładzie, Kacper Batura, Paweł Orlikowski i Patryk Rabiega, nasz muzyczny oprawca, który przygotował mnóstwo wspaniałej muzyki na ten czwartkowy poranek. Proszę się częstować, bo po południu wszystko może się zmienić.

12 minut po godzinie 6, Arwi w grupie patronackiej witając się napisał: przepiękna letnia burza spowodowała, że nocowaliśmy z psem w łazience, ale mamy Ksenię z rana, także jest ogromna szansa na piękny czwartek, przynajmniej do 10, bo później to bym się nie rozpędzała, proszę Państwa. Później naprawdę ta temperatura za oknem się zmieni, ale przede wszystkim aura się zmieni i może być niebezpiecznie, no ale cieszmy się.

tym, co mamy, a na razie mamy spokój. Spokój w naszym studiu, spokój także przynajmniej na razie za oknem i nie wiem jak u Państwa, ale u nas w Warszawie nieco chłodniej chyba niż wczoraj, przynajmniej ja tak odczuwam to, co za oknem w tym momencie. Nasze ścieżki kontaktu oczywiście są niezmienne, 224-280-280, Natalia Róża-Harkiewicz już czuwa przy naszym telefonie. Gdyby chcieli Państwo z Natalią porozmawiać, to oczywiście zapraszam, zachęcam do dyskusji. Ja już skrzynkę też mam otwartą, nowy.świt@nowyświatonline, więc mogą Państwo pisać, przemycać swoje spostrzeżenia, pomysły, co tam tylko Państwo chcą do godziny 10 i oczywiście nasze media społecznościowe także do Państwa dyspozycji.

0: Stevie Nicks i 18 minut po godzinie 6 i już powiedziałam przed chwilą, że oczywiście nasze media społecznościowe, nasza poczta i nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Można przemycać myśli, spostrzeżenia i pomysły i właśnie przed sekundą dosłownie pan Tomasz do nas napisał, że ma taki pomysł, żeby dzisiaj nie iść do pracy, tylko wyjechać na wakacje, ale spostrzegłem, że urlop mam zaplanowany dopiero na koniec września. No i się skończyło rumakowanie z pomysłami. Kłaniam się serdecznie. Panie Tomaszu, oczywiście odwzajemniamy ukłony, pozdrawiamy i proszę się nie poddawać z pomysłami. Do 10:00 jeszcze trochę czasu przed nami. A czy Państwu zdarza się czasem poczuć taką nagłą nostalgię, gdy widzą Państwo na przykład kasetę magnetofonową albo kasetę VHS, oranżadę na sklepowej półce? Choć od końca tamtej dekady minęło już ponad ćwierć wieku, lata 90. wracają do nas niczym bumerang w modzie, w muzyce, a przede wszystkim w naszych wspomnieniach.
1: Dżinsy, mam identyczne dżinsy jak ona przed laty.
2: Teraz mam sytuację, że moja córka też mi podkrada ubrania, więc absolutnie. Wracają ubrania, wracają mody na dzwony, na rurki. Taką modę bardziej flower power albo taką bardziej punkową, jak najbardziej, tak.
0: Kacper Badura postanowił cofnąć się do ery flanelowych koszul, ortalionowych dresów i pierwszych gier na Pegasusie. No to sprawdzimy, czy nasza nostalgia to tylko tęsknota za beztroskim dzieciństwem, a może realny głód świata, który był bardziej analogowy, wolniejszy i paradoksalnie bliższy drugiemu człowiekowi? Odpowiedź jeszcze w tej godzinie naszego porannego spotkania. A kiedy myślimy o kulinarnym sentymencie, to pewnie wielu z Państwa stoją przed oczami hity z czasów transformacji ustrojowej lat 90. od kultowych lodów Bambino po na przykład zapiekanki na rogu ulicy. Ale pasja odkrywania smaków z przeszłości nie kończy się na końcówce XX wieku.
3: Na przykład ziemniaczki młode z kefirem i z jajkiem sadzonym.
4: Nie były to takie wyszukane potrawy, bo zabierano je ze sobą w pole, żeby cały dzień spędzić na pracach.
0: Lokalne przysmaki i ulubione wakacyjne różne rzeczy kryją w sobie znacznie dłuższą opowieść o dawnych zwyczajach oraz potrawach naszych przodków. A w tę niezwykłą podróż śladami naszych kulinarnych tradycji oczywiście zabierze nas i Państwa Klaudia Kowalczyk. To chwilę po godzinie 7:00. Klaudiusz co prawda wypoczywa, ale Klaudia Kowalczyk pilnuje tego, co w polityce, a dziś tak się składa, że mija rok prezydentury Karola Nawrockiego. Więc o wielkim świętowaniu i ocenie tej prezydentury z pewnością Państwo w naszym programie usłyszą i to podwójnie, bo najpierw Klaudia Kowalczyk opowie właśnie o wielkiej fecie, która przed nami i to przed godziną 8:00, a z politycznym komentarzem chwilę po godzinie 8:00 pojawi się profesor Małgorzata Myśliwiec, politolożka z Uniwersytetu Śląskiego. Krótkie podsumowanie prezydentury się pojawi, ale sprawdzimy też, dlaczego hiszpańska Ceuta stała się nowym zapalnym punktem Europy i czy marokańska gra migracją jako bronią geopolityczną może doprowadzić do upadku strefy Schengen. A jak polityka, to i sport się pojawi, także w wykonaniu dziś Klaudii Kowalczyk, to oczywiście o 8:30, a jeszcze przed 9:00 wspólnie z mecenas Anitą Swachą rozłożymy na czynniki pierwsze zjawisko stealthingu, czyli świadomego usuwania lub niszczenia prezerwatywy bez wiedzy partnera. Ten temat ostatnio zelektryzował opinię publiczną po kontrowersyjnej wypowiedzi znanego celebryty. Czy prawo traktuje podstęp w łóżku tak samo surowo jak przemoc fizyczną? No i co grozi osobie, która na przykład uszkadza zabezpieczenie, by złapać partnera na dziecko? To oczywiście pytania do mecenas Anity Swachy, a pani mecenas spróbuje wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozwiać. To przed 9:00, a po 9:00 dziś bez pocztówki z północy, bo Jan także wypoczywa, ale za to na naszych łączach pojawi się dietetyczka kliniczna Roxana Środa, a porozmawiamy o tym, jak prawidłowo nawadniać organizm. Jakie subtelne sygnały wysyła ciało, gdy komórki zaczynają wysychać i dlaczego często mylimy je z głodem albo przemęczeniem. No i będą jak zawsze finanse osobiste Pawła Orlikowskiego i mam nadzieję, że mimo tej niekorzystnej aury za oknem w większości kraju dotrwamy wspólnie do godziny 10:00. Jest nadzieja na chłód, więc mam nadzieję, że wspólnie przeżyjemy.

6:28, spoglądając do naszej grupy, widzę, że burza albo skutecznie Państwa wybudziła, albo po prostu nie pozwoliła spać. No i tak już jest o 6:28. No to co? Może powspominamy, ale nie burzę, proszę Państwa, tylko lata 90. Pamiętają Państwo ten moment, kiedy w piątkowy wieczór biegło się do najbliższej wypożyczalni VHS, modląc się, żeby jakaś nowość akurat dla nas jeszcze została, albo ten dreszczyk emocji, gdy przewijaliśmy kasetę ołówkiem, żeby na przykład zaoszczędzić baterię w Walkmanie. Dziś postanowiliśmy cofnąć licznik o 3 dekady, bo podobno rośnie w nas potężna fala nostalgii. No to za czym tęsknimy najbardziej? Za gumą turbo, za smakiem pierwszej Pepsi w puszce, a może za czasami, kiedy szczytem technologii była Nokia 3210, na której godzinami grało się w kultowego węża. To przy okazji proszę się pochwalić, kto posiadał taką Nokię i jak się skończył jej żywot. A może jeszcze się nie skończył, może gdzieś zalega na dnie szuflady. A może tęsknimy za czymś znacznie cenniejszym, za światem bez powiadomień, bez wiecznego pośpiechu, bez algorytmów, które podpowiadają nam ciągle, jak żyć. Za czasami, kiedy obiad sygnalizował krzyk mamy z okna, a znajomi po prostu pukali do drzwi zamiast pisać na Messengerze. Co tak naprawdę sprawia, że tęsknią Państwo za tamtymi latami? A może Państwo wcale nie tęsknią, może wolą teraźniejszość? To też chętnie posłucham albo wczytam się w Państwa komentarze. Zdaje się, że Kacper Badura odpowiedzi już zna. Jego relacja wybrzmi dosłownie za kilka minut. No to my mamy szansę powspominać do tego czasu.

0: Diana Rossi, 6.33. No to jak często spoglądają Państwo na film, na serial albo na nowy produkt w sklepowej gablocie i myślą, przecież to już było. Najbardziej lubimy podobno to, co znamy i wiedzą o tym psychologowie, artyści, a nawet twórcy reklam. Nic dziwnego, że chętnie nosimy ubrania z lat 90., a nawet wczesnych 2000. Ortaliony, czapki z daszkiem, workowate rzeczy, szerokie spodnie, bluzy, czy nawet ostatnio modne rybaczki albo baletki. Wspominamy wakacje u babci ze względu na pozytywne emocje. Kiedyś była lepsza muzyka, a może to my byliśmy po prostu młodsi. Kacper Padura zapytał przechodniów, czy to prawda, że moda wraca jak bumerang.
1: Mam dużo ubrań, które co prawda nie są z szafy mojej mamy, ale moja mama miała podobne na zdjęciach lata temu i niestety się ich pozbyła, więc gdyby je trzymała do dnia dzisiejszego, pewnie bym je nosiła. Dżinsy, mam identyczne dżinsy jak ona przed laty, tylko no wiadomo, z bardziej teraźniejszych jakichś marek. Także spódnice, skóry też mi się vintage podobają. Jeszcze nie mam, ale w przyszłości chcę.
2: Czego bym wróciła? W sumie moja mama dalej ma płyty CD w samochodzie i w sumie rzeczywiście to było spoko kupić sobie nową płytę jakiegoś wokalista, nie tak pobrać w piątek jakiś album na Spotify'u.
3: Ja osobiście przeżyłam noszenie ubrań mojej mamy. Teraz mam sytuację, że moja córka też mi podkrada ubrania, więc absolutnie. Wracają ubrania, wracają mody na dzwony, na rurki. Taką modę bardziej flower power albo taką bardziej punkową, jak najbardziej tak.
4: Myślę, że świat się aż tak bardzo nie zmienił po prostu, bo wraca się także do muzyki, wraca się do lektur. Są, myślę, że raz na jakiś czas jest taki trend, że czegoś jest bardzo dużo, zaczyna to trącać takim obnudzeniem, więc cofamy się do czegoś, co nam się wydaje nowe, ale to wcale nowe nie jest, tak? Więc nie wiem, jeśli jest moda na czerń i to za chwilę zaczniemy chodzić w kwiatach i w dzwonach i będziemy słuchać w ogóle szalonej muzyki i śpiewać piosenki Anny Jantar. Tak to jest po prostu.
5: Moda powraca nie co 30, a co 20 lat, a nawet coraz szybciej, bo kolejne pokolenia odkrywają ubrania swoich rodziców i noszą je na swój sposób, mówi ekspertka modowa Aleksandra Kapka. Obecnie powracamy do ubrań z lat 2000.
6: Na przykład teraz bardzo dużo obserwujemy taki powrót spodni capri, które no teraz tak ładnie się nazywają, ale w czasach milenialsów, w młodości milenialsów nazywano je po prostu rybaczkami. Bardzo są popularne, wszystkie praktycznie sieciówki już je zaadoptowały, ale pierwotnie one pochodzą tak naprawdę z lat 50. 60. Bridget Bardot je absolutnie uwielbiała i chodziła w nich w Cannes i to był bardzo jakby taki popularny model w tamtych czasach. No a później one wygasły, znowu pojawiły się właśnie te jakieś 20 lat temu, no i wracają właśnie teraz, także tak, są bardzo popularne, podobnie na przykład jak baletki. Baleriny to powiedzmy już są buty, które no wchodzą trochę w kanon takich klasyków, ale mimo wszystko no, te buty no, mają swój właśnie pik popularności.
5: Ale to, co dla jednego pokolenia modne, dla innego może być kompletnie niezrozumiałe.
6: Każda dekada tutaj ma swoje uroki. Pamiętam doskonale, że jak wróciła moda lat 80., no to z kolei moi rodzice niekoniecznie potrafili w ogóle zrozumieć, dlaczego komukolwiek mogą się takie rzeczy podobać, a rzeczywiście tak jak dla mnie był to pewien taki wyraz świeżości i czegoś zupełnie nowego.
5: Dlatego lubimy wracać do tego, co znamy. Lubimy wypoczywać bez telefonu, pojechać do babci i zjeść pierogi z jagodami, jak dawniej, zobaczyć na żywo naszego ukochanego artystę sprzed lat. Choć mamy wszystkie albumy świata w wersji cyfrowej, kupujemy płyty, winyle, a nawet kasety. Wykorzystują to specjaliści od reklam, o czym Michał Jurkowski-Piechucki z agencji Cukierworks.
7: Bardzo często ta przeszłość, którą znamy z naszego dzieciństwa czy z lat młodzieńczych, jawi nam się jako szereg pewnego rodzaju pozytywnych zdarzeń i tutaj odrzucamy wszelkie rzeczy, które negatywnie mogą nam się kojarzyć, bo tak też działa ludzka psychologia. Dlatego klienci generalnie lubią wracać do tej przeszłości, jak chociażby frugo, które było na półkach na przełomie milenium, później z nich zniknęło. Kiedy wróciło, to wszyscy się cieszyli, bo odwoływali się do tego soku, który pamiętali ze swoich młodzieńczych czy też dziecięcych lat.
5: Czy w takim razie jako ludzie lubimy czuć nostalgię? Zapytałem psychologa, doktora Łukasza Prysińskiego.
8: Nostalgia nie musi być wyłącznie pozytywna, choć kojarzymy ją ogólnie pozytywnie, że to nie jest smutek na przykład za tym, co minęło, prawda? Że już nie ma takich wakacji jak kiedyś u babci, prawda, za dzieciaka, tak? To jest nostalgia pozytywna, ale troszkę smutku też tam się pojawia, więc sięgając do nostalgii, sięgamy do głębszych emocji naszych. W każdym razie to, czy my wracamy do czegoś chętnie, czy my sięgamy po nowości, to zależy od takiej zmiennej psychologicznej osobowościowej w nas, która nazywa się otwartość na doświadczenie. To jest jedna z pięciu wielkich zmiennych psychologicznych, którą każdy z nas ma. I ci z nas, którzy mają otwartość na doświadczenia na niskim poziomie, to nie jest ani dobre, ani złe, ale tacy ludzie będą sięgać do sprawdzonych wzorców, do podobnych potraw w restauracji, do ogólnie uznanych prądów myślowych. Natomiast osoby wysoce otwarte na doświadczenia będą próbować nowych dań w restauracji, nowych ciuchów, będą otwarci prądy myślowe, polityczne i tak dalej. Więc to zależy od osobowości, a dokładnie od tej jednej zmiennej, która nazywa się otwartość na doświadczenia.
5: W końcu nie można ciągle wymyślać koła na nowo. Czasem najlepsze są te ubrania, filmy czy utwory muzyczne, które znamy na pamięć. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A do czego Państwo by wrócili? A może chcieliby Państwo wrócić do świata bez mediów społecznościowych, bez smartfonów, tylko jakbyśmy się dzisiaj w porannej audycji komunikowali? No i czy obecna młodzież nosi ubrania swoich rodziców? To jeśli mamy wśród naszych słuchaczy takich młodych, to zapraszamy oczywiście do kontaktu 224-280-280 nowy.świt@nowyświatonline. A jeżeli chodzi jeszcze o to, co wraca do nas, to Kajtek, nasz realizator, opowiedział przed chwilą o modzie na wąsy i faktycznie, jakby się temu bliżej przyjrzeć, coraz więcej mężczyzn na ulicach z wąsami. No to pytanie też, czy moda na trwałą wróci w wydaniu kobiet? A może już wróciła, tylko ja nie zauważyłam?

Opus King i 6.44, a Państwa wspomnienia płyną. Pani Anna napisała, kiedy były te koszmarne buty ze szpicami. W ogóle nie mogłam wtedy kupić normalnych butów, tak? Pani Anno, dobrze Pani kojarzy. To jest hit końcówki lat 90. Buty ze szpicami, to zarówno damskie, jak i męskie. No właśnie, można napisać, kto lubił, a kto niekoniecznie, chociaż nie wierzę, że znajdą się tacy, którzy lubili. Na pewno lekarze ortopedzi nie polecają tych butów do tej pory, bo moja ostatnia rozmowa w popołudniowym programie z profesorem, z ortopedą, pan profesor mówił, że zamordowałby kogokolwiek, kto by dziś wymyślił ponownie te buty, bo są bardzo niezdrowe dla naszych stóp. Ale trwałość się pojawia przy tej okazji, że kiedyś te buty 20 lat temu mogłyby przetrwać do dziś, a dziś jak pójdziemy do sklepu i kupimy, to już niekoniecznie. Więc jeżeli ta nostalgia się pojawia, to na przykład za trwałością. Jeszcze pan Tomasz do nas napisał, że słucha nas w samochodzie i aż mu się łezka w oku zakręciła. Za czym tęsknię najbardziej? Za moim pierwszym samochodem, dumnym Fiatem 126P, w którym radio montowało się na specjalną kieszeń, a na noc trzeba było zabierać je ze sobą do domu, żeby nie ukradli, rzecz jasna. Ale to ciut z przymrużeniem oka, bo na zloty Fiata 126P do dziś jeżdżę podziwiać egzemplarze z tamtego okresu. Jakiś taki sentyment mam do tego samochodu, ale najbardziej tęsknię za niesamowitą wolnością. Człowiek jechał na Mazury bez żadnego GPS-u, z papierową mapą wojskową na kolanach. Jak się zgubił, to pytał lokalsów przed sklepem o drogę. Dzisiaj technologia myśli za nas, a wtedy to była prawdziwa przygoda i sztuka przetrwania. Tego młodzi mogą nam zazdrościć. Panie Tomaszu, romantyczna podróż maluchem na Mazury brzmi dumnie, dopóki człowiek nie przypomni sobie też pewnych okoliczności, na przykład jak w upale coś niecoś przyklejało się do skajowych foteli. I nie tylko, ale to moje wspomnienia oczywiście, a Państwo mogą cały czas wracać do własnych, dzieląc się komentarzowo nowy.świt@nowyświatonline. Można też do nas zadzwonić, sprawdzić, czy nasz telefon działa 224-280-280 i w mediach społecznościowych cały czas jesteśmy.

0: all it is. Just a funky feeling. That's all it is, all it is.
1: A to Michał Urbaniak już ustał 52. Pani Ewa jeszcze napisała: ha, znalazłam nić porozumienia z synem, gdy porzucił straszny rap i odkrył muzykę lat 90. Oj, tutaj pani Ewo, to byśmy sobie porozmawiały i z państwem pewnie byśmy porozmawiali, bo tutaj tak szerokie spektrum zainteresowań pewnie mogłoby się z państwa strony pojawić, że zabrakłoby nam programu, żeby zagrać to wszystko, co państwo lubią i co na przykład chcieliby w tym momencie w głośniku radiowym usłyszeć. No to może o innej nici porozumień różnych państwu poopowiadam, czyli przegląd prasy poranny. Jak państwo usłyszą albo nie słyszą, o, troszkę poszeleszczę za Mirka. Na początek dziennik Gazeta Prawna na stronie A3 donosi, że Koalicja i Polskie Stronnictwo Ludowe rozmawiają o wspólnych listach. Kulisy tych negocjacji rozpalają wyobraźnię publicystów. Na stole bowiem leży potężny podział ról. Proszę sobie wyobrazić, że Władysław Kosiniak-Kamysz miałby ochotę na fotel premiera, podczas gdy premier Donald Tusk celowałby w Pałac Prezydencki. No, państwu zostawiam pod rozwagę, na ile to realny plan. A co jeśli ten plan spali na panewce? Ludowcy mają plan awaryjny, samodzielny start albo odnowienie sojuszu z Polską 2050. Stawka jest wysoka, bo obecne sondaże nie są łaskawe dla Polskiego Stronnictwa Ludowego i balansują na granicy progu wyborczego. W tych negocjacjach nikt więc nie mruga. Walka o polityczne przetrwanie także po drugiej stronie politycznej barykady, czyli tym razem zaglądam na pierwszą stronę Gazety Wyborczej. Konfederacja zaczyna też meblować swoje listy wyborcze. Odbywa się to w cieniu ostrej rywalizacji dwóch liderów, Krzysztofa Bosaka z Ruchu Narodowego, Sławomira Mencena z Nowej Nadziei. Tajemnicą Poliszynela jest to, że panowie prywatnie za sobą nie przepadają, ale biznes to biznes. Publicznie kłócić się nie zamierzają, bo projekt Konfederacja zwyczajnie im się opłaca. Sławomir Mencen nie marnuje czasu i twardą ręką czyści szeregi, odsuwa starszych działaczy z Januszem Korwin-Mikke na czele i stawia wyłącznie na zaufanych ludzi. A sam Mencen ponownie powalczy o mandat w Warszawie. Ewentualny rozwód liderów dopiero po wyborach. No to jeszcze na koniec zaglądamy do Rzeczpospolitej. Właściwie chciałam powiedzieć do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szykują się poważne zmiany w naszych kalendarzach, choć rewolucji w dniach wolnych nie będzie. Resort kończy pracę nad nową ustawą o symbolach państwowych. Najważniejsza zmiana dotyczy 15 sierpnia. Dotychczasowe święto Wojska Polskiego ma zostać przemianowane na Dzień Bitwy Warszawskiej, by wprost upamiętnić triumf z 1920 roku. Bez obaw defilady zostają w dzień, a dzień nadal ma być wolny od pracy. Z kolei 2 maja zyska dłuższą nazwę Dzień Flagi i Orła Białego, tak to ma się nazywać. Rząd w ten sposób chce podnieść rangę tego święta, choć na dzień wolny od pracy na początku maja wciąż nie mamy co liczyć. No to może jeszcze fakt na koniec. Nawrocki świętuje w amerykańskim stylu, minął rok prezydentury. Wielka feta dziś przed pałacem, no ale jak wielka, to nie będę państwu w szczegółach opowiadać, bo opowie o tym Klaudia Kowalczyk to chwilę przed godziną 8. Mówiąc krótko, w polskiej polityce stabilnie, jedni już świętują, drudzy dopiero kombinują, jak przeżyć, a państwo zmienia etykiety, żebyśmy przypadkiem nie zapomnieli, pod jaką flagą wszyscy biorą udział w tym spektaklu.

0: Kilka dni temu zakończyła się nasza zbiórka na przeprowadzkę Radia Nowy Świat. Wspólnie zebraliśmy niemal 550 tysięcy złotych. Jest to kwota, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W imieniu całej redakcji ogromnie dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie.
1: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek Radom. Wczoraj po 15 na tamtejszym lotnisku zanotowano 39 stopni Celsjusza. Tym samym lotnisko w Radomiu wyrównało sierpniowy rekord temperatury w Polsce. 8 sierpnia 2015 w dolnośląskiej wsi Ceber zanotowano identyczną wartość. Rekordy padły też w innych europejskich regionach. 41,2 stopnia odnotowano w Austrii, w miejscowości Bad Deutsch-Altenburg. To najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek zmierzono w tym kraju. Jeszcze wyższą temperaturę odnotowano w sąsiedniej Słowacji. Nowy krajowy rekord wynosi 41,4 stopnia Celsjusza. Przypominam, w Polsce nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałem. W południowej części kraju przybrały one trzeci najwyższy stopień. Niemcy. Po tym jak samolot startujący z lotniska w Lipsku zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem, wylądował w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. Do zdarzenia miało dojść 6 km od lotniska Lipsk-Halle na wysokości 400 metrów. Tej samej nocy port wstrzymał tymczasowo operację z powodu znalezienia na płycie drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi. Minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt nie wykluczył udziału obcych mocarstw, zaznaczając, że dron ten był dziełem profesjonalistów. Z tym nowym scenariuszem rozgrywającym się w środowisku zagrożeń hybrydowych mamy do czynienia od dawna. Zagrożenia hybrydowe są, cóż, na szczycie listy naszych priorytetów politycznych, nie tylko w Niemczech zresztą, ale i w całej Europie.
2: Hybride bedrohungen sind in der Politik und nicht nur auf deutscher, sondern auf europäischer Ebene ganz oben auf der Agenda.
1: Mówił szef niemieckiego MSW. Bezzałogowiec z zapalnikiem miał znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie samolotu ukraińskiego. A na koniec Japonia. Dziś mija dokładnie 81 lat od zrzucenia amerykańskiej bomby atomowej na Hiroshimę. 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8.15 na japońskie miasto spadła ważąca 4 tony bomba uranowa Little Boy, co w języku polskim oznacza mały chłopiec. Temperatura w pobliżu wybuchu bomby osiągnęła około 7000 stopni Celsjusza. Spłonęło wszystko w promieniu około 3 km. Tego dnia po raz pierwszy użyto energii nuklearnej przeciw ludziom, a zaledwie 3 dni później druga bomba atomowa spadła na Nagasaki. Łącznie w wyniku obu eksplozji zginęło lub zostało dotkniętych skutkami promieniowania ponad blisko 500 000 osób. Były to jedyne w historii 2 przypadki użycia broni jądrowej do działań zbrojnych. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Poranek daje nam jeszcze chwilę oddechu, ale to tak naprawdę cisza przed burzą. Wielka zmiana nadejdzie po południu, kiedy front ruszy od razu z pełną mocą. Potężne nawałnice uderzą w szerokim pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę, aż po Dolny Śląsk, Opolszczyznę. I wieczorem ten niebezpieczny front dotrze także na południe kraju. Na termometrach 3 zupełnie różne światy. Północ kraju. Tutaj Państwo odetchną, bałtyckie orzeźwienie przyniesie 21 stopni, na Helu maksymalnie 25. W centrum Polski zaczyna się robić gorąco, solidne 31 stopni w cieniu w najcieplejszym momencie dnia, prognozują synoptycy. Lubelszczyzna, tutaj podobnie jak wczoraj, pogodowe piekiełko. Synoptycy prognozują afrykański żar, nawet 39 stopni.

0: przyjemność po naszej stronie.
1: Nowy świt.
0: Bo oczywiście pojawiła się nie przez przypadek na koniec pierwszej godziny. A w sprawie tęsknoty za latami 90. pani Elżbieta jeszcze do nas napisała, oczywiście, że tęsknimy za latami 90. i tymi wcześniejszymi też, bo byliśmy wtedy o x kilogramów młodsi, ciśnienie było w normie i takie upały to była pestka i wszystko było możliwe. A gadanie starszych, kto się tym przejmował? Pan Tomek w sprawie butów, że przypomniałam państwu wywiad popołudniowy, co prawda, z ortopedą, profesorem Jarosławem Fabisiem, który torpedował buty w szpic, bo to niezdrowe, a szpilki, pyta pan Tomek, które masakrują stopy i stawy skokowe, cisza. O szpilkach też było, panie Tomaszu, ale ponieważ pojawiła się szpica, to do szpicy oczywiście nawiązałam, ale gdzieś w naszej podcasterii oczywiście ta rozmowa z panem profesorem jest. Można do niej wrócić, można odsłuchać. Z pewnością przyda się niektórym. Widzę, że jeszcze smaki wakacyjne się pojawiają. To się dobrze składa, bo o smakach wakacyjnych też coś w naszym programie będzie.

Cocteau Twins i 12 minut po godzinie 7. No właśnie, podróże palcem po papierowej mapie i wyprawy kultowym wiatem na Mazury miały jeszcze jeden absolutnie niepodrabialny element. Przymusowe postoje w przydrożnych zajezdniach, czyż nie? Kiedy szczytem kulinarnej ekstrawagancji lat 90. był kotlet schabowy wielkości talerza, frytki smażone na głębokim tłuszczu, no i kultowa, obowiązkowa surówka z białej, chyba białej kapusty. Myśleliśmy wtedy, że odkrywamy nowoczesny zachodni świat.

świat gastronomii. Jak się jednak okazuje, to co ląduje na naszych talerzach podczas wakacyjnych wojaży ma znacznie głębsze dno niż tylko sentyment do minionych dekad. Lokalne przysmaki i ulubione wakacyjne potrawy kryją w sobie opowieść o dawnych zwyczajach oraz potrawach naszych przodków. Skąd się wzięły nasze ulubione smaki? O tym za chwilę opowie Państwu Klaudia Kowalczyk.

0: Paulo Mendonca i 17 minut po 7. Wakacyjne podróże. To nie tylko widoki, ale też smaki, które zostają z nami na lata. Często nie zdajemy sobie sprawy, że lokalne przysmaki i ulubione wakacyjne potrawy kryją w sobie opowieść o dawnych zwyczajach. Zwyczajach i potrawach naszych przodków. Współczesna polska kuchnia czerpie z bogatej tradycji wielu kultur, a z pozoru proste dania mają swoje historyczne korzenie. O czym więcej opowie Państwu teraz Klaudia Kowalczyk.
1: Smażona ryba z frytkami nad morzem albo gorąca jagodzianka z osiedlowej piekarni to dla wielu nieodłączny element wakacji. Rzadko jednak zastanawiamy się nad tym, że to, co ląduje na naszych talerzach, nie jest dziełem przypadku. A co kojarzy nam się z wakacjami?
2: Młoda kapusta, młode ziemniaki, kefir.
3: Koper.
2: No, oczywiście, że z koprem, tak. No.
4: Kluski z truskawkami na przykład. Bardzo dobre. Na przykład chłodnik z botwinki. Na przykład ziemniaczki młode z kefirem, z jajkiem sadzonym, z mizerią. Na gorące dni to tak myślę, że nie jest bardzo ciężka potrawa przede wszystkim. To na pewno. No i kompot, cały czas kompot. Kompot, codziennie gotuję kompot, teraz codziennie.
1: Nasza kuchnia przez wieki czerpała między innymi z tradycji żydowskiej, niemieckiej czy włoskiej, a wakacje to nie tylko ta smażona ryba, mówi Marcin Kania, właściciel pracowni cukierniczej.
5: Takim polskim latem na pewno są kurki, na pewno jest bób, na pewno są ryby, bo zawsze jak jesteśmy nad wodą, to ryby zdecydowanie, ale na pewno są warzywa, bo ich też spożywamy bardzo dużo. Trochę tą dietę trzymaliśmy przed sezonem wakacyjnym. Byliśmy cały czas na diecie. To jest ten moment, kiedy chcemy sobie odpuścić, bo chcemy mieć po prostu wakacje. Pamiętajmy, że tłuszcze to są nośniki smaków i tak naprawdę każdy nośnik smaków jest ciekawy i powoduje podbicie charakterystycznych rzeczy. Natomiast pamiętajmy, że nasze wspomnienia z wyjazdów na wakacje to są faktycznie smażone ryby, ziemniaki, wyjazdy nad jeziora, nad morze. No z charakterystycznymi rzeczami nam się to kojarzy po prostu.
1: Sporo zostało nam z kuchni przodków. Gdy wychodzili w pole, musieli mieć posiłek, jakbyśmy dziś powiedzieli, na wynos. Z kolei ze zbiorami jagód czekano dawniej aż na 2 lipca. Zgodnie z ludowym podaniem do Dnia Matki Boskiej Jagodnej, owoce w lesie należały się wyłącznie podróżującej Maryi. Czy dziś możemy czerpać z kuchni przodków? Mówi dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek, kulturoznawczyni z Uniwersytetu SWPS.
6: Dawniej był to dla ludzi czas wytężonej pracy, gdzie jedzenie przygotowywano raczej bardziej na szybko. Nie były to takie wyszukane potrawy, bo zabierano je ze sobą w pole, żeby cały dzień spędzić na pracach. I dzisiejsza kuchnia, taka wakacyjna, ona z jednej strony jest trochę takim połączeniem trendów kulinarnych. Jest to idealny moment, żeby spróbować tych wszystkich dań, a także też niektórych dań, o których zapomnieliśmy. Świetnym przykładem takich letnich dań są chłodniki. Chłodniki, które możemy przygotować, oczywiście takie najbardziej znane, typu chłodnik litewski, które kojarzymy, ale jeżeli zajrzymy do starych książek kucharskich, to w tych książkach kucharskich znajdziemy całą masę różnych przepisów na chłodniki, w tym na przepyszne chłodniki owocowe z wykorzystaniem poziomek, czereśni, wiśni, malin i innych owoców. Więc tak naprawdę mamy ogromne bogactwo.
1: Badaczka przypomina, że chociaż współczesne wakacje sprzyjają prostocie na talerzu, poznawanie historii kryjącej się w lokalnych przysmakach to jeden z najlepszych sposobów na zrozumienie dawnego społeczeństwa i przywiezienie z urlopu naprawdę trwałych wspomnień. Szukajmy autentycznych smaków, choć może to nie być proste. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Mówi się, że najwspanialszym wehikułem czasu wcale nie jest stary samochód, ale nasz własny zmysł smaku. Czasami wystarczy jeden kęs takiego regionalnego ciasta w jakiejś małej mazurskiej wiosce. Albo zapach zupy jedzonej w schronisku na szlaku o Szarlotce, to już w ogóle nie wspominam. Żeby natychmiast wróciły do nas najpiękniejsze wspomnienia. A Państwa wakacyjne wspomnienia związane ze smakami? Jakie są i co dzisiaj najtrudniej odtworzyć? 224-280-280 nowy.świt@nowyświat.online

I 7:24 pani Anna napisała, że od razu poczuła zapach wakacji u babci na wsi na Podlasiu. Dla mnie takim smakiem, wehikułem czasu są najprostsze na świecie ziemniaki. Prosto z parownika, jedzone na podwórku i zapijane zimnym, zsiadłym mlekiem z glinianego dzbanka. Próbowałam to odtworzyć 100 razy w mojej nowoczesnej kuchni w bloku. Kupuję ekologiczne ziemniaki, najlepsze mleko od rolnika, ale to nie jest to. Brakuje tego zapachu, drewna, dymu z pieca, a przede wszystkim tych rąk babci, które to wszystko przygotowywały. Niektórych smaków po prostu chyba się nie da podrobić bez tamtych ludzi i tamtych miejsc, napisała pani Anna. Cóż za piękny, pachnący Podlasiem wpis. I wiedzą państwo co? Chyba pani Anna trafiła w samą esencję tego, czym jest pamięć smaku. Czyż nie?

Płynąca stodoła, Niemen i akwarele, 7:28 na naszym zegarze. Ja się troszkę rozmarzyłam, wczytując się w to, co Państwo piszą. A gdyby tak wszystko porzucić i wyjechać albo na Podlasie, albo na przykład na Mazury. No właśnie, bo Pan Jacek jeszcze do nas napisał, że odnośnie tych, przepraszam, historycznych korzeni, o których rozmawiacie dzisiaj. Ja od lat jeżdżę na wakacje na Mazury i moim absolutnym hitem jest klasyczna zupa rybna z kociołka, gotowana na wolnym ogniu nad samym jeziorem z dodatkiem świeżych ziół. I rzeczywiście co roku najtrudniej odtworzyć mi ten dymny posmak. W domu na płycie indukcyjnej wychodzi mi po prostu zwykła zupa rybna z warzywami, a tam nad wodą ma się wrażenie, że je się potrawę, którą flisacy czy rybacy gotowali na tym samym miejscu 300 lat. Ten zapach ogniska to jest ten tajny składnik, którego chyba nie kupi się w żadnym markecie. Oj, nie kupi, panie Jacku.

7.33 to jeszcze wpis pana Marcina. Wspomnienie smaków tych wakacyjnych z dawnych lat to oczywiście reklama lodów Algida z muzyką duetu Safri Duo. Do tej pory moja żona prosi o ten utwór, mówiąc: włącz Algidę. A jeżeli chodzi o inne państwa wspomnienia i smaki wakacyjne, to jeszcze jeden list elektroniczny. U mnie dawny smak letnich wakacji spędzanych w domu babci to zdecydowanie pierogi z jagodami. Rekordy spożycia. Nie wiem, gdzie to wszystko się mieściło w tych naszych małych żołądkach. Pozdrawiam serdecznie. PS. Jeszcze mamy 30 lat temu. Odbył się ostatni koncert Ramones. Liczę, że kto jak kto, ale muzyczny oprawca Patryk R. o tym pamięta. No pewnie, że pamięta.

7:37, to jeszcze pan Tadeusz. Dzień dobry, pani Ksaniu. Zauważyłam jeszcze jedną rzecz odnośnie smaków dzieciństwa. Z biegiem czasu wspomnienia smaków wakacji, babcinego jedzenia po prostu się idealizują. W tamtych czasach młode ziemniaki, kwaśne mleko i tym podobne rarytasy były czymś normalnym. Po latach w naszych głowach powstaje obraz jakiejś wyjątkowości, niepowtarzalności. I coś mi się wydaje, że wspomnienia obecnych dzieci będą wyglądały podobnie. A pamiętasz tamte frytki, a jak podawali keczup, a smak tamtej coli, babcia kupowała tam za rogiem. Pozdrawiam, Tadeusz. Może tak być, panie Tadeuszu, choć ja myślę, że my tęsknimy za tym, czego po prostu może dawno nie jedliśmy, nie smakowaliśmy i może z tego wynika ta tęsknota za smakami. Chyba bym zaryzykowała coś w tę stronę, no bo z drugiej strony, kiedy rozmawiamy czasem w obliczu świąt za smakami, czy to wigilijnymi, czy innymi świątecznymi, to też Państwo zwracają uwagę, że w końcu czekamy na to cały rok, tak dlatego nam tak bardzo smakują. Może to z tego wynika, a może nie do końca. Mogą się oczywiście Państwo ze mną tutaj nie zgodzić i niech ta dyskusja trwa. Ale skoro mowa o smakach, o tradycji, o trzymaniu się sprawdzonych receptur, no to czasem sami Państwo przyznają, że trudno polubić coś nowego. To może spojrzymy za chwilę na nasze krajowe podwórko, bo dzisiaj mija dokładnie rok, od kiedy próbujemy oswoić się z nowym przepisem na rządzenie. Przed nami pierwsza rocznica zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Pałac Prezydencki szykuje na dziedzińcu wielką debatę o sukcesach. Tymczasem w sondażach i na sejmowych korytarzach wciąż trwa ostra walka o to, czy nowa polityka, albo właściwie nowa potrawa polityczna nam służy, czy może wywołuje wyłącznie zgagę. No to zachęcam Państwa do dyskusji także w tej kwestii. Festiwal Klaudii Kowalczyk trwa, a że Klaudia lubi politykę, to za chwilę opowie, co nas dziś czeka. No i czy może odbić nam się czkawką na koniec dnia.

0: 7.42 na naszym zegarze. Drodzy Państwo, mija rok, od kiedy Karol Nawrocki złożył przysięgę prezydencką. Sondaże pokazują, że blisko połowa z nas uważa ten rok za udany. To mogą Państwo zabrać głos, czym Państwa na przykład urzekł prezydent Nawrocki, a czym absolutnie nie. 224-280-280, nowy.świt@nowyświatonline. Tymczasem na łączach witam już Klaudię Kowalczyk.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Będziesz świętować?
1: Dzisiaj święto jest na pewno zapowiedziane, powiem w taki sposób dość zawoalowany, jeśli pozwolisz, nie odpowiem bezpośrednio. Ale do tego świętowania jeszcze oczywiście powrócę, bo może ktoś z Państwa będzie miał taką potencjalną ochotę wybrać się pod Pałac Prezydencki na przykład. Nie odbieram takiego prawa, wręcz jest to nasza prerogatywa. Ostatnio modne słowo. Ale tak, pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego minął w zupełnie innych realiach niż było to w przypadku prezydenta Andrzeja Dudy. Ba, w zupełnie innych realiach niż myśmy sobie, tak myślę, wyobrażali rok temu, bo gdybyśmy się przenieśli do sierpnia roku 25, no to liczyliśmy na trudną kohabitację. To było wpisane w zarówno program wyborczy, można tak powiedzieć, Karola Nawrockiego, jak i trochę jest to po drodze także rządowi, żeby pokazywać to spięcie i tę odmienność. Natomiast to jest bardzo twarda kohabitacja. Myśmy takiej w trzeciej RP chyba nie mieli. Ale popraw mnie. Może inaczej to widzisz, bo faktycznie trudne też były między Donaldem Tuskiem a Lechem Kaczyńskim warunki, ale tam panowie ze względu na wieloletnią znajomość po prostu dogadywali się między sobą. Nie zawsze, ale ta znajomość ułatwiała coś.
0: Tak, kluczowe też kwestie dla bezpieczeństwa kraju i nie tylko, więc na pewnych płaszczyznach to porozumienie musiało być i było.
1: A mamy 41 wet w ciągu tego roku. Aleksander Kwaśniewski przez całą swoją dekadę 35, a też miał twardą kohabitację, choć nie była to polityczna, a bardziej towarzyska z Leszkiem Millerem kohabitacja i miłości tam nie było. Wracając, obecny prezydent odkazał się też znacznie aktywniejszy legislacyjnie niż jego poprzednicy, zgłaszając 22 własne projekty ustaw i występując z inicjatywą referendum klimatycznego. Jesteśmy już po debacie w tej sprawie i wrócę do tego po południu, jeśli ktoś z Państwa chciałby posłuchać, choć tu spoiler, wielkich perspektyw na przegłosowanie tego projektu nie ma. I o tej trudnej współpracy mówił wczoraj premier Donald Tusk. Posłuchajmy.
2: Muszę się powstrzymać od jakichś przesadnie złośliwych uwag, więc się powstrzymam. Jestem w kontakcie z prezydentem Nawrockim, zawsze z mojej inicjatywy, żeby nie było wątpliwości, zawsze. Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie. Ja bardzo bym chciał, żeby w Polsce, i o to apelowałem niedawno do prezydenta i do prezesa Kaczyńskiego, do innych liderów prawicy, bardzo bym chciał, żeby prezydent w sposób jednoznaczny stał po stronie tych, którzy dzisiaj mają lęki, mają obawy, że przemoc na ulicy, chamstwo, no takie zachowania dość typowe dla niektórych paraprzestępczych środowisk, często związanych z grupami kibolskimi, ale wiem, że ludzie coraz częściej obawiają się tego, że na ulicy może się coś złego zdarzyć. Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi.
1: Szczególnie te napięte relacje dotyczą kwestii dochodowo-przychodowych, budżetowych i gospodarczych, bo decyzje Nawrockiego, jak dzisiaj szacuje Business Insider, uszczupliły dochody budżetu państwa o kilkanaście miliardów złotych rocznie. I w sumie mówił już o tym rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Z bardzo dużą determinacją próba osłabiania polskiej obronności, blokowanie z taką, powiedziałbym, pasją godną lepszej sprawy programu SAFE, próba osłabienia też możliwości i Wojska Polskiego, i polskiego przemysłu obronnego, i policji, i innych służb, i pozbawienia ich środków europejskich, dobrych, łatwych, dostępnych. Całe szczęście nie udało się prezydentowi tego sabotować, ale na przykład weta dotyczące energetyki odnawialnej, czy ostatnie weto dotyczące ponadnormatywnego zysku dla firm zajmujących się sprzedażą paliw, no to są wszystko rzeczy, które są odczuwalne przez obywateli.
1: Były też kontrowersje, o których rozmawiałyśmy w tym tygodniu, między innymi to nie Donald Tusk jest już na takich transparentach kibicowskich, tylko Karol Nawrocki właśnie ze względu na swoją decyzję dotyczącą tak zwanych aresztów wydobywczych i to wywołało krytykę, ale także prezydent odrzucał wielokrotnie rządowe regulacje rynku kryptoaktywów, kryptowalut, także weto do podwyżek akcyzy na alkohol, także weto dotyczące opłaty cukrowej, także tych wet trochę było. Jak wspomniałaś, jednak prezydent cieszy się przewagą ocen pozytywnych, a eksperci zwracają uwagę, że jednoczy on prawicowy elektorat, no bo ma poparcie wyższe niż samo Prawo i Sprawiedliwość, Prawo i Sprawiedliwość z rozłamowcami także. Większą ma popularność, cieszy się Karol Nawrocki. Pytanie, na ile by się to przełożyło przy ewentualnej reelekcji. No to na to jeszcze musimy poczekać. Natomiast mamy także zdecydowaną część, która nie wyraża żadnych pozytywnych słów i treści w kierunku prezydenta Karola Nawrockiego. 40,5%. Mhm. Czy tutaj mamy podział Polaków na niemalże pół? No właśnie.
0: Na to wygląda, tak.
1: Prezydent nie jednoczy, choć będzie chciał dzisiaj wieczorem spróbować zjednoczyć choć część nie tylko swoich wyborców, ale ogólnie Polaków. No bo dzisiaj rocznica zaprzysiężenia zostanie uczczona otwartym wydarzeniem przed Pałacem Prezydenckim. Trochę w takim stylu amerykańskim.
0: Szykuje się impreza roku, a my powinniśmy przygotować chusteczki?
1: Będzie na pewno takie halftime show, oprawa artystyczna, debata podsumowująca, tu już wiemy, kto weźmie udział, profesor Andrzej Nowak, Rafał Ziemkiewicz, Krzysztof Stanowski, także tutaj intelektualna debata będzie przed Pałacem Prezydenckim, tak, bardzo, 17:30, jeśli Państwo chcieliby tutaj znaleźć się w tym miejscu i w tym czasie i posłuchać. Natomiast oprawa artystyczna nie została jeszcze zdradzona. No to kto zagra i zaśpiewa dla prezydenta?
0: Nie mam pomysłu żadnego w tym momencie.
1: Mm-hmm. Coś może ludowego? Chociaż ja się boję, że...
0: Patriotycznego?
1: Ja się boję, Przepraszam, że ja o swoich lękach tak z rana opowiadam, ale ma być burza. Wiem, że w Białymstoku ma być około 18:30.
0: No to może będą atrakcje.
1: Aż się prosi, patrząc na mapę, żeby pomyśleć o tym, że 17:30 no to Warszawa. I ta burza nam, oczywiście czekamy na nią, bo jest nieznośnie gorąco, a burza przyniesie nam ulgę, nam i podpowiem także piłkarzom, którzy dzisiaj o tej porze będą rozgrywać mecze, ale to niedobrze, jeśli chodzi właśnie o frekwencję, o udział w debacie, czy właśnie o prawę artystyczną.
0: Ale wiesz, jak coś nie wyjdzie, to mamy winnego. Burza.
1: A pan Bóg?
0: Wiesz co, ale przyznaję, że dobór gości do tej debaty podsumowującej to jest absolutny jakiś majstersztyk symetrii i obiektywizmu, ale oczywiście pod warunkiem, że nasz świat skończyłby się na jednej opcji politycznej. Mhm. A kto jak to, ale Krzysztof Stanowski z pewnością zadba o to, żeby debata miała odpowiednią klikalność.
1: Intelektualne smaczki na pewno będą podczas tej debaty, a ja tak jeszcze dla osób wierzących w innych, no to jeszcze Zeus był gromowładny, także tutaj można sobie wybrać, kto dziś będzie pioruny nosił. A słyszałam, że u was dyskoteka właśnie w nocy była.
0: Troszkę
1: Buzowa.
0: Tak. A jak u ciebie?
1: No fajnie. Oj nie. Dlatego mówię, że jest nieznośnie gorąco i do tego gorąca będę chciała też wrócić w kąciku sportowym.
0: Tak, bo właśnie zapowiadałam, że trwa twój festiwal, a wiem, że emocje sportowe rozgrzewają cię równie mocno jak polityczne, więc absolutnie zapraszam cię po, no tak, około 8:30.
1: Ta pogoda będzie wtedy kluczowa.
0: Masz okienko na poranną kawę, a wracając jeszcze...
1: Hydration break, dziękuję Państwu.
0: A wracając jeszcze na chwilę do tej debaty, oby tylko profesor Nowak nie cofnął się w swoich analizach zbyt daleko w przeszłość, bo zanim dojdzie do sukcesów w ostatnich 12 miesiącach, to skończy się czas antenowy. Klaudia Kowalczyk, bardzo ci dziękuję i zapraszam później.

Davis Byrne i 7.56. Jedno jest pewne, prezydent w ciągu roku zawetował dokładnie 41 ustaw, o czym przed chwilą mówiła Państwu Klaudia Kowalczyk. Liczba ta czyni go absolutnym rekordzistą w historii III RP pod względem tempa blokowania rządowych projektów. No to pytanie do Państwa. Czy prezydent Nawrocki powinien dostać dziś na rocznicę nowy, trwalszy długopis, czy może rząd Donalda Tuska powinien w końcu zacząć pisać ustawy, których nie trzeba będzie co dwa tygodnie wyrzucać do kosza na śmieci? Z przymrużeniem oka to oczywiście proszę potraktować. 224-280-280 nowy.świt@nowyświat.online. A w komentarzach widzę, że czekają Państwo na popołudniową burzę. No i słusznie. Wszyscy czekamy na ochłodę.

0: Jest ósma, tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Dziś mija dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Głowa państwa jest wybierana na 5-letnią kadencję i może być ponownie wybrana tylko raz. SW Research zapytało Polki i Polaków, czy pomogliby Nawrockiemu uzyskać reelekcję. 38,6% badanych zadeklarowało, że tak. 45% respondentów nie zamierzałoby poprzeć jego kandydatury. Reszta nie ma zdania w tej kwestii. Tak pierwsze 12 miesięcy podsumowują rządzący Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Posłuchajmy.
1: Nie jest to dobra ocena. Możemy to widzieć na stacjach benzynowych, jednak zawetowanie ustawy zupełnie niezrozumiałe o nadmiernych zyskach firm paliwowych, koncernów. Pochylił się, powiedzmy sobie szczerze, nad dość dziwnym aktem łaski, niegodnym chyba prezydenta.
0: Mówił Karnowski dla TVP Info, odwołując się do ostatniej decyzji o ułaskawieniu Kibola o pseudonimie Staruch, skazanego na zakaz stadionowy wyrokiem nakazowym. Doprecyzuje też, że ta ustawa nie została zawetowana, tylko została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego. IBRiS zbadał z kolei nastroje wokół działalności pierwszej damy. Czy Marta Nawrocka może ocenić ostatni rok jako udany? Tu rozkład głosów jest nieco inny. Ponad połowa respondentów, 54%, ocenia jej działalność pozytywnie. Krytyczną opinię wyraża z kolei niespełna 1/5, czyli dokładnie 18,9%. Co trzecia badana osoba nie wie, co o tym sądzić. Przenieśmy się za wschodnią granicę. W Rosji narastają obawy, że kobiety zawierają pozorne małżeństwa z żołnierzami wysyłanymi na wojnę przeciw Ukrainie, aby po ich śmierci otrzymać państwowe świadczenia. Takie przypadki opisał w ostatnim czasie CNN. Powołał się m.in. na sprawę z zeszłego roku. Rosyjska agentka nieruchomości w swoim podcaście sugerowała, że kobieta chcąca kupić mieszkanie powinna znaleźć uczestnika wojny przeciw Ukrainie, a po jego śmierci odebrać wypłatę. Jak już jesteśmy w tematach matrymonialnych, rosyjski wywiad znacznie nasilił próby zabójstw ukraińskich żołnierzy z wykorzystaniem aplikacji randkowych. Rosyjscy agenci zakładają fałszywe konta na portalach randkowych, gdzie proponują wojskowym romantyczne relacje, a następnie aranżują spotkania w z góry przygotowanych miejscach. Tam najczęściej podkładają ładunki wybuchowe lub też wysyłają agentki rosyjskie mające otruć ukraińskich żołnierzy. Od początku roku służby udaremniły ponad 50 takich zamachów. W większości kraju nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałami. W południowej części Polski ostrzeżenia przybrały trzeci najwyższy stopień. Fale upałów nie są wyłącznie problemem środowiskowym i zdrowotnym, ale stają się też istotnym ryzykiem biznesowym, mówi Sławomir Bąk z Allianz Trade.
2: Nasi eksperci przeprowadzili takie badania i z nich wynika jasno, że mniej więcej do 30 stopni Celsjusza wpływ upałów na działalność firm jest w miarę ograniczony. Natomiast powyżej 30 stopni Celsjusza zaczyna się widoczny spadek wydajności pracy. Z każdym stopniem powyżej 30 stopni koszty rosną mniej więcej o 1-1,5%. To głównie chodzi zapewne o koszty energii elektrycznej związanej z chłodzeniem, ale nie tylko.
0: To wywiera wpływ też na inwestycje. W najbardziej narażonych na upały gospodarkach w najbliższych latach ich poziom może spaść o 15% w stosunku do tego, co zaplanowano. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Tak, proszę Państwa, nad Polską wciąż zalega gorące powietrze, ale od zachodu wkracza już dynamiczna zmiana. Czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, które po południu gwałtownie wzrośnie z północnego zachodu w głąb kraju. Przetoczą się burze z gradem i z ulewami do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Najgłośniejszych nawałnic proszę się spodziewać w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę, Podolny Śląsk i Opolszczyznę, ale jak już ustaliliśmy w Warszawie, też zagrzmi. No i pod koniec dnia front dotrze też na południowy wschód. Jeśli chodzi o termometry, na Lubelszczyźnie prawdziwe pogodowe piekło i ekstremalne ciepło, tak można powiedzieć, lokalnie do 40 stopni w cieniu, więc podobnie jak wczoraj zresztą Państwo sami dają znać, że na przykład Radom też na termometrze 40 stopni nad morzem i na północnym zachodzie przyjemny oddech od 21 do 25 stopni, a w centrum czeka nas ciężki upał, choć o kilka stopni niższy niż wczoraj, ale wciąż powyżej 30 stopni. Wiatr na ogół ma być słaby, sytuacja zmieni się jedynie diametralnie podczas burz. Wtedy porywy mają osiągać niszczycielskie 90 km na godzinę, a wysoko w Sudetach powieje w porywach do 80 km na godzinę.

Od depeszów, jak zawsze, zaczynamy trzecią godzinę porannego, czwartkowego spotkania. Nie mogło być też inaczej dziś, a w nawiązaniu jeszcze do prezydenta.

0: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: No wiem, wiem, miałyśmy porozmawiać o czymś zupełnie innym i porozmawiamy oczywiście, ale oczywiście od naszego podwórka krajowego muszę rozpocząć, no bo mija rok od zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego. Pałac Prezydencki będzie świętował dziś na dziedzińcu. Zaproszono publicystów, w tym Krzysztofa Stanowskiego, Rafała Ziemkiewicza, żeby debatować o sukcesach. Tymczasem bilans na stole to jest głębokie pęknięcie w sondażach. 47 na tak, 43 na nie, jeżeli chodzi o ocenę działań prezydenta. No i mamy też absolutny rekord trzeciej RP. 41 zawetowanych ustaw w zaledwie 12 miesięcy. No to jak pani ocenia ten rok prezydenta?
0: Myślę, że pewnie państwo, również ja i jak i wielu słuchaczy w ostatnich tygodniach miało okazję zobaczyć fantastyczną nową adaptację Odysei. I przypomina mi się ta scena z koniem trojańskim. Mam wrażenie, że kiedy Jarosław Kaczyński wybierał Karola Nawrockiego jako kandydata, to chyba nie do końca spodziewał się, jaki tutaj odniesie to efekt. W obrazie Nolana widzimy w brzuchu konia trojańskiego silnych mężczyzn, którzy w bardzo trudnych warunkach starają się o przetrwanie, no ale ostatecznie to oni odnoszą sukces. No i zaczynam mieć takie wrażenie, że tutaj dokładnie taka sama historia przydarzyła się polskiej prawicy. Do Pałacu Prezydenckiego wkroczył ktoś zupełnie inny niż Andrzej Duda. Po dwóch kadencjach polityka bez właściwości, podporządkowanego Jarosławowi Kaczyńskiemu, takiego można by powiedzieć nawet trochę ciapowatego, Polska zyskała prezydenta, no, który wpisuje się w tą narrację polityczną, która w tej chwili coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Mówię tutaj o tym wychyleniu się wahadła stanowczo w prawą stronę. Jarosław Kaczyński oczywiście chciał wygrać. Jarosław Kaczyński chciał odebrać głosy Konfederacji, to na tamtym etapie wyborów prezydenckich się udało, ale 12 miesięcy później jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Mamy bardzo znaczący wzrost sondaży obydwu Konfederacji, a przecież Karol Nawrocki miał im tą siłę odebrać i ponownie wesprzeć PiS. No nie wspomnę już o tym, że sprawa wymknęła się spod kontroli i Mateusz Morawiecki również założył własne ugrupowanie. Na razie tak to nazwijmy, no bo wiemy, że mówimy tutaj o pewnym środowisku, stowarzyszeniu. To nie jest jeszcze partia polityczna, ale można powiedzieć, że 12 miesięcy przed wyborami prawica jest podzielona. Z jednej strony jest niezwykle silna, jeżeli chodzi o pewne preferencje społeczne, pewien wizerunek związany z tym, z czym prawica tradycyjnie się kojarzy, a z drugiej strony jest podzielony. No i tutaj pytanie jest takie, jak w tej sytuacji, czy jaką rolę w tej sytuacji odegra ośrodek prezydencki?
1: No właśnie, właśnie. No i jaki?
0: No powiedzmy sobie tak, pan prezydent na pewno, jeżeli chodzi o osobisty wizerunek, to jest wizerunek bardzo silnego mężczyzny, czyli wpisuje się rzeczywiście w tą narrację. Z jednej strony to, o co chodziło Kaczyńskiemu przy wyborze kandydata, no z drugiej strony to, co teraz wymknęło mu się spod kontroli. Z drugiej strony jest to prezydent, który poza tym wizerunkiem, tak, no cechuje go chyba bardzo silne otoczenie, które między sobą prowadzi walkę. I pytanie jest takie, jaką rolę odegra Karol Nawrocki w zbliżających się wyborach parlamentarnych? Czy to będzie rola kogoś, kto no, odbierze władzę Jarosławowi Kaczyńskiemu i to on odegra rolę nowego przywódcy prawicy, gdzieś sterując tymi procesami wyborczymi, czy tą prawicę pogrąży? No i na to pytanie pewnie odpowiedź przyniesie nam dopiero rok 2027.
1: A gdyby miała pani zaryzykować którąś opcję? Dziś?
0: Mimo wszystko, patrząc na to, co dzieje się w przestrzeni publicznej, jaka jest narracja, jakie są oczekiwania dużej części społeczeństwa, no to mogę sobie wyobrazić, że Karol Nawrocki i jego otoczenie będą próbowali porozumieć się zarówno z Konfederacją, jak i Mateuszem Morawieckim i to rzeczywiście może przynieść prawicy zwycięstwo w wyborach. No chyba, że przerost ego i poważne poważne błędy polityczne, rozwiną czerwony dywan przed Donaldem Tuskiem, no i wywalczy on drugą kadencję.
1: No, już kilka miesięcy temu mówiono o tym, że to właśnie Karol Nawrocki będzie budował nową

0: siłę polityczną, a nie Mateusz Morawiecki, więc tutaj pytanie też, co się właśnie wydarzy w ciągu tych najbliższych miesięcy i czy faktycznie Mateusz Morawiecki może liczyć na wsparcie Karola Nawrockiego, czy jednak nie do końca?
1: No, może zwróćmy uwagę na to, że jednak Mateusz Morawiecki to jest bardzo doświadczony polityk. To nie jest nowicjusz, który nagle zbuntował się. Myślę, że sam fakt wyciągnięcia Jarosławowi Kaczyńskiemu ponad 40 szabel już pokazuje, jakim doświadczeniem politycznym dysponuje Mateusz Morawiecki. Ponadto myślę, że on dużo bardziej kojarzy się tutaj z pewnymi prawicowymi wartościami, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne. To jest coś, co w polskiej polityce do tej pory praktycznie nie było premiowane. Polska, kiedy wyszła po 1989 roku z dawnego ustroju, z dawnego systemu politycznego, jednak była pogrążona w bardzo poważnym chaosie ekonomicznym. Bardzo duża część naszych obywateli jednak nie radziła sobie w warunkach wolnego rynku. 30 lat później mamy do czynienia z zupełnie inną historią i tutaj Mateusz Morawiecki może się kojarzyć z człowiekiem sukcesu. Mówię tutaj zarówno o sukcesach politycznych, no jednak bycie premierem państwa polskiego przez wiele lat to jest potężny dorobek polityczny, a z drugiej strony osobisty sukces, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne. No tym akurat Karol Nawrocki, z którym no, z sukcesami ekonomicznymi co najwyżej może kojarzyć się przejęcie kawalerki, raczej się nie kojarzy. W związku z tym, czy w tej sytuacji Karol Nawrocki, sprawujący urząd prezydenta Rzeczypospolitej, będzie w tym względzie posiadał wystarczający kapitał polityczny, aby przerosnąć Mateusza Morawieckiego? Powiem szczerze, na dzień dzisiejszy nie wydaje mi się.
0: No bo to też jest pytanie, pani profesor, czy w tych sondażach połowa społeczeństwa popiera konkretnie Karola Nawrockiego jako człowieka na stanowisku głowy naszego państwa, czy też popiera prawą stronę sceny polityczną, a na niej przecież i skrajne ugrupowania, ale też te umiarkowane, jak najbardziej demokratyczne, takie jak Polskie Stronnictwo Ludowe czy Polska 2050.
1: Myślę, że ta druga część wypowiedzi pani redaktor jest dużo bardziej prawdopodobna. To znaczy obywatele, którzy w tej połówce, a może nawet trochę większej połówce się mieszczą, są zwolennikami pewnej wizji politycznej, jednak kojarzącej się z prawicą. Myślę, że ta grupa elektoratu jest zadowolona z tej zmiany w Pałacu Prezydenckim z Andrzeja Dudy na Karola Nawrockiego. To jest na pewno polityk dużo bardziej wyrazisty, no, dużo bardziej męski, tak można byłoby to chyba jednym słowem określić, co spełnia oczekiwania tej części elektoratu. No i na pewno ta część elektoratu jest bardziej zadowolona z takiego wyboru, niż gdyby lokatorem Pałacu Prezydenckiego miał być kojarzony zdecydowanie bardziej z wartościami lewicowymi Rafał Trzaskowski. W związku z tym myślę, że bardziej z tego wynika to zadowolenie. Tak jak powiedziałam, Karol Nawrocki to jest na pewno dużo bardziej wyraźna postać niż Andrzej Duda. Natomiast czy starczy mu tego potencjału politycznego, a przede wszystkim doświadczenia? No tutaj właśnie mam wątpliwość.
0: Sam fakt, że mu brakuje.
1: No, sam fakt, że to Mateusz Morawiecki odegrał tutaj kluczową rolę, widzieliśmy to, no w sumie upokorzenie Mateusza Morawieckiego przez Jarosława Kaczyńskiego w momencie dokonania wyboru nominacji kandydata na kandydata, czyli mam tutaj na myśli Przemysława Czarnka. No i to pokazuje, tak, że Mateusz Morawiecki nie poddał się, nie wycofał do trzeciego rzędu, ale rzeczywiście skutecznie zbudował alternatywę dla Prawa i Sprawiedliwości. No i oczywiście myślę, że w dużej mierze także dla Konfederacji. Pytanie jest teraz takie, mówię tu oczywiście o obydwu formacjach. Pytanie jest takie, jak dalej będzie wyglądał rozwój wypadków. To, że ugrupowanie Morawieckiego kojarzy się zarówno w tej części aksjologicznej, czyli dotyczącej pewnych wartości, jak i w części ekonomicznej z sukcesem wynikającym z prawicowych wartości. No i przede wszystkim, tak jak powiadam, ten osobisty sukces Mateusza Morawieckiego, jego osobista pozycja materialna, z którą no, myślę, że Sławomir Mentzen w żaden sposób nie może się równać, może być tym przykładem, który pociągnie za sobą bardzo dużą część elektoratu.
0: Rozmawiamy o Warszawie, gdzie symbolem polityki stał się prezydencki długopis i walka o to krajowe podwórko, ale ten pierwszy rok prezydentury Nawrockiego to przecież także bardzo wyraźny zwrot w stronę Waszyngtonu i silny sojusz z Donaldem Trumpem. I tutaj chciałabym, żebyśmy wyszły, pani profesor, poza Polskę, bo ta wielka globalna polityka Trumpa i twarde realia obrony granic, o których tak chętnie mówi polska prawica, właśnie materializują się na drugim końcu Europy, a mam na myśli hiszpańską Ceutę. No to przejdźmy do Afryki Północnej, bo przecież przez lata symbolem kryzysu migracyjnego były Lampedusa czy Lesbos. Dlaczego dziś władze, może inaczej, dlaczego dziś hiszpańska Ceuta stała się najbardziej zapalnym punktem na mapie Europy?
1: No oczywiście stała się najbardziej zapalnym punktem na mapie Europy ze względu na to, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Szturm ponad 60 tysięcy mieszkańców Afryki na eksklawę należącą do Hiszpanii. Na pewno i te obrazy przekazywane przez media czy media społecznościowe wywoływały ogromne emocje. Oczywiście gdybyśmy mieli powiedzieć, co wywołało ten kryzys, no to oczywiście tutaj tych czynników można zauważyć kilka. Z pewnością to jest bardzo skomplikowana sytuacja polityczna i dyplomatyczna na styku Hiszpanii, Maroka i Algierii. Przypomnijmy chociażby, że od roku 1994 lądowa granica między Marokiem i Algierią pozostaje zamknięta. Hiszpania, która nie miała zbyt dobrych relacji z Algierią, ostatnimi czasy bardzo mocno je ociepliła. Mówimy tu przede wszystkim o kwestiach gazu ziemnego pochodzącego z tego państwa właśnie dla Hiszpanii. No, w ostatnich dniach widzieliśmy nawet obrazki tuż oczywiście przed szturmem na Ceutę, kiedy to hiszpański premier po raz pierwszy od bardzo długiego okresu czasu odwiedził Algierię. No to wywołało oczywiście wściekłość w Maroku. I mogło sprowokować, mogło być jedną z przyczyn. Pamiętajmy, że punktem spornym między Hiszpanią i Marokiem nie tylko są dwie eksklawy, a więc Ceuta i Melilla. One mają statusy miast autonomicznych należących do Hiszpanii, ale położonych w Afryce Północnej. Co ciekawe, pierwsza część naszej rozmowy była poświęcona polskiej prawicy, natomiast przypomnijmy, że Pedro Sanchez stoi na czele rządu mocno lewicowego. Mm-hmm. To jest rząd koalicyjny. No i oczywiście, jak to rząd Hiszpanii, niezależnie od barw, broni integralności terytorialnej państwa i prawa własności Ceuty i Melilli. No ale przypomnijmy także, że autonomiczny rząd Ceuty to rząd prawicowy. W związku z tym tutaj ta układanka jeszcze bardziej nam się komplikuje. Do tego, skoro pani redaktor również wywołała tutaj już prezydenta Trumpa, proszę zwrócić uwagę, że prezydent Trump był ostatnio bardzo niezadowolony z powodu nieudostępnienia przez premiera Hiszpanii hiszpańskich baz wojskowych, aby służyły jako huby, prawda, do wypraw amerykańskich na Bliski Wschód. A z drugiej strony bardzo bliskie relacje pomiędzy Marokiem i Stanami Zjednoczonymi. No i właśnie to wszystko nakłada nam się na te obrazki, które widzieliśmy, czy jako przyczynę tych obrazków, które widzieliśmy kilka dni temu. Do tego jeszcze jedna taka przyczyna bezpośrednia, a więc orzeczenie Sądu Najwyższego w Hiszpanii, mówiące o tym, że rzeczywiście na podstawie umów bilateralnych można odsyłać nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę lądową, ale ci, którzy przekroczyli granicę morską, ich sprawy powinny mieć nadany bieg administracyjny i powinny być rozpatrzone. No i właśnie ta interpretacja zachęciła najprawdopodobniej władze Maroka do tego, aby taki właśnie kryzys wywołać. Gdybym miała tu jeszcze skomentować jedną rzecz, no i skoro od polskiej prawicy rozpoczynaliśmy, to co najbardziej zaniepokoiło mnie w tym kryzysie, bo Hiszpania poradziła sobie z nim znakomicie. Premier Sanchez natychmiast udzielił wsparcia rządowi Ceuty, nie bacząc na to, że pochodzi z zupełnie innego obozu politycznego. Wysłał wojsko, wysłał gwardię cywilną. Na podstawie umów bilateralnych natychmiast większość nielegalnych migrantów została zwrócona Maroku i kryzys został zażegnany. No ale martwi to, jak zareagowała Europa.
0: O, właśnie. Bo chciałam o to zapytać, czego tak naprawdę Bruksela się przestraszyła?
1: Bruksela zareagowała oczywiście prawidłowo, natomiast no, pewnie przestraszyła się reakcji polskiej prawicy, a przede wszystkim reakcji pani premier Meloni, która ostro potępiła Pedro Sancheza. No, oczywiście premier Meloni i Pedro Sanchez to zupełnie dwa przeciwległe bieguny polityczne, jeżeli chodzi o umiejscowienie na tej osi aksjologicznej. Zachęciła do tego, aby wykluczyć Hiszpanię, przynajmniej czasowo, ze strefy Schengen. 22 państwa zaczęły jej wtórować, no i zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Myślę, że na pochwałę zasługuje tutaj zachowanie zarówno liderów Unii Europejskiej, jak i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Pamiętajmy o tym, że pomiędzy Francją i Marokiem istnieją bliskie związki. No po pierwsze, marokański system polityczny jest wzorowany na rozwiązaniach francuskich. Obecny król Maroka uczył się, studiował, zdobywał wiedzę o funkcjonowaniu i mechanizmach politycznych właśnie we Francji. I w momencie kryzysu prezydent Macron wyciągnął rękę do Pedro Sancheza. W związku z tym myślę, że to jest chyba najpoważniejsza lekcja do refleksji i przemyślenia w Europie, co się wydarzyło i czy my, Europejczycy, w takich momentach kryzysowych bardziej jednak będziemy patrzeć na emocje, na partykularne interesy narodowe. Zresztą myślę, że wystarczyło poczytać komentarze na stronach mediów społecznościowych członków Konfederacji, aby wiedzieć, no, jak ta narracja była kształtowana przeciwko Pedro Sanchezowi również w Polsce. Myślę, że tu powinniśmy mieć refleksję nad tym, że szczególnie w momentach trudnych Europa powinna być zjednoczona. Z Polski pamiętamy całkiem niedawno, co działo się na granicy z Białorusią. Pamiętamy te prowokacje na granicy. Oczywiście jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, Mateusza Morawieckiego. Tak? Rząd Donalda Tuska, niezależnie od zupełnie innych barw, jednak podtrzymał to, że tutaj musimy być solidarni, musimy uszczelnić wschodnią granicę i to się dzieje. Dlatego tym bardziej dziwi, że to, co wydarzyło się na południu, spotkało się niestety z tak nieodpowiedzialną reakcją niektórych państw europejskich.
0: Pani profesor, musimy już kończyć, ale króciutko, bo my ciągle w przestrzeni publicznej słyszymy dwa hasła. Otworzyć granicę albo zamknąć granicę. Czy z punktu widzenia politologa istnieje jakaś realna trzecia droga?
1: Tak, dbać o bezpieczeństwo granic. Ja myślę, że to jest najkrótsza i najbardziej konkretna odpowiedź.
0: Profesor Małgorzata Myśliwiec, politolożka z Uniwersytetu Śląskiego, dziś razem z nami w poranku czwartkowym. Pięknie dziękuję jak zawsze pani profesor za obecność.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
0: Dziękujemy, odwzajemniamy, a na naszym zegarze 8:26.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: No i Klaudia Kowalczyk powrócona do nas schłodzona.
2: Dzień dobry.
1: Najlepszą kawą na świecie o poranku.
2: Nie piję kawy, okej.
1: A co pijesz w takim razie?
2: Nie można mówić takich rzeczy na antenie.
1: Oj tam, od razu do ciężkich rzeczy przechodzisz.
2: Nie, no mamy godzinę 8:30, nawet jeszcze nie. Ten mecz wczorajszy, który miałam przyjemność oglądać, nawet nie wymagał żadnego wzmocnienia, bo Górnik Zabrze bardzo dobrze zaprezentował się na tle węgierskiego Ferencvarosu. Przegrał co prawda na wyjeździe jedną bramką i ta jedna bramka jest gdzieś tam zawieszona do odrobienia u siebie. Mówię o trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Mariusz Korbu w 65. minucie strzelił dla węgierskiej drużyny, ale to nie jest tak, że mamy się czego wstydzić. Mimo to, że inne zdanie ma trener Górnika, Michał Gaszparik, posłuchajmy.
3: Dla mnie, jak oddamy 5 strzałów, musi coś z tego padnąć do tej bramki, ale chłopacy trochę podejmowali złe decyzje, przekładali si to na drugą nogę i często jest to najłatwiejsze rozwiązanie, to najlepsze. Potem ta koncovka po tej bramce była trochę hektyczna, také, už to nebylo také taktyczne z obu tych stron.
1: Czyli co, mała skuteczność?
2: Można
1: by było więcej?
2: Wiele akcji, niska skuteczność. Ja się nie dziwię, ponieważ w Budapeszcie temperatura dochodziła do 40 stopni, a trybuny może nie świeciły pustkami, natomiast zostały przygaszone światła w pewnym momencie ze względu na oszczędności prądu. Także nie chcę usprawiedliwiać, że znowu coś było źle, bo warunki były takie same dla obu drużyn, natomiast nie były one dobre dla obu drużyn, co też pokazuje wynik. Tylko jedna bramka. Rewanż za tydzień. No i może właśnie Zabrze przyniesie szczęście Górnikowi i ten stadion. Tymczasem dziś więcej spotkań, no i tak samo gorąca atmosfera. Na początek Jagiellonia Białystok w ramach trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy podejmie szkocką drużynę Rangers. I pogoda będzie trudna, mówił kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk. Posłuchajmy.
4: Kiedy zostałem zapytany o Rangersów, to chciałem zmierzyć się akurat z tym zespołem, bo nigdy akurat w swojej karierze nie mierzyłem się z zespołem z Wysp Brytyjskich. Mam nadzieję, że jutro będzie do tego taka okazja. Jest gorąco, sami pewnie jak tutaj szliście, pewnie z parkingu już tutaj na salę, także już gorąco było, ale no sami wiemy, jak jest w Białymstoku. To było bardzo gorąco albo bardzo zimno, także...
2: No i jest na razie bardzo gorąco, a potem będzie burza, bo mecz startuje o godzinie 18 i mniej więcej na tę porę synoptycy rozpisują burzę. Jeden mecz już w eliminacji Ligi Europy dla Jagiellonii był burzowy i był też wygrany, wobec czego...
1: W razie czego
2: może historia się powtórzy. Oczywiście, jeśli będą... podczas mundialu było to obowiązkowe, że jeśli burza jest w nieopodal stadionu, to mecz musi być przerwany. Natomiast tutaj zależy to od sędziego. I wydaje mi się, jeśli byłaby taka sytuacja skrajna, niebezpieczna, to by się tak wydarzyło. Natomiast duże opady deszczu nie przeszkadzają. Mecze na wodzie także się odbywają. Po to są odwodnienia na stadionach, żeby takie spotkania mogły się odbyć. A poza tym Lech Poznań podejmie mistrza Wysp Owczych, Kraksvik. To będzie spotkanie. Niestety po ubiegłotygodniowej porażce tylko to zostaje kolejarzowi. Tylko to albo aż to, bo Liga Europy wcale nie jest taka zła. A poza tym o Ligę Konferencji Europy powalczą Raków Częstochowa ze szwedzkim Hammarby i GKS Katowice na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw. Oba te spotkania o godzinie 20. No a dziś w nocy zobaczymy także Roberta Lewandowskiego w ramach Pucharu Ligi. Chicago Fire podejmie meksykańską Nesaszę. Mam nadzieję, że dobrze to czytam, a jeśli nie, to proszę mnie poprawić. W każdym razie to spotkanie dzisiaj o godzinie 2:30. Wiele głosów się pojawia.
1: Zaklimatyzował się już?
2: Myślę, że nie. Wiele głosów się pojawia od kibiców, że tak można na Twitterze poczytać. Oczywiście nie jest to żaden wyznacznik, natomiast skoro takie głosy się pojawiają, to znaczy, że i ta dyskusja trwa, że po co nam Lewandowski? Mogliśmy mieć kogoś tańszego, mniejszą gwiazdę, a jednak to Chicago Fire by pozostało, no właśnie, naszą taką drużyną. Taką zwykłą, a nie drużyną Roberta Lewandowskiego, tak jak teraz. Zresztą zresztą ja sama użyłam tego sformułowania. Mamy za nami także rundę wstępną Pucharu Polski. Bez żadnych niespodzianek tych spotkań było sporo. Unia Skierniewice odpadła z Sokołem Klecza w porzutach karnych, to tylko zaznaczę. A w najbliższy weekend druga kolejka Orlen Ekstraklasy Kobiet na boiskach, debiut Ślęzy Wrocław, które podejmą mistrzynie Polski z Czarnych Sosnowiec, między innymi. Także warto się przejść, zobaczyć mecz swojej lokalnej drużyny. A w tenisie mniej szczęścia niż w piłce nożnej. W Toronto odpadły dwie Polki grające drugą rundę. Magdalena Fręch przegrała z Jessicą Pegulą, a Magda Linet uległa Iwie Jowicz. Iga Świątek natomiast jest już w trzeciej rundzie po zwycięstwie nad Sarą Bejlek i zagra o czwartą rundę z Wiktorią Golubić. A równolegle w Montrealu trwa także turniej panów. Co ciekawe, w Polsce zwracamy bardziej uwagę na turniej pań niż panów. Bardzo mi się to podoba. Hubert Hurkacz pokonał Alejandro Tabillo 6-4, 7-6, no i zameldował się w trzeciej rundzie. Mamy też wydarzenia toruńskie, które mi podesłałaś. No dobrze, to w takim razie przytaczamy i pozdrawiamy Toruń bardzo ciepło.
1: I pana Włodzimierza który nam dostarcza te wiadomości.
2: Dokładnie. Radość po czwartej z rzędu ligowej wygranej KS Toruń za 3 punkty to żużel. To mój wtręt. Po niedzielnym wyjazdowym zwycięstwie nad Falubazem Zielona Góra drużyna z piernikowego miasta przynajmniej do niedzieli pozostanie liderem Ekstraligi. W innym meczu tej samej kolejki Unia Leszno pokonała GKM Grudziądz 51-39. To prawda, natomiast mamy dokończenie tej kolejki w najbliższą niedzielę. Wrócę jeszcze do piernikowych wiadomości, bo jeszcze został mi jeden akapit. GKM Grudziądz jak na razie wypadł ze strefy play-off i wpadł w strefę play-down, czyli w tę drugą połowę tabeli. No ale właśnie, mamy jeszcze dokończenie tej 12 kolejki, która jest podzielona na dwa terminy. Mamy w niedzielę spotkanie Stali Gorzów z Włókniarzem Częstochowa oraz Sparty Wrocław z Motorem Lublin. A zawodnik KS Toruń, i tu wracam do pana Włodzimierza, Robert Lambert, wygrał 7. rundę żużlowego Grand Prix rozegranego w sobotę w Łodzi i umocnił się na 3. miejscu w klasyfikacji generalnej. Miłego dnia życzymy panu Włodzimierzowi. Faktycznie i niestety Bartosz Zmarzik, tak jak mówiłam tydzień temu, miał problemy ze swoim, no właśnie chyba motocyklem, bo chyba nie ze sobą, skoro był mistrzem i dobrze jeździ w tym sezonie. Nie da się ukryć, to wpadki się zdarzają. Tyle jeśli chodzi o żużel. No i na koniec, jeśli zdążę, chciałam trochę o kryzysie wokół prezesa FIFA opowiedzieć. Bo to, co się dzieje, jest nie dość, że ciekawe, to myślę, że godne po prostu przyswojenia i można wtedy pomyśleć, jak ten człowiek operuje na tak żywym organizmie, jakim jest piłka nożna reprezentacyjna. No bo w tym momencie, jak donoszą media, Gianni Infantino miał zaproponować Maroku, że słuchajcie, skoro wy współorganizujecie ten mundial w 30 roku, no to może byście chcieli finał. Tylko musicie mnie wesprzeć.
1: Takie targi.
2: No właśnie, bo Maroko od dekady pozostaje w zasadzie takim najlojalniejszym sojusznikiem Gianniego Infantino. Tam ma się odbyć kongres FIFA z głosowaniem nad tą niepewną kadencją, bo nie wszyscy już popierają Gianniego Infantino. Stawką ma być budowany stadion, który ma pomieścić 115 tysięcy kibiców i być największym obiektem piłkarskim świata. Miałby być zamiast Santiago Bernabeu madryckiego gospodarzem finału. No tak, no bo ten mundial współorganizują 3 państwa, Hiszpania, Portugalia, Maroko, no i 3 mecze otwierające turniej odbędą się także w Ameryce Południowej jako ukłon w stronę stulecia pierwszych mistrzostw świata. I Gianni Infantino chciałby mieć pisemne poparcie właśnie Maroka, żeby taki mecz im przydzielić.
1: Czekaj, dobrze rozumiem między wierszami to, co mówisz, że próbuje po cichu sprywatyzować kluczowe turnieje piłkarskie?
2: Tak troszeczkę. Aha. Ale niezadowolone są europejskie kluby, jest CONCACAF niezadowolony, Azjatycka Konfederacja Piłkarska.
1: A, czyli zjednoczył tak. już przeciwko sobie cały świat piłkarski.
2: Tak, tak, tak, no bo wcześniej faktycznie... Tak, tak, tak, to był ten pomysł prywatyzacji praw do Mistrzostw Świata w ogóle. Całych rozważał sprzedaż udziałów w turnieju prywatnym firmom, tak by zarobić i te firmy także mogły zarabiać. Nie wyobrażam sobie do końca, jakby to miało wyglądać, ale sprzedawanie finału to jest jeszcze krok dalej, bo co można zrobić, żeby się utrzymać przy władzy? Tutaj już jest naprawdę bardzo brzydkie trzymanie się końcówkami palców gdzieś tam tej krawędzi, ale ja nie wierzę w to, że Gianni Infantino nie znajdzie poparcia. Znajdzie, na pewno. Tylko musi znaleźć sojuszników, takich, których będzie mógł opłacić, przepłacić, im zapłacić. Zresztą, no właśnie, ewentualny następca, jeśli nie udałoby się obecnemu szefowi FIFA znaleźć poparcia, może przecież taką decyzję cofnąć o finale. No i wtedy Maroko nie byłoby na pewno zadowolone. Na złego konia mogłoby wtedy postawić. Więc to jest też decyzja władz sportowych, na którego konia będą chcieli postawić. Może na Dariusza Mioduskiego.
1: Ja myślałam, że takie głosy się pojawiały, że to, o czym opowiadasz, postawiło pod znakiem zapytania jego polityczną przyszłość na czele FIFA, ale rozumiem, że nie.
2: I tak i nie. Zależy, na które konie będą obstawiać baronowie. No to tak, to tyle jeszcze wspomnę, bo państwo się upominają. Tak, mamy Grand Prix żużlowe w ten weekend w Rydze, na Łotwie.
1: No.
2: Dlatego też pół kolejki.
1: I to jest wiadomość na koniec. Dobrze, że nie zakończyłaś na FIFA. Klaudia Kowalczyk, bardzo
2: dziękuję. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: Czasem to
2: burzowego dnia.
1: Szczękę z podłogi zbierać, choć zbieram tutaj ze stołu oczywiście. Bardzo ci dziękuję. Absolutnie i za relację polityczną, i za sportową, chociaż wiem, że tak naprawdę to emocje sportowe lubisz najbardziej z tego.
2: A ja idę się modlić o burzę.
1: Myślałam, że idziesz pić.
2: Dnia.
1: Ale nie wnikam, co?
2: Mam nadzieję, że szefowa nie słucha. Dobrego dnia.
1: Wszystkiego dobrego. 8:41.

0: Ruda papuga.
1: No i już jest razem ze mną w studiu mecenas Anita Swacha, czyli Ruda Papuga. Dzień dobry, pani mecenas.
2: Dzień dobry państwu.
1: Ostatnio po naszym spotkaniu jeden z słuchaczy powiedział: pani Kseniu, ale zajmijcie się z Rudą Papugą jakimiś wakacyjnymi tematami w wakacje. Te poważniejsze zostawcie na wrzesień. No to postanowiłam, że tak będzie temat dziś wakacyjny, bo wakacje to wiadomo, czas nowych znajomości, festiwali, urlopów i większej spontaniczności, ale to także okres, w którym, jak pokazują policyjne statystyki i doświadczenia, rośnie liczba sytuacji związana z naruszeniem granic seksualnych, a dużo ostatnio w przestrzeni publicznej, chociażby o stealthingu, czyli świadomym uszkodzeniu lub zdjęciu prezerwatywy bez wiedzy partnera, partnerki, a to także za sprawą występu znanego celebryty w jednej ze śniadaniowych telewizji, który powiedział, że jak partnerka nie chce potomstwa, to wystarczy przebić prezerwatywę. I już. Oczywiście w sieci zawrzało. Prawnicy pisali, że to przestępstwo. No właśnie, pani mecenas, to zacznijmy od podstaw. Czy zgoda na seks oznacza automatycznie zgodę na seks bez zabezpieczeń?
2: Absolutnie nie. To jest oczywiste, dlatego że no, oczywiście mamy różne przyczyny, to nie chodzi tylko o potomstwo, tak? Natomiast zabezpieczenie to również zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju chorobami i to mamy prawo do tego i mamy prawo stawiać warunki, nawet jeżeli się zgadzamy na seks, nie ma tutaj w domyśle, w dorozumieniu, w przypuszczeniu żadnej innej informacji, jak tylko to, że zgadzamy się na seks na takich warunkach, o których rozmawiamy. Jeżeli my mówimy: ja się zgadzam na seks, ale tylko przy zabezpieczeniu, z użyciem prezerwatywy. To znaczy ni mniej, ni więcej, tylko właśnie taka forma. Każda inna jest już naruszeniem mojej zgody.
1: A jeżeli ktoś był pod wpływem alkoholu, to kiedy możemy mówić, że nadal świadomie wyraża zgodę, a kiedy tej zgody już nie ma?
2: Ach, i tutaj, proszę państwa, wchodzimy znowu na nasze ulubione tematy pod tytułem dowody. I dowodowo, jak my mamy sobie później z tym, że tak powiem, poradzić w sądzie, bo to, czy my uważamy, że ta osoba jeszcze była w stanie się świadomie zgodzić, czy to już był ten o jeden shot więcej, który już tą zgodę, że tak powiem, wyłączał świadomą, no to będzie bardzo trudno, że tak powiem, się zmierzyć z tym w sądzie, z takim dowodem.
1: No tak, tylko tych dowodów możemy nie mieć.
2: No w ogóle to jest, wiecie państwo, słowu. Tak strasznie delikatna materia, która przy każdego rodzaju gwałtach i przestępstwie z artykułu 197 kodeksu karnego jest dla nas trudna do udowodnienia, ponieważ po pierwsze jest słowo przeciwko słowu, po drugie ten okres tuż po wiąże się zazwyczaj z tą ofiarą pokrzywdzoną, z takim, czy pokrzywdzonym z tak dużą traumą, że ludzie nie zabezpieczają tych dowodów, które potrzebujemy, tak? Śladów biologicznych, miejsca zdarzenia i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym za każdym razem jest to bardzo wrażliwy temat. A w przypadku tego przestępstwa, o którym dzisiaj mówimy, i tego zdjęcia prezerwatywy, przedziurawienia prezerwatywy, czy innych możliwości, które się pojawiają.
1: To jest przestępstwo, pani mecenas, żeby
2: tak,
1: tutaj wybrzmiało też na naszej antenie.
2: Zdecydowanie tak. Jest, co prawda, proszę państwa, raczkujące orzecznictwo. Jeszcze praktycznie nie mamy żadnej utrwalonej linii, jeśli chodzi o Polskę. Już na świecie, w Europie się zdarzały skazania. Bodajże w Rotterdamie był już wyrok karny skazujący za tego typu przestępstwo, w którym też partner zdjął bez zgody drugiej strony prezerwatywę. W Polsce jeszcze takiego wyroku nie widziałam. Natomiast to jest przestępstwo, bo już do nowelizacji przepisów była mowa o podstępie, a to możemy kategoryzować jako podstęp pewnego rodzaju, tak? Natomiast po nowelizacji przepisu pojawiła się jeszcze okoliczność woli i zgody drugiej strony, tak? Więc tutaj tak naprawdę, jeżeli to jest bez zgody, czyli nie wyrażamy zgody na zabezpieczenie, jest to przestępstwo.
1: No dobrze, pani mecenas, jak to udowodnić przed sądem? No przecież tu jest słowo przeciwko słowu. Jedna strona mówi zdjął, przebił, a druga mówi nic podobnego.
2: Proszę państwa, tu jest jeszcze kwestia zamiaru, tak? Bo to czy zdjął, czy nie zdjął, czy jesteśmy dorośli, wypadki różne się zdarzają, tak? Przecież to historia zna takie przypadki. Dwa. czy przedziurawił, czy zwracamy się do producenta.
1: Pękła, tak, tak, dokładnie.
2: No przecież my mamy tak naprawdę, proszę Państwa, cały wachlarz historii, o których, z którymi mamy do czynienia, które słyszymy u znajomych, u sąsiadów, w towarzystwie, że takie rzeczy się zdarzają. To, że dzieci się przychodzą na świat nie zawsze w sposób zaplanowany, też to się zdarza i też te dzieci w jakiś sposób się na tym świecie pojawiają, więc to dowodowo uważam, że to jest, będzie bardzo, bardzo trudne, tak? Co my mamy sobie, możemy sobie wyobrazić, jaki mógłby być dowód? Taki, że na przykład po takiej sytuacji, po takiej nocy ja piszę do partnera, mówię, słuchaj, ale ja się na to nie zgadzałam. A partner odpisuje, oj, daj spokój, no Boże Święty, zdjąłem i co? I co się wielkiego stało? Jeżeli on się przyzna, tak? Mm-hmm. No to jest to dowód, tak? No ale konia z rzędem temu, kto myśli w ogóle w takim momencie o tym, dwa...
1: Żeby mieć taki dowód.
2: Oczywiście, w ogóle to wiecie Państwo, to jest naprawdę bardzo, bardzo delikatna materia.
1: Mm-hmm. Oczywiście ten temat zaistniał na tej antenie i tutaj no, kobieta jawi się jako ofiara.
2: Pokrzywdzona.
1: Tak, pokrzywdzona. A co w sytuacji odwrotnej? Mężczyzna zakłada prezerwatywę, a kobieta celowo ją właśnie dziurawi albo potajemnie zdejmuje, bo na przykład desperacko chce zajść w ciążę. Czy z perspektywy prawa to również jest stealthing, przestępstwo? Czy mężczyzna w takiej sytuacji jest bezbronny? No bo żebyśmy tylko o jednej stronie nie rozmawiały.
2: Proszę Państwa, no to jest w ogóle taka historia, gdzie ja teraz, gdy rozwodzę małżonków z 30-letnim stażem, to ja słyszę, ona od początku mnie się nie podobała, ale ona mnie złapała na dziecko, tak? To jest trochę takie, wiecie Państwo, taka historyczna, takie historyczne dane, które się pojawiają. No ja nie chciałem dzieci, ale to żona zaszła w ciążę, że tak powiem, cudzysłów oczywiście wielki tutaj, tak? Czy będzie to tak samo traktowane? Orzecznictwa nie ma, ale tak naprawdę i z jednej i z drugiej strony to jest w pewien sposób naruszenie naszej zgody. Tak? To jest w pewien sposób jakaś przemoc taka, która jest stosowana w stosunku do nas bez naszej wiedzy, zgody, za pomocą podstępu. To równie dobrze te wszystkie historie dotyczące teraz możemy, teraz nie możemy i tak dalej, i tak dalej. Taki nam się trudny śniadaniowy temat trafił, ale wiadomo jak to jest, tak? Ta wiara, ja cały czas mówię, jak rozmawiam czasami z mężczyznami, którzy w takie przywołują argumenty, że właśnie żona mnie złapała, ja mówię, a na biologię nie chodziliśmy, nie wiemy skąd się biorą dzieci. Trochę to tak jest, prawda? Daję oczywiście trochę pół żartem, pół serio. No ale czy kalendarzyki, czy jakieś inne historie, mogę, nie mogę? No proszę Państwa, no jesteśmy dorośli. Nie ma stuprocentowych środków, tak? Jeżeli tam nie ma ewidentnego zamiaru oszustwa, pokrzywdzenia, właśnie tej kwestii dziurawienia tych prezerwatyw, czy tego typu historii, to trudno sobie wyobrazić, że my to udowodnimy w sądzie i powiemy tak... Szczególnie na przykład, jeżeli będzie chodziło o małżeństwo, czy o stałe pary, tak? To ja nagle powiem, że z moim mężem, no, mąż przedziurawił prezerwatywę. Proszę to udowodnić. No jak?
1: No dobrze, to jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy. A sąd inaczej spojrzy na małżeństwo, a inaczej na przelotną znajomość?
2: Nie, nie ma tutaj, proszę Państwa, mniej pokrzywdzonych, bardziej pokrzywdzonych. Mhm. Jeżeli to jest, mówię nie ma w kodeksie karnym kategoria. Żona, nie żona, konkubina, seks przygodny, tak? Nie ma takiej kategorii. Ofiara jest ofiarą i jeżeli jest pokrzywdzona, to jest pokrzywdzona. Jeżeli było to wbrew jej woli, bez jej zgody, to tak samo jest traktowana.
1: Mhm. A jeśli w wyniku takiego oszustwa, no właśnie, urodzi się dziecko, to czy oszukany rodzic może domagać się od drugiej strony odszkodowania? Przepraszam, że się śmieję, ale to są takie pytania, które
2: tak,
1: się pojawiają.
2: No one się pojawią.
1: Oczywiście za sprawą tego, od czego zaczęłyśmy w przestrzeni publicznej. I czy na przykład taki sprawca stealthingu ma prawo żądać alimentów na dziecko? Czy sąd może mu tego odmówić? Właśnie z powodu popełnionego przestępstwa. Oczywiście uznając, że wcześniej sąd uzna, że doszło do popełnienia przestępstwa.
2: A dobro dziecka?
1: No to właśnie,
2: no właśnie pytam o to. Proszę Państwa, nie spodziewam się, nie było takiego orzeczenia, ale nie spodziewam się, żeby tutaj to, z jakiego powodu się dziecko urodziło, miało wpływ na to, na kwestię alimentacji i całego zaopatrzenia dziecka, tak? No tutaj tak to jest, tak my sobie czasami żartujemy, coś palniemy na tej przestrzeni publicznej i burza się rozpętała, ale tak naprawdę, proszę Państwa, to są bardzo odpowiedzialne decyzje, bo tak jak mówię, dzieci to jest jedna rzecz, ale jest mnóstwo chorób, o których my musimy się przed którymi zabezpieczać i takie żarciki nawet, to od razu, że tak powiem, usztywniają całą sytuację. Ja nawet jakiś czas temu z młodzieżą na ten temat rozmawiałam a propos tego, jak wygląda kwestia zgody, braku zgody, zabezpieczeń. Oni są bardzo świadomi i tak naprawdę od razu przy dyskusji pod tytułem co wy na to, to każdy deklaruje, że to jest przestępstwo. To jest po prostu wprost naruszenie, przestępstwo oczywiście powinno być karane, bo nie ma zgody, to jest oszustwo przy okazji, tak? Nie ma zgody, jest naruszenie naszej sfery, naszej woli, naszej przestrzeni i no sorry, ale my musimy ponosić za to odpowiedzialność.
1: Pani mecenas, a ludzie bardziej boją się właśnie zgłosić stealthing niż na przykład klasyczną taką przemoc seksualną, bo myślą sobie, pewnie usłyszę, no przecież sama się zgodziłaś na seks, sam się zgodziłeś.
2: Proszę państwa, ja przypominam, że w ogóle u nas wszelkie przestępstwa w sferze seksualnej zdarzały się bardzo długo, latami wręcz komentarze, no ale co, widziały gały, co brały, po co się tak ubrałaś, tak, po co tam poszedłeś i tak dalej, i tak dalej. Czy wyobrażacie sobie państwo, że takie przestępstwa będą lżej traktowane? My musimy mental w ogóle zmienić w swojej głowie. Nie ma, czy wyglądam, mam krótką spódniczkę, czy wyglądam w taki czy inny sposób, czy poszłam w miejsce takie, czy poszedłem w miejsce takie czy inne. Nie ma zgody na takie czyny i nie ma znaczenia, czy to będzie przedziurawiona prezerwatywa, czy klasyczny gwałt. Nie ma w ogóle zgody na takie przestępstwa i my musimy być bardzo czujni i nie dać się, że tak powiem, puścić na drzewo, kolokwialnie mówiąc, jak chcemy zgłosić takie przestępstwo. Nie możemy się tego wstydzić i wspierajmy swoje dzieci w tym i kształtujmy w nich taką świadomość, że kiedykolwiek, jeżeli zdarzy ci się, że ktoś zrobi coś poza twoją wolą i zgodą, natychmiast reaguj. Nie ma tajemnic, nie ma tajemnic.
1: Mhm. No i to są też te dowody, tak, o których
2: oczywiście
1: pani wspomina, bo w ten sposób zaczynamy ich zbieranie,
2: wtedy,
1: tak?
2: I czas.
1: Mhm. Zdarzyło się pani prowadzić taką sprawę właśnie o stealthing?
2: Nie, jeszcze nie. Natomiast ponieważ zawsze byłam pasjonatką kryminałów, to oczywiście to trochę taka sfera fikcji, ale dawno temu była takie czasopismo Detektyw się nazywał. I tam była właśnie historia jakaś opisana, pewnie fikcyjna częściowo, ale tak mi się skojarzyła z tym, że jakaś sfrustrowana pani pracownica kiosku ruchu dziurawiła wszystkie prezerwatywy, żeby było zemsta na tych wszystkich mężczyznach i tak dalej, i tak dalej. No to są takie historie. Mnie się jeszcze nie zdarzyło, natomiast no spodziewajmy się wszystkiego, tak? Znowu znaki czasu, bo to jest znowu rzecz, która się pojawiła gdzieś od jakiegoś czasu, ale nie sądzę, żeby to była nowość, mm-hmm. tak?
1: No tak, ale bardzo jestem ciekawa właśnie tego, jakie argumenty sąd waży przy takiej sprawie, no i jak to przestępstwo tak naprawdę w praktyce udowodnić, bo ja wiem, w teorii możemy wszystko,
2: możemy
1: tak?
2: wszystko, natomiast
1: ale w praktyce
2: pójść
1: wydaje
2: na
1: mi się,
2: salę
1: że taka
2: sądową,
1: sprawa jest bardzo trudna.
2: Tak, stanąć przed sądem i powiedzieć, on to zrobił w 7 minucie celowo. Nie, w życiu zero zamiaru, dlatego mówię, to takimi dowodami mogą być właśnie taka korespondencja po, tak?
1: A jeżeli nie mamy, to właściwie sprawa
2: tylko,
1: z góry przegrana.
2: Oczywiście, tylko tak pomyślmy sobie nawet o tym racjonalnie. Kto w takiej sytuacji wymyśli, tak, żeby kogoś tak dobrze zapytać, żeby ktoś odpowiedział tak jak, że tak powiem, żebyśmy zebrali dowody. Trudna sprawa, bardzo.
1: No pewnie jeszcze o zaufaniu mogłybyśmy porozmawiać, ale to już przy następnej okazji. Mecenas Anita Swacha, Ruda Papuga, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. Dziękuję
1: i zapraszam
2: państwu
1: za tydzień w czwartek.
2: I miłych wakacji państwu życzę, oczywiście.
1: Ciąg dalszy. Druga połowa już.
2: Tak jest.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Choć rekordowe upały są tematem wiodącym w ostatnich dniach, pragnę zwrócić uwagę na to, że nie dość, że dziś będzie gorąco, to będzie jeszcze burzowo. Alert w tej sprawie wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burze prognozowane są niemal w całej Polsce, w 14 województwach, z wyjątkiem północnego zachodu. RCB sugeruje przygotować się na przerwy w dostawie prądu. Meksyk. Fala przemocy przelewa się przez kraj. Wczoraj dwóch zamaskowanych napastników zastrzeliło influencera Cezara Gasteluma. Doszło do tego podczas internetowej transmisji na żywo. Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum przekazała, że policja podjęła działania, które mają doprowadzić do ujęcia zamachowców oraz domniemanego zleceniodawcy morderstwa. Prowadzimy śledztwo w celu zatrzymania osób odpowiedzialnych i ustalenia przyczyny tego haniebnego zabójstwa. Sprawcy muszą zostać aresztowani. Musimy dowiedzieć się, dlaczego doszło do tego morderstwa. Mówiła Sheinbaum. Podobna sytuacja miała miejsce w maju tego roku. Gwiazda meksykańskiego TikToka Valeria Marquez została zamordowana podczas prowadzenia transmisji. Przed śmiercią wyrażała obawę, że ktoś może chcieć ją zabić. Zdaniem śledczych kobieta padła ofiarą płatnego mordercy. Zmieniamy temat. Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Ostatnie 12 miesięcy podsumowują dziś politycy i publicyści. Jak mówiła na naszej antenie profesor Małgorzata Myśliwiec, politolożka z Uniwersytetu Śląskiego, Karol Nawrocki miał być dla PiSu środkiem do przejęcia głosów Konfederacji. Wyszło jednak na odwrót. Obie Konfederacje rosną w siłę w sondażach.
1: I pytanie jest takie, jaką rolę odegra Karol Nawrocki w zbliżających się wyborach parlamentarnych? Czy to będzie rola kogoś, kto odbierze władzę Jarosławowi Kaczyńskiemu i to on odegra rolę nowego przywódcy prawicy, gdzieś sterując tymi procesami wyborczymi, czy tą prawicę pogrąży?
0: A na koniec powiedzmy o zmianach planowanych przez Ministerstwo Kultury. Chodzi o zmiany w kwestii świąt państwowych, o których donosi Rzeczpospolita. 15 sierpnia może zostać ustawowo powiązany z rocznicą Bitwy Warszawskiej. Przypisane na ten dzień Święto Wojska Polskiego jest formalnie tylko wewnętrznym świętem polskiej armii, a ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia 15 sierpnia jako wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. To ma się zmienić. Druga zmiana dotyczy Dnia Flagi. Ma zyskać on nową, rozszerzoną nazwę Dnia Flagi i Orła Białego. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Ale zanim o prognozie pogody, to pochwalę ci się, Heleno, że dzisiaj sobie właśnie uświadomiłam, że chyba dokonałam czegoś do tej pory niemożliwego, czyli...
0: Co się wydarzyło?
3: Przegląd prasy. Pierwszy w życiu zrobiłam.
0: Ale przede mną?
3: Nie, absolutnie dzisiaj w porannej audycji. No bo zawsze Mirosław robi, to jest jego ulubione zajęcie, więc...
0: Gratulacje.
3: Także, no i widzisz, i teraz nawet powtórzyłaś informację, którą ja też przywołałam o zmianie.
0: Pardon, nie jestem w stanie śledzić niestety anteny na bieżąco.
3: Ale ja nie w kwestii pretensji, absolutnie.
0: A co my tutaj jeszcze mamy?
3: O, dużo ciekawych rzeczy. Ale głównie na polityce się dzisiejsze dzienniki skupiają. Tak, tak. Kiedyś obiecałam Mirkowi, że będziesz szeleścił, a ja będę zgadywać, która gazeta i odwrotnie. No bo on zawsze twierdzi, że po szeleście mogą się państwo domyślać, co przegląda.
0: No to tak jak w rodzinie, jak się jest w stanie kogoś poznać po tym, jakie kroki wydaje po wchodzeniu po schodach. Wydaje mi się, Ksenia, że przy okazji naszych radiowych starć, że tak powiem, czy raczej przemieszczeń, jestem w stanie poznać cię po twoich krokach, po wchodzeniu po schodach.
3: Naprawdę? Ja na pewno z dużą precyzją jestem w stanie poznać jedną osobę po krokach.
0: Czy to jest Michał Porycki?
3: Nie. To jest redaktor naczelna Magda Jeton. A cała reszta? Tutaj już muszę się zastanowić. Ale wiesz co? Myślę sobie, że jeszcze moglibyśmy się po głosach poznawać. Co ty na to? Myślisz, że moglibyśmy się nie poznać? Przy odrobinie talentu aktorskiego, kto wie.
0: Dobrze, bo możemy zrobić taki konkurs. Ja mogę naśladować niektórych naszych redaktorów.
3: A spróbuj, kogo potrafisz?
0: Nie wiem, spróbuję ciebie. Ale muszę się zastanowić nad tym, jak to odpowiednio ograć.
3: Następnym razem?
0: Następnym czwartek? Razem. Tak, dobra, się umówmy.
3: To umówione. A jeżeli chodzi o prognozę pogody, to tak. Lublin 40 stopni, Rzeszów 38, dziś Białystok 35, w Warszawie w najcieplejszym momencie dnia 33. I uwaga, synoptycy zaznaczają, że dziś w Warszawie ciężkie powietrze do oddychania. Kraków 32, Katowice 31, Łódź 30, Wrocław 28, poniżej 30, Poznań 26, Gdańsk 23 i Szczecin 21. Ale to wszystko, proszę Państwa, zacznie się zmieniać w godzinach popołudniowych, bo przez nasz kraj przetoczy się dynamiczny front burzowy z północnego zachodu na południowy wschód. Najgroźniejszych nawałnic należy się spodziewać w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Opolszczyznę, a pod koniec dnia także na południowym wschodzie. No i oczywiście burzom towarzyszyć będą niszczycielskie porywy wiatru do 90 km na godzinę, opady gradu i ulewy do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Proszę na siebie uważać.

0: Sally Shore i 9 minut po 9, czyli zaczynamy ostatnią godzinę czwartkowego porannego spotkania.
1: Nowy świt.
0: Ależ nam ten czas dzisiaj szybciutko biegnie, leci, albo jak jeszcze możemy powiedzieć, że co czas robi. Nic mi więcej nie przychodzi do głowy, to zostańmy przy tym, co powiedziałam. A w tej godzinie, dziś wyjątkowo bez pocztówki z północy, bo Jan także wypoczywa, ale za to na naszych łączach za chwilę pojawi się dietetyczka kliniczna Roxana Środa. A pomówimy dziś o prawidłowym nawadnianiu organizmu. No słyszeli Państwo, że 30 ponad jeszcze stopni w większości naszego kraju, więc proszę nie zapominać o nawadnianiu. A wszyscy doskonale wiemy, że kiedy w upalny dzień chce nam się pić, no to trzeba sięgać po szklankę wody. Proste, prawda? Okazuje się jednak, że to też podręcznikowy banał, bo zanim w ogóle poczujemy to klasyczne pragnienie, to nasze ciało od dawna wysyła nam subtelne, ciche sygnały alarmowe. Jakie? Za chwilę wyjaśnimy. Proszę zostać z nami.

0: Palace Winter i 14 minut po godzinie 9. Wczoraj za sprawą upałów wielu lekarzy apelowało także w mediach o tym, żeby nawadniać organizm. Tylko co to tak naprawdę oznacza? Roxana Środa, dietetyczka kliniczna, dziś razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Roxano, to zacznijmy od podstaw, bo wszyscy wiemy, że jak chce się pić, no to trzeba się napić. Ale zanim poczujemy to klasyczne pragnienie, to ciało wysyła nam inne, bardziej subtelne sygnały. Jakie to są znaki, które być może często ignorujemy albo myślimy, że to przemęczenie? Ale jednak, cóż nas powinno zachęcać do tego, żeby spróbować nawodnić nasz organizm? Za chwilę porozmawiamy też, czy tylko wodą.
1: Tak naprawdę właśnie to uczucie pragnienia to jest taki pierwszy subtelny objaw, że już jesteśmy delikatnie odwodnieni i wiele osób o tym zapomina. Natomiast oczywiście to nam wskazuje na takie niewielkie odwodnienie, które jesteśmy w stanie bardzo szybko naprawić wodą. Natomiast pozostałe sygnały, które też właśnie często bagatelizujemy, zwalamy na nadmiar pracy czy obowiązków, bardzo często pojawiają się bóle głowy, brak koncentracji, mgła mózgowa, zapominamy pewnych rzeczy, często właśnie takie objawy neurologiczne, ale też wiele kobiet sygnalizuje, że puchnie. Trzymamy wodę podskórną, wbrew pozorom nie dlatego, że jesteśmy nadmiernie nawodnieni, tylko właśnie dlatego, że pijemy zdecydowanie za mało i nasz organizm próbuje się obronić, kumulując nadmiar wody pod skórą. Natomiast to niestety nie jest woda, która przedostanie się do naszych komórek i która nagle nawodni nasz organizm.
0: Czyli tak naprawdę wszelkie obrzęki, które się pojawiają także w te upalne dni, mogą świadczyć o tym, że mamy odwodniony organizm.
1: Te obrzęki też mogą wynikać z bardzo wysokiej temperatury i często nie jesteśmy w stanie pozbyć się ich w 100%. Natomiast odpowiednie nawodnienie i dbałość też o elektrolity znacznie zmniejszy natężenie tych obrzęków. U wielu osób one w ogóle nie będą się pojawiały, jeśli właśnie zadbamy o te podstawy.
0: A czy my możemy czuć się głodni, a tak naprawdę w rzeczywistości to nie chce nam się wcale jeść, tylko chce nam się pić?
1: Powiedziałabym, że to jest kwestia indywidualna. Część osób faktycznie może tak mieć, że odczuwa głód, takie dziwne dźwięki burczenia w żołądku, a tak naprawdę jesteśmy delikatnie odwodnieni. I ja zawsze daję taką radę, zwłaszcza osobom, które są na diecie odchudzającej, że jak odczuwają głód, to żeby w pierwszej kolejności jednak wypiły szklankę wody.
0: No,
1: i zobaczymy,
0: nawet
1: co się będzie działo później.
0: Nawet niektórzy się przyznają, że w ten sposób troszkę próbują oszukać swój żołądek, chociaż żołądek nie zawsze chce się dać oszukać, tak? Bo
1: tak.
0: Mówi, daj mi coś więcej, coś treściwego, ale nie tylko wodę. Natomiast faktycznie wiele osób deklaruje, że jak czuje głód, to najpierw zaczyna od wody, bo też uważa, że później się mniej zmieści.
1: Odrobinę tak jest, być może to jest efekt placebo, być może faktycznie w jakimś stopniu ten żołądek wypełniamy. Nie traktowałabym tego jako metodę na mniejszą ilość jedzenia i na redukcję, natomiast to jest zawsze taki sposób, żebyśmy pili więcej, bo niestety o to nawodnienie wiele osób nie dba, zapominamy o tym, że trzeba pić, a jeśli wyrobimy sobie taki nawyk, że zawsze przed posiłkiem przynajmniej szklanka wody, to zacznie nam wchodzić w nawyk.
0: Pili więcej. Co to znaczy? Bo tak naprawdę w przestrzeni publicznej pojawiają się różne liczby, 2, 2,5 litra, czasem nawet 4. I czy to jest tak naprawdę uzależnione od tego, ile my faktycznie tej wody wypijemy, czy także co my spożywamy w ciągu dnia?
1: Zapotrzebowanie na płyny jest bardzo różne. Faktycznie ustala się umownie 2,5 litra u osoby dorosłej, natomiast ta potrzeba na płyny zależy w bardzo dużym stopniu od temperatury otoczenia, wieku, płci, aktywności fizycznej, więc musimy to w pewnym stopniu dostosować do siebie i też obserwować właśnie sygnały naszego organizmu. Podstawą powinna być mimo wszystko woda. I najlepiej woda wysoko mineralizowana, żeby dostarczyć jeszcze odrobinę minerałów, bo niestety pijąc wodę na przykład filtrowaną, czy w niektórych miejscach wodę kranową, jeśli mamy taką możliwość, to z jednej strony dbamy o nawodnienie, ale niestety bardzo często jest tak, że my pijąc bardzo dużo, też automatycznie wypłukujemy elektrolity. I czasem ten efekt jest wręcz odwrotny. Więc jeśli już sięgamy po wodę, warto przynajmniej w niewielkiej ilości przemycać wodę wysoko mineralizowaną. To, co pani zapytała o żywność, faktycznie produkty spożywcze, niektóre, mogą być też dla nas źródłem wody. I mówimy tutaj przede wszystkim o warzywach i o owocach, które w dużym stopniu zawierają wodę, jak chociażby arbuz, melon, ogórek, pomidory. Fantastycznym produktem będzie sok pomidorowy, który oprócz tego, że nas odrobinę nawodni, to też jest bardzo dobrym źródłem potasu. Więc stawiajmy na różnorodność i na dietę, i na płyny, natomiast nadal podstawą powinna być woda i to nie może być tak, że zrezygnujemy ze szklanki wody na rzecz sałatki z ogórkiem, bo niestety to nigdy nie jest równoznaczne ze sobą.
0: To wspominała Pani o tych elektrolitach, to ja jeszcze tutaj dopytam, bo pojawiają się pytania o plasterek cytryny, czy właśnie szczyptę soli, czy jednak woda czysta?
1: Jak najbardziej możemy dodać, zwłaszcza jeśli te temperatury są bardzo wysokie, albo kiedy dodatkowo mamy aktywność fizyczną, to w domu możemy sobie przygotować taki napój, woda wysoko mineralizowana, szczypta soli, cytrusy, mięta na przykład dla smaku, a jeśli dodatkowo jesteśmy aktywni fizycznie i prowadzimy taki tryb życia, to można tam też dodać na przykład odrobinę miodu czy syropu klonowego. I to dla większości osób będzie w zupełności wystarczające. Jeśli nie prowadzimy sportowego trybu życia, to też w większości nie ma konieczności sięgania po gotowe elektrolity apteczne. I tutaj niestety bardzo często jest takie ryzyko, że one będą miały bardzo dużą ilość cukru albo słodzików i przez to czasem też cierpi nasz przewód pokarmowy, więc na spokojnie możemy ograniczyć się do takich domowych roztworów.
0: To co odwadnia i ile prawdy w tym, że na przykład kawa, że jeżeli pijemy filiżankę kawy, powinniśmy tak naprawdę wypić 2 szklanki wody?
1: To jest bardzo dobry nawyk, żeby do kawy wypić wodę, czy to przed wypiciem kawy, czy po nim. Bardzo ciężko powiedzieć, w jakim stopniu działa kawa, bo zdecydowanie w pewnym stopniu będzie ona wypłukiwała elektrolity. Natomiast też pamiętajmy o tym, że kawa sama w sobie również jest dla nas źródłem minerałów, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć tak zero-jedynkowo, jaki wpływ i w jakiej ilości będzie miała kawa, natomiast faktycznie w pewnym stopniu nas odwadnia, więc ja też zawsze daję taką radę, jeśli chcesz się napić kawę, a jest wysoka temperatura, to wypisz wcześniej szklankę wody. I załóżmy, że to nam troszeczkę zbilansuje.
0: Czyli nie żałować sobie też tej kawy, bo niektórzy sobie odmawiają. No oczywiście w trosce o zdrowie, że może nie będę miała tylu okazji, żeby się napić, bo gdzieś jadę, a tu wiadomo korzystanie z toalety. No i niektórzy rezygnują w ogóle z picia.
1: Nie ma takiej potrzeby, jeśli chodzi akurat o wysokie temperatury i kwestie nawodnienia. Natomiast pamiętajmy, że sama kawa i herbata nie powinna być naszą podstawą nawodnienia, bo bardzo często rozmawiam z różnymi osobami, które mówią mi, że one piją 3 kawy dziennie, 2 herbaty i to nawodnienie mają. No niestety nie, to tak nie działa. Kawa jak najbardziej może zostać, herbata, natomiast oprócz tego tam musi być woda, lekkie zioła, które też nas fantastycznie nawodnią. Może to być sok pomidorowy, natomiast nie możemy bazować wyłącznie na kawie w ciągu dnia.
0: No tak, nie wszystko co płynne nawadnia nasz organizm. Pani Roxano, a czy to prawda, że chroniczny problem z oddechem może być po prostu krzykiem wysuszonego organizmu? Jak bardzo woda wpływa na florę bakteryjną w naszej jamie ustnej?
1: Może tak być i to się u wielu osób zdarza, natomiast te objawy nawodnienia to też będzie kwestia bardzo mocno indywidualna. Po pierwsze, w którym momencie zaczniemy te objawy odczuwać, a po drugie, w jaki sposób. Bo tak naprawdę pierwszym sygnałem, który się pojawia, jest po prostu uczucie pragnienia i takie uczucie wysuszenia jamy ustnej. Później najczęściej jest to ból głowy, a później różne dolegliwości, które będziemy rozpatrywać indywidualnie. Natomiast odwodnienie wpływa i na jamę ustną, i na gardło, i na żołądek. I tak naprawdę obrazowo mówiąc, wysuszamy wszystkie śluzówki, które mamy w organizmie. Więc to nie będzie tylko takie uczucie suchości w ustach, ale też w cudzysłowie oczywiście wysuszamy na przykład śluzówkę jelita albo śluzówkę żołądka i przez to mogą pojawiać się różnorodne dolegliwości.
0: Czyli szklanka wody na dobranoc to jest dobry pomysł? Przed spaniem?
1: To zależy, dlatego że u wielu osób niestety to się będzie wiązało z wieczornymi, nocnymi spacerami do toalety, przez co zaburzymy sen. Ja staram się mieć taki nawyk i też go przekazywać dalej, że zaczynamy od największej ilości płynów rano, a wieczorem oczywiście nawadniamy się cały czas, nie rezygnujemy z tego, ale raczej unikałabym picia dużej ilości wody na noc.
0: No, bo oczywiście pytam w kontekście tej wysuszonej śluzówki, tak? I stąd moje pytanie, czy może to może pomóc problem rozwiązać?
1: Odrobinę wody tak, zioła wyciszające na noc tak, natomiast unikajmy picia dużej ilości bezpośrednio przed snem, bo to może się skończyć po prostu zaburzeniami snu w nocy.
0: A wracając jeszcze do kwestii problemów z oddechem, a te apteczne płukanki, które często przecież zawierają alkohol i dodatkowo też wysuszają śluzówkę, a o tym pani przed chwilą mówiła, pomagają czy wprost przeciwnie?
1: Zazwyczaj przeciwnie i one poprawiają oddech, ale chwilowo, natomiast nie rozwiązują problemu. Bo jeśli mamy długotrwały problem z nieświeżym oddechem, to znaczy, że coś dzieje się więcej, najpewniej w przewodzie pokarmowym. I to zawsze będzie jakiś problem z żołądkiem, z jelitem, z grzybicą przełyku, albo właśnie z takim długotrwałym odwodnieniem. I wtedy najlepszą metodą jest po prostu znalezienie tej przyczyny i jej rozwiązanie, a nie maskowanie samego objawu płukankami, które faktycznie niestety wysuszają i wiele osób o tym nie pamięta, a później ten problem może się pogłębiać.
0: No i problemu nie rozwiązują przede wszystkim, tylko tak jak pani powiedziała, go maskują. No to przejdźmy do letniego klasyka, czyli do lodów. W upalny dzień intuicja chyba nam podpowiada. No to jest właśnie to. Są zimne, płynne po rozpuszczeniu, więc na pewno nawadniają i chłodzą. Chłodzą może tak, ale czy nawadniają?
1: Chłodzą być może na chwilę tak, ale niestety nie nawadniają. Nawet jeśli to są lody wodne, to one nadal nie są dla nas źródłem nawodnienia. To jest po prostu mieszanka cukru z odrobiną wody i jakimiś dodatkami. Więc jako przyjemność w ciągu dnia tak, jako metoda być może na chwilowe ochłodzenie tak, ale niestety nie na nawodnienie. I ta sama zasada dotyczy słodkich napojów gazowanych. Bardzo często po nie sięgamy, żeby się ochłodzić, nawodnić, ale one niestety nas nie nawodnią zbyt mocno. No, głównie ze względu na dużą zawartość cukru, wręcz bardzo często podbijają to pragnienie i chce nam się jeszcze bardziej pić.
0: To co wybiera dietetyczka kliniczna? Sorbet czy klasyczne lody śmietankowe? A może po prostu nie wybiera nic i cię dalej kupuje butelkę wody?
1: Nie, jeśli już mam sięgnąć po lody, to ja zdecydowanie klasyczne, śmietankowe, waniliowe, to jest mój wybór.
0: No dobrze, to dotknijmy jeszcze tematu grup najbardziej bezbronnych. Dlaczego dzieci i osoby starsze odwadniają się w tempie ekspresowym w porównaniu do zdrowego, dorosłego człowieka?
1: Osoba dorosła jest zdecydowanie bardziej, organizm jest zdecydowanie bardziej odporny na nawodnienie. My jesteśmy odrobinę bardziej dostosowani do tego, żeby wytrzymać dłużej bez wody. Osoby starsze, dzieci, niestety ten organizm nie jest aż tak bardzo dostosowany. Oczywiście tutaj są inne mechanizmy w zależności od wieku. Natomiast też kolejna sprawa jest taka, że dzieci bardzo często nie komunikują. Dorośli muszą zadbać o to nawodnienie. Dziecko czasem powie, że chce mu się pić, ale nie zawsze, zajmie się zabawą, zapomni o tym i to my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby to dziecko regularnie nawadniać, zanim będzie niestety za późno, bo wszystkie konsekwencje, które my dorośli odczuwamy delikatnie, na przykład jako ból głowy, który jesteśmy w stanie zniwelować, tak dziecko niestety będzie to odczuwało zdecydowanie bardziej i łatwiej jest doprowadzić do tych poważniejszych konsekwencji, chociażby neurologicznych. Natomiast u osób starszych jest takie zagrożenie, że osoby starsze bardzo często w ogóle nie odczuwają pragnienia. Tak samo jak nie odczuwają apetytu, tak samo nie czują, że chce im się pić. I tutaj niestety bardzo łatwo przez to jest doprowadzić do odwodnienia. I ja zawsze mam taką metodę, którą przekazuję dalej, żeby codziennie rano przygotować sobie dużą butlę wody i na tej butelce zaznaczyć godziny, do których trzeba tą część wody wypić. Albo na przykład ustawiać budzik na konkretną godzinę i w tej godzinie wypić pół szklanki wody. Tak, żeby zadbać o to nawodnienie regularnie, a nie w ciągu dnia chwilowo przypomnieć sobie o tym, że ja muszę wypić i nagle wypić litr wody. Bo ta woda niestety przeleci przez organizm i ona nas w żadnym stopniu nie nawodni, my ją wydalimy i sytuacja jest dokładnie cały czas taka sama.
0: Czyli częściej małymi łykami, a nie jednorazowo większą ilość, mówiąc krótko.
1: Zdecydowanie, a przy takich upałach, jakie mamy teraz, najlepiej nie wypuszczać tej wody z okolicy, nie wiem, ręki, wzroku, żeby ta woda zawsze gdzieś przy nas była, bo wtedy będzie nam łatwiej się napić. I naprawdę świetną metodą są te modne kubki ze słomką, takie wielkie kubły, które możemy mieć przy sobie i co chwilę pić łyczek wody, bo to jest najlepsza metoda na nawodnienie.
0: Nawet zakupiłam takie i przyznaję faktycznie, jak do tej pory uważałam, że woda może nie istnieć, tak częściej piję.
1: Działa,
0: dzięki
1: prawda?
0: Temu.
1: Dla mnie
0: naprawdę
1: też
0: działa. Tak, to prawda, tutaj mogę Państwu polecić. No dobrze, no to zmierzając do końca naszej rozmowy, Pani Roxano, i tego, co powiedziała Pani też na początku, bo przecież często zdarza nam się, że właśnie po jakimś upalnym dniu albo upalnym weekendzie, mimo restrykcyjnej diety, stajemy na wadze i nagle widzimy 2 kilogramy więcej. I pierwsza myśl oczywiście, która się pojawia, przytyłam, tutaj nie panikować.
1: Nie panikować zdecydowanie. Naturalne jest to, że w wyniku wysokich temperatur będziemy gromadzić wodę. To nie jest tkanka tłuszczowa, nie musimy się tym przejmować. To jest po prostu nagromadzona woda podskórna, która jest formą ochrony naszego organizmu. Organizm sam broniąc się przed ewentualnym odwodnieniem, po prostu gromadzi tą wodę i przez to waga zazwyczaj wzrasta kilogram, 2, czasem nawet 3. Natomiast jesteśmy w stanie właśnie temu zapobiegać poprzez odpowiednie nawodnienie, poprzez domowe elektrolity, poprzez masaże i pobudzenie tej limfy. I u wielu osób to jak najbardziej działa.
0: Ach, to już chciałam postawić kropkę, ale jeszcze jedno pytanie, bo mówiła Pani o wodzie wysoko mineralizowanej. Tymczasem nasz słuchacz pyta o wodę gazowaną. Czy ona nawadnia tak samo?
1: Nawadnia dokładnie tak samo. Możemy sobie wybrać według naszych preferencji, czy to będzie niegazowana, czy gazowana. Ważne, żeby ona miała większą zawartość minerałów.
0: Roxana Środa, dietetyczka kliniczna. Bardzo dziękuję za garść przydatnych informacji. Przydatnych, bo dzisiaj jeszcze upalny dzień przed nami i co prawda jutro ma być nieco chłodniej, ale przecież od poniedziałku znów widzimy w prognozie temperatury powyżej 30 stopni. Pięknego dnia. Dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję bardzo.

zachwyt i Karolina Prasał, nie tędy droga. No to teraz już chyba wszyscy dobudzeni. A w kontekście mojej rozmowy z panią Roxaną Środą, pan Jarosław napisał: dzięki za proste i ludzkie zasady, przynajmniej nie ma tu politycznej ideologii, tylko czysta praktyka. To teraz idę nawodnić kwiatki, zanim ktoś z rządu ogłosi, że to ich osobisty sukces w walce z suszą. Panie Jarosławie, ale z rządu dzisiaj szybciej chyba z Pałacu Prezydenckiego. Ale to nie ja mówiłam.

9:39, a ja jeszcze zaglądam do naszej poczty, bo tam cały czas płyną Państwa wspomnienia dotyczące smaków z dzieciństwa i za czym Państwo tęsknią. Pani Hania do nas jeszcze napisała, że chciała się odnieść właśnie do sentymentów z dzieciństwa. Jako dziecko jeździłam do wujostwa na wieś. Co prawda pamiętam smak zsiadłego mleka, ale myślę, że dlatego, że to mleko było od krówek, przy których dojeniu zawsze asystowałam i dbałam o te krówki oczywiście na tyle, ile byłam w stanie jako dziecko. Ale to, co najbardziej wspominam, to to, że tam u wujostwa czułam się kochana i potrzebna. I chyba te pozytywne emocje powodują właśnie takie sentymenty. Pani Haniu, nic dodać, nic ująć. Pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie. Oczywiście tych komentarzy jest więcej i nie wiem, czy uda mi się wszystkie zacytować, ale za wszystkie bardzo dziękuję i cały czas zachęcam Państwa także do dzielenia się wspomnieniami telefonicznie 224-280-280. Do grupy patronackiej zaglądam. Na naszym fanpage'u też jesteśmy, tam też można zerknąć, napisać do nas. Przede wszystkim, jak się Państwo dziś czują i jak bardzo czekają na ten chłód, który ma się pojawić w naszym kraju. No to już dzisiaj późnym wieczorem, a jutro synoptycy obiecują, że już w całym kraju naprawdę będzie poniżej 30 stopni.

0: No piękne wspomnienia z lat dziecięcych. Pani Wanda jeszcze daje znać, że smaki z dzieciństwa w wakacyjne gorące dni to oczywiście nierozłączne młode ziemniaki posypane świeżym koperkiem, polane masełkiem, podane właśnie z siadłym mlekiem. Oczywiście ziemniaki z własnego pola, mleko od swojej krówki. Jest wiele takich swojskich smaków, ale nie sposób je wszystkie wymienić. Kompot z wiśni, naleśniki z białym serem i owocami. O, a propos kompotów, to właśnie z Kajetanem rozmawialiśmy w trakcie programu, że gdzieś się zapodziały. To jeżeli chodzi o kompot, to tutaj już by trzeba było pokombinować, chyba że kompot gości na Państwa stołach. To też proszę dać znać. No i pani Wanda dodaje jeszcze, że co do rzeczy, to oczywiście Fiat 126P maluszek, ale bardzo pojemny i gdy zawiódł rozrusznik, to można było kijem odpalić lub samemu popchnąć i w biegu wskoczyć do pojazdu i można było jechać dalej. Takie to były czasy. No i Nokia oczywiście i granie w węża. A kto mówi, że nie? Pani Wando, bardzo dziękuję za to wspomnienie i wszystkie wspomnienia, które do nas płyną, także te z lat 90.
1: W latach 90. mieliśmy z kolegami bardzo często spontaniczne święta. Polegały na tym, że jeżeli jeden z nas dokonał zakupu jakiejś fantastycznej kasety magnetofonowej z nagraniami grup jakichś black metalowych, spotykaliśmy się w soboty wieczorami u jednego z nich. Sześciu chłopaków w długich kudłach machało głowami, siedząc na dywanie i leciała właśnie ta muzyka z magnetofonu.
0: Magnetofon, kasety. Kiedy to było, proszę Państwa? Niby tak niedawno temu, a jednak już jaki szmat czasu za nami. 224-280-280, nowy.świt@nowyswiat.online. A co robi Paweł Orlikowski? Szykuje dla Państwa porcję ekonomii.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Ordikowski. Główny Urząd Statystyczny pokazał najnowszą medianę wynagrodzeń, choć najnowszą, to jak to w przypadku tych wyliczeń, z kilkumiesięcznym opóźnieniem, bo dane są za luty. Dla przypomnienia, mediana to punkt, od którego połowa osób zarabia tyle samo lub mniej, a druga połowa tyle samo lub więcej. Mediana urealnia średnią krajową, jak wynika z danych, w lutym mediana wyniosła 7690 zł brutto miesięcznie. Przy umowie o pracę to jakieś 5570 zł na rękę. To wzrost wobec stycznia, gdy było 7450, ale spadek względem grudnia z poziomu 7900 zł. Jednak grudzień jest dość specyficzny, no bo choćby tak zwane 13 pensje też wchodzą do zestawienia, jednocześnie je zawyżając. W lutym, miesiąc do miesiąca, mediana wynagrodzeń wzrosła w Polsce o 3,3%, a rok do roku to już 7,3%, więc wzrost jest zdrowy, a nawet całkiem spory w porównaniu z inflacją. Urząd wskazuje jednak na kwestię luki płacowej, czyli fakt, że na polskim rynku pracy wciąż rozjeżdża się poziom wynagradzania kobiet i mężczyzn. Kobiety są blisko punkt procentowy poniżej mediany, mężczyźni tyle samo, ale w górę. Do tego im większa firma, tym wyższa mediana. W tych, które zatrudniają ponad 1000 osób, czyli w dużych korporacjach, wynagrodzenia sięgają 9146 zł brutto miesięcznie, no to na rękę daje jakieś 6500 zł. A że takie korporacje kojarzą się z największymi miastami, no to widać to jak na dłoni, że rzeczywiście te największe ośrodki to też wyższe pensje. Niestety w mikroprzedsiębiorstwach jest zupełnie inaczej, to drugi biegun. Wciąż brakuje pieniędzy na wysokie wynagrodzenia. W firmach, w których pracuje do 9 osób, mediana jest równa najniższej krajowej, czyli 4806 zł brutto i jest to absolutne ustawowe minimum, dlatego dla takich firm rokroczna waloryzacja ma największy wpływ, no a pracownicy raczej nie mają w takich miejscach zbyt dużego pola do podwyżek. Najwięcej z kolei zarabia się w branży, jaką jest górnictwo i wydobywanie, gdzie mediana płac osiągnęła blisko 13 800 zł brutto miesięcznie i to dane tylko za luty. A dane ogólnie potwierdzają wzrost wynagrodzeń. Na przykład wśród 10% najlepiej zarabiających mediana sięga 17 111 zł brutto miesięcznie. Kolejne dane poznamy za miesiąc i zobaczymy, jaki jest trend, bo pokaże już cały kwartał tego roku. Do usłyszenia.

9.56, to jeszcze w nawiązaniu do komentarza naszej słuchaczki, pan Aleksander napisał: Pani Kseniu, kijem malucha odpalało się, gdy linka od rozrusznika zerwała się lub zamarzła. Jak rozrusznik się zepsuł, to nawet dwa kije nie pomogły, chyba że do poganiania pchających. I właśnie sobie, panie Aleksandrze, tę sytuację wyobraziłam. I tym radosnym akcentem dopływamy do brzegu, bo na naszym zegarze już 9.56. Tak, tak, czas antenowy nieubłaganie dobiegł końca, więc samotny żagiel opuszcza już radiowe studio. Pięknie państwu dziękuję za te wspólne, niesamowite 4 godziny. Mam nadzieję, że się państwo nie nudzili, a te nasze wspólne rozmowy o historii, o życiu, o smakach i o latach 90. głównie umiliły państwu czwartkowy poranek. Spokojnego dnia państwu życzę i chłodnego, a słyszymy się jutro w popołudniowym programie Punkt, godzina 16. No i oczywiście słyszymy się w kolejny czwartek, a na dzisiejszą popołudniówkę zapraszam w imieniu Olgi Bobienko.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami. Alert RCB został wydany dla niemal całej Polski. Będzie dziś burzowo i będzie upalnie, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Gorące powietrze nadal będzie zalegało nad znaczną częścią kraju. Na wschodzie, południu i centrum temperatura osiągnie 33-36, lokalnie 37. Na zachodzie już zacznie stopniowo napływać nieco chłodniejsze powietrze. Burze mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
0: RCB sugeruje przygotować się na przerwy w dostawach prądu. Mija dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Jego doradca Błażej Poboży ostatnie 12 miesięcy tej prezydentury podsumowuje tak.
2: Ona spełniła wszystkie moje oczekiwania i wyobrażenia, co pokazują badania opinii publicznej, pokazujące nieustanny wzrost poparcia dla pana prezydenta. Miesiąc do miesiąca pan prezydent zyskuje, bo po prostu Polakom podoba się ten model prezydentury, prezydentury aktywnej, prezydentury zaangażowanej.
0: Mówił Poboży dla W Polsce 24. SW Research zapytało Polki i Polaków, czy pomogliby Nawrockiemu uzyskać reelekcję. 38,6% badanych zadeklarowało, że tak. 45% respondentów nie zamierzałoby poprzeć jego kandydatury. Ministra edukacji Barbara Nowacka, pytana o symbol ostatniego roku pracy prezydenta, wskazywała na
3: bezsensowne i, mówiąc szczerze, szkodliwe dla Polski weta. Ja mogę mieć inne poglądy niż pan prezydent. Mogę się nie zgadzać z wieloma sprawami, o których mówi. Nie podoba mi się jego styl uprawiania polityki, te okrzyki, przedziwne ułaskawienia. Natomiast to, że pan prezydent wetuje ustawy, które są po prostu Polsce potrzebne, takie jak sejf, taka jak ustawa regulująca rynek kryptowalut, ustawa porządkująca kwestie dotyczące firm rodzinnych, takie uderzanie w budżet tylko dlatego, żeby pokazać, że im gorzej dla rządu, tym Nawrocki jest silniejszy.
0: Mówiła Nowacka w TVN24. A na koniec kolarstwo. Za nami 3 dni ścigania w ramach 83. edycji Tour de Pologne. W tych 3 dotychczasowych starciach zwyciężył włoski sprinter Jonathan Milan. Najpierw wygrał w Koszalinie, potem powtórzył to w Szczecinie oraz wczoraj w Zielonej Górze. Z Polaków najlepiej spisywał się na finiszach Marceli Bogusławski. Radosław Frontczak jest liderem klasyfikacji na najaktywniejszego kolarza. Dziś rusza 4. etap z Żagania do Karpacza. Trasa liczy 175,5 km. A dla naszych radiowych fanów rowerowych wycieczek przypominam, że jeszcze do końca przyszłego tygodnia trwają zapisy na nasz Tour de Ślezak.
4: Jedziemy z Łodzi do Sulejowa, świetnie się bawimy. Nawet nie musisz mieć roweru, żeby w tym uczestniczyć. Będzie fajna zabawa. Zabierz znajomych, rodzinę, kogo chcesz.
0: Mówił Klaudiusz Ślezak. Jedziemy tam i z powrotem. To łącznie 140 km podzielonych na 2 dni. Szczegóły dotyczące zapisów znajdą Państwo na naszej stronie. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Wybory osobiste.

Taką nocną muzyką zaczęliśmy tym razem, bo debiutancka płyta duetu Planet of Souls jest dla mnie właśnie taką muzyką nocy. Także mały eksperyment u nas, chyba całkiem udany, mam takie poczucie, żeby te dźwięki jednak zarezerwowane dla półmroku popłynęły w pełne słońca, pełne światła przedpołudnie. Co państwo na to? Bo może ja wcale niepotrzebnie płytę zatytułowaną Lumière szufladkuję i niepotrzebnie przyporządkowuję do nocnych brzmień. Dzień dobry, Patryk Rabiega mówi, Kajtek Strzelczyk realizuje. Australia to jest to miejsce, gdzie duet Planet of Souls żyje i tworzy. I tak jak wspomniałem, sięgnęliśmy po ich debiut, tegoroczny debiut, po mały fragment tej płyty No Way Back z gościnnym wokalnym udziałem Nikki Wells. Bardzo dużo elektroniczno-trip-hopowych elementów jest na tym albumie. Pewnie stąd te moje skojarzenia z nocną muzyką. Noc jeszcze u nas dzisiaj się pojawi i to całkiem niedługo, ale najpierw takie małe stwierdzenie godne wnikliwego dziennikarza obserwującego świat. Ale od kilku dni sauna, prawda?

Droga pani Jessie, pani nas wcale nie musi zabierać do sauny, bo my saunę to mamy od kilku dni w domu. Bardzo podoba mi się ta nowa wersja piosenki Jessie Ware z ostatniej jej płyty, czyli Super Bloom. Kiedy wydawać by się mogło, słuchając oryginału, że już więcej energii z tego utworu nie da się wycisnąć,

No to wtedy wchodzi autorka cała w cekinach i otwiera nową saunę, jeszcze bardziej roztańczoną. Początek sierpnia, upalny początek sierpnia, ale zostawiając już pogodę i te moje muzyczne nawiązania, to jest taki moment w roku, taki czas, ten początek sierpnia, który zawsze gra u mnie muzyką związaną z wybuchem Powstania Warszawskiego. Od wielu już lat Muzeum Powstania Warszawskiego co roku publikuje taką okolicznościową płytę, na której zaproszony artysta po swojemu interpretuje powstańczy temat. W tym roku autorem takiego albumu jest Błażej Król, a wśród tych wielu wspaniałych albumów, które do tej pory się ukazały, dwa są mi szczególnie bliskie. To Umiera Piękno, Agizarian oraz Baczyński, Astronomia Poety, Meli Koteluk i grupy Kwadrofonik. Do obu tych płyt wróciłem w minioną sobotę, w kolejną rocznicę wybuchu powstania i oba te albumy, jak co roku, wyjątkowo mnie poruszyły. Mela Koteluk i wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego teraz zabrzmi, bo tak brzmi zawsze dla mnie początek sierpnia i to będzie ten zapowiadany powrót nocy.

ciepły tygrysi pomruk. Przeszywająco piękne są te interpretacje poezji Baczyńskiego, które wspólnie stworzyli Mela Koteluk i grupa Kwadrofonik. Uwielbiam do nich wracać nie tylko w pierwszych dniach sierpnia, choć tak jak wspomniałem, wtedy mają szczególną moc. Moc wciąż po 44 latach od powstania ma ta piosenka.

To był 1982 rok, gdy grupa Gang of Four opublikowała swój trzeci album Songs of the Free i ta wolność w tytule nie jest przypadkowa, o czym chociażby opowiada utwór I Love a Man in Uniform, który do Państwa popłynął. Dwa z jednego przed nami i bohaterem tym razem będzie artysta, o którym przyznam szczerze, na bardzo długo zapomniałem i zapomniałem też, jak bardzo uwielbiam jego album East of Angel Town. Niby pop, ale z dużą dawką jazzu, z niesamowitymi popisami i solówkami na saksofonie i fortepianie, czego za chwilę Państwo doświadczą. Pamiętam taką swoją pierwszą myśl, gdy już prawie 20 lat temu usłyszałem ten album po raz pierwszy i wtedy pomyślałem, że to jest gotowy materiał na broadwayowskie show. I coś w tym jest, bo w tym graniu jest takie musicalowe szaleństwo i rozmach. No ale przede wszystkim jest on, Peter Cincotti.

I tak ostatnio na regale z płytami szukałem jakiegoś albumu i zupełnie niespodziewanie mój wzrok padł na East of Angel Town i nad moją głową pojawił się natychmiast wielki wykrzyknik Peter Cincotti. I to było naprawdę, muszą mi państwo uwierzyć, jakbym odnalazł dawno zaginionego, bardzo bliskiego przyjaciela. W przyszłym roku minie 20 lat, odkąd ten album się ukazał i ja wciąż słyszę na nim mnóstwo broadwayowskiego szaleństwa. Był wirtuoz pianina, a będzie wirtuoz gitary, bo The Edge niebawem świętuje urodziny, a to świetna okazja, by sięgnąć po coś ze skarbca U2.

A sięgnęliśmy bardzo głęboko do tego skarbca, bo do samych początków, czyli do lat 80. i debiutanckiej płyty U2, czyli albumu Boy. Przy tej okazji przypomnę Państwu, że jutro o północy w ramach koncertowego grania wyemitujemy występ U2, Rattle and Hum. To legendarna płyta zespołu składająca się z fragmentów koncertów m.in. z Dublina, z Nowego Jorku czy Denver. No a to wszystko z okazji wspomnianych już przeze mnie urodzin gitarzysty grupy The Edge'a. No dobrze. Sporo było powrotów do przeszłości, to czas na nówki sztuki, wśród nich ten wspaniały kobiecy duet.

Smoke Inside a Jar. Taki bardzo wdzięczny kobiecy duet Joe Harrop i mojej ukochanej Lady Blackbird, która właśnie zaczęła pracę nad kolejnym, trzecim studyjnym albumem. Bardzo, bardzo się cieszę, bo to jest jedna z tych artystek, które naprawdę ubóstwiam i na nowe utwory, których zawsze bardzo czekam. Czekam też na kolejne propozycje od tej kanadyjskiej debiutantki.

Nazywa się Dominic Way i coraz pewniej zaczyna stawiać muzyczne kroki na scenie w rodzinnej Kanadzie. I gdybyśmy bardzo chcieli gdzieś jej twórczość przyporządkować, to myślę, że alternatywny pop byłby dobrym miejscem. Jest na razie kilka singli, jest kilka epek, ale coś czuję, że pani Dominic dopiero się rozkręca. Dawno temu rozkręcił się już Matt Berninger, czyli lider grupy The National, ale nie tylko jest liderem zespołu, bo działa także jako artysta solowy. To jego najnowszy singiel.

bardzo dobry singiel, zapomniałem dodać. Brzmi tak, że spokojnie mógłby to być jeden z nowych utworów Rolling Stonesów, ale to nie Stonesi, tylko Matt Berninger. I to już. I to tyle na dziś. To były wybory osobiste. Patryk Rabiega, Kajtek Strzelczyk. Dziękujemy za Państwa obecność. Wracamy oczywiście za tydzień, więc jesteśmy umówieni. Ostatnio zamknięcie było nostalgiczne i tym razem będzie powtórka z rozrywki, ale przepiękna. Wpłyniemy wspólnie do Zatoki. Zatoki Mobiego, w której śpiewa Sinead.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nałożyła karę w wysokości 3000 zł na Beatę Szydło. To w związku z kilkukrotnym niestawiennictwem na przesłuchanie w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy bez należytego usprawiedliwienia.
1: Pani premier była kilkakrotnie wzywana w charakterze świadka, nie stawiła się, przedkładała informacje, które miały usprawiedliwić tą nieobecność, natomiast no, to nie były okoliczności, które tą nieobecność na przesłuchaniu mogłyby usprawiedliwić. Przypominam Państwu, obowiązkiem każdego jest stawić się na wezwanie prokuratora, sądu, policji w ramach prowadzonego postępowania i złożyć zeznania niezależnie od statusu, przeszłości, zajmowanych funkcji.
0: Mówił prokurator Jaromir Rybczak. Postanowienie dotyczące kary jest nieprawomocne. Rocznica prezydentury Karola Nawrockiego. Premier Donald Tusk, proszony o ocenę pierwszych 12 miesięcy urzędowania Nawrockiego, mówił tak.
2: Jak ktoś ma rocznicę, szczególnie taką debiutancką pierwszą rocznicę, to muszę się powstrzymać od jakichś przesadnie złośliwych uwag, więc się powstrzymam. Jestem w kontakcie z prezydentem Nawrockim, zawsze z mojej inicjatywy, żeby nie było wątpliwości, zawsze. Wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga w sposób szczególny. No, tak było w ostatnich dniach z tym kryzysem rakietowym, także skontaktowałem się od razu z prezydentem Nawrockim i także zasugerowałem, aby w najbliższym czasie zrobić poważną naradę także z generałami na temat też radykalnego przyspieszenia prac nad lepszym systemem obrony antydronowej, antyrakietowej.
0: Premier dodał, że w pamięci będzie miał decyzje prezydenta dotyczące zablokowania programu SAFE, ustawy o związkach partnerskich czy ostatnie ułaskawienia. Tymczasem Kancelaria Prezydenta zapowiada, że dziś odbędzie się specjalne wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Otworzy je dyskusja komentatorów, którzy podsumują pierwsze 12 miesięcy urzędowania Nawrockiego. Potem zaplanowano występ artystyczny, a na koniec prezydent wygłosi przemówienie. Początek o 17:00. W serwisie na koniec o ukraińskiej kontrofensywie w ataku dronów. W tej nocy lekko uszkodzony został magazyn internetowej platformy handlowej Wildberries w obwodzie twerskim, przekazała agencja Reutera. To już drugi atak na to miejsce w tym tygodniu. Dotychczas Kijów zaatakował co najmniej 20 magazynów platformy zlokalizowanych w różnych częściach Rosji. Jak informował dziennik Guardian, ataki na rosyjską infrastrukturę e-commerce to nowy etap ukraińskiej kampanii uderzeń dalekiego zasięgu. Po wcześniejszych atakach na rafinerię i infrastrukturę paliwową Kijów koncentruje się obecnie na sieciach logistycznych, starając się osłabić poczucie normalności wśród Rosjan. Na platformie można kupić m.in. wyposażenie dla rosyjskich żołnierzy, w tym kamizelki kuloodporne i hełmy. Zdaniem portalu Dialog, Wildberries pomagają armii w pozyskiwaniu towarów objętych sankcjami. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś, czyli w czwartek, 6 sierpnia, skrajnie zróżnicowana, no i miejscami także niebezpieczna aura. Przez Polskę przechodzi front chłodny. Na południowym wschodzie utrzymuje się silny upał. Temperatury sięgają nawet 39 stopni. W Warszawie jest około 33, a nad morzem i na północnym zachodzie dziś na razie przynajmniej najchłodniej, 24-25 stopni. Po południu i wieczorem w większości regionów, z wyjątkiem krańców zachodnich, gwałtowne burze z ulewnym deszczem do 40 mm. No i także prosimy uważać na silne podmuchy wiatru, nawet do, uwaga, 100 km na godzinę, a lokalnie także może pojawić się grad.

0: The Way You Used To Do to Queens of the Stone Age. Proszę bardzo.
1: W środku dnia.
0: No i na słowo, proszę bardzo, dowiedzieli się Państwo już, co to za audycja rusza. Tak, to ta audycja właśnie do 14 w środku dnia dzisiaj. Queens of the Stone Age zaczęli, a Chair kontynuują.

Chair, When I Walk i 12 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, dzisiaj i trochę muzycznie, i trochę festiwalowo, trochę teatralnie, ale to będzie taki teatr bardziej uliczny, ale czy to będzie tylko teatr? No właśnie, za chwilę się okaże, bo będziemy mówić za chwil kilka, jeszcze nie tak zaraz, ale zaraz, o Nine Hills Festiwalu. To jest impreza, która odbywa się co roku w Chełmnie. No więc Chełmno odwiedzimy, zaprosimy tam Państwa, bo tam kolejna edycja, 11. Nine Hills Festiwalu, już w dniach 7-9 sierpnia, a 7 sierpnia jest jutro. Czas leci.

Abby Sage i Milk. Proszę Państwa, 16 minut po godzinie 11. Mam nadzieję, że sobie dają Państwo radę jakoś w tym upale i że może te burze, które przejdą, no będą jakimś przełomem i trochę znośniej się zrobi. Nie musi się robić od razu 10 stopni i szarość listopadowa, bo tak też było i też narzekaliśmy, więc żeby nie było tak, że tylko na pogodę narzekamy i że zawsze jest źle. Nie, może być też właśnie taka optymalna temperatura i tego sobie i Państwu życzę. Amen na razie. A za chwilę wybieramy się w związku z tym, no nie w związku z tym, po prostu dlatego, że mieliśmy się wybrać i że zapowiadałem to do Chełmna. Po 13, proszę Państwa, po 13 w naszym studiu pojawi się zapowiadany przeze mnie gość, trochę zapowiadany też w muzyce odśrodkowej, czyli Marcin Ziółko, na co dzień pracujący głównie z kamerą, z aparatem fotograficznym, pracujący w modzie. No ale od kilku lat też coraz śmielej stawiający kroki w świecie muzyki, no i zaowocowało to całą płytą Godzina Muzyki od Marcina. No, całej godziny nie usłyszymy, ale po 13 u nas będzie i na pewno jakieś przykłady tego, co na jego płycie zatytułowanej TOB, można usłyszeć, na pewno takie przykłady się znajdą, więc będzie można się osobiście przekonać. A Marcin Ziółko to Ziggy Iwa. Taki ma artystyczny pseudonim, taką ma artystyczną tożsamość. Teraz a propos pseudonimów i tożsamości, Paul and Pen, Cœur d'Artichaut, a za chwilę już Chełmno.

0: prosto z Paryża Poland, pan Cœur d'Artichaut. No a 21 minut po 11 na zegarze, sprawdzam. No i teraz już z nami Dominika Urzędowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dyrektorka wydarzenia, o którym będziemy mówić. Ono się z angielska nazywa, ale odbywa się w Chełmnie. 9 wzgórz w roli głównej, 9 też tematów, czy też obszarów tematycznych. Nine Hills Festival 2026 rok, 11 edycja w tym roku, prawda?
1: Tak, 11 edycja i ja chciałam najpierw powiedzieć, że bardzo się zaniepokoiłam, kiedy pan przed chwilą mówił, że burze by się nam przydały. No więc te burze mają być, to poprosimy
0: takie
1: dzisiaj.
0: Chwilowe.
1: Bo my już jedną edycję z taką burzą tutaj naprawdę konkretną przeżyliśmy i wspominamy to kiepsko, więc niech te burze wydarzają się dzisiaj, a od jutra zamawiamy umiarkowaną pogodę,
0: tak
1: słońce,
0: jest.
1: Bo większość naszych wydarzeń dzieje się w plenerze, więc zależy nam na tym, żeby ta pogoda nam sprzyjała.
0: Ja się pod tym podpisuję, no bo niestety czasami tak to bywa z pogodą w lecie, że w tygodniu słońce, czasami nawet za dużo tego słońca, trochę tak jak teraz, a później, kiedy akurat mamy czas, żeby spędzić go na wolnym powietrzu, no wiadomo, co się wtedy dzieje, albo kiedy chcemy na jakiś festiwal pojechać.
1: Tak. A tam było to.
0: Tak jest. No dobrze, więc wyobraźmy sobie, że te burze, jeżeli będą, bo pewnie będą, to przez chwilę i one trochę może przyczynią się do tego, że jednak znośniej będzie być na zewnątrz, czyli spełnią po prostu... w cudzysłowie oczywiście swoją rolę. Tak jest. No dobrze, to w takim razie przed sobą mamy kolejną edycję. Już jutro się wszystko rozpoczyna. 11. edycja. Może zacznijmy, bo przeczytałem, że ważną rolę i warto byłoby o tym miejscu, o jego roli przypomnieć, Akademia Chełmińska.
1: Tak, otóż w 1386 roku, bo Chełmno ma prawie 800 lat, to jest stare, piękne miasto, papież Urban VI wydał bullę zezwalającą na utworzenie w Chełmnie uniwersytetu. Uniwersytet nie powstał, natomiast my po tych 640 latach postanowiliśmy tutaj odtworzyć w jakimś sensie Akademię Chełmińską. Będziemy mieć m.in. Wydział Muzyczny Hirka Wrony, Wydział Teatralny Jana Peszka, ale też na przykład Wydział Empatii, który poprowadzi Janina Ochojska. I właśnie wiele naszych wydarzeń nawiązuje do tej akademickości. Mamy cechą charakterystyczną Nine Hills są podwórka, które udostępniają mieszkańcy i w tym roku w tych podwórkach mamy przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, Politechniki Bydgoskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, więc tej nauki u nas nie zabraknie, natomiast mamy nadzieję, że będzie ona w takiej formie przedstawiana, że nikogo nie odstraszy i że także na przykład młodzież, która no niezbyt chętnie pewnie chce wracać myślami do szkoły i do nauki, będzie w tych naszych wydziałach uczestniczyła.
0: No jak coś nas interesuje, coś staje się naszą pasją, to sami po to sięgamy, to przestaje być nauką, zaczyna być przyjemnością. I dzięki temu staje się faktycznie nauką i w znacznie bardziej skuteczny sposób to się odbywa zresztą wtedy. No ale dobrze, przypomnijmy sobie w ogóle taką ważną rzecz, bo Chełm przez CH, tak, ale Chełm tak. Przez CH pisany oznacza wzgórze i stąd nazwa miasta, prawda?
1: Tak,
0: to znaczy w staropolskim języku.
1: Tak, Chełm jest położone na 9 wzgórzach. Także dla ekipy festiwalu jest to nie lada wyzwanie, bo dbamy bardzo mocno o kondycję, przemierzając ścieżki i drogi Chełmna, wspinając się i schodząc ze wzgórz. Jest przepięknie położone, z najpiękniejszym widokiem na świecie. Wykorzystujemy to położenie, te tereny. Na przykład część naszych koncertów odbywa się w takiej muszli koncertowej w parku. Tam będziemy mieć koncert Micromusic, Ani Rusowicz, zespołu Bibobit. Tam wystąpi też Hirek Wrona. Ale Chełmno słynie także z licznych kościołów. Te kościoły od właśnie 11 lat wykorzystujemy w inny niż sakralny sposób. I na przykład śmiem twierdzić, że kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Chełmie jest jedną z najlepszych scen jazzowych w tym kraju. Od lat sprowadzamy tutaj znakomitości. W tym roku będzie to Zohar Fresco z zespołem. On w Polsce jest znany głównie z występów z Leszkiem Możdżarem. U nas wystąpi z międzynarodowym składem. To na otwarcie już jutro, a zamykać będzie Marcin Masecki Trio. I to zawsze się jazz u nas właśnie zwykle odbywa się w kościele Piotra i Pawła. Natomiast inny kościół, Świętego Ducha, 11 lat temu zmieniliśmy w teatr i on przez wszystkie 3 dni pokazuje różne spektakle. W tym roku no takim spektaklem, który pewnie będzie budził największe zainteresowanie, jest monodram Jana Peszka. To jest scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego.
0: Czyli tak z Bogusława Szefera?
1: Tak jest. I tutaj pan Jan Peszek jeszcze w ogóle pojawia się u nas w potrójnej roli, dlatego że pokażemy w kinie plenerowym, które organizujemy w ramach projektu 50x51 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pokazujemy tam film Juliusz w reżyserii Alka Pietrzaka, a w niedzielę w naszej strefie spotkań odbędzie się spotkanie z Janem Peszkiem. Bardzo mnie to cieszy, że pan Jan spędzi z nami 3 dni. Jestem przekonana, że Chełm go zauroczy, bo też od kilku lat, jak zapraszamy tutaj takich specjalnych gości, oni się w tym mieście rzeczywiście zakochują, spędzają tutaj troszkę więcej czasu nawet niż początkowo planowali, bo Chełm jest, proszę państwa, naprawdę przepięknym miastem i serdecznie zachęcam do odwiedzenia go. Oczywiście przede wszystkim podczas festiwalu, ale także przy innych okazjach.
0: No właśnie, jak trwa festiwal, to rozumiem, że na pewno jest jakaś rozpiska wydarzeń, więc wybieramy sobie trasę, którą się poruszamy i trzeba tak z jednego wzgórza na drugie, czyli to dużo kroków zrobimy. Przy okazji.
1: Tak, całkiem sporo kroków, chociaż oczywiście można sobie wybrać jakąś jedną przestrzeń, na przykład planty i tam sobie siedzieć w ciągu dnia na leżakach, potem posłuchać zespołu Micromusic, potem potańczyć na przykład przy muzyce serwowanej przez Hirka Wronę, a właśnie w niedzielę mamy tam strefę spotkań, już też od kilku lat uspokajamy planty, uspokajamy park i tam mamy spotkania z Janiną Ochojską, Janem Peszkiem, a wieczorem o 18:00 Hirek Wrona przeprowadzi właśnie wykład w ramach Wydziału Muzycznego na temat Milesa Davisa w stulecie jego urodzin. I w niedzielę zagra też tam akustycznie Ania Rusowicz, więc jeżeli ktoś nie ma ochoty zbyt wiele chodzić, to jeżeli sobie gdzieś tam przysiądzie, wybierze jedno miejsce, to też przez dobrych parę godzin będzie miał tam zajęcie, będzie miał czego słuchać i na co patrzeć.
0: Wspomniała pani o mieszkańcach Chełmna, którzy otwierają swoje podwórka na działania artystyczne. To chyba musi być impreza, która spaja społeczność lokalną.
1: No muszę powiedzieć, że jak przyjechałam tutaj pierwszy raz 11 lat temu, bo ja nie jestem oryginalnie z Chełmna, chociaż w tej chwili już się czuję prawie chełminianką, byłam zauroczona i naprawdę zachwycona otwartością mieszkańców i mieszkanek Chełmna. I też festiwalu nie organizuje żadna agencja eventowa, nie wiem, przyjezdna skądś, tylko rzeczywiście w 90% czy też nawet 95% są to osoby, które na co dzień mieszkają i pracują w Chełmnie w różnych zawodach. Mamy tutaj też 100 wolontariuszy i wolontariuszek. To jest też niesamowita siła. Jak się przyjeżdża do Chełmna, na przykład właśnie w piątek, gdybyście Państwo jutro przyjechali, to ma się wrażenie, że połowa miasta biega w czerwonych koszulkach, bo to jest też taka nasza cecha charakterystyczna, że my od 11 lat mamy te czerwone koszulki i po prostu kiedy się popatrzy na te rzesze wolontariuszy, no to jest, robi się, rzeczywiście widać tę siłę miasta. W tych podwórkach też bardzo często te podwórka prowadzą ludzie związani z Chełmnem. Będzie pani zielarka, będzie ekipa Hidena, która będzie prowadzić warsztaty cyrkowe, jest pan, który robi warsztaty ceramiczne i to wszystko też odbywa się w tych podwórkach. Wystąpi Akademia Chełmińska, więc na strefie, taki mamy strefę w tym roku, roku szkolną przy Akademii Chełmińskiej, która jest strefą wypoczynku, fakultetem wypoczynku, pod jakby patronatem Energii, która w tym roku jest naszym partnerem strategicznym. I tam ta Akademia Chełmińska będzie przygrywać osobom, które będą chciały właśnie korzystać z odpoczynku, z leżaków. Więc ja mam takie wrażenie, że jeżeli mówimy o partycypacji w kulturze, to Nine Hills jest takim najlepszym naprawdę przykładem, jak można wciągnąć mieszkańców, mieszkanki do prowadzenia wydarzeń kulturalnych, nie tylko uczestniczenia, ale ich inicjowania. Jest to naprawdę, myślę, że ewenement na skalę Polski.
0: No i przy okazji oczywiście buduje się, to już pewnie takie naukowe podejście, ale tak, no to jest właśnie społeczeństwo obywatelskie.
1: Dokładnie
0: w praktyce i to są niewidzialne, niedostrzegalne początkowo, ale jednak nici między ludźmi, zacieśnione więzy między społecznością lokalną. Już nie produkuję dalszych określeń, wiadomo o co chodzi, jest ciepło, ale liczę na to, że jak burze, które mają być, przejdą, no to będzie znośnie i wtedy przepięknie będzie można wziąć udział w Nine Hills Festiwalu w Chełmnie 7-9 sierpnia. Bardzo dziękujemy.
1: Serdecznie zapraszamy. Dziękuję
0: za rozmowę. Dominika Urzędowska była z nami. Dzięki.
1: Dzięki.

Marcin Masecki, a więc Marcin Masecki Trio wystąpi w Chełmnie podczas Nine Hills Festiwalu. No i ciekawy jestem, czy usłyszę publiczność także ten utwór. Merengue to płyta Boleros i Masecki, efekt podróży trochę sentymentalnej Marcina Maseckiego do Ameryki Łacińskiej, gdzie bardzo wiele czasu spędził jako bardzo młody człowiek. No i muzyczne wspomnienia zostały i go mocno ukształtowały też. 25 minut do godziny 12. Teraz zmieniamy miasto i styl, bo będziemy, proszę Państwa, gdzie? W New Yorku.

Beastie Boys i Sure Shot na 21 minut przed godziną 12. Zatem Chełmno i Nine Hills Festival od jutra już. Mam nadzieję, że rzeczywiście te burze spełnią swoją funkcję, ale no nic więcej. Czyli lipcopadzie, nie wracaj. Nie wracaj. Czy mnie słyszysz? Słyszysz, no to nie wracaj, niech będzie po prostu tak przyjemnie i znośnie. Tak jak bywa, uwaga, jakie połączenie, w Szwecji.

Lykli i Happy Now. Cóż, że ze Szwecji, konkretnie cóż, że z Istad. Na 18 minut przed godziną 12. Takie rzeczy. A teraz Wolf Alice.

Crazy to Wolf Alice, no i kwadrans do godziny 12. Po 12 dziś między innymi opowieść o dość kontrowersyjnym utworze, który w zamyśle autora wcale kontrowersyjnym nie miał być, no ale miał jednak być trochę dwuznaczny, trochę wywołać dyskusję, więc może coś z tej kontrowersji, o coś z tej kontrowersji jednak chodziło, no ale tylko po to, żeby przemycić jakiś swój przekaz. O Randym Newmanie i utworze Short People po południu opowie Helena Wnorowska, ale wszystkiego nie zdradzam oczywiście, co po południu się wydarzy. Na razie kolejna nowość na naszej antenie One and the Same, The Sacred Souls.

One and the Same, The Sacred Souls i gościnnie Victor Axelrod. To nowość, proszę Państwa, grupa od 8 lat na rynku, no i z San Diego pochodzą, więc takie informacje na ich temat teraz. I więcej nie będzie, bo teraz już kolejni artyści w kolejce. Say She She Questions, proszę bardzo, już zaczynają 10 minut do południa.

pytania i odpowiedzi. Questions, say, she, to tuż przed godziną 12. Proszę Państwa, po 12 także garść informacji o tym, co przed nami w kinach i na teatralnych scenach, a dzieje się, mimo tego, że jest lato i sezon ogórkowy, no to dzieje się jak najbardziej. Przed południem za to jeszcze jeden utwór. Can't Stop the Bleeding to Tom Morello, Gary Clark Jr. i Grammatic. Jest dokładnie 5 minut i 40 sekund.

Im dłużej żyję, tym więcej rzeczy przesuwa mnie bliżej niewidzialnej, a przecież namacalnej granicy wytrzymałości. Chodzenie do sklepu z meblami o imionach postaci z Ibsena, ceremonie wręczania nagród, prelekcje to bardzo skrócony, z przyjaźni do czytelnika, zestaw stanów dziś dla mnie nie do zniesienia, pisze Jarosław Mikołajewski w Marsali. Poeta, pisarz i redaktor Radia Nowy Świat będzie gościem audycji Przedmowa w sobotę po 18. Zapytam o zbiór esejów, który tematycznie kontrastuje ze stereotypowo pojmowaną Marsalą jako sycylijskie, pełne słońca i radości miasto we Włoszech. Poeta zabiera czytelników w podróż tak nieoczywistą, jak nostalgiczną, czyniąc z przemijania jednego z bohaterów swoich tekstów. Do usłyszenia na antenie, do zobaczenia na radiowym YouTubie i w koncert holu Radia Nowy Świat. Katarzyna Oklińska.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Lewica apeluje o rządowy program finansowania bezpiecznej klimatyzacji w polskich szpitalach. Wskazuje na zagrożenia podczas fal upałów.
1: Mamy jedynie zarządzenia, rozporządzenia, które mówią o tym, że pomieszczenia powinny być wentylowane. Trzeba sobie uświadomić, że nawet nie ma określonych przepisów dla OIOM-ów czy dla sal operacyjnych odnośnie klimatyzacji. Są normy dla nawiewów, są normy dla niskich temperatur, nie ma norm dla temperatur wysokich. Apelujemy o to, aby rozpocząć prawdziwą pracę nad poprawą komfortu cieplnego polskich pacjentów. Nie może być tak, że polscy pacjenci na geriatriach, na internach, na oddziałach długoterminowych, po operacjach, w stanach zagrożenia życia, leżą teraz jak w piekarnikach.
0: Apelował dziś senator Wojciech Konieczny. CBA i Krajowa Administracja Skarbowa prowadzą kolejne działania w śledztwie dotyczącym prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty i nośniki danych, które mają teraz zostać przeanalizowane przez śledczych.
2: Zostały wykonane przeszukania w 14 lokalizacjach, w 4 województwach. To nie jest absolutnie nic nowego, to jest kontynuacja wcześniej zaplanowanych czynności śledczych. To śledztwo jest prowadzone od marca 2025 roku i dotyczy podejrzenia malwersacji finansowych w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki i w Polskim Komitecie Olimpijskim.
0: Mówił TVP Info prokurator Marcin Marciniak. Jednym z głównych wątków sprawy są nierzetelne faktury VAT na łączną kwotę ponad 9 milionów złotych, które według śledczych miał wystawiać Piesiewicz. Przy takiej kwocie czyn może zostać zakwalifikowany jako tak zwana zbrodnia VAT-owska, za którą grozi nawet 25 lat więzienia. Za incydentem dronowym w Lipsku najpewniej stoi Rosja, podają niemieckie media. Śledztwo nadal trwa, sprawa nie jest wyjaśniona, ale wiadomo, że zniszczony dron wyposażony był w materiał wybuchowy i zapalnik. Nie doszło do eksplozji, nikt nie został ranny, incydent zakończył się szczęśliwie, pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung. Komentatorzy krytykują niedostateczne zabezpieczenie wrażliwej infrastruktury przed powtarzającymi się atakami. Ich zdaniem władze w Niemczech podchodzą zbyt lekkomyślnie do zagrożenia. W ubiegłym roku odnotowano około 1000 przelotów dronów, doszło do aktów sabotażu i licznych ataków w sieci. Nie każdy taki atak musiał być sterowany z Moskwy, ale wiadomo, że wojna w Ukrainie doprowadziła do tego, że wojna hybrydowa prowadzona przez Rosję weszła na nowy poziom. Czytamy w niemieckiej gazecie. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś po południu utrzyma się silny upał, a na termometrach od 26 stopni, to nad morzem, przez 28-29 na zachodzie, 31-33 w centrum i na południu, no a najcieplej dziś na południowym wschodzie Polski do 39 stopni nawet. Jednocześnie z zachodu w głąb kraju przemieszcza się front z przelotnymi opadami deszczu i gwałtownymi burzami z gradem oraz porywami wiatru do 90 km na godzinę.

0: na każdym kroku jest dziewczyna. No i mała orkiestra dancingowa, proszę Państwa, 7 minut po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: Tak jest. 7 minut po 12, to już powiedziałem, ale nie powiedziałem jeszcze, że otwiera się godzina druga niniejszym w związku z tym. Aloy Black, Tim Mayer's Golden. Proszę.

Golden, złote, złoci jesteśmy. 10 minut po godzinie 12, proszę Państwa, przed nami w tej godzinie Olga Bobienko i informacje o tym, co przed nami w kinach i teatrach, ale będzie też opowieść Heleny Wnorowskiej

places anyway. Perfect Places i Lord w przyszły czwartek we Wrocławiu. Nie, w Poznaniu. Dlaczego ja powiedziałem we Wrocławiu? Może to jakieś freudowskie przejęzyczenie. Lord, oh Lord, właściwie to tak może powiedzieć ktoś, kto chciałby zdobyć bilety jeszcze na ten festiwal, czyli Bittersweet, który w Poznaniu się odbywa w przyszłym tygodniu, bliżej weekendu. No i w czwartek już właśnie pierwsze koncerty, wtedy Gorillaz, wtedy właśnie Lord, no ale też między innymi Paul Kalkbrenner czy Charlotte Cardin. Kwadrans po godzinie 12. Tomek Ziętek.

Your Kiss i Tomasz Ziętek, czy Tomek Ziętek, po prostu świetny aktor, który także, jak słychać, dobrze bardzo radzi sobie wokalnie. 18,5 minuty po godzinie 12 i przed nami teraz odwiedziny na płycie tygodnia. No to może już je zacznijmy, bo tutaj się długo to rozgrzewa i też bardzo ciekawe jest, do czego już Cory King na tej płycie przyzwyczaił. Bardzo ciekawe jest mianowicie zakończenie tego utworu.

powiedziałem, że się dzieje do samego końca. Powiedziałem zatem Worms i Corey King z albumu Tygodnia. Proszę Państwa, jeszcze na tym albumie pewnie będziemy jutro, jeszcze będziemy go odwiedzać w tym znaczeniu. Oczywiście 23,5 minuty po godzinie 12. Anna Calvi ostatnio na festiwalu Open Air. No i Iggy Pop, którego akurat ja, moje oczy widziały ostatnio na ekranie komputera za sprawą festiwalu Coachella, jak go zamykali do pudła i wywozili ze sceny. On jeszcze zdążył nawet tam wyciągnąć dłoń i pokazać jeden z palców widowni.

0: Gats, Lonely Man z mini-albumu Anny Calvi, na którym wielu znakomitych gości, no bo także Matt Berninger i Laurie Anderson można usłyszeć. Prawie na półmetku śmy już, a tu Loyal Carner czeka i Rebel Clef zresztą. No CD, utwór tak właśnie zatytułowany teraz przed nami, a za chwilę Olga Bobienko będzie Państwu opowiadała, a jeżeli Olga Bobienko i jeżeli czwartek, to no znowu do tego kina i znowu do tego teatru trzeba, no co robić?
1: Oh please, we ain't got no peace, because we spent all our money on some old CDs. It's like, oh please, we ain't got no peace, because we spent all our money on some old CDs. We're saying, oh please, we ain't got no peace, because we spent all our money on some old CDs. We got some old Jay-Z's, couple ODBs, place them up in perfect order.

0: It's like, oh please, we ain't got no peace, because we spent all that money on some OCDs. It's like, oh please, we ain't got no peace, because we spent all that money on some OCDs. It's like, oh please, we ain't got no peace, because we spent all that money on some OCDs. Got some OJZs, couple ODBs, place them up in perfect order, because my OCD won't let me keep it.
1: Someone hurt me, mommy.
2: Sielankowe, skąpane w letnim słońcu miasteczko pogrąża się w szaleństwie, gdy tajemniczy sprzedawca lodów zaczyna częstować dzieci słodkimi przysmakami o makabrycznych skutkach. Niewinne uśmiechy szybko ustępują miejsca brutalnej furii, kiedy najmłodsi zmieniają się w bezlitosnych łowców dorosłych. Troje dzieci, którym cudem udaje się uniknąć klątwy, podejmuje desperacki wyścig z czasem, by odkryć przerażającą prawdę kryjącą się za złowieszczą melodyjką. Ice Cream Man wyreżyserował Eli Roth. Do zobaczenia w kinach od jutra.
3: Mom, will you tell me about your lives before in Nagasaki?
2: Nikki, 25-letnia pisarka wychowana w Wielkiej Brytanii, odwiedza na angielskiej prowincji swoją matkę Etsuko. Pretekstem jest sprzedaż rodzinnego domu, ale za pozornie zwyczajnym spotkaniem kryje się też potrzeba zadania pytań, które przez lata pozostawały niewypowiedziane. Nikki niewiele wie o japońskiej przeszłości matki, o powojennym Nagasaki, z którego Etsuko wyjechała do Wielkiej Brytanii, ani o okolicznościach, w jakich wraz z nią opuściła Japonię jej starsza córka. Pejzaż w kolorze sepi wyreżyserował Kei Ishikawa. Do zobaczenia w kinach od jutra.
4: Ale fajnie, nie?
5: Zdecydowanie jestem ssakiem lądowym.
6: Zderzenie, uwaga!
2: Podczas tajemniczej burzy statek psiego patrolu rozbija się na pełnej dinozaurów w tropikalnej wyspie. Bohaterowie spotykają tam Rexa, czyli szczeniaka, który utknął w tym miejscu przed laty i stał się ekspertem w sprawach dinozaurów. Kiedy Humdinger, główny rywal psiego patrolu, zaczyna lekkomyślnie eksploatować zasoby wyspy, doprowadza do wybuchu ogromnego, uśpionego od lat wulkanu. Psi patrol podejmuje się największej akcji ratunkowej w swojej historii. Psi patrol i dinozaury. Od jutra w kinach.
7: Przepiękne. Pomyśl troszkę tak, a nie, że byle jak sobie tam.
8: Ale no teraz kręcimy scenę.
7: No, ale Stasiu, no ale za chwilę nie będzie księżyca, więc scenę może za chwilę nakręcić.
8: Jakim będzie scenę?
2: Kilkanaście lat temu Maciej zabrał swojego syna i dwóch jego kolegów na wakacje, w trakcie których nakręcili wspólnie horror. Chciał w ten sposób odciągnąć chłopców od komputerów. Nie przypuszczał wtedy, że przerodzi się to w jedną z największych przygód jego życia i że razem stworzą jedyną w swoim rodzaju serię horrorów zatytułowaną Kandydaci Śmierci. Dziś chłopcy mają prawie 30 lat. Bardzo się zmienili, a każdy z nich szuka własnej drogi. Dokument Kandydaci Śmierci w reżyserii Macieja Cuskiego. Do zobaczenia w kinach od jutra. Krynica Zdrój znów stanie się letnią stolicą opery, operetki i musicalu. W sobotę rozpocznie się festiwal imienia Jana Kiepury, w trakcie którego zaplanowano 30 wydarzeń. Od spektakli i koncertów, po spotkania z artystami i rodzinne poranki muzyczne. W programie są m.in. Toska i Zemsta Nietoperza Opery Krakowskiej, Księżniczka Czardasza Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury oraz finałowa Halka Opery Śląskiej. Na festiwalowych scenach wystąpią m.in. Grażyna Brodzicka, Jacek Wójcicki, Anna Jurksztowicz i Jacek Cygan. Wydarzenie potrwa do 15 sierpnia.

Black Pumas, ale nawet nie sami, bo to trochę inna wersja, Hypnotic Brass Ensemble. Też i taka wersja ich przeboju zatytułowanego Colors. Arlo Parks przed nami i Jera, a po tym utworze pewna opowieść o... No właśnie, jak my powiemy sobie potocznie, że jestem na coś za krótki na przykład, to wiemy, o co chodzi, prawda? No a Randy Newman miał problem.

0: Już nawet tak z amerykańska bardziej wymówiłem Jera, to Jetta. Bardziej z brytyjska spokojnie można wymawiać, bo Arlo Parks przed nami wystąpiła. 17 minut do godziny 13, po 13 dzisiaj będzie z nami Marcin Ziółko, który właśnie wyruszył po kilkuletnich przygotowaniach i kilkuletnich znakach na niebie i ziemi, przez kilka lat wysyłanych, że tak się stanie, wyruszył w podróż w świat muzyki już ze swoim albumem. Marcin Ziółko, czyli Ziggy Iwa. Jego kompozycje Państwu grałem nieraz i single, które publikował, ale także już fragmenty albumu W ostatniej muzyce odśrodkowej. No i dzisiaj o tej płycie bardzo interesującej, wielowarstwowej, takiej, w której można się na nawet ponad godzinę zatopić, opowie. Opowie po godzinie 13. Ale na razie o, no właśnie, takim problematycznym utworze opowie Helena Wnorowska.
1: Randy'ego Newmana kojarzymy jako twórcę piosenek akompaniujących filmom dla najmłodszych, jak chociażby motywu przewodniego z filmu Potwory i spółka. Czy słynnego You Got a Friend in Me z filmu Toy Story. Just remember what your old past said. Mniej znane oblicze Randy'ego Newmana charakteryzuje się jednak humorem bezpardonowym, skierowanym zdecydowanie do nieco starszych fanów. Jak chociażby Short People z 1977 roku, czyli utwór o osobach niskorosłych, przynajmniej z pozoru. Short people got no reason. Niscy ludzie nie mają powodu, by żyć. Mają małe rączki, małe oczka i tak sobie chodzą. Tymi słowami Randy Newman rozpoczyna swoją opowieść o short people, czyli tłumacząc wprost, niskich ludziach, choć słowo short w tym wypadku jest raczej metaforą odnoszącą się do krótkich, ograniczonych horyzontów. Przenośnia ta miała na celu obśmianie wszelkiego rodzaju bezsensownych uprzedzeń i dyskryminacji bez gryzienia się w język. Żart ten okazał się jednak nie przemawiać do znacznej części odbiorców. Błędna interpretacja tego tekstu sprawiła, że niektóre stacje radiowe zakazały nadawania piosenki, a sam autor przez wielu nazywany był wówczas rasistą czy też szowinistą. Po latach nie ukrywał, że zaskoczyła go ta reakcja. Mimo kontrowersji, a może właśnie dzięki nim, utwór dotarł na drugie miejsce Billboard Hot 100 i stał się tym samym pierwszym wielkim hitem wykonanym przez Randy'ego Newmana. Artysta twierdził, że właśnie ze względu na swój sukces dotarł do ludzi, którzy nie dostrzegają ironii i nie chcą doszukiwać się drugiego dna. Short People nie był jedynym satyrycznym ciosem wymierzonym w ludzkie absurdy i hipokryzję. Obśmiewającym amerykański rasizm, zwłaszcza w północnych, uznawanych za postępowe, Stanach jest utwór Rednecks z 1974 roku. Talk real funny down here. Z kolei o rzekomej zaraźliwości homoseksualizmu Newman śpiewał w piosence Half a Man. Moim celem jest zmiana kierunku, w którym podąża zachodnia muzyka, tak tłumaczył Newman w klipie do Short People. My motivation is to change the course of Western music. Pokazując przy tym środkowy palec. Can I give all these people the finger?
0: Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że środkowy palec już drugi raz w tej godzinie się pojawia. Ale wcześniej nie zdradziłem, że chodziło o środkowy, czyli jak Iggy Pop był wywożony ze sceny po zakończonym koncercie na festiwalu Coachella, no to zdradźmy z tej trumny, którą go wywożono, bo go zamknęli do trumny najpierw, to właśnie jednak jeszcze zdołał wyciągnąć dłoń i właśnie środkowy palec pokazać. No więc jak słyszymy, jest to coś, jest to gest artystyczny znany i stosowany. Margo, Tkanka miasta teraz, to jest nowość.

Tak jest. Tkanka miasta, singiel Małgorzaty Burackiej, czyli Margo. No i czekamy na więcej. Czekamy na więcej, bo to brzmi bardzo dobrze i zachęcająco, żeby odkrywać więcej. Właśnie. Trombone Shorty, Lauren Daigle, What It Takes. To jest przedostatni utwór w drugiej godzinie.

What It Takes i radość muzyki tuż przed godziną 13, czwartek 6 sierpnia. Proszę Państwa, zaraz serwis informacyjny kolejny, ale tu już, no właśnie, radość muzyki niech trwa. Shade, Nothing Can Come Between Us, a po 13 też radość muzyki jak najbardziej. Marcin Ziółko i jego nowe muzyczne przedsięwzięcie.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Funkcjonariusze CBA i Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kolejne czynności w śledztwie dotyczącym prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, byłego szefa Polskiego Związku Koszykówki. Agenci zabezpieczyli dokumenty i nośniki danych, przeszukali łącznie 14 lokalizacji.
2: To on odpowiada między innymi za kierowanie tymi podmiotami, ale też za wydawanie pieniędzy. Problem jest w tym, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa właśnie wydawania tych pieniędzy. Chodzi o kilka milionów złotych. Te dokumenty, te nośniki elektroniczne, które właśnie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego teraz zabezpieczali, w ramach tego śledztwa będą bardzo wnikliwie i skrupulatnie analizowane i z pewnością nie są to pierwsze, ale też nie ostatnie czynności w tej sprawie.
1: Przekazał TVN24 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Tymczasem prokuratura regionalna w Rzeszowie zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Chodzi o sprawę finansowania kampanii medialnej Polskiej Fundacji Narodowej Sprawiedliwe Sądy. Agenci CBA zatrzymali Świrskiego w połowie lipca. Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi prokuratura wydała dziś 3 postanowienia, przekazała rzeczniczka rzeszowskiej prokuratury. Zabezpieczeniem majątkowym została objęta nieruchomość, której współwłaściciel jest podejrzany do kwoty 1 000 000 złotych, a także konto bankowe, którego właścicielem jest podejrzany do kwoty 200 tysięcy złotych, wymieniła. Trzecie postanowienie dotyczy zajęcia wynagrodzenia za pracę w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji do kwoty 5 milionów złotych. W tym samym śledztwie za kilkukrotne niestawiennictwo na przesłuchanie w charakterze świadka 3 tysiące złotych decyzją rzeszowskiej prokuratury ma zapłacić była premier Beata Szydło. Koncerty, spektakle, kino plenerowe i spotkania z artystami. Jutro rozpocznie się w Chełmnie Nine Hills Festival. Wszystkie wydarzenia w przestrzeni miasta w bardzo nietypowych miejscach.
3: Chełmno słynie także z licznych kościołów. Te kościoły od właśnie 11 lat wykorzystujemy w inny niż sakralny sposób. I na przykład śmiem twierdzić, że kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Chełmnie jest jedną z najlepszych scen jazzowych w tym kraju. Od lat sprowadzamy tutaj znakomitości. W tym roku będzie to Zohar Fresco z zespołem. To na otwarcie już jutro, a zamykać będzie Marcin Masecki Trio. Jazz u nas właśnie zwykle odbywa się w kościele Piotra i Pawła.
1: Mówiła na naszej antenie dyrektorka festiwalu Dominika Urzędowska. Kościół Świętego Ducha na 3 dni zamieni się w teatr, a inne wydarzenia przeniosą się do parków i na otwierane przez mieszkańców prywatne podwórka. W programie są m.in. koncerty Ani Rusowicz czy Mikromusic oraz spotkanie z Janem Peszkiem. 11. edycja Nine Hills Festival potrwa do niedzieli. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. To ja się tylko powtórzę, życzymy Chełmnu dobrej aury w trakcie Festiwalu Dziewięciu Wzgórz, czyli Nine Hills Festivalu, mówiąc po staropolsku. A dziś po południu w Polsce utrzymają się upały z temperaturami od 26 stopni nad morzem do 38 nawet na południu i w centrum. Jednak miejscami, zwłaszcza w pasie centralnym i wschodnim, rozwijać będą się gwałtowne burze z silnym deszczem i porywami wiatru do 100 km na godzinę. Oczywiście także grad może się pojawić, jak już wspominaliśmy. W nocy burze powinny słabnąć i zanikać, ale miejscami wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatury w nocy od 17 do 22 stopni.

0: Tak jest. We People Who Are Darker Than Blue to Sinead O'Connor na początek trzeciej godziny.
1: W środku dnia.
0: 9 minut po godzinie 13. The Roots i Guns Are Drawn. Ostatnio można było ten zespół w Warszawie spotkać i usłyszeć nawet.

The Roots i Sun Little Guns Are Drawn. 13, prawie 14 minut po godzinie 13. Za chwilę w naszym studiu pojawi się Marcin Ziółko, czyli Ziggy Iwa. No i Knock Knock.

0: Knock, knock. Puk, puk. Kto tam? A to Ziggy Iwa, czyli Marcin Ziółko, który jest w naszym studiu już.
1: Cześć.
0: Zdziwiłeś się, że ten utwór wybrałem, żeby...
1: Zdziwiłem się, że ten utwór wybrałeś, bo jest opowiedzieć. Najdłuższym na płycie i no wydawało tak. Mi się, że najmniej radiowym.
0: No ale wiesz, cóż, no tak, takie radia też się zdarzają jak nasze.
1: Wspaniale, wspaniale tu gościć po raz kolejny.
0: Po raz kolejny, no bo jakoś no bywasz u nas po prostu i to mnie cieszy, bo od początku twoja historia, żeby zrealizować muzyczne marzenie, jest bardzo inspirująca, ale też no, nie wygląda jak po prostu, a spróbuję sobie sił w muzyce, tylko od początku bardzo profesjonalnie to wygląda. No i też taką postać ma płyta. Płyta zatytułowana Tob. Płyta, którą stworzyłeś pod artystycznym pseudonimem Ziggy Iwa. I teraz, żeby wszystko uporządkować, będziemy trochę odkodowywać różne rzeczy. Ziggy Iwa to...
1: Ziggy Iwa to... Pytasz o nazwę.
0: No tak.
1: Ziggy Iwa to...
0: Bo to nic... twoja artystyczna tożsamość.
1: To ale... prawda. Nie tylko artystyczna, ale też życiowa, jak się okazuje. Dlatego, że Ziggy Iwa to nic innego jak Zygmunt i Ewa, czyli moi rodzice. To jest trochę taki hołd dla nich i takie mocne uświadomienie sobie, że gdyby nie oni, to też nie ja... I za mną idące wszystkie moje działania artystyczne.
0: Chłopak z Muszyny, proszę państwa.
1: Zgadza się.
0: Który od lat pracuje w modzie i okolicach, prawda? Można tak
1: to
0: powiedzieć.
1: Prawda.
0: Pracuje przede wszystkim ze stroną wizualną różnych przedsięwzięć, a więc wideo, różne formy, krótsze, dłuższe, ale też zdjęcia, prawda?
1: To prawda.
0: Jesteś
1: to
0: też, prawda. Byłeś zawsze modelem.
1: To prawda, też się to
0: zgadza. To prawda. No i muzyka pojawiła się w twoim życiu, znaczy była w nim zawsze, ale pojawiła się w takiej formie już...
1: Zmaterializowanej.
0: Tak, co...
1: Relatywnie niedawno, to prawda.
0: Kształtów. W ciągu kilku ostatnich lat, no relatywnie niedawno z jednej strony, ale jednak mówiąc o tej płycie, mówimy o ostatnich 6 latach, 7?
1: 6 latach pracy, ale dekadzie przygotowywania się do tego. Fajnie, że wspomniałeś o Muszynie, dlatego że to jest też kolejny core w ogóle tego albumu, bo cały ten 14-utworowy album jest dla mnie trochę takim przypomnieniem, powrotem do korzeni i taką przypominajką, żeby pamiętać, skąd się pochodzi. I bardzo dużo historii właśnie z tego mojego miasta wyciągnąłem. Między innymi właśnie też rodzinnych, ale też jakichś takich miłosnych. Cały w ogóle ten album jest o miłości z każdej możliwej perspektywy. Jest też o jakiejś nostalgii, jest o stracie, jest o jakimś poszukiwaniu. To jest naprawdę zlepek bardzo wielu emocji, które gdzieś tam sobie skrupulatnie chowałem w szufladzie mojej głowy.
0: Mhm. No i to jest piękne, w jaki sposób takie marzenie może się nagle zacząć przeradzać w coś rzeczywistego, w konkretne działania. To też trzeba umieć, żeby marzenia nie były tylko marzeniami. Budzimy się rano i to zniknęło, ale zaczynamy to przekuwać w konkretne działania. Nauczyłeś się tego na jakimś etapie życia, czy zawsze tak miałeś?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tak naprawdę to jest taki mój ratunek przed ciemnymi dniami. To spełnianie marzenia. Dlatego, że ja tak naprawdę tworząc całą tą płytę, pamiętałem o tym, że tak naprawdę spełniam marzenie 10-letniego dziecka, czyli mnie. Bo w ogóle cała ta płyta jest też trochę taką wisienką na torcie. Stąd też pochodzi tytuł. Tob. To jest są takie 3 litery, które pochodzą z mojego właśnie dziecięcego projektu, który stworzyłem właśnie jako jeszcze taki chłopiec przed mutacją. Stworzyłem swój wtedy pierwszy album, który nazwałem, nie mam pojęcia dlaczego, Tuesday on Black. To nawet nie jest poprawnie po angielsku. Ale stwierdziłem, że złożę taki hołd i wezmę po prostu inicjały tej nazwy i stworzę z tego już taki pełnoprawny muzyczny projekt 20 lat później.
0: No, czyli okej, okay, czyli pielęgnujesz po prostu tego 10-letniego człowieka, który miał jakieś marzenie w głowie, żeby...
1: Tak, staram się po prostu szukać na nowo tej niewinności, którą dziecko jako twór w sobie ma. bo uważam, że to jest największa strata dla dorosłego człowieka, że tracimy ten rodzaj naiwności i takiej lekkości życia.
0: Jak często musisz odpowiadać na pytania, po co ci to właściwie? Po co ci ta muzyka? Czy nie możesz po prostu wykonywać swojej pracy, tej, z którą cię ludzie kojarzą, a ty sobie wymyślasz, że płytę będziesz wydawał? Teraz oczywiście tego pytania nie postawiłem. Pytam cię, jak często musisz na nie odpowiadać?
1: Nie odpowiadam na nie często, ale chętnie odpowiem tobie na to niezadane pytanie. Wiesz co, to jest tak, że z racji tego, że pracuję jako reżyser w świecie mody i beauty, gdzie te zasady są bardzo, bardzo specyficzne.
0: Rygorystyczne i bezlitosne też.
1: Tak, tak, absolutnie. Nad wyraz ładne. Potrzebowałem takiego miejsca, które stanie się jakimś takim wentylem dla takiej mojej prawdziwej kreatywności, takiej szczerości właśnie formy. I po to jest mi ta muzyka, dlatego że muzyka sama w sobie mnie stymuluje jako też słuchacza. W sensie to jest bardzo ważny element mojego życia, że te dźwięki muszą gdzieś być. Nie mówię o swoich, mówię generalnie o muzyce. Bardzo to lubię, bardzo to cenię i bardzo mnie to jakoś tak nakręca do życia, więc znalazłem też po prostu sposób na to, żeby też spróbować tych swoich sił w tej materii.
0: Słuchamy w takim razie drugiego utworu od Marcina. Marcin Ziółko, czyli Ziggy Iwa, Family Core. Taki utwór.
1: Zapraszam.
0: Też zaskoczony jesteś, że gramy?
1: To akurat jest najbardziej taneczny utwór. Fajnie.

0: Ziggy Eva i Family Core, a wcześniej utwór Knock Knock. No i mamy takie dwa przykłady, jaka jest ta płyta, dlatego zachęcam, żeby po nią sięgnąć. Płyta nosi tytuł Tob, czyli jak to było, Tuesdays on Black.
1: Tuesdays
0: to od tego,
1: on Black.
0: Od tego tak. Jest skrót. Wszystko tutaj na tej płycie ma znaczenie. Marcin Ziółko, który jest z nami, zakodował tu mnóstwo jakichś, pewnie część tobie tylko znanych, właściwie można powiedzieć easter eggów na, nie wiem, na okładce, w piosenkach, różne nawiązania, różne ślady twoich muzycznych fascynacji. No ja tu słyszę, oczywiście poza Fever Rayem, który właściwie jesteś słuchaczem numer jeden, Fever tak, Ray, tak jest. Nie wiem, Massive Attack chociażby, ale pewnie wiele innych jeszcze by się znalazło, inspiracji.
1: Tak, na pewno. Wiesz co, faktycznie tak sobie myślę teraz, że 6 lat pracy nad tym krążkiem nie pozwala na przypadki. Dlatego faktycznie jest tak, że tam każdy element ma znaczenie. I też w ogóle cała ta muzyka jest napisana w taki sposób własny, nie podlegający jakimkolwiek szablonom i sposobom, jak się powinno teraz robić muzykę. Bardzo mi zależało na tym, żeby każdy ten dźwięk miał swoje zadanie na tym albumie. I faktycznie jest bardzo dużo symboliki. Też w samej okładce jest tego mnóstwo. Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka jest ona bardzo prosta, ale tak naprawdę każdy piksel tam ma znaczenie wręcz.
0: No i zresztą, no, część zresztą tych kodów zdradzasz. Utwory są parami tutaj, ale nie, że każdy następujący po sobie jest parą dla tego wcześniejszego, tylko jeszcze w inny
1: sposób. Zgadza się. Te 14 utworów tworzy 7 par na różnych płaszczyznach, albo dźwiękowych, albo znaczeniowych, ale też na wielu, wielu innych. Dlatego, że to rodzeństwo też jest istotnym elementem tego albumu. Dlatego chciałem, żeby żaden z tych utworów nie był sam i żeby miał swojego brata lub siostrę.
0: 6 lat pracy. Pracy, w której byłeś sam, czy byłeś z kimś? Wiem, że był Piotr Radzio.
1: Był Piotr Radzio, który ze mną współprodukował ten album, ale no muszę przyznać, że to był bardzo mój osobisty... To była moja osobista podróż.
0: Czyli zamykanie, masz studio w domu?
1: Nie, nie mam studia w domu, natomiast przygotowałem wszystkie te demówki sam właśnie w moich czterech ścianach i z tymi wszystkimi śladami zmierzałem wtedy dzielnie do studio i wymienialiśmy te dźwięki na właśnie żywe i pełniejsze. Za co dziękuję Piotrowi raz jeszcze.
0: Jakie to jest uczucie, kiedy ta płyta już jest na świecie?
1: Wolności. Szczerze, to jest taki wspaniały moment, że mogę się wreszcie podzielić czymś, co naprawdę bardzo intensywnie przeorałem. Dlatego, że mam problem z perfekcjonizmem. Nie chciałem wypuszczać czegoś, do czego nie jestem w 100% przekonany. I ten moment, kiedy kliknąłem ten przysłowiowy upload albumu i wiedziałem, że już nie ma odwrotu, był takim, nie chcę powiedzieć kamieniem z serca, dlatego że kojarzy się to jakoś negatywnie, ale jakimś takim poczuciem wolności.
0: Niektórzy też do porodu porównują, ale...
1: Wiesz co, myślę, że ten poród...
0: Jesteśmy mężczyznami, więc pewnie to jest nam niedostępne.
1: Ja mogę sobie wyobrazić, jakie to może być uczucie, w sensie w głowie. Wydaje mi się, że do porodu ja osobiście bym tego nie porównywał, dlatego że, no tak jak mówię, bardzo długo dojrzewały te numery w mojej głowie i muszę przyznać, że przez ostatnie miesiące, kiedy już byłem na tej ostatniej prostej, te 56 minut albumu, bo tyle on trwa, powtarzałem sobie kilka razy dziennie, przez tygodnie, codziennie, żeby tak naprawdę bardzo mocno jakby przepracować jakby każdą sekundę tego projektu. Więc no muszę przyznać, że byłem na sam koniec dnia już zmęczony, więc się trochę cieszyłem, że trochę już będzie to poza mną. Ale czuję, że jak sobie tak odpocznę teraz i za jakiś czas wrócę do tych kawałków, to wtedy będę mógł podać sobie rękę. I być wdzięcznym za to, że wreszcie udało się to dowieść do końca.
0: No myślę, że też takie poczucie sprawczości to buduje, to musi być wspaniała rzecz, takie takie poczucie, że coś, co było kiedyś marzeniem, zrealizowałeś. Natomiast pojawia się też pewnie kolejne pytanie o jakieś oczekiwania na temat tego, co
1: dalej
0: może za tym pójść. Mhm. Jesteś taką osobą, no, twój zawód, miejsce, w którym pracujesz, miejsca, ludzie, z którymi pracujesz, to są też bardzo często bardzo znani ludzie, znający bardzo znanych ludzi ze świata muzyki, nie tylko z polskiego zresztą. Zatem można by pomyśleć, że do wielu drzwi nie musisz robić knock-knock, bo czekają tam na ciebie, żeby no, ci paradoksalnie, pomóc, ale właśnie jak to wygląda?
1: Paradoksalnie tak nie jest, dlatego że faktycznie te znajomości, niekoniecznie musi za nimi iść jakaś konkretna pomoc. I też ciężko jej oczekiwać tak naprawdę, bo też znam tę drugą perspektywę. I wiem, że na przykład ja fizycznie na przykład w pewnych sytuacjach nie mogę pomóc z wielu przyczyn. Dlatego też tego nie oczekuję, ale bardziej gdzieś tam polegam na swojej intuicji i na jakiejś takiej swojej wizji, gdzie chciałbym, żeby ten projekt dalej sobie szedł. I ostatnio właśnie myślałem sobie o tym wydarzeniu, które zorganizowałem, czyli odsłuchu płyty. Bardzo mi zależało na tym, żeby każdy z tych gości, między innymi ty, bo również się tam pojawiłeś, miał jakieś takie poczucie wejścia do świata, który jest niekoniecznie oczywisty. Tak zupełnie w skrócie zaprosiłem bardzo, bardzo małą grupę osób na odsłuch do kamienicy, w której Andrzej Wajda kręcił swój film. Było bardzo ciemne światło. Niewinnych
0: czarodziejów.
1: Tak, dokładnie. Było bardzo ciemne światło, było tam bardzo klimatycznie. Chciałem stworzyć jakieś taki świat trochę takiej powojennej bohemy. I wydaje mi się, że gdzieś to faktycznie było stymulujące dla człowieka. I tak sobie pomyślałem o tym, że wspaniale byłoby na przykład teraz dawać koncerty w też jakimś takim bardzo kameralnym gronie, ale w jakichś takich szalonych miejscach. Jest takie jedno miejsce w Warszawie, które ostatnio odkryłem i jeszcze o nim nie będę mówić, ale mam nadzieję, że to się uda, dlatego że wtedy bym przeniósł słuchaczy do takiego świata, ze świata filmu Davida Lyncha na przykład.
0: O, wspaniale.
1: I to by było ekstra, gdybyśmy mogli się spotkać w takim rodzaju miejsca.
0: Super, no to w takim razie tego ci życzę, żebyś na własnych warunkach i we własnym tempie szedł z tym pomysłem, z oczekiwaniami albo bez nich. Myślę, że trzeba to umieć znaleźć jakąś równowagę, żeby
1: tak, wydaje
0: nie
1: mi się,
0: być
1: że
0: całkiem
1: balans
0: bez oczekiwań, bo to też chyba nie jest dobre podejście. Nie mam żadnych oczekiwań, powiedzieć, no nie no, jakieś tam mamy
1: balans
0: chyba.
1: Balans wydaje mi się, że w tej materii jest potrzebny. Nie mam oczekiwań, ale w sumie je mam. Mam oczekiwania, ale w sumie ich nie mam. Może lepiej tak.
0: Dobrze. Marcin Ziółko, czyli Zigi Iwa, bardzo dziękujemy ci za wizytę.
1: A ja dziękuję za zaproszenie.
0: Płyta TOB jest już z nami, jest już na rynku. Zachęcam, żeby jej posłuchać. Tam jest dużo, dużo ciekawych warstw. Dzięki.
1: Zapraszam. Dziękuję bardzo.
0: To jest Ray.
2: Deep in the heart of the South London concrete jungle, there lives a strange creature. Beware the South London lover boy.

czyli uwaga na gagatka tego z południowego Londynu. Tak jest przekaz utworu Ray, nominowanej zresztą do Mercury Prize tegorocznej.

Airbag i oczywiście Radiohead, a teraz przed nami nowość, to będą, no nie wiem do końca, czy to będą postpunkowe klimaty, czy po prostu punkowe, bo nie słyszałem tego utworu nigdy, więc z ciekawością, Come Over, Do Me Wrong, Opus King z Brighton zespół.

Come Over, Do Me Wrong to ma duży potencjał tłumaczeniowy na język polski, ale nie podejmuję się, bo to mogłyby całkiem niegrzeczne rzeczy z takiego tłumaczenia. Postać uśmiecha się do mnie, Artur Barciś. Też to widzisz, prawda? Takie rzeczy. Dobrze, to nie był jazz punk, to nie był post punk, to był jazz post punk po prostu. Za nami.

Cat Street Park, Pip Millet, Got to be Good. No i jeszcze dwa utwory przed nami. Już zdradziłem, kto po 14. Jak ktoś uważnie przed chwilą słuchał, to wie, że będzie to Artur Barciś. No ale dwa utwory miały być. Dominic Way, Lady in the GPS.

Lady in the GPS, no czyli to jest właśnie ta pani, która... Kobieta, która wskazuje drogę po prostu. Dominic Way, czyli droga. Dobrze. Kończymy, proszę państwa, kończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Jutro też się spuszczymy, jeszcze Agnieszki nie ma, więc solo, słomiany radiowiec, to się mówi chyba, coś takiego w takich sytuacjach. Iron Maiden na koniec, a jeszcze a propos redaktora Artura Barcisia, to ja państwu tylko takie hasło, bal w operze, Teatr Polonia. Proszę zapamiętać to hasło, to będzie bardzo ważne hasło, gorące hasło tej jesieni.

0: Kilka dni temu zakończyła się nasza zbiórka na przeprowadzkę Radia Nowy Świat. Wspólnie zebraliśmy niemal 550 tysięcy złotych. Jest to kwota, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W imieniu całej redakcji ogromnie dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. PiS po rozłamie zorganizowało konferencję programową. Prezes Jarosław Kaczyński, nawiązując do dzisiejszej rocznicy urzędowania prezydenta Karola Nawrockiego, zaznaczył, że ta prezydentura to jest triumf partii Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ważne jest to, że nasza formacja, podkreślam to, nasza formacja, po pierwsze w skomplikowanym procesie, wychodzącym także poza partię, wyłoniła tego kandydata, po drugie przeprowadziła kampanię wyborczą, po trzecie zorganizowała komitet społeczny, bo przecież to kandydat bezpartyjny. Chciałem skorzystać z okazji, podziękować wszystkim tym, którzy weszli do tego komitetu. To wymagało nie tylko patriotyzmu, ale także odwagi.
2: Kilka dni temu, przypomnę, odbyło się wydarzenie nowego klubu Rozwój Plus. W ostatnich dniach dochodziło do ostrej wymiany komentarzy między prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. CBA i Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziły działania w śledztwie dotyczącym prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Informację przekazał TVP Info prokurator Mariusz Marciniak.
4: Zostały wykonane przeszukania w 14 lokalizacjach, w 4 województwach. To nie jest absolutnie nic nowego, to jest kontynuacja wcześniej zaplanowanych czynności śledczych. To śledztwo jest prowadzone od marca 2025 roku i dotyczy podejrzenia malwersacji finansowych w Polskim Związku Koszykówki, w Polskiej Lidze Koszykówki i w Polskim Komitecie Olimpijskim.
2: Radosław Piesiewicz stał na czele PZK w latach 2018-2024, zaś PKOL-em kieruje od 2023 roku. Zdaniem służb istnieje podejrzenie przestępstw podczas wydawania należących do tych podmiotów pieniędzy. Chodzi o kilka milionów złotych. Tour de Pologne zbliża się do Śląska, a z kolarzami nadchodzą spore zmiany w komunikacji miejskiej. Jutro w związku z przejazdem wyścigu zmienią się trasy i rozkłady linii autobusowych i trolejbusowych. Najwięcej utrudnień będzie w południowej części górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.
5: Modyfikacje obejmą prawie 60 linii, ponad 50 autobusowych i 4 trolejbusowe. Pasażerowie powinni liczyć się przede wszystkim ze zmianami tras. Niektóre będą skracane, inne będą wydłużane oraz z tym, że niektóre kursy będą albo zawieszane, albo będą przesuwane im godziny odjazdów.
2: Mówił Michał Wawrzyszek, rzecznik ZTM. Największych utrudnień należy spodziewać się wczesnym popołudniem. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu, kłania się Artur Barciś. Dawno mnie nie było, ale teraz będę co tydzień. Prawie co tydzień, właściwie w przyszłym tygodniu i za tydzień, i jeszcze następny tydzień takie wakacyjny dyżur mam. Bardzo się cieszę, że mogę znowu sobie z Państwem porozmawiać i posłuchać tej muzyki, którą dla Państwa wybrałem. Janek Niebudek prezentował te różne takie tam punkowe, jakieś takie brzmienia, a ja wręcz przeciwnie, właśnie wprowadziłem Państwa w wakacyjny nastrój, bo mamy upały, mamy wakacje, wieczorki taneczne i różne takie, no to właśnie taka muzyka dzisiaj będzie przeze mnie prezentowana. Oczywiście muzyka filmowa, bo to, co Państwo usłyszeliście, no to oczywiście przebój z filmu Mamma Mia. Przepraszam za mój głos, ale z tych upałów straszliwych wchodzi się do klimatyzacji w samochodzie, a potem się wychodzi na ten upał, a potem znowu wchodzi się do klimatyzacji w studiu, dlatego kazałem ją wyłączyć. I właśnie coś z tym głosem, a poza tym no, rzeczywiście pracuję nad tym balem w operze i to jest bardzo dużo gadania, bardzo dużo intensywnego gadania, no i ten głos mi, no, żebym tylko do premiery jakoś dotrwał. No nic, mam nadzieję, że jakoś pójdzie. Czyli Dancing Queen i wszyscy jesteśmy królowami i królewnami i tańczymy sobie wieczorami bardzo to jest fajne w wakacje. To, żeby... Oczywiście no, dwa słowa o musicalu Mamma Mia, który najpierw był na West Endzie, potem na Broadwayu w wersji teatralnej, a potem zawitał na ekrany. No i oczywiście odniósł gigantyczny sukces. Były dwie edycje. No, taki pretekst, ta historia miłosna z młodziutką Sophie, która próbuje ustalić, kto jest jej ojcem. No i chciałaby, żeby ją doprowadził do ołtarza ten właściwy. No i tam, no, tak naprawdę chodzi o to, żeby posłuchać piosenek z zespołu ABBA w wykonaniu gwiazd. I te gwiazdy to jest oczywiście Meryl Streep, to jest Julie Waters, to jest Christine Barański, no oczywiście Amanda Seyfried, która gra główną rolę, czyli tę córkę, ale Pierce Brosnan i Colin Firth i Stellan Skarsgård, a potem w drugiej części i Cher i Andy Garcia. No to jak Cher, no to może jeszcze Fernando, no bo jakżeż by inaczej, proszę bardzo.

No i ten Fernando to oczywiście był Andy Garcia i tak dalej, i tak dalej. A Cher zagrała babcię głównej bohaterki, która zachodzi w ciążę tej drugiej części, no i poznaje historię z młodości swojej matki. Szczególnie w tym czasie, kiedy sama ona sama była w ciąży, czyli Meryl Streep. I takie to będą dzisiaj utwory z filmów wakacyjnych, z filmów, które dzieją się latem i gdzieś na jakichś wakacjach, na jakichś urlopach. Kolejny film właśnie, takie filmy wybrałem i część z nich już muzykę prezentowałem w mojej audycji, no szczególnie chyba latem w zeszłym roku albo 2 lata temu, ale na pewno nie będę się powtarzał, bo starałem się, żeby to nie były te same utwory. Kolejny film to Dirty Dancing. Pod najgłupszym chyba w historii polskich tytułów, tytułem polskim Wirujący seks. Tyle, że w tamtych czasach, to było 87 rok, to tak no, może nie wszyscy by zrozumieli, o co chodzi, a dirty może się kojarzyło brzydko, no to przetłumaczyli na wirujący seks, który z kolei był takim tytułem bardzo atrakcyjnym, bo seks, jak wiadomo, był zabroniony, nie było pornografii ani takich rzeczy. I ojejku, ojejku, więc wirujący seks. No niech już będzie. I tak przeszedł do historii jako Dirty Dancing. O czym jest? To tak w największym skrócie. 16-letnia Frances, grają Jennifer Grey, która sprawdziłem w tym, wtedy miała 26 lat, ale wyglądała rzeczywiście bardzo młodo. Córka Joela Greya, słynnego mistrza ceremonii z kabaretu. Poznaje na wakacjach w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym przystojnego instruktora tańca, którego gra oczywiście Patrick Swayze. I mimo wielu różnic łączy ich wspólna pasja, czyli taniec. No i tam jest taki konkurs, taki wakacyjny konkurs i on przygotowuje ją do tego konkursu. No, rodzice się tam za bardzo, oni się zakochują oczywiście, no a rodzice się nie zgadzają, no i jak to zwykle w takich historiach, tak naprawdę chodzi o muzykę i o taniec, wspaniale wykonany, do tego stopnia, że Oscar i Złoty Glob za muzykę, nic dziwnego. No to posłuchajmy, czy zasłużenie ten Oscar i Złoty Glob, Eric Carmen zaśpiewa słynne Hungry Eyes.

Prawda, że przyjemna muzyczka wakacyjna taka będzie dzisiaj, ale nie tylko taka, bo czasami ta muzyka filmowa to nie są jakieś przeboje, ale po prostu muzyka filmowa, która jest tłem akcji. No i spośród filmów wakacyjnych no nie mogło zabraknąć filmu z 1953 roku Rzymskie wakacje w reżyserii Williama Wylera. To jest historia księżniczki Anny, która podróżuje po Europie. Od zawsze towarzyszy jej sztab doradców, tam guwernantek i lokajów. No i w Rzymie ta znudzona taką sztywnością reguł Anna udaje jej się uciec służbie, no żeby po prostu być normalną dziewczyną. I spotyka dziennikarza, który oferuje jej gościnę w swoim skromnym mieszkanku. No i z tego okazuje się, że dziennikarz doskonale wie, kim ona jest, ale udaje, że nie wie. No. Tę księżniczkę Annę zagrała genialnie, cudowna Audrey Hepburn, a dziennikarza Gregory Peck. 3 Oscary. Audrey Hepburn dostała Oscara za najlepszą rolę kobiecą, za kostiumy też Oscar i za scenariusz, a właściwie pomoc w scenariuszu. Co ciekawe, Gregory Peck nie dostał nawet nominacji. No to nie jest w porządku, moim zdaniem. Muzykę napisał George Orrick. Posłuchajmy.

No i taka to jest właśnie muzyczka. Film przeuroczy, przeuroczy. Kto z Państwa nie widział, bo młodzież na przykład mogła nie oglądać, to warto do tego zajrzeć. Nie wiem, co prawda, gdzie to można obejrzeć. Na pewno jakieś, no może na jakichś płytach DVD. No nie wiem, ale warto. Te filmy, które prezentuję, no właśnie można obejrzeć, ale niektóre są dostępne na streamingach i na pewno dostępny jest film pod tytułem Pod słońcem Toskanii, to cały czas w tych wakacyjnych nastrojach, z 2003 roku, w reżyserii Audrey Wells, która znana jest z takich filmów jak Zatańcz ze mną, czy Dzieciak z Bruce'em Willisem, znakomita reżyserka takich filmów, no trochę lżejszych. No i Pod słońcem Toskanii to jest właśnie taki film na wakacje, ale nie tylko, no ale tak właśnie nastrojowo, jeżeli ktoś akurat teraz jest w Toskanii, no to już wie, co obejrzeć. Historia pani, kobiety, która po rozwodzie kupuje stary dom w Toskanii i z pomocą, uwaga, polskiej ekipy budowlanej przywraca mu dawny blask. No i sobie również przywraca dawny blask, bo się zakochuje. I to zakochuje w młodym, przystojnym budowlańcu, którego zagrał Paweł Szajda. Paweł Szajda nie jest polskim aktorem, tylko no, właściwie amerykańskim, ale nieźle mówił nawet po polsku i zagrał Andrzeja Wajdy w filmie Tatarak. Film naprawdę wspaniały. Na wieczory, cudowna historia. Niejedna kobieta uroni łzę na tym filmie, a może i nawet, a co to mężczyźni nie płaczą? Płaczą. Muzykę Christoph Beck. Posłuchajmy.

prawda, że piękna muzyka. Przed wejściem na antenę prosiłem Grzesia Muranowicza, żeby mój realizator, chciałem zawsze mówię wydawca, ale nie jestem wydawcą, jestem realizatorem, żeby mi przypomniał, żebym podał adres mailowy, na który możecie Państwo do mnie pisać, bo bardzo to lubię i Państwo też lubicie do mnie pisać, więc przypominam ten adres i ciągle zapominam właśnie, że mam przypomnieć. I Grzesiek mówi, podaj adres, a ja oczywiście zająłem się pod słońcem Toskanii i nie podałem. No to jeszcze raz przypominam, czy nie jeszcze raz, w ogóle przypominam. Artur.Barcis@nowyswiat.online. Jeszcze raz. Artur.Barcis@nowyswiat.online. Tak. To możecie Państwo do mnie pisać, z tym, że część z Państwa już rzeczywiście ma ten adres i już pani Bożena do mnie napisała z Białegostoku, że właśnie bardzo wspomina dobrze piosenki Abby z filmu Mamma Mia i nie tylko z Mamma Mia i tak dalej, i tak dalej. No i że tego nie mogę czytać, co pani o mnie pisze, bo to zbyt nieskromne byłoby, gdybym to cytował. I że czeka na ranczo. No więc o ranczu też mogę dwa słowa powiedzieć, bo jesteśmy w trakcie zdjęć. Mnie już zostały 2 dni zdjęciowe, które nakręcę w poniedziałek i wtorek. No i właściwie mamy końcówkę. Prawie wszystko już nagraliśmy. Muszę powiedzieć, że to był cudowny powrót do tego świata ranczowego i do tych klimatów i do tego scenariusza. Obawiam się, że jednak Państwo mnie nie lubicie po obejrzeniu tych 6 odcinków, no ale trudno. Warto było. Do tego ci z Państwa, którzy mnie nie widzą albo nie widzieli wcześniej, to ja mam zmieniony wizerunek, bo zgoliłem brodę i wąsy dla tej postaci, która dała mi tyle artystycznych, aktorskich wrażeń i tyle uznania. Warto było jednak zgolić tę brodę, chociaż moja żona nie jest tym zachwycona i mam wrócić. No i pewnie wrócę, bo też ją polubiłem. To tak. To tak na osobności, ale no, Ranczo będzie prezentowane od grudnia w programie pierwszym polskiej telewizji. Będzie się działo, oj, będzie się działo. To jeszcze pozdrowienia dla pani Bożeny, ale też jeszcze napisała do mnie pani Justyna i że to jej ukochany film, czyli Dirty Dancing. No to jedziemy dalej. Bardzo dziękuję, proszę pisać. Jedziemy dalej. Następnym filmem, który znalazłem i który jest w tematach, takich klimatach wakacyjnych, to brytyjska komedia, która no, kontynuuje najlepsze tradycje gatunku spod znaku Goło i Wesoło, Dziennik Bridget Jones, czy jeszcze inne te wspaniałe angielskie komedie, Hotel Marigold. Nie jest bardzo znany i opinie były dosyć krytyczne, a mnie się bardzo podobał ten film z 2011 wieku w reżyserii Johna Madlena. Grupa emerytowanych Anglików wyrusza w podróż do Indii. I no, tam te firmy zachęciły, że to taki wspaniały hotel i tak dalej, luksusowy, nie wiadomo co, a na miejscu okazuje się, że ten luksusowy hotel jest rozpadającą się ruiną. No i emeryci postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. A tymi emerytami są no, cała plejada starszych angielskich aktorów, czyli Judi Dench, Bill Nighy, Tom Wilkinson, Maggie Smith, nieodżałowana. Piękny film. Piękny w takich indyjskich klimatach, do których jeszcze dzisiaj powrócę. Muzykę napisał cudowny Thomas Newman. Pamiętacie Państwo American Beauty, Wall-E, Skazani na Shawshank 1917. To też Thomas Newman. No to posłuchajmy tych indyjskich klimatów z filmu Hotel Marigold.

Prawda, że piękny? Film też piękny. Polecam Państwu. No i już zaczęli Państwo pisać, jak cudnie pan Piotr Towarek napisał do mnie, że bardzo lubi muzykę, którą gram w naszym radio. To też ładnie, tak, że Państwo mówicie nasze radio. No, moje też i nasze. To bardzo miło. Dziękuję za komplementy i proszę pozdrowić bliskich, o których pan pisze. No i co? Mateusz Piecyk pisze, jak się cieszę, że w końcu udało się panu ponownie spotkać w radiu, bo już się nie mogłem doczekać. No ja też się nie mogłem doczekać, panie Mariuszu, no, ale tak wyszło, że po prostu no, zdjęcia do rancza i też inne zajętości, a to tylko w czwartki, więc się nie zgodziło. Ale teraz moi zmiennicy, znaczy ja jestem zmiennikiem moich kolegów wspaniałych, pojechali na wakacje. A ja nie mam wakacji, bo pracuję nad rzeczonym balem w operze, który jest przedsięwzięciem dużo trudniejszym niż mi się wydawało. A może to jest już wiek, że to tak ciężko wchodzi do głowy ten tekst. No ale nic, może podczas któregoś spotkania spróbuję Państwu powiedzieć chociaż fragment tego arcygenialnego poematu Juliana Tuwima. No to pozostajemy w tych klimatach indyjskich. No nie mogłem sobie nie pozwolić na to, żeby nie zaprezentować filmu, który kiedyś w 2001 roku był absolutnym, totalnym przebojem w naszej ojczyźnie i tylko naszej, na całym świecie, czyli z irydu i platyny Bollywood, czyli Czasem słońce, czasem deszcz. Nie jestem gotów na wypowiedzenie tego tytułu, ale muzykę owszem zaprezentuję. Już kiedyś prezentowałem jakiś utwór, ale dzisiaj inny będzie z tego filmu. Krótkie streszczenie filmu. Raul po powrocie ze studiów poznaje biedną Anjali, którą zaczyna darzyć uczuciem, tyle że ta Anjali to jest biedna dziewczyna, chociaż bardzo piękna i wbrew woli ojca żeni się z tą dziewczyną. No i ten go wyrzuca z domu i wydziedzicza ten ojciec. No jak to w takich właśnie filmach, takich romansach. Po latach ten Rohan postanawia odnaleźć starszego brata i pogodzić się ze zwaśnioną rodziną, bo z rodziną zawsze trzeba się pogodzić. No i właśnie to wszystko się dzieje. Film jest dosyć długi, ale się nie nudzi. No bo przede wszystkim te sceny tańców, tej oszałamiającej muzyki, tych kolorów, kostiumów przecudownych, no i sfilmowane to jest naprawdę bardzo, bardzo zawodowo. No to posłuchajmy. Czasem słońce, czasem deszcz.

Nogi się same rwą do tańca. No takie to są rytmy i taki to jest klimat. Na pewno wielu z Państwa pamięta ten film, a jak nie pamięta, to może warto sobie obejrzeć jeszcze raz. Nie wiem, gdzie on jest prezentowany, ale pewnie gdzieś jest. No i kolejny taki wakacyjny, tym razem serial, bardzo dobry, może ktoś ma inne zdanie, ale Biały Lotos to jest dobry serial. Dobry serial Mike'a White'a, mistrza tego gatunku, o grupie gości hotelowych, którzy w tym samym tygodniu spędzają wakacje w ekskluzywnym kurorcie, relaksując się, wypoczywając wśród rajskich krajobrazów. No ale powoli okazuje się, że różne się dzieją rzeczy, nie tylko turyści, czy zawsze uśmiechnięci pracownicy hotelu mają problemy. Na pozór idylliczne miejsce ma swoje mroczne strony. Za każdym razem inaczej, bo 3 sezony były już, a jest 4 i chyba nawet już jest nakręcony, a akcja tego, to chyba 4 sezonu, chyba tego, to jest publicznie podane, że dzieje się w Cannes podczas festiwalu. No a Cannes to też takie kurort. Bardzo jestem ciekaw tego 4 sezonu. W roli głównej wystąpi m.in. Laura Dern. Bardzo dobra aktorka, bardzo dobra. To ten pierwszy sezon był w Tajlandii, drugi sezon w Taorminie na Sycylii i trzeci sezon też w Tajlandii. Pierwszy na Hawajach. Co ja gadam? Pierwszy był na Hawajach, drugi w Taorminie, a trzeci w Tajlandii. Bardzo mocny to był sezon. No i tyle. A jeszcze trzeba powiedzieć o aktorce, która była taką aktorką drugoplanową zdecydowanie, która po pierwszym sezonie została prawdziwą gwiazdą, Jennifer Coolidge. Wspaniała aktorka i to też jest taki przyczynek do tego, że my uprawiamy zawód, który jest loterią i tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy nas odkryją. Ja mam to szczęście, że odkryli mnie dosyć wcześnie i Państwo na przykład możecie tego Znachora oglądać bez końca, ale Jennifer Coolidge to było odkrycie niebywałe. No to posłuchajmy muzyki z filmu Biały Lotos. Wybrałem motyw główny z 2 sezonu, a potem jeszcze będzie niespodzianka, ale to potem.

No, a taka muzyka. No, taka muzyka, ale to trzeba film obejrzeć, żeby ta muzyka się połączyła z obrazem. A tą niespodzianką będzie utwór też z serialu Biały Lotos, ale to tylko tak wypożyczyli sobie ten utwór w wykonaniu Rafaeli Cara. Albo Kary chyba. Cara, Rafaela Cara. Zaśpiewała taki utwór, który jest wielkim przebojem. W Polsce również był. To jest w 78 roku. Ten przebój zaistniał. Tanti auguri. Ale znany jako Come bello far amore, l'amore da triste igio. No dobrze, niech będzie ten mój włoski. Ale to jest znany przebój. Bardzo dobrze go Państwo sobie przypomnicie. Rafaela Cara była wielką gwiazdą we Włoszech i w Hiszpanii i cała historia związana z jej pogrzebem. W wieku 78 lat zmarła na raka płuc. Długo cierpiała na tę chorobę, ale to nie, nic się nie mówi. Paliła dużo papierosów. Wiadomo. I trumna z jej ciałem wyruszyła z domu w kondukcie żałobnym i przyjechała przed siedzibą RAI, Foro Italico i aż dotarła do Kapitolu, gdzie w ratuszu rzymskim ciało było wystawione na widok publiczny. No wyobrażacie sobie Państwo, jaką była wielką gwiazdą, żeby zasłużyć na takie traktowanie po śmierci. Zgodnie z wolą artystki, urnę z jej prochami przetransportowano do kościoła świętego Stefana w Porto Santo Stefano oraz do sanktuarium świętego ojca w San Giovanni Rotondo. Ostatecznie jej prochy zostały złożone na kościelnym cmentarzu komunalnym. No to posłuchajmy tej piosenki.

0: Im dłużej żyję, tym więcej rzeczy przesuwa mnie bliżej niewidzialnej, a przecież namacalnej granicy wytrzymałości. Chodzenie do sklepu z meblami o imionach postaci z Ibsena, ceremonie wręczania nagród, prelekcje to bardzo skrócony, z przyjaźni do czytelnika, zestaw stanów dziś dla mnie nie do zniesienia, pisze Jarosław Mikołajewski w Marsali. Poeta, pisarz i redaktor Radia Nowy Świat będzie gościem audycji Przedmowa w sobotę po 18. Zapytam o zbiór esejów, który tematycznie kontrastuje ze stereotypowo pojmowaną Marsalą jako sycylijskie, pełne słońca i radości miasto we Włoszech. Poeta zabiera czytelników w podróż tak nieoczywistą, jak nostalgiczną, czyniąc z przemijania jednego z bohaterów swoich tekstów. Do usłyszenia na antenie, do zobaczenia na radiowym YouTubie i w koncert holu Radia Nowy Świat. Katarzyna Oklińska.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Iran osiągnął porozumienie z Omanem w sprawie nowego toru wodnego biegnącego przez cieśninę Ormus. Ponowne otwarcie zablokowanej przez Teheran cieśniny będzie jednak ostatecznie zależało od działań USA, poinformowała agencja AFP, cytując irańskie media. Iran i Oman obecnie pracują nad wspólną deklaracją, a istotnym warunkiem sukcesu jest, by strony trzecie nie utrudniały tego procesu, przekazało irańskie MSZ. W ramach proponowanego porozumienia wszystkie statki wpływające do Zatoki Perskiej miałyby przepływać torem przechodzącym u wybrzeży Iranu, a jednostki wypływające torem bliższym Omanowi. Oczekuje się, że porozumienie zostanie ogłoszone wspólnie przez Iran, Oman, Międzynarodową Organizację Morską ONZ oraz Stany Zjednoczone. Lewica apeluje o rządowy program finansowania bezpiecznej klimatyzacji w polskich szpitalach. Wskazuje na zagrożenie zdrowia i życia pacjentów podczas fal upałów. Ten sezon jest stracony, ale przygotujmy się na przyszły rok, wskazywał senator Wojciech Konieczny.
3: Jako Lewica przygotujemy ustawę, jeżeli będzie taka konieczność, aby zapewnić finansowanie klimatyzacji w polskich szpitalach. To nie są klimatyzatory na ścianach, to są specjalne klimatyzacje, filtrowane, z przeglądami, bezpieczne dla pacjentów i bezpieczne również dla ludzi, którzy są poza szpitalami. Bo mamy do czynienia, wiadomo, z osobami, które są chore, które mogą również zakażać innych. Mamy nadmiarowe zgony. W czerwcu prawdopodobnie około 1500 osób umarło z powodu ciepła w polskich szpitalach.
2: Obecnie nie ma żadnych przepisów odnośnie do klimatyzacji czy norm dotyczących wysokich temperatur, nawet na OIOM-ach czy salach operacyjnych, wskazywał senator Konieczny. Koncerty, spektakle, kino plenerowe i spotkania z artystami. Od jutra Chełmno będzie żyło festiwalem dziewięciu wzgórz. W tym roku impreza nawiązuje m.in. do akademickiej historii miasta, mówiła na naszej antenie dyrektorka festiwalu Dominika Urzędowska.
4: Chełmno ma prawie 800 lat, to jest stare, piękne miasto. Papież Urban VI wydał bullę zezwalającą na utworzenie w Chełmnie uniwersytetu. Uniwersytet nie powstał, natomiast my po tych 640 latach postanowiliśmy tutaj odtworzyć w jakimś sensie Akademię Chełmińską. Będziemy mieć m.in. Wydział Muzyczny Hirka Wrony, Wydział Teatralny Jana Peszka, ale też na przykład Wydział Empatii, który poprowadzi Janina Ochojska. I właśnie wiele naszych wydarzeń nawiązuje do tej akademickości.
2: Wydarzenia rozlokowano w różnych częściach miasta, od parków i zabytkowych kościołów po prywatne podwórka mieszkańców. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Jak najbardziej.
1: No i zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Listy. Dostałem list od pana Tadeusza, patrona spod Waszyngtonu, z niepokojącą informacją, bo pan Tadeusz pisze, że jest niepocieszony, że ponoć w czwartej serii nie będzie kompozycji Cristobala Tapia de Ver. A to taka charakterystyczna muzyka i to tak nieodłącznie z filmem związana. No, co? Że twórcze nieporozumienia z Mike'iem White'em. No, a Mike White to taki guru. Kto by mu się tam sprzeciwił? Pewnie się pokłócili. Szkoda. No, bo rzeczywiście pan Tadeusz też pisze, że szkoda. No, wszyscy będziemy żałowali. No, nic. I tak będę Biały Lotos czwarty sezon oglądał, więc no co się mówi, trudno. Artyści się czasem pokłócą. Pan Tomasz Sikora, pozdrawiam serdecznie, nieodłączny i wierny słuchacz, pisze, że skoro o brytyjskim poczuciu humoru, to najbardziej lubi go w filmach niekomediowych. No ale one są takie właśnie, dlatego one są takie dobre, że one są takie niekomediowe, a na przykład Cztery wesela i pogrzeb. No to nie jest komedia, no a jednak przepraszam, momentami wzruszająco zabawna. No i Billy Elliot to jest świetny przykład takiej niekomedii. Muzyka też bardzo dobra, zgadzam się. No to wracamy do moich wakacyjnych wyborów filmowych. Znalazłem taki zupełnie nieznany film, też go nie widziałem, z 2013 roku, ale mnie zaciekawił. Królowie Lata. Historia dwóch nastolatków, którzy skończyli już tam 15 lat i mają dość słuchania rodziców i tego lata chcą spróbować wszystkiego, wziąć życie w swoje ręce i stać się mężczyznami. 15 lat, tak szybko. I w trójkę, jeszcze tam kolegę dobierają, uciekają do lasu, budują dom i żyją jak wolni ludzie. No przynajmniej taki był plan. Wszystko się komplikuje, kiedy w leśnym domu pojawia się piękna Kelly. No i to jest oczywiście wspólny obiekt westchnień. No i zaczynają się komplikacje. Bardzo jestem ciekaw tego filmu, ale muzyka jeszcze bardziej mnie zaciekawiła, bo jest naprawdę świetna. Napisał ją Ryan Miller. Posłuchajmy.

Grzesiek mówi, że jeżeli będę tyle gadał i gadał, to połowy utworów nie zagramy, więc się streszczam i szybciutko przechodzę do następnego filmu. Wakacyjna terapia z 2018 roku to jest taka francuska komedia z Miu Miu w roli głównej francuskiej aktorki, gwiazdy. Wesoła komedyjka, dwie zwariowane siostry z mamą na egzotycznej wyspie w celach terapeutycznych, bo mama w depresji i trzeba jej pomóc. Gorące uczucia, fajna muzyka i ładne zdjęcia. No i dla tej fajnej muzyki właśnie wybrałem muzykę z tego filmu. Fred Avril ją napisał.

Prawda, że jest fajna muzyka? No właśnie. No to jeżeli wakacje, to musi być plaża, a jak plaża, no to Niebiańska. Przypominam Państwu film z 2000 roku w reżyserii Danny'ego Boyle'a. Danny Boyle, no, wspaniały angielski reżyser, Transporting, Slumdog, Milioner z ulicy, Oscar za ten film. No i młody jeszcze Leonardo DiCaprio i Tilda Swinton też. W filmie Niebiańska plaża. Historia młodego Leonardo DiCaprio, który wtedy jakby startował w swojej karierze, startował bardzo wcześnie, był jeszcze dzieckiem, ale to się od tego zaczęła się taka wielka kariera. Chociaż film był dosyć krytycznie podsumowany. O Amerykaninie, który znudzony tą cywilizacją zostawia wszystko za sobą i wyrusza na spotkanie prawdziwej przygody, dla której jest gotów zaryzykować nawet swoje życie. Lecz gdzieś na pewnej idealnej, wręcz nierzeczywistej plaży odkrywa, że marzenia mają swoją cenę. No, taki skrót przeczytałem na Filmwebie. Okazuje się, że owa niebiańska plaża, no to wcale nie jest taka niebiańska, wręcz piekielna i kryje w sobie tajemnicę, za którą wielu gotowych jest zginąć. Jeżeli nie oglądaliście Państwo, no to warto. Ja pamiętam, że oglądałem i podobał mi się. To zresztą nie tylko przymiotnik polski w tytule, ta niebiańska, bo tak naprawdę to film był zatytułowany The Beach, co ma fonetycznie podwójne oczywiście znaczenie. A muzyka jest to ta tak zwana składanka, czyli różne są z różnych wykonawców i jeden z utworów śpiewa nie kto inny jak Bob Marley. No któż by mógł być jak nie Bob Marley na plaży?

Przyznaję, że nie znałem tej piosenki Boba Marleya i bardzo się cieszę, że mogłem Państwu ją zaprezentować. Podejrzewam, że część z Państwa też jej nie znała. No i bardzo dobrze. No to kolejny wakacyjny film. Dobry rok z 2006 roku, reżyserii Ridleya Scotta, w roli głównej oczywiście Russell Crowe. Świetny film, znakomity. Historia bogatego biznesmena z Londynu, którego dewizą, zapisałem sobie, jest, że zwycięstwo to nie wszystko, a zaledwie część wszystkiego. Ci scenarzyści to potrafią wymyślać takie rzeczy. No tak, no może i tak. I nagle spadek i kłopot. Tyle, że ten kłopot to winnica w Prowansji. No i jak się okaże, nie kłopot, tylko wybawienie, bo szczęście okazało się leżało zupełnie gdzie indziej niż mu się wydawało. Piękny film z pięknymi zdjęciami Philippa Lesourd i muzyką, którą napisał Mark Streitenfeld. A muzykę już prezentowałem z tego filmu, więc dzisiaj zaprezentuję piosenkę, która powstała co prawda 6 lat wcześniej, ale do filmu pasowała idealnie. Alize i Moi Lolita.

Piękny. Piękny, piękny przebój. Mam nadzieję, że nie jesteście Państwo zawiedzeni, że tak troszeczkę od sasa do lasa, bo takie przeboje. Ale nie tylko, bo teraz po tych dwóch wokalnych prezentacjach trochę muzyki instrumentalnej. Film Wielkie Krystyna Barcelona z 2008 roku w reżyserii Woody'ego Allena. Dwie młode Amerykanki, Wielkie i Krystyna, przyjeżdżają na wakacje do Barcelony. No jak w tytule. Obie dają się wciągnąć w romantyczną i seksualną przygodę z poznanym tam Juanem Antonio. I jeszcze jego żona jest tam w to wkręcona, którą gra Penelope Cruz i dostała za tę rolę Oscara. Poza tym Rebecca Hall i Scarlett Johansson. No a tego pana gra Javier Bardem. Muzyka jak to u Diego Allena dobierana, ale jeden z utworów gra, tak jak zapowiedziałem, genialny Paco de Lucia na gitarze oczywiście. Entre dos aguas, między dwiema wodami, tak jest zatytułowany ten utwór. Posłuchajmy

dla przypomnienia, tę muzykę na gitarze to wszystko wykonuje prawdziwy człowiek palcami, a nie sztuczna inteligencja. To tak na wszelki wypadek przypominam, że ludzie potrafią robić takie rzeczy. To był Paco de Lucia. Taka historyjka. Syn dyrektora szkoły nie zdaje egzaminu z angielskiego. I ojciec zamiast go wysłać na wakacje, za karę wysyła go do Londynu, do szkoły językowej, takiej letniej, na wymianę. Tam i ta dziewczyna ma przyjechać do Francji, uczyć się francuskiego, a on ma jechać do Anglii, uczyć się angielskiego. Ale ponieważ nie wiadomo, jak wygląda, no to komórek nie było wtedy, w 1967 roku, to ten chłopak podstawia swojego kolegę, a sam wybiera się w rejs. No i dyrektor postanawia, znaczy ojciec tego chłopca postanawia go odnaleźć. I tym ojcem jest Louis de Funès. Właśnie, to jest wielki film, wspaniała komedia francuska, Wielkie wakacje. Mówi się, że Louis de Funès nigdy nie był młody. I trochę coś w tym jest, bo wszystkie jego najważniejsze filmy, tak jak Hibernatus, czy Oskar, czy Kapuśniaczek, a najbardziej znane te cała seria o Fantomasie, czy o Żandarmie, czy właśnie Wielkie Wakacje, czy Skrzydełko Szynuszka, to filmy powstały, gdy aktor przekroczył już 50. No tak to właśnie bywa w tym naszym zawodzie. No to posłuchajmy muzyki z filmu Wielkie Wakacje. Raymond Lefebvre napisał tę muzykę.

Ta muzyka taka trochę niekomediowa, no ale jak to mawiał Woody Allen, komedia to jest tragedia, tyle że przydarzyła się komuś innemu. Pan Mateusz napisał drugi raz, napisał, muszę, bo się uduszę. W skrócie mogę powiedzieć tylko, że jest zachwycony moją audycją. Pozdrawiam pana, panie Mateuszu, bardzo serdecznie, a nawet bardziej. Będzie ponownie słuchane z podcastów. No to te pozdrowienia pewnie też. Dobrze, to teraz przechodzimy do wakacyjnych filmów, ale polskich. A właściwie seriali, bo znalazłem dwa seriale, które oczywiście bardzo dobrze wspominam i jako młody człowiek czekałem na każdy odcinek. Pierwszy to Lato leśnych ludzi. Właściwie nie. Pierwszy to miał być Podróż za jeden uśmiech, ale pomyliłem. No nic, trudno. To mam te Lato leśnych ludzi, bo to nie jest ten film, który ja wspominam jakoś z powodów dziecinnych, bo wręcz przeciwnie, grałem w tym filmie. To jest film, serial z 1984 roku w reżyserii Władysława Ślesickiego, a ja grałem taką postać, która się nazywała Piwko. I jeździłem na motorze. A w rolach głównych wystąpili Jerzy Bińczycki, Emil Karewicz, Wiktor Zborowski i wielu, wielu innych. Historia 14-letniego chłopca z miasta, który przyjeżdża na wakacje do leśniczego, byłego partyzanta i przyjaciela dziadka z czasów wojny. I witają go dziwni ludzie, początkowo wywołujący w nim strach, a potem się okazuje, że to taka zabawa, taki teatr. Odgrywają przed nim bohaterów swojej ulubionej książki, chcąc być do nich podobni. I w książce jest również opis miejskiej murowanej stonogi. I chłopiec z radością godzi się na te konwencje, takiej wakacyjnej zabawy. No nie będę tego serialu streszczał w całości, bo nie mamy czasu, ale serial naprawdę bardzo, bardzo się podobał i mało tego, do tej pory są fani tego serialu i nawet byłem zaproszony na zlot, bo to było kręcone chyba w Augustowie, na zlot, który corocznie jest organizowany fanów tego serialu. Niestety za każdym razem okazuje się, że ja gram w teatrze albo mam jakieś inne, albo zdjęcia w filmie, tak jak w tym roku. Muzykę napisał cudowny, wspaniały Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Posłuchajmy.

No taką piękną muzykę Jerzy Duduś Matuszkiewicz potrafił pisać, wielki, wielki nasz kompozytor. Jerzy Duduś Matuszkiewicz napisał też muzykę do tego filmu, serialu, który oglądałem jako dziecko, czy młody człowiek, no dziecko to już chyba nie. Serial miał dwa sezony, w 1971 roku i 72. Poldek, którego gra Henio Gołębiewski, postanawia ratować miłość swojej cioci Ani. Jola Zykun ją grała i w tym samym, i wraz z kuzynem Dudusiem, Filip Łobodziński, wyruszają sami na Hel, gdzie czekają na nich mamy. A na dworcu kolejowym okazuje się, że nie wzięli ze sobą pieniędzy i będąc daleko od domu, postanawiają kontynuować podróż samodzielnie autostopem. Autostop wtedy nie było autostrad i dosyć dużo, wielu, ja też jeździłem autostopem. I w czasie podróży przeżywają wiele różnych przygód, które wynikają również z ich kontrastowego charakteru, no bo każdy z nich, Duduś to taki porządny, przemądrzały, dosyć kujonek, a Poldek, no to taki spryciarz, potrafi wyjść z najgorszej opresji, ale z takim sposobem. No a Duduś zawsze równiutko ubrany, spodnie, kanciki, no i tak dalej, i tak dalej. Reżyserował Stanisław Jędryka, a muzyka oczywiście Jerzy Duduś Matuszkiewicz, no to posłuchajmy.

No i to właściwie koniec tej części mojej audycji wakacyjno-letnio-rozrywkowej, bo te ostatnie minuty chciałbym poświęcić mojej przyjaciółce, mojej wspaniałej koleżance Idze Cembrzyńskiej, która zmarła 30 lipca. A jednocześnie chciałbym zaprezentować jakieś utwory w jej wykonaniu. Z Igą znaliśmy się dosyć dobrze. Grałem w filmie Powrót córy marnotrawnej w reżyserii jej męża Andrzeja Kondratiuka. I to było niezwykłe przeżycie, ponieważ film był kręcony w piwnicy ich bloku na Ochocie. Nigdy nie wiadomo było, co będzie dalej z tym scenariuszem. Na kartkach Andrzej pisał te kwestie, które miałem wypowiedzieć, a graliśmy razem ze Zbyszkiem Buczkowskim dwóch ubeków. Niezwykłe to było przeżycie i spotkanie Igi i Andrzeja to było dla mnie coś naprawdę wspaniałego. Dwa słowa o Idze. Tak naprawdę nazywała się Maria Elżbieta Cembrzyńska, ale w czasie studiów w Akademii Wyższej Szkoły Teatralnej wówczas przyjęła pseudonim Iga, nawiązując do swojej pani profesor Igi Meir, aktorskiej inspiracji. Nie chcę za dużo gadać, bo właściwie Iga będzie mówiła sama za siebie, albo właściwie śpiewała. Zadebiutowała taką piosenką na festiwalu, zaraz to znajdę, no nie znajdę. Wszystko jedno. Chyba w Opolu. Jeszcze będąc studentką, albo zaraz po szkole aktorskiej, pod tytułem Peruwianka. No i od tego momentu zaczęła się jej wielka kariera. Posłuchaj.

wiesz, cudzoziemcze mej miłości dzikiej strzeż się strzeż. Spróbuj tylko sprawić mnie, a zemsty mej nie ujdziesz, nie, nie ujdziesz, nie.

czarno naszych żył. Zwykły koniec złud, on spotkał inny świata cud. Róże ust jej drżą, a oczy dziwnym blaskiem.

0: lasowych róż. Nie, nie, ty zdradziłeś mnie, więc zemsty mej nie usłyszałeś, nie, nie usłyszałeś, nie. Ale...
1: Prawda? Niezapomniana, nie do podrobienia. Iga Cembrzyńska, jedyna w swoim rodzaju, charyzmatyczna, ale też o wielkim sercu i takim jakimś cieple, które wydawałoby się u takiej aktorki, która ma tak szalony temperament, że tego nie widać, a to było przecudowne. No i ten jej intymny mały świat, którym zakończę moją audycję, ale na razie posłuchajmy jeszcze jednej piosenki w wykonaniu Igi Cembrzyńskiej, też znany bardzo przebój.

0: wróżka w misku w Chile. Ja cię znajdę, krzyknę, wróć!
1: Tak, odchodzą. Odchodzą ci najwspanialsi, jedyni, niepowtarzalni, jak Stasia Celińska, o której poświęciłem całą audycję. Teraz Iga Cembrzyńska, też wybitna bardzo aktorka, moja koleżanka z Teatru Ateneum. Co prawda minęliśmy się, bo jak ja przyszedłem do Ateneum, to Igi tam już nie było, ale potem spotkaliśmy się przy okazji kręcenia filmu i często do siebie dzwoniliśmy z różnymi sprawami. Tak to jak to mają przyjaciele. Drodzy Państwo, kończę dzisiejszą audycję piosenką Intymny Mały Świat, który Iga Cembrzyńska zabrała ze sobą. Spotykamy się za tydzień. Nie wiem jeszcze, o czym będzie ta audycja. Coś na pewno wymyślę. Może o upale, a może już nie będzie upału, a może o czymś jeszcze zupełnie innym. Bardzo dziękuję za wszystkie listy i no cóż, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Artur Barciś.
2: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Z powodu upałów i niskiego poziomu wody w rzekach elektrownie, w tym w Polsce, ograniczyły pracę. Jednak nie ma obecnie zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej, zapewniła w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw energii. Produkcję jak dotąd ograniczyły lub czasowo wstrzymały też elektrownie na Węgrzech, w Rumunii, Słowenii, Francji i we Włoszech. W naszym kraju elektrownie w Kozienicach i w Połańcu ograniczyły pracę we wtorek. To w związku z niskim stanem wody w Wiśle, która wykorzystywana jest do chłodzenia elektrowni. Jak przekazała rzeczniczka Komisji Europejskiej, niedobory produkcji mogą zostać pokryte dzięki połączeniom transgranicznym i importowi energii z sąsiednich państw. Sytuację na bieżąco monitoruje Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej, która pozostaje w stałym kontakcie z operatorami krajowymi. Senatorowie odrzucili dziś kandydaturę doktora Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Poparło go 38 senatorów, 50 było przeciw. A tak przed dzisiejszym głosowaniem mówili senatorowie Sławomir Rybicki z KO oraz Waldemar Pawlak z PSL-u.
2: Jest to urząd, który powinien służyć wyłącznie Rzeczpospolitej, a nie jakiejkolwiek partii politycznej, środowisku czy ideologii. Prezes IPN powinien kierować się wartościami, które od pokoleń stanowią fundament świata nauki. Kandydatura pana doktora Mateusza Szpytmy budzi moje głębokie, jak sądzę, w pełni uzasadnione wątpliwości.
3: Myślę, że kandydatura pana Mateusza Szpytmy wskazana przez kolegium IPN-u jest pewnego rodzaju taką kandydaturą zbliżoną do kompromisu, która pozwalałaby na pewną ewolucję całej instytucji i taką ewolucję w kierunku właśnie umiarkowanego i naukowego, uczciwego podejścia do naszej historii.
1: Mateusz Szpytma z IPN-em związany jest od 2000 roku. Stanowisko wiceprezesa objął 10 lat temu za rządów PiSu, gdy na czele instytutu stanął Jarosław Szarek. Premier Donald Tusk już wcześniej zapowiedział, że KO nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie. Procedura wyboru zostanie wszczęta po raz trzeci. Tymczasem prokuratura regionalna w Rzeszowie zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Chodzi o sprawę finansowania kampanii medialnej Polskiej Fundacji Narodowej Sprawiedliwe Sądy.
4: Zabezpieczeniem majątkowym została objęta nieruchomość, której współwłaścicielem jest podejrzany, do kwoty 1 000 000 zł. Ponadto zabezpieczenie majątkowe dotyczy konta bankowego, którego właścicielem jest podejrzany Maciej Eś, do kwoty 200 000 zł. To postanowienie praktycznie w całości zostało już wykonane przez bank. Natomiast trzecie postanowienie dotyczy zajęcia wynagrodzenia za pracę w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji do kwoty 5 000 000 zł.
1: Poinformowała prokurator Dorota Sokołowska-Mach. W tym samym śledztwie za kilkukrotne niestawiennictwo na przesłuchanie w charakterze świadka 3000 zł decyzją rzeszowskiej prokuratury zapłacić ma była premier Beata Szydło. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: I my już mówimy papa, Ada Calińska-Czaniecka, i będziemy witać Piotrka Topolińskiego, ale czy ty też nam jakoś miło chcesz powiedzieć papa?
6: Papa, do rana.
7: Nowy Świat po południu.
5: I tylko takich przywitań i powitań oczekuję. Ada Celińska-Czaniecka, popołudniówka, Olga Bubienko kłania się w zastępstwie za Michała Poryckiego, który się urlopuje. Nieco inny czwartek ponownie, po nieco innej środzie. Ale jako, że mamy 6 dzień sierpnia, 4 minuty po 16, to ja jeszcze szybko powiem Państwu, kto dzisiaj obchodzi imieniny i komu te życzenia trzeba składać. Jakubowi, Oktawianowi, Sławie, ale także Maria, Piotr, Stefan, Wincenty, January, Walburga i Namir. A nietypowe święto, dzisiejsze nietypowe święto, to dzień świeżego oddechu. Także no proszę się starać w którąkolwiek stronę, czy życzeń, czy w takim razie zadbania o swoją dzisiejszą higienę. A my będziemy dbali o higienę mózgu i o higienę naszego wnętrza do godziny 19. Zapraszamy.

0: Queens of the Stone Age na sam początek i słusznie mi państwo też podpowiadają higiena ucha. O tym mówi redaktor Waglewski i nad tym będziemy pracować do godziny 19. W składzie Anna Rokicińska, wydająca ten program, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Tomek Giemza przy telefonach, Kuba Ferlin odpowiada za playlistę, Grzegorz Muranowicz realizuje ten program, a te słowa mówi Olga Bobienko. Dzień dobry i kłaniamy się. A co przygotowaliśmy na dzisiaj? No, między innymi konfetti, dobre i niekoniecznie słowo, bo rok prezydentury to dobry moment na pierwsze rozliczenia, zwłaszcza, że w polityce, gdzie i każdy to trochę inaczej liczy, no to trochę to wszystko też brzmi inaczej.
1: Karol Nawrocki odgrywa tutaj kluczową rolę.
2: Społeczeństwo ocenia bardzo dobrze prezydenturę Karola Nawrockiego.
3: Mam za złe zawetowanie kilku istotnych ustaw z punktu widzenia praw i wolności obywatelskich, jak na przykład ustawa o związkach partnerskich.
0: Pytanie, czyje podsumowanie roku prezydentury Karola Nawrockiego okaże się dzisiaj bardziej przekonujące, to na pewno będzie jedno z pytań do Klaudii Kowalczyk, z którą połączymy się już za kilka minut. W drugiej godzinie popołudniówki zaś zerkniemy na szkolne korytarze, bo choć do pierwszego dzwonka zostało jeszcze kilka tygodni, no to dla wielu szkół nowy rok właściwie już się rozpoczął, bo tegoroczny wrzesień niesie ze sobą sporo zmian.
4: Tych zadań jest naprawdę dużo. Wprowadzanie zajęć praktyczno-technicznych, które zbliżone są do niegdysiejszego ZPT. To wszystko wymaga olbrzymich zmian, nawet w zakresie dysponowania budżetem szkolnym.
0: O sytuacji w edukacji opowie Anna Rokicińska, bo tegoroczny początek roku szkolnego zapowiada się wyjątkowo intensywnie i to nie tylko ze względu na te nowe rozwiązania, ale także wyzwania, z którymi od miesięcy mierzy się polska edukacja. Co dokładnie zmieni się od września i czy szkoły są na to gotowe? O tym między innymi w rozmowie z pedagogzką Zofią Grudzińską po godzinie 17.30. Po 18.00 zaś zerkniemy na nasze talerze, wręcz wprost w te nasze talerze, bo przez lata wydawało się, że świat się głównie zachwyca kuchnią włoską, francuską albo azjatycką. Tymczasem coraz mocniej swoją obecność zaznacza także kuchnia polska.
5: Pire z ziemniaków, kotlety mielone, zasmażane buraczki i jeszcze mizeria. I muszę powiedzieć, że byli po prostu zachwyceni, wszyscy się zajadali, aż mi się uszy trzęsły.
0: Pierogi, żurek, kotlet schabowy czy naleśniki to dla jednych smak dzieciństwa, a dla innych kulinarne odkrycie. I o tym będzie w materiale Kacpra Badury, a po godzinie 18.30 naszą gościnią będzie kucharka, edukatorka i autorka książek kulinarnych Jagna Niedzielska. Prześwietlimy naszą rodzimą kuchnię, zerkniemy na to, co warto na tych talerzach też mieć przy takich temperaturach jak obecnie. No właśnie, czy chłodniki opanowały nasz świat? To jest jedno z tych pytań, których no nie brakuje, więc oficjalnie mogą i państwo je już zadawać. popołudnie@małpanoweświat.online, tutaj przy skrzynce mailowej dyżuruję ja, a 224 280 280 przy numerze telefonu dyżuruje Tomek Giemza. I teraz powiem państwu jeszcze, że gdyby chcieli państwo zadzwonić i Tomek odbierze ten telefon, to mogą państwo mu złożyć też życzenia, bo ma dzisiaj urodzinę. No. W grupie patronackiej też mogą państwo składać te życzenia jak coś. Ja też tam zaglądam. Tomek, jak państwo go znaczą, to również zajrzę. Jesteśmy, zapraszamy. Nowy Świat po południu do godziny 19.00.

0: Na zegarach 14 minut po 16 i to jest ten moment, kiedy zaglądamy do polityki, a dziś w polityce, no właśnie, tak jak już wspominałam, konfetti i fanfary, tylko czy na pewno, bo mija rok prezydentury Karola Nawrockiego i właśnie dziś ma paść to oficjalne podsumowanie za nieco ponad godzinę, jeżeli... Dobrze patrzę. Przed Pałacem Prezydenckim mają się rozpocząć uroczystości przygotowane przez Kancelarię Prezydenta. Jednym z elementów ma być debata o tych pierwszych miesiącach, a właściwie 12 miesiącach prezydentury Nawrockiego. No i jednocześnie od rana te własne podsumowania i oceny przedstawiają też politycy i komentatorzy opozycji. Więc jak wygląda ten dzień z tej perspektywy i Pałacu Prezydenckiego i jakie są najważniejsze komentarze? No to jest pytanie do Klaudii Kowalczyk, z którą się właśnie łączymy. Dzień dobry, Klaudio.
1: Dzień dobry.
0: Aha, mamy to. Ja tak, konfetti wirtualne w takim razie. No a jak to wygląda?
1: Tak, pierwszy rok prezydentury, zresztą tak jak rano o tym wspominałam, minął w zupełnie innych warunkach niż ten początek kadencji Andrzeja Dudy, więc to będą dwa zupełnie różne porównania. Zacznę od tego, że prezydent Andrzej Duda współdziałał z przychylnym mu rządem Prawa i Sprawiedliwości, no więc nie był aż tak medialny, a przynajmniej nie był znany aż tak z samego rządzenia, współrządzenia, a bardziej na przykład ze swojej działalności rozrywkowej. No więc Karol Nawrocki nie jest znany z takich rzeczy, memów z Karolem Nawrockim aż tak wielu nie ma. To na początek, jeśli porównać tych dwóch panów, a pozwalam sobie na to, no bo to były dwa dość ciekawe początki prezydentur. Natomiast Karol Nawrocki funkcjonuje w warunkach twardej koabitacji z rządem Donalda Tuska i widać to też w danych. To znaczy Karol Nawrocki, prezydent, zablokował 41 ustaw swoim wetem, podczas gdy Andrzej Duda w tym samym czasie zawetował jedynie 4, a Aleksander Kwaśniewski przez całą dekadę 35. A tam też mieliśmy przecież może nieoficjalną kohabitację, ale twardą męską przyjaźń z Leszkiem Millerem. Obecny prezydent też okazuje się nad wyraz płodny legislacyjnie, bo zgłosił 22 własne projekty ustaw przy 7 projektach Dudy w roku 2015, a w zasadzie przełomie 15 i 16 roku. I Karol Nawrocki także wystąpił z inicjatywą ogólnopolskiego referendum klimatycznego, choć jak wiemy po wczorajszej debacie w tej sprawie w Senacie, marne szanse. Znaczy nie ma wielkich perspektyw, że takie referendum się odbędzie. No ale profesor Andrzej Nowak, doradca społeczny prezydenta, widzi w nim, w prezydencie Nawrockim, przyszłego lidera regionu. Posłuchajmy.
2: Policzmy po prostu, policzmy, ile było spotkań zorganizowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego, na które jak najchętniej przyjeżdżali inni przywódcy krajów regionu. Policzmy i zastanówmy się teraz, który z innych przywódców krajów regionu zorganizował tyle spotkań i przyciągnął tyle innych głów państw do tego rodzaju, no choćby kurtuazyjno-towarzyskich, ale zawsze także politycznych spotkań na najwyższym szczeblu głów państw naszego regionu. I odpowiedź jest jednoznaczna. Karol Nawrocki odgrywa tutaj kluczową rolę.
1: Przepraszam, w własnym programie się nie muszę zgłaszać. Tak naprawdę, tak patrząc czysto w dane, no to większym, jeśli już mamy wybrać spośród prezydentów Polski tego lidera regionu, no to był nim przede wszystkim Aleksander Kwaśniewski. Pamiętamy kwestie związane z Ukrainą. Potem był to Lech Kaczyński. Potem Andrzej Duda, który przecież Trójmorze bardzo mocno, powiedziałabym z angielska, puszował, no ale można powiedzieć, że wzmacniał tę ideę Trójmorza, którą sobie stworzył, czy może odświeżył ją. No a czy Karol Nawrocki ma aż

0: tyle osiągnięć, żeby go wskazywać już w tym momencie jako przyszłego lidera regionu po 12 miesiącach. Bardzo duże słowa z ust profesora. Jestem ciekawa, jakie jeszcze dziś padną, no bo pan profesor także będzie brał udział w tejże debacie przez ciebie wspomnianej, która zacznie się po godzinie 17. No chyba, że wcześniej będzie część artystyczna, choć ja myślę, że część artystyczna powinna być w przerwie jako halftime show. No ale kto jeszcze chwali prezydenta Nawrockiego? Senator Stanisław Karczewski. Choć w takich słowach, że ja nie wiem, czy to pochwała, bo powołał się na naród. Naród po 12 miesiącach urzędowania prezydenta wskazuje więcej pozytywnych ocen niż tych negatywnych. Tu jest stosunek 56-40,5. Czy to dużo, czy to mało?
1: Olbrzymie poparcie, grubo ponad 50%, więc społeczeństwo ocenia bardzo dobrze prezydenturę Karola Nawrockiego. Niezwykle dobrze ocenia jego działalność.
0: Dałam panu senatorowi dokończyć. No bo właśnie, czy to dużo, ta różnica? No pan senator twierdzi, że tak i że to jest wystarczająca przewaga. Eksperci natomiast zwracają uwagę, że Karol Nawrocki cieszy się poparciem wyższym niż samo Prawo i Sprawiedliwość, bo jednoczy prawicowy elektorat, co przypisuje się między innymi jego polityce wobec Ukrainy. No ale skoro jednoczy, no to nie tylko prawica, jak się okazuje, a przynajmniej ja się dzisiaj dowiedziałam, że to nie tylko prawica potrafi coś dobrego powiedzieć o panu prezydencie, a także Wojciech Konieczny z Lewicy, były wiceminister zdrowia, widzi dobre strony w tych 12 miesiącach. Posłuchajmy.
2: Jeden pozytyw, prezydent Nawrocki ma dobre kontakty z Trumpem, z prezydentem Trumpem. No mają po prostu jakąś wspólną linię myślenia i to pomaga, więc ja uważam to za plus. Druga rzecz, kiedy były ustawy zdrowotne w zeszłym roku i zgodził się na przeniesienie z funduszu medycznego 3,5 miliarda na nadwykonania i na niewpłatę 4 miliardów do tego funduszu, więc jeśli chodzi o zdrowie, nie jest to wetomat, przynajmniej jeżeli chodzi o zdrowie. No i na tym się pozytywy kończą. To znaczy w każdej innej dziedzinie. Widzę po prostu totalny ruch pana prezydenta skierowany na to, żeby jak najbardziej zaszkodzić rządowi, aby jak najbardziej przybliżyć prawą stronę, bo niekoniecznie Prawo i Sprawiedliwość, bo on jest równie dobrze konfederatą, pan prezydent, jak i pisowcem, do tego, żeby rządzili w przyszłym roku.
0: Jejku, czy to tak wypada w urodziny tak brzydko mówić?
3: No i właśnie ja też się nad tym zastanawiałam, bo pan Marek napisał, że senator Lizus, no ale urodziny, no to chyba w urodziny nie mówimy źle.
0: No nie wiem, ale jest jeszcze senator Adam Bodnar, który zaznaczył rolę prezydenckiego weta. Lizustostwa tu nie było. Posłuchajmy.
4: Pan prezydent w żadnym zakresie nie chciał współpracować, nawet w przypadku takich prostych rzeczy jak ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Uważam, że bardzo szkodliwe jest to, że nie powołuje ambasadorów, no bo to z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, polityki zagranicznej jest szalenie ważne, a te wakaty utrzymujące się na stanowiskach ambasadorów, to, że mamy w wielu ważnych placówkach, od Kijowa po Waszyngton, osoby w randze charge d'affaires, jest po prostu szkodliwe z punktu widzenia funkcjonowania naszego państwa. No i też mam za złe zawetowanie kilku istotnych ustaw z punktu widzenia praw i wolności obywatelskich, jak na przykład ustawa o związkach partnerskich.
0: Nie charge d'affaires, tylko pan charge. Powinniśmy się uczyć od pana prezydenta w tym roku. I tak się składa, że panowie szarżowie i panie szarżki, choć wiem, że feminatywy pewnie by nie przeszły przez usta pana prezydenta.
3: Pewnie nie.
0: Ale to oni rządzą na placówkach, no bo jest jednak problem, skoro mamy na kluczowych placówkach jedynie kierowników, no to pojawia się tutaj problem. Problem, który może się rozwiązać w przyszłym roku. No bo zbliżają się wybory. Pytanie, czy pan prezydent kolejny rok poświęci na umacnianie prawicy, tak jak trochę tutaj słyszeliśmy z ust pana Koniecznego, że to jest właśnie czynione po to, by to prawica przejęła w przyszłym roku władzę. To się okaże. Ja czekam na tę debatę po godzinie 17. Myślę, że wtedy częściowo przynajmniej będziemy mogli rozwiać swoje wątpliwości i że pan prezydent w swoim orędziu, w swoim przemówieniu także nakreśli te kierunki działań na przyszły rok. Choć nakreślać tak naprawdę można wszystko. A to, co się wydarzy, myślę, że będzie może nie bardziej chaotyczne, ale dopasowujące się do aktualnej politycznej rzeczywistości, jak to zawsze w polityce. To tyle, jeśli chodzi o pana prezydenta, chyba że masz jeszcze jakieś życzenia.
3: Jeszcze tę trąbkę, którą tam masz, gdybyśmy mogły zakończyć tym sygnałem dźwiękowym. Wspaniale. I teraz to jest ten moment na zmianę tematu.
0: No bo nie mamy się w sumie z czego cieszyć, nawiązując do wypowiedzi senatora Bodnara o związkach partnerskich. Mamy problem. A w zasadzie nie my, a dwie kobiety, które chciałyby dokonać transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa. Już się wydawało, że wszystko się rozwiązało, no bo faktycznie Naczelny Sąd Administracyjny wydał swoje postanowienie, urzędy stanu cywilnego zaczęły je stosować, nie wszystkie, pozdrawiam Zakopane. Natomiast wydawało się w debacie publicznej, że w zasadzie urzędy powinny już się dostosować do obowiązujących przepisów. Otóż nie. Istnieje taka wioska Galów, gdzie nie do końca. Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie dokonał faktycznie transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dwóch kobiet, jednak w systemie PESEL nadal widnieją jako panny. Jolanta i Alicja pobrały się w 2023 roku, no i o zmianę wpisu w polskich dokumentach walczyły przez prawie 3 lata. Słyszeli już państwo tę historię, opowiadałam ją na antenie. Były odmowy urzędników, potem sąd powiedział, że takiej transkrypcji należy dokonać, no ale panie słyszą, że Lublin to nie Warszawa. I mówiła w ich imieniu Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Posłuchajmy.
5: Odpowiedzialnością państwa, a nie obywateli, jest dbanie o to, żeby urzędy działały i żeby traktowały wszystkich obywateli tak samo. Obecnie mamy sytuację, gdzie Jola i Alicja w Warszawie byłyby potraktowane zupełnie inaczej. Miałyby transkrypcję wydaną bez tylu spotkań, bez tylu rozmów i bez tylu problemów i byłaby ona z miejsca połączona ze zmianą stanu cywilnego, o czym wiemy ze względu na to, że jesteśmy w kontakcie z dziesiątkami par osób tej samej płci po ślubie za granicą, które uzyskują transkrypcję aktu małżeństwa i które potwierdzają w systemie, w rejestrze PESEL, że mają stan cywilny zmieniony, odpowiadający temu, że wzięły ślub. Więc wiemy, że to nie jest problem w innych miastach, ale w Lublinie jak jest, no i jak usłyszały dziewczyny, to dlatego między innymi, że Lublin to nie Warszawa.
0: W kwietniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał wpisanie do aktu do polskich ksiąg, tego aktu małżeństwa. Mimo tego Urząd Stanu Cywilnego nie zmienił ich stanu cywilnego w rejestrze, a to w praktyce blokuje paniom prawa przysługujące małżeństwom, na przykład w kontaktach z ZUS-em czy w szpitalach, a na przykład takie kontakty z ZUS-em, no to samo ministerstwo już powiedziało, że można, nie ma problemu. No tyle, że panie są pannami. Mówiła o tym Jolanta Prochowicz-Sienkiewicz. Posłuchajmy.
6: Nasz stan cywilny w rejestrze PESEL pozostał niezmieniony. W ustnych rozmowach z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego dowiedziałyśmy się bardzo wielu rzeczy, natomiast nie dowiedziałyśmy się, że ten stan cywilny zostanie zmieniony. Dzisiaj, dzięki życzliwości dziennikarzy i dziennikarek, wiemy, że oficjalnie Urząd Miasta uważa, że zrealizował wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i nie ma obowiązku zmiany rejestru PESEL.
0: A jak twierdzi Maja Heban, wcześniej wspomniana ze Stowarzyszenia Miłości Nie Wyklucza, jak sprawdziła, część urzędników przechodzi szkolenia. Jak odmawiać wpisu transkrypcji? Posłuchajmy.
5: Jest takie czasopismo Metryka, ono jest jedynym prawno-urzędniczym czasopismem w Polsce dotyczącym tematyki stanu cywilnego i prawa osobowego. To czasopismo organizuje od wielu miesięcy szkolenia z tego, jak odmawiać transkrypcji, twierdząc, że transkrypcja jest tak naprawdę działaniem bezprawnym, że jest to łamanie prawa, które obowiązuje w Polsce, że urzędnicy nie mogą tego robić, są urzędnikom nawet przekazywane gotowe wzorce decyzji odmownych, żeby im to ułatwić.
0: No i stowarzyszenie czeka także na sygnały, czy to tylko w Lublinie, czy w niektórych innych gminach, miastach takie decyzje odmowne są przekazywane. Tak jak powtórzę, nie chodzi o sam akt transkrypcji, bo on został dopisany do ksiąg stanu cywilnego, a chodzi o rejestr PESEL. No więc panie nadal są pannami. Jak tłumaczy Lubelski Urząd Miasta w odpowiedzi, wyrok sądu nie wskazywał wprost konieczności modyfikacji statusu w systemie, dlatego urzędnicy skierowali zapytanie do wojewody. Tymczasem w innych polskich miastach stan cywilny par jednopłciowych po transkrypcji zagranicznego aktu jest zmieniany. No to jak panie są po ślubie, czy są jednak pannami? tutaj musimy poczekać na rozstrzygnięcie. Choć, gdyby pomyśleć, użyć słynnego chłopskiego rozumu, no przecież nie da się być jednocześnie panną i po ślubie. A jednak.
3: No i właśnie o to chodzi. Ja teraz tak się zastanawiam, czyli zostało wysłane zapytanie do wojewody i oczekujemy na odpowiedź, która może nadejść, albo niekoniecznie.
0: Znaczy, zakładam, że wojewoda będzie chciał z tym pójść po prostu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a dalej do NSA. Oczywiście mogę się mylić, ale może to być naturalna ścieżka po prostu, żeby mieć tę pewność, że prawo zostanie dobrze zinterpretowane. Mimo tego, że sąd wykazał, że akty trzeba dopisać, no to faktycznie w tym zapytaniu nie było, czy do PESEL-u też, bo najpewniej sądowi wydawało się to dość naturalne, że skoro wpisujemy do jednego, a tak jak zresztą panie mówiły, jeden z drugim jest powiązany, bo przecież kierownik Urzędu Stanu Cywilnego musi zadbać o to, żeby w tych rejestrach był porządek, no to coś nam się tutaj rozjeżdża. A dlaczego? Do tematu na pewno będę wracać i będę go śledzić, bo jest niezwykle ciekawy. Zamiast, no właśnie, tak jak wspominali rządzący, pewną furtką wprowadzić te związki osób tej samej płci, mamy kolejne problemy, kolejne lata walki o swoje prawa, o swoją miłość tak naprawdę. Tyle jeśli chodzi o sprawę Joli i Alicji. A mi została jeszcze piosenka. Piosenka urodzinowa. Piosenka prosto z serca. Posłuchajmy.

0: cię. Robisz to specjalnie.
1: Bardzo dziękuję i życzę Państwu dobrego popołudnia. Burzowego, miejmy nadzieję, to nam się zrobi chłodniej. Choć, no właśnie, mamy tę imprezę przed... Nie wiem, czy widziałaś, jak wygląda ta scena przed Pałacem Prezydenckim, niejako arena politycznej walki, arena myśli politycznej. Może tam się będą biły ze sobą myśli, idee. Także.
0: Mnie zagotowałaś dokładnie tak, jak wyobrażam sobie, jak gotować się będzie właśnie tam przed Pałacem Prezydenckim.
1: Kotłować tam myśl, te idee, te pomysły. Tak, to będzie centrum naszej polskiej narodowej myśli. Koniec.
0: Wszystkie oczy na stolicę w tym momencie, ale
1: a
0: bardzo...
1: A także na halftime show. Może ta piosenka wybrzmi? Nie wiem, nie mam jeszcze potwierdzenia. Rozpuszczę wici i wrócę do Państwa jutro.
0: To w takim razie czekamy na te informacje i czekamy na to, co się będzie działo. Tak jak mówię, wszystkie oczy na. Ale tymczasem Agata Karczewska przed nami, za nami Klaudia Kowalczyk. Bardzo, bardzo dziękuję za tę relację i do usłyszenia.
1: Dziękuję.

0: Agata Karczewska i Rodeo albo Rodeo, czyli to Rodeo, w którym właściwie, jak patrzę w grupę patronów i w maile, to w większości jesteśmy po ostatnim dźwięku od Klaudii Kowalczyk.
1: To ja tak a propos tego, co właśnie przed chwilą usłyszałem, mam tylko jedno pytanie do Klaudii Kowalczyk. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego to nam zrobiła?
0: Ja wiem, że czekają Państwo na prognozę pogody, ale najpierw te wszystkie komentarze, czyli Chris pisze, że piosenka radosna o prezydencie go dobiła. Włodzimierz, że jest to kolejny mocny kandydat do numeru jeden na liście Tip Top. Z kolei pan Marcin pyta, czy jest szansa na playlistę polityczną po zakończeniu sierpniowej misji sprawozdawczej, bo się boi, że te hity gdzieś zaginą, a to przecież złoto. Są też podziękowania w grupie patronów za tenże właśnie utwór. Pan Tomasz pisze: dobre, uczciwe, umca, umca. Powinna być temu dedykowana audycja. W skrzynce mailowej też pojawiło się pytanie, co to było, piosenka o Nawrockim, czy wszystko z wami okej? Tak, dystans. Drodzy Państwo, ten dystans nas tylko uratuje.
2: Pogoda.
0: Szczególnie gdy po takim bardzo dynamicznym, to moje ulubione słowo odnośnie do pogody dniu, zapowiada się równie niespokojny wieczór i noc, bo na północnym zachodzie pogoda ma się stopniowo uspokajać, ale na południu, południowym wschodzie i wschodzie są prognozowane przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Burzom mogą towarzyszyć też intensywne opady, oczywiście nawet sięgające 40 litrów wody na metr kwadratowy. Także to będą te szybkie, gwałtowne burze i porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę. Najchłodniej, chociaż to ciągle dziwnie brzmi, będzie w Szczecinie i Gdańsku, gdzie termometry pokażą około 21 stopni. W Poznaniu około 23, podobnie we Wrocławiu, Łódź 24, a Warszawa około 25 stopni. Cieplej pozostanie na południu kraju, czyli w Krakowie około 28 kresek, w Lublinie do 30, a najgoręcej w Rzeszowie, gdzie jeszcze po zachodzie słońca temperatura ma się utrzymywać na poziomie 31 stopni Celsjusza. Noc ma przynieść wyraźne ochłodzenie przede wszystkim na zachodzie i północy kraju, no ale to jeszcze będę pilnować i dawać Państwu znać w kolejnych godzinach, bo kolejna prognoza pogody około 17:30.

I w grupie patronackiej możemy w tym momencie się zastanowić również nad tym, co podrzuca pani Agata, więc czytam państwu i zostawiam państwu jak coś do reakcji. Naszło mnie pytanie, czy zgodziłbyś się na taki układ, że przez miesiąc w Radiu Nowy Świat słuchamy muzyki takiej jak ten fragment puszczony przed chwilą, czyli Disco Polo, ale po miesiącu w nagrodę Karol Nawrocki od razu przestaje być prezydentem. Mogą państwo głosować. Kciuk, tak, będę słuchać. Śmiech, nie ma takiej opcji. Są jakieś granice. I gdyby chcieli się państwo do tego także odnieść, to popołudnie@nowyswiat.online i 224 280 280. Tomek Giemza dyżuruje przy telefonach. A teraz Paul McCartney.

I teraz sypię głowę popiołem, bo zrobiłam dokładnie to, z czego panowie się śmieją, czyli pominęłam Ringo Starra. Oczywiście, że to był Paul McCartney i Ringo Starr, Home to Us, nie sam Paul McCartney. Tak, w wywiadach bardzo często się pojawiają tego typu hasła, że o Ringo to zapominają, więc przepraszam najmocniej. Natomiast patrząc jeszcze i wracając do grupy patronów i tego pytania od pani Agaty, widzę, że się państwo zaangażowali. Mamy 6 głosów za tym, żeby słuchać tego Disco Polo przez dłuższy czas na antenie naszego radia. Tylko ja jeszcze może dodam pewną zasadę. Mają państwo słuchać, a nie wyłączać, albo być na wyciszonych głośnikach lub na najniższej głośności. Mario zresztą napisał, że są granice, ale poświęciłby się, gdyby to dało taki efekt. No właśnie, to co mogliby państwo poświęcić za co? To jest kolejna kwestia, o której możemy jeszcze pogadać do godziny 17. 224, 280, 280 i popołudnie @nowyswiat.online. A teraz Mark Ronson i The Business. Somebody to Love Me.

Ale tak jak wspominałam, nie oszukujemy, bo pan Sebastian napisał, że zawsze zostają podcasty. Nie, nie. Albo słuchamy na okrągło, albo nie słuchamy i wtedy nie umawiamy się na tego typu rozwiązania. Piszą państwo, pan Jakub też pyta, czy już dogadane z panem prezydentem i czy nie ma drobnym drukiem, że w to miejsce wejdzie Przemysław Czarnek. No to jest kwestia rzeczywiście najbliższych tygodni. Natomiast pan Włodzimierz jeszcze napisał, że wytrzymałby nawet 3 miesiące. Z kolei pan Tomasz otwiera szampana i tańczy do piosenki Dorsów This is the end. I pisze tak, że Jeżu, jak ja się cieszę, bo minął już rok, a to oznacza, że koniec kadencji coraz bliżej. Ale dodaję też, że kadencja to kadencja, dobiegnie końca, ale zdecydowanie dałbym sobie coś wytatuować, gdyby to miało poskutkować tym, że nagle staniemy się rozsądnym i wyedukowanym społeczeństwem. I smutna puenta, chyba szybciej złowię mówiącą ludzkim głosem złotą rybkę. A co państwo byliby w stanie poświęcić za coś? Co byłoby właśnie takie, jakie by państwo chcieli? 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat.online.

Gil Scott-Heron i to jest piękna pieśń i piękny głos do słuchania. Tymczasem pan Michał pisze w grupie patronów, że jeżeli Wojciech Mann zapowie Zenka bez wyczuwalnego w głosie sarkazmu, to zwiększy patronat. To ja proponuję tak. Państwo zwiększają patronaty teraz, a później się zastanowimy nad tym, jakie będą rozwiązania wprowadzane na naszą antenę. Bo udaję, że nie widzę tego pod spodem. Żartowałem. Nie, no proszę zwiększać. 5 minut do godziny 17:00. Już za chwilę serwis informacyjny.

0: Im dłużej żyję, tym więcej rzeczy przesuwa mnie bliżej niewidzialnej, a przecież namacalnej granicy wytrzymałości. Chodzenie do sklepu z meblami o imionach postaci z Ibsena, ceremonie wręczania nagród, prelekcje to bardzo skrócony, z przyjaźni do czytelnika, zestaw stanów dziś dla mnie nie do zniesienia, pisze Jarosław Mikołajewski w Marsali. Poeta, pisarz i redaktor Radia Nowy Świat będzie gościem audycji Przedmowa w sobotę po 18. Zapytam o zbiór esejów, który tematycznie kontrastuje ze stereotypowo pojmowaną Marsalą jako sycylijskie, pełne słońca i radości miasto we Włoszech. Poeta zabiera czytelników w podróż tak nieoczywistą, jak nostalgiczną, czyniąc z przemijania jednego z bohaterów swoich tekstów. Do usłyszenia na antenie, do zobaczenia na radiowym YouTubie i w koncert holu Radia Nowy Świat. Katarzyna Oklińska.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 17:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wnioskował o to prezydent. Głosowanie podsumowała marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
4: Głosowało 90 senatorów, za było 32, przeciw głosowało 57, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bezwzględna liczba głosów wynosi 46. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum i podjął uchwałę w tej sprawie.
3: Wcześniej Senat nie zgodził się na powołanie Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wspomnianemu prezydentowi właśnie dziś mija rok od objęcia urzędu przed Pałacem Prezydenckim. Zaczyna się wiec, w trakcie którego Karol Nawrocki spotka się ze zwolennikami. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło przygotowania do kolejnych wyborów. Mowa o przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Do głosowania na Michała Drewnickiego zachęcała europosłanka PiSu Beata Szydło.
5: Michał prowadzi bardzo intensywną działalność już prekampanijną w Krakowie, a teraz w sobotę zapraszamy Państwa na briefing do Rynku Podgórskiego. Tam oficjalnie wystartuje już kampania wyborcza.
3: Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa 27 września. Swój start zapowiedzieli m.in. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców czy Aleksandra Owca z partii Razem, a kandydatką popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL jest Monika Piątkowska. Czwarty etap Tour de Pologne z Żagania do Karpacza za nami. Pierwszy na mecie dzisiejszego etapu okazał się Holender Bart Lemmen. Na 40 km przed finiszem podczas ulewy doszło do wypadku z udziałem części zawodników, w tym lidera wyścigu Włocha Jonathana Milana. Zmagania sportowców trzeba było wstrzymać na 20 minut, po czym sędziowie skrócili nieco trasę. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Ogromna przyjemność to być w studiu z tobą, Piotrze Topoliński. Dzień dobry.
7: Ja tak samo jestem uradowany i zaszczycony obecnością Olgi.
6: To jest druga godzina popołudniówki.
1: Nowy Świat po południu.
6: Na zegarach prawie 3 minuty po 17, więc jest to odpowiedni czas na to, żeby sięgnąć do czasów minionych.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: A pod koniec października 2001 roku słuchaliśmy m.in. Sentimental Man.

Sentimental Man Dismemberment Plan, czyli album Change, który się pojawił 22 października 2001 roku, a sam utwór Sentimental Man jest utworem otwierającym ten album. No i tutaj chyba można by było mówić o tym, że na pierwszy plan w tym kawałku wybija się energia i nerwowość, ale pod spodem jest to powieść o człowieku, który próbuje się pogodzić z potrzebą bliskości i emocji i pogodzić racjonalizm z tym, że również. Więc i krytycy, i fani w tamtym czasie też mówili, że jest to jeden z najmocniejszych otwieraczy albumów indie rockowych początku lat 2000. Więc to Srebrne Wesele i rok 2001, a 6 lat wcześniej PJ Harvey wypuściła taki utwór. I tym, że zaczynamy także drugą godzinę popołudniówki, więc jeszcze raz się witam z Państwem. Olga Bobienko, kłaniam się.

0: PJ Harvey i 12 minut po 17 na zegarach. Piszą państwo też, że tak, ten utwór właśnie jest państwa topem, jeżeli chodzi o PJ Harvey, ale też jeszcze wracając do kwestii związanych z rokiem prezydentury Karola Nawrockiego, to oczywiście więcej o tym będzie też w serwisach informacyjnych. My już ten temat zamykamy i proszę pamiętać, że jeżeli żarty, to tylko żarty. Nic więcej nie mieliśmy tutaj złego na myśli i skądże znowu. Zmieniamy temat.
1: Nowy świat po południu.
0: Bo w tej drugiej godzinie w składzie niezmienionym Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Tomek Giemza, Kuba Ferlin, Grzegorz Muranowicz i Olga Bobienko pochylmy się nad tematem edukacji, a dokładnie zmian w edukacji, które się zapowiadają, jeżeli chodzi o początek roku szkolnego. Może i by się wydawało, że jeszcze chwila, ale jednak to raptem tylko kilka tygodni.
2: Tych zadań jest naprawdę dużo. Wprowadzanie zajęć praktyczno-technicznych, które zbliżone są do niegdysiejszego ZPT. To wszystko wymaga olbrzymich zmian, nawet w zakresie dysponowania budżetem szkoły.

1280. Tomek Giemza dyżuruje przy telefonach, ja dyżuruję przy skrzynce mailowej popołudnie@nowyświat.online i oczywiście przy grupie patronackiej.

0: o 6 sierpnia możemy spokojnie mówić, że jest to już półmetek wakacji dla uczniów i większości rodziców. To owszem, jest jeszcze czas odpoczynku, wyjazdów i łapania oddechu przed wrześniem, no ale w szkołach właśnie zaczyna się jeden z najintensywniejszych okresów w roku, bo sierpień jest miesiącem, w którym są dopinane plany lekcji, kompletowana jest kadra, czy przygotowywane są sale i wdrażane zmiany, których wszyscy oczekują już za kilka tygodni, zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice. No a tych zmian w tym roku będzie wyjątkowo dużo, bo od nowych rozwiązań organizacyjnych i programowych przez... No właśnie, to będzie pytanie do Anny Rokicińskiej, która jest już w studiu. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, przez wszystko.
0: No właśnie. Dlatego też, jak wygląda dziś to odliczanie do tego pierwszego dzwonka i na co już teraz przygotowują się szkoły? Jak się przygotowują i w ogóle jak wygląda ta sytuacja? To pytanie do ciebie.
1: No właśnie, rzeczywiście tych zmian jest dużo i trudno będzie tu powiedzieć o wszystkich, bo zbyt mało mamy na to czasu.

0: Te już zatwierdzone przepisami dotyczą aż 13 obszarów, a szykują się jeszcze nowości w kolejnych 13. Jedną z takich flagowych zmian jest edukacja zdrowotna, która od tego roku będzie przedmiotem obowiązkowym, o czym informowała ministra edukacji Barbara Nowacka, także w swoich mediach społecznościowych.
1: Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa od 1 września, natomiast przedmiot będzie składał się tak naprawdę z dwóch przedmiotów, czyli przedmiotu edukacja zdrowotna takim, jakim jest, i nieobowiązkowego przedmiotu, który będzie prawdopodobnie około 1/10 tego, co całości przedmiotu, dotyczącym wiedzy o zdrowiu seksualnym. Te 1-2 godziny w roku, to w zależności jak nam przygotują eksperci program, będą do decyzji rodziców.
0: Dlatego szkoły będą raczej od września realizowały tę obowiązkową część zajęć z edukacji zdrowotnej, a na koniec raczej zostawią ten moduł dotyczący seksualności. Podkreślmy jeszcze raz, nieobowiązkowy. I właśnie to krytykuje akcja uczniowska, choć nie do końca. Hanna Kuryłowicz.
2: Najważniejsza zmiana ma zarówno w sobie wadę oraz zalety, ponieważ jest to ta zmiana, że zostanie wprowadzona obowiązkowa edukacja zdrowotna do szkół. My jako akcja uczniowska, ale też w ogóle środowiska młodzieżowe bardzo wspieraliśmy to, żeby ta edukacja zdrowotna została wprowadzona, więc jesteśmy ogólnie z tego zadowoleni i jednak ubolewamy nad tym, że ten segment edukacji seksualnej nie jest obowiązkowy, a to właśnie edukacja seksualna jest w tym wszystkim najważniejsza, bo tego najczęściej młodzi ludzie się nie dowiadują od rodziców, od otoczenia i szukają w internecie sami tego tak naprawdę, co się dzieje z ich ciałem i jak dojrzewają.
0: Akcja uczniowska pozytywnie odnosi się do zmian w żywieniu uczniów. Chodzi o stawianie na dietę planetarną, czyli na więcej warzyw i owoców. Choć zdaniem tej organizacji posiłki w szkołach podstawowych powinny być darmowe, a tak jednak nie będzie. Od września część przedmiotów będzie musiała być nauczana w tak zwanych modułach, czyli nie po jednej godzinie lekcyjnej, a w bloku. No i nauczanie ma być bardziej praktyczne, o czym mówiła wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
3: Dotychczas, jeżeli w danej szkole zadecydowano, że WF w klasach 1-3 prowadzi nauczyciel WF-u, to musiało być to od razu 3 godziny. W tej chwili po zmianach to mogą być 3, 2 lub 1 godzina. Po to, żeby szkoły mogły to realizować bardzo elastycznie. Ustaliliśmy, że nie tylko nauczyciele przyrody i nauczyciele zajęć praktyczno-technicznych chcą mieć zajęcia w blokach, ponieważ łatwiej jest na zajęciach praktyczno-technicznych, które mają być bardzo praktyczne, zrealizować program w 2 godziny połączone razem, tak żeby zacząć i skończyć w czasie tych jednych zajęć, ale również poloniści powiedzieli, że chcieliby, żeby w starszych klasach, czyli od klasy 4, z 5 godzin 2 były w bloku.
0: A co jest najważniejszym wyzwaniem dla szkół w tych nowych realiach? Domyślasz się może?
4: Nie domyślam się jeszcze. Chociaż to patrząc na większość
0: tych zmian... wyzwanie, które jest od lat przed szkołami stoi właściwie. Co sierpień się pojawia, a właściwie to co czerwiec.
4: Kadra.
0: O! I to właśnie w 10 była odpowiedź, bo właśnie znalezienie kadry to jest największy problem, ale też finanse w związku z tym, że potrzebne będą odpowiednio wyposażone pracownie, bo przecież praktyki nie da się uczyć na sucho. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie.
5: Pierwsze zadanie, które stoi przed nami, to zapewnienie ekipy, która ma realizować wprowadzanie kompasu jutra, bo nadal jeszcze mamy problemy z zatrudnieniem, nadal jeszcze są wakaty. Kolejna sprawa to jest przygotowanie naszych nauczycieli. Tych zadań jest naprawdę dużo. Wprowadzanie zajęć praktyczno-technicznych, które zbliżone są do niegdysiejszego ZPT. To wszystko wymaga olbrzymich zmian, nawet w zakresie dysponowania budżetem szkolnym.
0: No bo za coś trzeba będzie kupić młotki, deski czy gwoździe. No i też jestem ciekawa, jak to będzie realizowane i jak odniosą się do tego rodzice, bo wiadomo, że tam, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Może się więc zdarzyć, że dziecko walnie sobie młotkiem w palec, ale kto miał w swojej przeszłości zajęcia praktyczno-techniczne w szkole, ten wie, że działy się na nich różne rzeczy, które być może obecnym rodzicom zjeżyłyby teraz właśnie włos na głowie. No to jak się mówi, zobaczymy. A ty miałaś zajęcia praktyczno-techniczne jako uczennica?
4: Miałam takie...
0: Zaczpety klasyczne? Z młotkami?
4: Też, tak. Jakoś w pierwszych latach szkolnych wydaje mi się, że tak. Były to młotki, ale było to również robienie kanapek, jak i
0: noże
4: budowanie.
0: Noże wchodziły w ruch,
4: tak. Mm-hmm. Najróżniejsze były to rzeczy.
0: Ja miałam jeszcze wiertarki i chyba najdziwniejszym zadaniem, jakie na zajęciach praktyczno-technicznych realizowaliśmy, to była budowa szczudeł i potem nauka na szczudłach chodzenia. Nie wiem, czemu to miało służyć, ale zabawa była przednia.
4: I na tym może polegać cały problem teraz również ze znalezieniem osób, które...
0: Zapanują nad tymi 25 osób.
4: Albo podwójnymi parami, znaczy parami tych szczudeł w razie czego. Oczywiście, że tak.
0: Ze szczudłami można bardzo dużo różnych rzeczy robić.
4: No i niestety
0: można wracać
4: to nie są...
0: na przykład 3 godziny do domu wtedy.
4: I to niestety nie są wcale, to, że się śmiejemy, to nie znaczy, że to zabawne w tych najbliższych miesiącach będzie, no bo...
0: No ofiary w ludziach, ja się spodziewam. Sama padłam też ofiarą pewnej wiertarki, ale no cóż, na błędach się uczymy chyba, nie?
4: Tylko czy zawsze musimy się na tych swoich błędach uczyć i swoich ranach?
0: No zawsze się
4: ranach?
0: Możemy podpierać kolegą.
4: No właśnie. No ale teraz patrząc na to, o czym po prognozie pogody będzie, bo w twoim imieniu również zapraszam na rozmowę z nauczycielką, pedagogzką i Zofią Grudzińską, z którą porozmawiacie o tym, co się zmieni od września w tych polskich szkołach, ale także o tym, czy te nasze szkoły zdążą się przygotować na to nowe.
0: Zwłaszcza, że część tego nowego nie jest jeszcze zatwierdzona.
4: No i właśnie, i to są kolejne kwestie do poruszenia. 224, 280, 280, gdyby chcieli się Państwo głosowo z nami podzielić swoimi myślami, albo popołudnie@nowyświat.online. Tu można pisać, jak również w grupie patronów. Anny Rogicińskiej nie żegnam, Anna zostaje w studiu i zapraszam w jej imieniu na rozmowę.

0: Och, piękna, na koniec. Wczytuję się w Państwa wiadomości. Pani Anna napisała, że tych zapowiedzi zmian w edukacji ma już powyżej uszu, bo do zmian potrzeba ludzi kompetentnych. A tych, jak pisze pani Joanna, w ministerstwie nie ma. Z kolei Mariusz pisze o tym, że jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej i w związku z tym nie brał urlopu, pracuje w wakacje, bo od września idzie na staże w różnych oddziałach szpitalnych i liczył na to, że uczniowie i rodzice wyjadą. Nie wyjechali, pilnują terminów, docierają na badania i zapisują się też na zajęcia od września. A te zmiany od września w oświacie będą dotyczyć też przygotowywania oceny funkcjonalnej, więc chociaż ten format niby działa od 12 kwietnia i były prowadzone szkolenia, no to z postępami bywa różnie. Mariusz pisze, że placówki, które ma pod opieką, z pewnością będzie aktywnie wspierał. My tutaj w trakcie jeszcze piosenki dyskutowaliśmy o ZPT i rzeczach, które robiliśmy w trakcie takich zajęć i też pani Anna pisze, że ZPT było the best. Elektronika, żywienie, prace ręczne, wszystko praktyczne i przydatne i jeszcze było wesoło.
1: No bardzo było wesoło. No jakby się nie uśmiać z kolegi, który się właśnie wywalił na tych szczudłach. Albo na przykład mieliśmy takiego kolegę, który za diabła nie mógł opanować igły i nitki. I jemu się to wszystko plątało, więc też była zabawa. Po prostu.
0: Ja też nie wiem, czy te kanapki robione wtedy w trakcie tego ZPT to były tymi kanapkami smacznymi, czy można było je później...
1: Ja się bałam zjeść kanapki od kolegi albo od koleżanki, która nie za bardzo ze mną miała po drodze.
0: No i właśnie, nigdy nie wiadomo. Z kolei Katarzyna odnosi się jeszcze do tych szczudeł, czyli szczudła na ZPT miał rozmach nauczyciel. My zaczynaliśmy od pisma technicznego. Właśnie, pismo techniczne, bo to też jest rzecz, nad którą...
1: To już było u mnie w liceum bardziej, na tym etapie edukacji. Natomiast jeśli chodzi o klasy 1-3, to właśnie w tych klasach miałam te szczudła, więc rozumiesz wyzwanie.
0: Czyli rozmach, to prawda. A tworzenie prądu z ziemniaka? Mieli państwo z tym styczność?
1: Tarniki.
0: 224, 280, 280, skoro już zaglądamy do wspomnień i popołudnie@nowyswiat.online. No a teraz zaglądamy też do pogody.
2: Pogoda.
0: I ta to już na jutro, więc patrząc na piątek, niby ma przynieść wyraźne ochłodzenie i zdecydowanie bardziej komfortowe temperatury, bo najchłodniej ma być na Pomorzu, gdzie termometry pokażą do 21 stopni, na zachodzie od 22 do 23. Centrum spadek niemały w porównaniu do dzisiaj, bo do 24-25 stopni. No a najcieplej ma być na krańcach południowo-wschodnich, czyli niecałe 27-28 stopni Celsjusza. Nad morzem temperatura ma nie przekroczyć 19 stopni. To jest dokładnie to, o czym mówiłam wczoraj, czyli te grafiki, na których się śmieją ludzie, że jeżeli ładna pogoda, słońce i upał, to tylko w tygodniu, bo w weekendy niekoniecznie. No i właśnie, przelotne opady deszczu na weekend są prognozowane. Burze mają występować przede wszystkim na południu, południowym wschodzie i wschodzie kraju. Do tego na pozostałym obszarze zachmurzenie z większą ilością słońca i jedynie takimi słabymi lokalnymi opadami. Myślę, że to jest także kwestia dynamiczna, więc zobaczymy, co po godzinie 18 nam jeszcze te radary pokażą.

0: Za 24 minuty 18 właśnie wybrzmiało Elder Island, a ja jeszcze patrzę w grupę patronów i pani Anna pisze, że tam kanapki, myśmy robili pizzę i serniki. To bym zjadła.
1: Ale w takim piecu czy w prodiżu?
0: I to są bardzo istotne pytania, także czekamy na odpowiedzi w grupie patronackiej. Z kolei pani Magdalena pisze, że u niej w liceum na ZPT było robienie majtek.
1: Ciekawe, kto zlecał. Bardzo jestem ciekawa, czy bardzo pani nauczycielka, czy pan nauczyciel.
0: No, pani Magdalena dodaje, że nie żartuje i od razu dodaje, że nie ma tej bielizny. A z kolei pani Antonina pisze, że a kto na ZP-tach nie uczył się kiszenia ogórków w zamykanej butelce. Ogórek kroiło się w słupki i tak ukiszone słupki nie wypadały z kanapki.
1: Wypadały z butelki?
0: Kolejne pytania. Pytania nam
1: mnożą
0: się mnożą.
1: Nam się, tak.
0: Ale do naszej gościni już pytania będą trochę inne. Teraz się trochę śmiejemy, ale no, rzecz jest poważna.

0: nie da rady.
1: Gościmy Zofię Grudzińską, nauczycielkę, pedagogzkę, obywatele dla edukacji. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: To skoro nam tak radośnie i wesoło, to chciałam panią zapytać, co pani na ZP-tach robiła.
2: Wiecie, to jest niebywałe, ja w ogóle słuchałam i się tutaj zaśmiewałam i płakałam prawie z sentymentu, bo akurat wczoraj rozmawiałam z koleżanką i jakoś tak nam zeszło na te prace ręczne, w moim wieku to jeszcze się nazywało prace ręczne, i mnóstwo wspomnień bardzo żywych, między innymi to, że nigdy nie umiałam robić na drutach i tylko lewe oczka opanowałam. I tak mi się, nie wiem dlaczego, mi się tak ściągało i coraz węższe się robiło i w końcu się zrobił taki proporczyk. I ja wysunęłam jeden drut, wsunęłam ołówek, bo kompletnie nie wiedziałam, jak to zakończyć i zaniosłam do szkoły i właśnie powiedziałam pani, że to jest proporczyk.
1: No po prostu, no, praca zaliczona była?
2: Nie, dwójkę dostałam, wtedy to było tak jak jeden. Ale coś jest na rzeczy, chciałam powiedzieć teraz poważnie, że spójrzcie państwo, jakie my mamy żywe, obdarzone emocjami, wspomnienia z tych przedmiotów, z tych właśnie wykonywania konkretnych rzeczy. To jest niebywałe i myślę, że szkoła, gdyby naprawdę pamiętała o wielkim uroku takiego typu uczenia, takiego aktywnego, to naprawdę odnosilibyśmy większe sukcesy jako pedagodzy i jako osoby kształtujące system edukacji.
1: To prawda, w pamięć mi zapadło między innymi przygotowywanie preparatów na biologię.
2: No ja już nie zacznę wspominać, co mi jeszcze zapadło w pamięć, bo ja wiem, że nie o tym chcemy rozmawiać.
1: Tak, mamy 13 obszarów, w których dojdzie do zmian w edukacji i 13 w przygotowaniu. To nie za dużo jak na raz?
2: To jest zdecydowanie za dużo na raz. Mnie się naprawdę przypomina rok 2017, kiedy pod egidą pani Zalewskiej zmieniało się wszystko od A do Z, ale jednak mimo wszystko przyznam, że tamte zmiany były jakoś tak rozplanowane z większym sensem, jeżeli chodzi o chronologię. A teraz to rzeczywiście przypomina mi, ja przepraszam, jestem złośliwa, muszę być złośliwa, bo jestem rozgoryczona, że to jest tak, że statek tonie i wszystkie ręce na pokład i wszyscy się pętają, biegają, chaos totalny, a Titanic niestety właśnie kadłubem do góry, stępką w dół. Ja orkiestra gra.
1: A gdyby miała pani wybrać te najważniejsze zmiany, to czego one będą dotyczyły? Które są najważniejsze, najistotniejsze z punktu widzenia edukacji?
2: Takie, które no, niosą z sobą ziarno sensu, przy czym oczywiście jak będą realizowane, to jest zawsze najważniejsze, no ale przynajmniej jest jakiś punkt wyjścia, który ma ręce i nogi. To jest tak, no, zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach, co nie jest do końca kompletne jako próba ochrony naszych dzieci, naszej młodzieży przed no, tymi wszystkimi niebezpieczeństwami, które niesie obecność na mediach społecznościowych tak zwanych. Ale no dobra, jest to krok, z którym ja dyskutować nie będę, aczkolwiek oczywiście diabeł będzie tkwił w szczegółach. No ale dobrze. Druga rzecz to jest no wreszcie uobligatoryjnienie przynajmniej części edukacji zdrowotnej. O rok spóźniony krok, bo jeżeli już pani ministra nie chciała iść na konfrontację z tymi środowiskami, które uważają, że seksualizacja dzieci i tym podobne, no to mogli wpaść na ten pomysł takiego podzielenia, rozdzielenia i naprawdę wtedy byłby odbiór tego przedmiotu edukacji zdrowotnej o wiele bardziej sensowny. No ale dobra, jak zwał, tak zwał. Natomiast, tu muszę się czepnąć, dyrektorzy szkół drą sobie włosy z głowy, ponieważ rozporządzenie zostało podpisane kilka dni temu, a tak zwane arkusze organizacyjne pracy w szkołach sporządza się do końca kwietnia, więc po prostu teraz dzieją się sceny naprawdę tragiczne albo tragikomiczne w gabinetach dyrektorskich. Ale dobrze, no przynajmniej zmiana częściowo idzie w dobrym kierunku. No i ja tutaj będę broniła w zamyśle kwestionariusza oceny funkcjonalnej. Będę niepopularna, ale ponieważ również jestem psycholożką, więc ja rozumiem mądrość samej intencji, tyle że ta intencja w zamyśle autorów tego kwestionariusza, autorów całego projektu, Została bardzo przeinaczona, jak się filtrowała przez legislację ministerialną i po drodze zaliczyła tyle wpadek, że przy okazji zyskała sobie grono szczerych przeciwników. Nie wiem, jak to będzie, ale no, kierunek naprawdę jest słuszny, bo to jest narzędzie po odpowiednim przeszkoleniu i po odpowiedniej organizacji zespołów w szkołach. To jest narzędzie rzeczywiście takiej wieloaspektowej oceny funkcjonowania ucznia i uczennicy.
1: A które z tych zmian będą najtrudniejsze, Pani zdaniem, do wprowadzenia?
2: A, i oczywiście jest jeszcze przyroda, no wiadomo,
1: Tak.
2: tak, także to jest już to wiemy. Ja przypuszczam, że ten nieszczęsny kwestionariusz będzie najtrudniejszy, bo aczkolwiek wiem, że były prowadzone szkolenia dla nauczycieli, zabrakło profesjonalnych szkoleń i takich kompleksowych dla koordynatorów, bo w zamyśle w każdej szkole powinien być koordynator albo koordynatorka, nauczyciel przygotowany do tego, żeby właśnie tworzyć zespoły, monitorować, koordynować pracę tych zespołów, które mają realizować prace związane z kwestionariuszem. Jak tego nie będzie, to rzeczywiście będzie bezchołowie, nauczyciele będą odhaczać niepotrzebny, niezrozumiany obowiązek, będzie piętrzyć się papierologia, a poradnie, dla których to miało być ten bardzo cenna wstępna informacja prediagnostyczna, nic na tym nie skorzystają.
1: Te zmiany są wprowadzane pod hasłem Kompas przyszłości. One rzeczywiście odpowiadają na te wyzwania, jakie stawia przed nami przyszłość, czy raczej są to zmiany następcze?
2: To jest miotanie się. To są częściowo zmiany następcze. Niektóre z nich, okej, no trudno, jeżeli jest katastrofa, to musimy reagować, więc pomimo, że one są reaktywne, typu właśnie tych telefonów komórkowych, okej, no muszą być realizowane. Natomiast nie ma czegoś takiego jak kompleksowa wizja przyszłości. Nie ma. Ostatnio bardzo modne, mniej więcej od roku jakby tym ciele realizatorów na najwyższej półce Kompasu Jutra, bardzo popularne jest hasło sprawczość, ale no naprawdę dam głowę, że nie rozumieją prawdziwej treści, prawdziwego znaczenia takich słów jak ufność w skuteczność własnego działania, nastawienie na rozwój, czyli to, co ma się składać na ową sprawczość. Gdyby rzeczywiście przeprowadzić zmianę pod hasłem uwaga, dobra, robimy wszystko, żeby nauczyciele, uczniowie rzeczywiście zyskali sprawczość i pod tym kątem budujmy działania, a nie doczepiajmy słowo sprawczość do wszystkiego, co się da.
1: To teraz trochę o tej sprawczości i trochę do tych ZPT-ów wrócimy. Ministerstwo chce stawiać na naukę w praktyce. Dotyczy to głównie bloku przyrodniczego i zajęć praktyczno-technicznych. Na ile nasze szkoły stać na zakup odpowiedniego sprzętu i na ile rodzice są gotowi na powitanie dziecka z zabandażowanym palcem?
2: To ja może zacznę od tych rodziców i zabandażowanego palca. I naprawdę, kochani państwo, zabandażowane palce to nie jest koniec świata. Przypomnijmy sobie, ile razy sami spadaliśmy z roweru, zacinaliśmy się jakimiś tam szkiełkami. Już nie powiem, ale przepraszam, powiem, że w krajach, w niektórych krajach są tak zwane bardzo popularne leśne szkoły, a i w normalnych, nieleśnych szkołach dzieciaki posługują się młotkami, piłami, siekierami i jakoś nie ma w tych krajach masowych wizyt
1: Na sorach.
2: na SOR-ach, prawda, dzieci z powyrywanymi kończynami, więc my tutaj histeryzujemy i nie powinniśmy histeryzować, bo naprawdę również i w domu, jeżeli jakaś mama nie pozwala dziecku używać noża do smarowania kanapki masłem, czyli tępego noża, no to potem nie dziwię się, że to dziecko w szkole, jak dostanie nożyczki, to istnieje podejrzenie, że zaraz dziabnie sobie oko albo dziabnie koleżance oko, ale my mamy obowiązek eksponować nasze dzieci na tego typu codzienne niebezpieczeństwa. bo to jest część życia.
1: No właśnie,
2: No,
1: planowane
2: więc
1: są.
2: to jest to ZPT.
1: Tak.
2: Rodzice. A teraz przepraszam, bo druga
1: Przyroda.
2: część pytania to było przygotowanie szkół.
1: Tak.
2: I tu powiem tak, niektóre szkoły od dawna były dobrze przygotowane, bo były możliwości od pozyskiwania grantów, funduszy, również we współpracy z samorządami. To w dużym stopniu też zależało od inicjatywy zespołu, od inicjatywy dyrektora, od postawy samorządu. Były szkoły, którym się no, po prostu nie chciało, albo były za bardzo zajęte innymi kierunkami działania. Teraz oczywiście są dostępne różne granty, różne ministerialne programy, więc to nie będzie zupełnie niemożliwe, żeby te laboratoria wyposażyć na poziomie nauczania przyrody w szkołach podstawowych. To nie są laboratoria uniwersyteckie na Boga, więc to jest w pewnym sensie możliwe. Pytanie, czy będzie się chciało, czy starczy tej przestrzeni i tego optymizmu, tego pozytywnego nastawienia.
1: Planowane są zmiany w ocenianiu zachowania uczniów, a to zawsze
2: O
1: wzbudzało
2: Jezu.
1: kontrowersje wśród i nauczycieli, i uczniów, i rodziców. I jak czytam w projekcie, ocena z zachowania ma obejmować wywiązywanie się z obowiązków ucznia, okazywanie szacunku innym osobom, w tym nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły, przejmowanie odpowiedzialności za swój rozwój i realizację zamierzonych celów, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własnych oraz innych osób, postrzeganie norm społecznych w szkole i poza nią, współpracę w działaniu, dbałość o dobre relacje z innymi i uwaga, wykazywanie się postawą patriotyczną, rozumianą jako szacunek dla własnego narodu, ojczyzny, społeczności lokalnej i regionalnej oraz poszanowanie historii, tradycji i kultury narodów, innych narodów. I tak mnie zastanawia, co to znaczy norma społeczna i kto ją będzie wyznaczał?
2: No, nauka psychologii i socjologii zna pojęcie normy społecznej, zresztą jest to bardzo silne, bardzo znaczące w naszym funkcjonowaniu pojęcie, bo to są te normy, które na przykład mówią, że nieładnie jest podstawiać komuś nogę. No to oczywiście tutaj przytoczyłam taką jedną normę, ale to jest norma społeczna i kto z nas to zrobi i zostanie na tym przyłapany, powinien się wstydzić. Ostatnio niestety te normy społeczne tracą na znaczeniu, to znaczy coraz częściej postępujemy w sposób absolutnie przekraczający normy, ale nie budzimy w sobie poczucia wstydu, bo właściwie wszyscy to robią, standardy nam się poluzowały. Także dobra, słowo normy społeczne jest definiowalne i rzeczywiście one są ważne, bo to jest taki kod, który nam umożliwia wspólne życie społeczne.
1: No i kiedyś do zachowania liczyło się tylko to, co uczeń robi w szkole. Teraz będzie się liczyło także to, co robi poza nią. Skąd nauczyciel ma wiedzieć, co uczeń robi poza szkołą? No i być może będzie tak, że jeden uczeń będzie miał pecha, bo poza szkołą zetknie się z nauczycielem, a drugi na
2: Tak.
1: przykład nie, a być może będzie robił gorsze rzeczy niż ten pierwszy.
2: Oczywiście bardzo dziękuję za ten komentarz, bo również w tej zmianie, która dotyczyła prac domowych, gdzie tam był taki projekt, że nauczyciel ma doceniać, czy praca domowa została wykonywana samodzielnie, to ja też się od razu zaczęłam zastanawiać, czy to będzie oznaczało, że we wszystkich domach będą zainstalowane kamery i nauczyciele mają podglądać uczniów, żeby sprawdzić samodzielność. Ale oczywiście to samo dotyczy tego zachowania poza szkołą i no, można wpaść nauczyciela trzymając papierosa w buzi, a można kopnąć staruszkę i żaden nauczyciel tego nie widzi. Ja w ogóle przyłączam się do tej bardzo dużej liczby przeciwników oceny zachowania. I ja tylko może wspomnę, że również pani ministra doskonale wie, bo kiedyś powiedziała w czasie konferencji prasowej, że ona wie, że to jest fatalne narzędzie. Ona wie, że to narzędzie funkcjonuje, uwaga, proszę państwa, jedynie w Polsce i na Białorusi. Są jedyne kraje, w których funkcjonuje coś takiego, ale ona się nie decyduje z tego wycofać, ponieważ to wzbudzi emocje społeczne. Więc ja trochę nie rozumiem. Albo wielu z nas jest temu przeciwnym, to jakie emocje to wzbudzi? To wzbudzi jedynie zadowolenie. Kogo boi się pani ministra? Tego nie wiem.
1: Może częściowo też rodziców, bo rodzice, jak sami wiemy i pani też dobrze wie, nie lubią zmian w szkołach ku nowoczesności, że tak to ujmę, bo zwykle to oni optują też za tym, żeby było po staremu, bo oni
2: Ale czy
1: byli w takiej
2: naprawdę?
1: szkole i w związku z czym.
2: Okej, ja rozumiem. To może zapytajmy rodziców. Ja nie jestem za tym, żeby rodzice kreowali środowisko, profesjonalizm środowiska edukacyjnego, ponieważ nie mają przygotowania pedagogicznego, ale proszę bardzo, w tym momencie, kiedy chodzi o ocenę zachowania, to są już takie bardziej pryncypia dotyczące nie edukacji, a no właśnie stosunków społecznych. Zapytajmy rodziców, zróbmy referendum i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tylko proszę, żeby referendum było ograniczone tylko i wyłącznie do rodziców, którzy mają faktycznie dzieci w szkole.
1: Będzie
2: No i
1: to trudne
2: zobaczmy.
1: zapewne. W
2: No
1: szkole,
2: oczywiście.
1: tak, w szkole lub placówce będzie mogła działać spółdzielnia uczniowska, będąca dobrowolnym zrzeszeniem uczniów. Jej działalność ma przede wszystkim charakter wychowawczy i edukacyjny. Spółdzielnię będzie mogła tworzyć grupa co najmniej 5 uczniów, którzy ukończyli 13 lat. Czemu ta zmiana ma służyć i czego ma nauczyć młodego człowieka?
2: W mojej młodości, bo ja tutaj muszę zaczerpnąć z wspomnień, działały takie sklepiki szkolne i to były właśnie spółdzielnie, pod warunkiem, że były sensownie wspierane przez nauczycielkę albo nauczyciela, bo oczywiście zawsze musiała być osoba dorosła. To były świetne imprezy, one nas uczyły zarówno inicjatywności, tej przedsiębiorczości, jak i rozsądnego gospodarowania środkami, jak i wyczuwania tego, co jest potrzebne, a co nie jest potrzebne. One po prostu uczyły życia. To było genialne. Wspomnę jeszcze, że w Hiszpanii jest taka tradycja, że w ostatnim roku szkolnym uczniowie od początku roku planują tygodniową wyprawę na zakończenie nauki, którą to wyprawę muszą samodzielnie sfinansować. W związku z tym przez cały rok podejmują różne akcje, żeby środki na to zebrać, bo nie wolno im prosić rodziców. Więc to są właśnie takie fajne działania.
1: To na koniec już krótko. Doczekamy się kiedyś, że we wrześniu powiemy, no, w końcu szkoła bez żadnych zmian.
2: Chciałabym, ojejku, jak ja bym chciała, żebyśmy przede wszystkim się doczekali tego, żeby powiedzieć, fajną mamy szkołę, więc dobrze, że nie ma zmian. Natomiast, no przepraszam, jeżeli widzimy wiele zaniedbań, obszarów do naprawy, no to nie możemy zatrzymywać się na pozycji nie róbmy zmian. Tylko jak te zmiany robić? Chciałabym się doczekać tego, żebyśmy widzieli, że zmiany są robione z głową, z sensem i z szacunkiem wobec uczniów i nauczycieli i rodziców.
1: No i bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja i
1: Gościliśmy
2: bardzo również
1: Zofię
2: dziękuję.
1: Grudzińską, nauczycielkę, pedagogzkę, obywatele dla edukacji. Do usłyszenia.
2: Dziękuję za pytania. Do usłyszenia Państwu. Miłego wieczoru.
0: I bardzo, bardzo dziękujemy. Także ja dziękuję Annie Rogicińskiej za przygotowanie tej rozmowy i za wszystkie pytania. Wczytuję się również w Państwa komentarze i pan Mariusz napisał, że właśnie pisze orzeczenia na wrzesień, opisy uczniów szkoły specjalnej, którą ma pod opieką. Są super, bo szkoła ogólnodostępna musi trochę nadrobić. Piękne hasła wprowadzono, ale dobra.
1: Praktyka.
0: No tu właśnie dodał pan Mariusz, że dobra, zatrzymam się na pochwale pięknych haseł. Wracają Państwo też do tematu ZPT i tego, co w trakcie tego ZPT w czasach słusznie minionych albo niesłusznie minionych również robiliśmy.
3: To ja też mam swoje ZPT i właśnie naprawiam kran, przekręcam. I nie jest to takie proste, bo niestety w wodzie jest dużo kamienia i jednak będę musiał chyba do fachowca się udać z tym jednym kranem. Ale chciałem powiązać troszeczkę to, o czym była mowa w pierwszej godzinie, czyli dorobek pana prezydenta i reformę edukacji. Tak. Oceniając jedno i drugie, jednym słowem można powiedzieć, że dobrze, ale dwoma słowami to niedobrze.
0: A i czasem można mówić też, że sytuacja jest dynamiczna, tak
1: Ja
0: jak w tej
1: tylko
0: pogodzie.
1: dodam, że ja w kranach mam doświadczenie, jak coś.
0: O, to ja w takim razie bardzo chętnie Cię zaproszę do siebie, bo ja z kranami mam akurat aktualny problem. Ale jeszcze, jako że się wczytuję w te Państwa komentarze i wspomnienia dotyczące ZPT, to też Pan Mariusz wspomina, że raz walnął sobie w palec młotkiem, pierwszy i ostatni, i dzięki temu poprawiła mu się automatycznie koordynacja. I teraz kwietniki, półki, szafki, które robił, były używane w szkole, ale nie zapomni, kiedy w klasie pierwszej lub drugiej nosił noże, deski i składniki na sałatki i kanapki, a potem wszyscy się częstowali wzajemnie i częstowali także nauczycieli. Więc tych wspomnień nie brakuje. Jeżeli Państwo chcą się włączyć, 224 280 280.

0: Kilka dni temu zakończyła się nasza zbiórka na przeprowadzkę Radia Nowy Świat. Wspólnie zebraliśmy niemal 550 tysięcy złotych. Jest to kwota, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W imieniu całej redakcji ogromnie dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Warszawa i wiec przed Pałacem Prezydenckim. Karol Nawrocki podsumuje rok prezydentury. Wydarzenie poprzedza debata z udziałem prawicowych publicystów. Historyk Andrzej Nowak porównał wynik wyborów prezydenckich do wyniku ostatnich wyborów do parlamentu.
4: Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło taki wynik, jaki osiągnęło w wyborach w 2023 roku. Wygrało wybory, ale uzyskało bodajże 7 milionów głosów z groszami. Natomiast Karol Nawrocki uzyskał 10 milionów 600 tysięcy głosów. I to jest właśnie ten dodatkowy element obywatelski. Ludzi, którzy może czują się rozczarowani do partii, albo partie nie pociągają ich, cały system partyjny.
3: W ciągu roku Karol Nawrocki podpisał 255 ustaw, zawetował 41. Teraz Rumunia i kolejna odsłona kryzysu energetycznego. Rząd pozwoli operatorowi sieci na stopniowe ograniczanie dostaw prądu firmom działającym w przemyśle. Jak powiedział premier Rumunii Ilie Bolojan, operator będzie musiał 24 godziny wcześniej uprzedzić przedsiębiorców o ograniczeniu dostaw. Ograniczenia i odłączenia nie dotkną gospodarstw domowych, tak samo jak odbiorców, których działalność nie może być przerwana, jak szpitale czy sanatoria. W Rumunii trwają prace nad przekierowaniem wód Dunaju do jedynego działającego reaktora nuklearnego kraju, by umożliwić jego działanie przez kilka następnych dni. Rządzący w Polsce zastanawiają się, czy wracać z programem dopłat do paliw. Minister finansów nie wykluczył powrotu choćby części założeń programu osłonowego o nazwie Ceny Paliw Niżej. Komentuje to Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB.
5: Rząd dał sobie 48 godzin na obserwację rynku. Ostatnie dni przyniosły ulgę na giełdach towarowych. Ropa Brent spadła poniżej $80 za baryłkę, a amerykańska ropa WTI jest w tym momencie w rejonie $75.
3: To reakcja na doniesienia o możliwym przełomie w amerykańsko-irańskich rozmowach na temat odblokowania cieśniny Ormus. I jeszcze piłka nożna, wieczór z polskimi drużynami w europejskich pucharach. W Lidze Europy Jagiellonia Białystok podejmuje Glasgow Rangers.
6: Ja nie uważam, że to będzie łatwy mecz, bo to jest solidny zespół, który czeka nas i tu, i w Glasgow, naprawdę ciężki mecz.
3: Tak mówi kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk. To spotkanie właśnie się rozpoczęło. Za godzinę Lech Poznań zmierzy się z KI Klaksvik, a w Lidze Konferencji za godzinę Raków zagrał siebie z Hammarby, a o 20:00 GKS Katowice na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. To był serwis Radia Nowy Świat.
7: A ty co robiłeś na technice albo na ZPT? Kanapki, karmniki, pamiętasz coś?
3: Pismo techniczne.
7: I takie... tylko przez te wszystkie lata samo pismo techniczne?
3: Nie no, nasz nauczyciel wymyślił jeszcze z wycinanek takie rzeźby w styropianie. Dziwne, no, ale wspaniałe rzeczy powstawały. Na styropianie nawlekało się różnego rodzaju szmatki i coś takiego wychodziło. To połączenie techniki i plastyki.
7: I piękne rzeczy, i takie piękne rzeczy też robiliśmy. Chociaż powiem, mnie na przykład pani bardzo nie polubiła od plastyki, bo jak dostaliśmy zadanie do finezyjnego narysowania swoich inicjałów, to ja narysowałam paczkę tamponów i dostałam niestety bardzo nieprzyjemną ocenę.
3: Nie, ale kreatywne. No. No, ja pracujesz też tak, teraz w mediach.
7: Też tak uważam.
3: Proszę bardzo.
1: Nowy Świat po południu.
7: I tym akcentem zaczynamy trzecią godzinę popołudniówki. Proszę mi wybaczyć tę prywatę. 4 minuty po 18:00. Skład prawie zmieniony, bo Grzegorza Muranowicza zastępuje Wojtek Ratasiewicz. A przed nami The Cure.

Piszą jeszcze państwo o ZPT i chociażby pan Rafał pisze, że miał właśnie zajęcia techniki końcówka lat 90. Naprawialiśmy lampki, budowa karmnika, gotowanie na wigilię klasową, szycie poduszek, nawet była nauka metod cięcia materiałów i ich łączenia trwale. Wszystko pamiętam i umiem, pisze pan Rafał. Ja też pamiętam właśnie to łączenie materiałów, ale przede wszystkim chyba to, że akurat zostało mi ta umiejętność korzystania z nitki i igły, chociaż to wcale nie musiało być takie oczywiste. Czy jeszcze mamy kilka minut na rozwinięcie tego tematu, więc jeżeli chcą się państwo z nami skontaktować, to oczywiście 224 280 280 tu przy telefonach czuwa Tomek Giemza. Ja przy skrzynce mailowej popołudnie@panoweświat.online i oczywiście grupa patronacka. A po The Cure teraz R.E.M.

0: R.E.M. i 12 minut po 18. Każde pochwały muzyki wybieranej przez naszą redakcję muzyczną warto jest zaznaczyć. Pan Włodzimierz napisał w grupie patronów, że super, że Kuba przypomniał ten znakomity utwór ze znakomitego albumu. Kuba Ferlin odpowiada za dzisiejszą oprawę muzyczną. I jako, że jeszcze tu się zastanawiam trochę, a właściwie kończymy kwestię ZPT, ale całkiem ładnie, płynnie przejdziemy do kolejnego tematu, to ja przeczytam jeszcze komentarz od pani Iwony z grupy patronackiej, czyli smak własnoręcznie zrobionych pierogów tak zwanych ruskich z zajęć ZPT z połowy lat 70. XX wieku. Pamiętam do dziś. Nigdzie takich nie ma.
1: Nowy świat po południu.
0: I o tych smakach to właśnie będziemy w tej trzeciej godzinie rozmawiać, bo i o naszej polskiej kuchni, i o sezonowości, ale także o tym, że przez lata wydawało się, że świat zachwyca się głównie kuchnią włoską, francuską czy azjatycką. A tak nasza polska kuchnia zaznacza swoją obecność na tym rynku, nazwijmy to tak, i to całkiem porządnie, bo w najnowszym rankingu Taste Atlas Polska jest na 14. miejscu całego świata i wyprzedzamy między innymi kuchnię wietnamską czy koreańską.
2: Pide z ziemniaków, kotlety mielone, zasmażone.

na chłodno zupy owocowej z makaronem, albo inaczej kompotu z makaronem i z owocami, jeżeli ktoś by to tak chciał nazwać. 224 280 280 popołudnie@nowyswiat.online. Tutaj czekam na Państwa wiadomości.

Zachwyt i Karolina Prasał, utwór Nie tędy droga i tak jak patrzę w Państwa komentarze, albo przynajmniej też jak przed chwilą Wojtek mi powiedział, nie tędy droga, jeżeli chodzi o zupę owocową, a na pewno nie przed schabowym. No, na szczęście Maciej pisze też w grupie patronów, że jak był dzieckiem, to zajadał się zupą wiśniową i mi dokładnie o taką zupę chodzi, właśnie wiśniową na zimno z makaronem i że dałby się pokroić za tą zupę i że w wieku 15 lat chciał zrobić sobie taką własnoręcznie, no i zamiast zwykłej mąki użył ziemniaczanej i w taki sposób uzyskał garnek kisielu wiśniowego i od tamtej pory wzdryga się na samą myśl o wiśniowej. Dobrze zrobiona zupa owocowa może być dobrą zupą owocową, to jest moje stwierdzenie i rzucam je w eter oficjalnie, natomiast teraz

0: o tych pierogach, o żurku, o kotletach schabowych czy naleśnikach, które mogą być tym smakiem dzieciństwa również jak zupa owocowa, ale dla innych mogą być kulinarnym odkryciem. No bo polska kuchnia znalazła się w ścisłej światowej czołówce, zajmując 14 miejsce w rankingu Taste Atlas. Jest to ranking przygotowany na podstawie ocen prawie 500 000 osób z całego świata. Uczestnicy nie mogą głosować na kuchnię własnego kraju, więc o tym wyniku decydują przede wszystkim zagraniczne gusta. Więc co sprawia, że tradycyjne polskie potrawy coraz częściej zdobywają uznanie poza naszymi granicami? Które dania mogą być taką naszą kulinarną wizytówką? O tym Kacper Badura.
1: Marta Szumiata jest technologiem żywności, mieszka i pracuje w Szwajcarii. Kiedy tylko może, promuje polską kuchnię.
2: Kilka tygodni temu odwiedziłam swoich przyjaciół z Francji i jeszcze rok temu robiliśmy razem z nimi pierogi. Uczyłam ich zrobić pierogi, bo wcześniej też już je próbowali. No i właśnie ostatnio też chcieli, żebym coś przygotowała dla nich polskiego i zdecydowałam się na taki klasyczny polski obiad, czyli po prostu ziemniaczki, pire z ziemniaków, kotlety mielone, zasmażane buraczki i jeszcze mizeria. I muszę powiedzieć, że byli po prostu zachwyceni, wszyscy się zajadali, a im się uszy trzęsły, więc też byli może troszkę zdziwieni, w sensie nie znają polskiej kuchni na tyle, poza właśnie pierogami.
1: Czasem, żeby docenić polską kuchnię, trzeba wyjechać z kraju na dłużej, bo gdzie indziej kupimy taki pyszny chleb czy polską kiełbasę?
2: Pójście do polskiej piekarni, w której znajdziemy pasztyciki, czy to z kapustą i grzybami, czy ze szpinakiem, cebularze, wszelkie te drożdżówki, pączki. Po prostu mamy takie bogactwo pieczywa, tak? Już nie mówiąc o tym, że od ilu Polaków słyszę, którzy wyemigrowali i zawsze mówią, że im brakuje polskiego chleba. Taką kiełbasę, która jest w Polsce, naprawdę ciężko jest znaleźć w innych krajach. Wiem to sama z doświadczenia. Wiadomo, można znaleźć fajną kiełbasę, bardziej taką długo dojrzewającą, podsuszaną, ale takiej polskiej, takiej soczystej, takiej, którą można właśnie zjeść albo na surowo, czy sobie ugotować w wodzie, czy podsmażyć, czy ugrillować, no to niestety trzeba szukać ze świecą.
1: Nasza rodzima kuchnia bardzo dobrze wypadła w tegorocznym rankingu Taste Atlas. Na 100 miejsc zajęliśmy 14. Szczególnie doceniono polskie miody, sery, truskawki, pierogi, naleśniki, żurek, barszcz, pączki, sernik, karpatkę i marcinka. Ale nie zawsze tak było. Przez lata kuchnia PRL-u opisywana była raczej jako nudna, tłusta i szarobura. A dzisiaj o nudzie nie ma mowy, wskazuje dr Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.
3: I chyba takim odzwierciedleniem tego trendu jest właśnie ten rok, który pokazuje, że kuchnia polska, właściwie polscy restauratorzy przeszli taki Rubikon i zostali docenieni na poziomie już tego, co nazywamy rekomendacjami Michelin, i ponad 196 polskich restauracji uzyskało. To oczywiście jest nic w porównaniu z 1926 restauracji we Włoszech, ale myślę, że mamy powody do zadowolenia, mamy powody do takiego optymistycznego patrzenia w przyszłość, że ta kuchnia polska, która bardzo dynamicznie rozwija się w kierunku właśnie kuchni nie tylko tradycyjnej, ale wykorzystaniem tradycyjnych smaków, tradycyjnych potraw do budowania bardzo nowoczesnych, lekkich, bardzo ciekawych smakowo dań, no że ona po prostu w dalszym ciągu będzie nam się rozwijała i że będzie dobrym ambasadorem polskiego sektora rolno-spożywczego na całym świecie.
1: W tym roku trzecie miejsce w rankingu Taste Atlas zajęła kuchnia peruwiańska. Czym to jest spowodowane? Zapytałem autorkę książek kulinarnych Sylwię Majcher.
4: Myślę, że popularnością w ogóle tego kierunku i takim odkrywaniem smaków, które są mniej znane kuchni europejskiej, takich też właśnie intensywnych smaków, nieoczywistych. To jest pewnie coś, co wzbudza zainteresowanie i robi wrażenie, bo to nie jest kuchnia oparta na przykład na ziemniakach jak u nas, tylko bardziej na daniach z kukurydzy, na słodkich bananach, może w ten sposób urzeka, powoduje, że trafia aż tak na wysokie podium. No też coraz więcej ludzi podróżuje właśnie w tamte rejony i zachwyca się czymś, co nie jest dla nich takie swojskie.
1: Drugie miejsce, kuchnia grecka. Pierwszego można się domyślić. Wygrała oczywiście kuchnia włoska.
4: To po prostu jest fantastyczna promocja. To jest kuchnia, która tak naprawdę wywodzi się z biedy. Bo przecież jak popatrzymy na pizzę, to jest to placek zrobiony z mąki, wody i drożdży. Kładzie się na nią taka była geneza pizzy, to co akurat ma dana szefowa kuchni czy szef w ofercie, czyli ten sos pomidorowy, właśnie też jak u nas z natury, ze świeżych pomidorów i potem wszystkie inne dodatki. Ale potrafili Włosi fantastycznie wypromować, trochę też za sprawą Amerykanów, bo w momencie, kiedy w Stanach Zjednoczonych pojawiła się duża społeczność włoska, to Amerykanie marketingowo potrafili tę kuchnię włoską świetnie wypromować. Ona też jest bardzo łatwa do przygotowania. Każdy sobie poradzi z tym, żeby zrobić zupę na bazie warzyw. Potrzebuje niewiele składników, żeby wybrzmieć. Tutaj główną rolę gra dobry produkt i autentyczność. Przez to ta kuchnia włoska tak fantastycznie się broni, będzie zawsze smakowała, bo stawia na to, co jest najbardziej naturalne.
1: Polskie pierogi znane są już na całym świecie. Czy dożyjemy czasów, gdy to polska zapiekanka zdobędzie popularność na miarę włoskiej pizzy? Chyba trzeba jeszcze trochę poczekać. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Ale te zapiekanki, te takie kiedyś stare zapiekanki z pieczarkami, serem i warzywami, takie trochę niepodobne do tych obecnych zapiekanek, mogłyby być moim zdaniem też słynne na cały świat. A jak państwo sądzą, z czego możemy być dumni na tym naszym talerzu? Czy ktoś z państwa miał okazję częstować obcokrajowców tymi naszymi polskimi daniami i może te reakcje były dosyć podobne jak w tym materiale, a może właśnie kompletnie inne, bo czy cudzoziemcy mogą docenić tatara, śledzika albo zimne nóżki? Ja jako niewielka fanka tychże wymienionych mówię, że no, pytanie do państwa zostawiam tutaj. Ale po 18.30 dołączy do nas kucharka i edukatorka kulinarna Jagna Niedzielska, z którą porozmawiamy o tym jedzeniu sezonowym i o tym, czy powinniśmy mieć w domu kalendarz z rozkładem, co jeść w konkretnym czasie. Jeżeli mają państwo jakieś przemyślenia albo poradę, bo chociażby w grupie patronów pada również hasło chłodnik polskie gazpacze. Ja tutaj się proste, że nie kłócę. 224 280 280 tu mogą państwo dzwonić, a pisać mogą państwo i w grupie patronackiej i na popołudnie @nowyswiat.online.

0: Artur pisze w grupie patronów. Kiedyś przyjechała do naszego biura delegacja z Anglii i akurat przyszła pani z cateringiem. Wszystko wyglądało im obco. Poleciłem kluski leniwe, bo wydawały mi się bezpieczne. Wzięli, a potem męczyli z godzinę. Te miny bezcenne. I ja tak myślę jeszcze o tych wszystkich przypadkach, kiedy to się cały świat zastanawiał nad makaronem ze śmietaną i truskawkami po tym, jak Iga Świątek je poleciła. No, ale w tej kuchni jest pewnie dużo więcej do wyciągnięcia. Ja jeszcze bym tylko dodała, że o tych chłodnikach to oczywiście będziemy jeszcze mówić, ale przyszła mi teraz do głowy taka myśl, że chłodnik to jest nadzupa po prostu.
1: Pogoda.
0: A w pogodzie niekoniecznie będzie nad, bo po tych kilku dniach ekstremalnych upałów i gwałtownych burz, weekend ma przynieść wyraźne uspokojenie pogody, chociaż niekoniecznie pod kątem deszczu i opadów. Sobota co prawda zapowiada się ciepło i bez rekordowych temperatur. Nad morzem termometry mają pokazać do 22 stopni, na zachodzie do 25, centrum to około 26-27, a najcieplej ma być na południowym wschodzie. Temperatura ma wzrosnąć do 30. Najwięcej słońca synoptycy zapowiadają na północy i zachodzie kraju. Na południu i południowym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Niedziela zapowiada się podobnie. No oczywiście to też jeszcze podkreślam, jak przy każdej prognozie pogody, że jest to sytuacja bardzo dynamiczna. No ale na północy termometry mają wskazać do 24 kresek. W centrum dosyć podobnie. Południowy wschód od 30 do 33 stopni. No, wszystko wskazuje na to, że ma to być w miarę udany letni weekend, chociaż niekoniecznie mówię o tej dużej ilości słońca, a o większej ilości opadów. Jak będzie wyglądała też ta prognoza pogody w kolejnym tygodniu i w innych szerokościach geograficznych, to będziemy sprawdzać, bo Państwo dają nam znać, że ruszają Państwo w drogę.
2: Dziś rano wyjechaliśmy na zaćmienie słońca do Hiszpanii jako oficjalni przedstawiciele patronów Radia Nowy Świat, to znaczy moja żona, ja i pies, i będziemy tam reprezentować radio przy pomocy ręcznika radiowego. Może tak być?
0: Może tak być, jak najbardziej. Proszę nas i reklamować, i reprezentować, jak tylko Państwo chcą i mogą. Ja też poproszę, jutro będą się Państwo słyszeli w popołudniówce z Ksenią Maćczak, więc poproszę ją, żeby sprawdziła tę prognozę na przyszły tydzień, na tę Hiszpanię i oglądanie zaćmienia słońca. Natomiast my oczywiście wracamy już za chwilę do kwestii jedzenia i tego, co na tych naszych talerzach, sezonowości i tego, co najlepiej wybierać przy tych temperaturach, które no, trochę nas zaskakują, ale już niekoniecznie powinny. Więc już za kilka minut o tym z naszą gościnią Jagną Niedzielską.

0: Przepytanie.
1: Państwa i moją gościnią jest Jagna Niedzielska, edukatorka, kucharka i autorka książek kulinarnych. Dzień dobry, Jagno.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Dzisiaj, jako że to jest kolejny dzień z tymi upałami, o tych upałach również rozmawiamy, to ja trochę od tego w kontekście jedzenia chciałabym zacząć, no bo mówimy o temperaturze przekraczającej 30 stopni Celsjusza, mówimy też o tym, że często przy takim upale nam się po prostu nie chce jeść, no ale jakbyś miała poradzić albo powiedzieć, co mogłoby być dobrym wyborem w takim okresie, to od czego warto zacząć myślenie o jedzeniu podczas takich wysokich temperatur?
2: No myślę, że jesteśmy w takiej szerokości geograficznej z taką schedą kulinarną polską, że warto sięgnąć po prostu po chłodniki, które są w naszej kulturze i one na pewno nas schłodzą i umilą posiłki. Pewnie przyjadywanie się w taką pogodę jest trochę mniej komfortowym, więc może mniejsze posiłki, częściej schłodzone owoce pod ręką i chłodnik rodem z kuchni od babci, myślę, że będzie najlepszy.
1: Mm-hmm. A to w takim razie, gdybyś miała też wskazać te produkty naszej, tej polskiej kuchni, które mogłyby być takim naturalnym klimatyzatorem i które do tych chłodników albo do właśnie takiego kombinowania z jedzeniem w tym okresie, to które byś się wskazywała? O czym zapominamy?
2: Znowu bazując na tym chłodniku, no to ja bym zdecydowanie połączyła i buraki, i jagody, i buraki, i maliny, czyli wszystkie owoce jagodowe, które będą świetne. Mamy sierpień, więc właściwie ten kalendarz, jakby w ogóle spojrzeć na kalendarz warzyw i owoców, to mamy najbardziej obfitą, soczystą listę właśnie w te owoce jagodowe. Więc to jest ten jeden moment w roku, razem jeszcze z wrześniem i z lipcem, kiedy możemy się najadać tymi owocami.
1: No i właśnie cieszę się, że o tym już też wspomniałaś, no bo ta sezonowość tutaj tym bardziej wydawałoby się, że powinna odgrywać dużą rolę, ale tak jak przeglądam sobie media społecznościowe chociażby, no to mamy pełno tych przepisów na idealne letnie śniadania, czyli smoothie, egzotyczne bowle. Czy myślisz, że to powinno się łączyć albo wybierać to, co jest nam bliższe? Potrzebujemy takich superfoods z drugiego końca świata?
2: Są plusy i minusy takiej sytuacji. Ja zawsze widzę jakieś plusy i dla mnie wszelkie tego typu nowości to jest trochę taka informacja dla nas gotując, czyli uczymy się nowych smaków, eksperymentujemy. Oczywiście nie chciałabym, żeby eksperyment kończył się marnowaniem żywności, ale wciąż poznawanie kuchni poprzez właśnie tego typu próby, czy też nowe produkty, które są bardziej dla nas egzotyczne, są dla nas jakąś nauką, więc nie mówię do końca temu nie. Natomiast my naprawdę jesteśmy totalnymi szczęściarzami, ponieważ w naszej rodzimej kuchni mamy set produktów, które są bardzo, bardzo smaczne i bardzo, bardzo zdrowe. Więc jasne, najpierw bym patrzyła na ten nasz ogródek, co w tym ogródku się znajduje i z tych produktów korzystała, ale nie bałabym się eksperymentowania i nie bałabym się też łączenia na przykład polskich smaków klasycznych z dodatkiem czegoś, co jest charakterystyczne albo dla Azji, albo dla Ameryki Południowej. To może być coś naprawdę odkrywczego i odświeżającego.
1: No to właśnie, bo też ta polska kuchnia ma taką, albo miała opinię ciężkiej, tłustej i takiej mało nowoczesnej. Jak na to patrzysz? To nie jest tak, że oceniamy ją jakoś przez, albo oceniało się ją przez pryzmat zimowych obiadów?
2: Ja patrzę na polską kuchnię z nostalgią. Wydaje mi się, że my jesteśmy, nasze jedzenie jest w ogóle połączone ze wspomnieniami z naszych spotkań rodzinnych i z przyjaciółmi. Ja uważam, że oczywiście przez lata utarło się, że polska kuchnia jest ciężka, bo tak naprawdę patrząc na te dania, które są tak popularne w naszym kraju, które są najczęściej w ogóle związane ze świętami, więc też w bardzo konkretnym okresie w roku, no to uważam, że mamy znacznie więcej do zaproponowania. Mało tego, postawiłam też taką tezę w tym roku, że polska kuchnia w najbliższych latach będzie globalnym trendem. Więc jak pytają się mnie, co będzie piszczało w świecie kulinarii w przyszłym roku, za 2 lata, to ja naprawdę z olbrzymią pewnością mówię o polskiej kuchni. No, mamy słynny rosół, mamy słynny już kompot, no i mam nadzieję, że za sprawą też moich pop-upów, zarówno w Polsce, jak i za granicą, zdecydowanie jeszcze bardziej znane będą pierogi, zresztą moim celem jest to, żeby pierogi były tak popularne na całym świecie, jak pizza. Więc wydaje mi się, że my mamy w ogóle nasz, jakby popatrzeć właśnie na produkty, które są charakterystyczne dla naszego kraju, to powiedziałabym, zamknęłabym to w jednym słowie: ogród. My mamy ogrodową kuchnię. My mamy bardzo dużo kolorów w tej kuchni. Mamy przecież bób, mamy truskawki, mamy buraki, mamy maliny, o których wspominałam. Mamy nawet te zimowe cudowne, czy nawet nie zimowe, co z zimą kojarzące się przecież, marchewki, ziemniaki. Właściwie też bym powiedziała, że pomnik, który mógłby powstać w Polsce, to jest pomnik ziemniaka.
1: A to jest moje, to jest moje ulubione określenie, pewnie też się z nim spotkałaś, że ziemniak to jest nadwarzywo.
2: To jest zdecydowanie arcywarzywo, nadwarzywo, zgadza się. My sobie w ogóle świetnie radzimy z sezonami. Teraz, kiedy właśnie jest to słońce, jemy więcej tych świeżych produktów, no ale jak mało kto, naprawdę jesteśmy też królami i królowymi kiszonek, które są jakże zdrowe. Więc doskonale wiemy też, jak konserwować nasze warzywa i owoce, tak żeby zamknąć ten sezon na znacznie dłużej. Natomiast nawet patrząc na niektóre przepisy, mam taką książkę z 1905 roku, to okazuje się, że nasza polska kuchnia, oczywiście ta bardziej bogata, była okraszona o parmezany, o przyprawy takie jak curry, więc to nie jest tak, że my jesteśmy tylko i wyłącznie o okopowych warzywach. Naprawdę byliśmy bardzo w ogóle otwarci na wpływy różnych innych kuchni. I wydaje mi się, że to, co jest też charakterystyczne dla nas Polaków, to to, że my lubimy zdecydowane smaki. Dlatego tak dużo w nas jest i w restauracjach Azji, bo tam te smaki są wyraźne, my potrafimy w pikantne rzeczy, my lubimy, my potrafimy jednak zabielić sos, nie zabielić, co zagęścić sos mąką i to też mówię, że to wcale nie jest takie złe. W końcu żurek, nasz ukochany żurek, jest zupą na bazie zakwasu z mąką. Więc no, wydaje mi się, że my naprawdę mamy w sobie bardzo dużo możliwości, żeby na najbliższych miesiącach mówić o tym, że polska kuchnia to będzie globalna kuchnia.
1: I o to też chciałam cię zapytać w kontekście tego, jak myślisz, co sprawia, że albo czym dokładnie zachwycają się zagraniczni goście, turyści w Polsce, jeżeli chodzi o polskie jedzenie, podczas gdy my, no właśnie, traktujemy to trochę jako, no zwyczajny po prostu, no, niedzielny albo piątkowy obiad.
2: Ja myślę, że nasze jedzenie jest naprawdę syte i dosmaczone. A przede wszystkim dosmaczone, że nawet jeżeli ten ziemniak jest serem, to zaraz dodamy do tego farszu na pierogi tyle cebulki smażonej na maśle, jeszcze pieczołowicie, długo, na małej mocy kuchenki, tak żeby ona się naprawdę skarmelizowała, żeby się to wszystko zesłodziło, to sprawia, że my wiemy dokładnie, jak dosmaczać nasze dania. Że jeżeli mamy tego kotleta schabowego, to nie dość, że on ma naprawdę dobrą panierkę, to jeszcze jest smażony na odpowiednim tłuszczu. Że nie jest, że potrafimy też wyważyć tą tłustość do rzeźkości, bo zaraz przy tym kotlecie pojawi się mizeria z tych kruchych, absolutnie ogrodowych ogórków z dużą ilością kopą kopru, więc ja uważam, że polska kuchnia jest absolutnie wszechstronna. Ona składa się z wielu smaków, my nie jesteśmy monotonni, my też lubimy różne posiłki, czyli to nie jest tylko kraj zup, chociaż no, można powiedzieć, że na zupach częściowo stoi, ale to jest też absolutnie kuchnia fajnych śniadań i tak naprawdę dla nas w ogóle każdy posiłek jest jakąś formą celebracji.
1: I właśnie Taste Atlas, który mówi chociażby w ostatnich dniach, że jesteśmy na tym 14. miejscu w światowym rankingu i wyprzedzamy kuchnię wietnamską i koreańską według tego właśnie raportu. Zaskakuje cię to?
2: Nie, kompletnie nie. Cieszy mnie to olbrzymie, aż absolutnie mam nadzieję, że słyszycie ten uśmiech, który maluje mi się na twarzy. I w ogóle nawiązując do kuchni też wietnamskiej, koreańskiej, myślę, że też cechą charakterystyczną naszej polskiej kuchni jest to, że ona jest regionalna, że gdzie nie pojedziemy, tam mamy trochę inną historię pewnych dań. Na Podkarpaciu zjemy pierogi właśnie z twarogiem i z kaszą, a gdzieś indziej z właśnie ziemniakami i majerankiem, więc też ta polska kuchnia tak naprawdę pozwala nam poznać historię danych regionów i tego, z jakich produktów tam korzystano.
1: Mm-hmm. A powiedziałabyś, że siłą naszej kuchni jest, są bardziej konkretne przepisy czy produkty?
2: Myślę, że siłą naszej kuchni jest to i to. Ja wiem, że to może nie jest jakaś idealna odpowiedź na to pytanie, ale myślę, że ten świat polskiej kuchni nie jest czarno-biały. Mnie przede wszystkim bardzo cieszy to, że my naprawdę jesteśmy w tych smakach zdecydowani, że jadąc do tego kraju, czy będąc w tym kraju, mamy bardzo dużo dań, które są niejako szlagierami. To nie jest kuchnia, która nie wiem, jest między jakąś a jakąś kuchnią. Polska jest polską kuchnią i absolutnie to widać na talerzu i czuć to na podniebieniu.
1: Mm-hmm. A patrząc na nasze lodówki w środku lata, są jakieś błędy albo na przykład dobre rady, które byś podrzuciła?
2: Zawsze takim kluczem będzie, dobrym kluczem będzie sezonowość, nawet można sobie pomóc w tych wyborach, bo ja zawsze zachęcam do tego, żeby sobie wręcz wydrukować kalendarz sezonowości i zawiesić na drzwiach lodówki. Wydaje mi się, że w ogóle one są zaprojektowane właśnie do tego. Na pewno bardzo często się mówi o tym, że marnuje się więcej żywności wokoło świąt, a ja uważam, że właśnie bardziej wiosną i latem. A to dlatego, że więcej tych produktów nam się pojawia i naturalnie my chcemy po prostu zjeść to wszystko, co jest zielone, czerwone, fioletowe, czy wręcz pomidorowe, chciałam powiedzieć, ale no, jednocześnie te lodówki nam się nie zwiększyły, szafki są tej samej wielkości, nawet może i brzuszki nam się nie zwiększyły, więc ten umiar byłby na pewno też potrzebny. Zdecydowanie latem ja zachęcam do tego, żebyśmy wykorzystali właśnie te sezonowe nadmiary do przygotowywania przetworów, zamrażania owoców na ten bardziej jesienny, zimowy, smutniejszy dla niektórych czas. I to jest moim zdaniem jeszcze w za małej skali. No właśnie, Polska to zdecydowanie też kraj przetworów, ale mam wrażenie, że robimy to trochę rzadziej. A tu na pewno wydawałoby się, że chciałoby się wrócić do tego naszego sportu narodowego.
1: No i właśnie, a to myślisz wynika z czegoś konkretnego?
2: Na pewno wynika to z tego, że mamy większą dostępność w sklepie, też bardzo dobrej jakości produktów, a mamy mniej czasu, bo więcej pracujemy, więc po prostu rezygnujemy i kupujemy. Na pewno też po prostu większość z nas ma, mniejszość z nas ma ogrody, gdzie uprawiamy warzywa i owoce, z których chcemy korzystać, ale wiadomo, możemy też takie produkty kupować w bardzo dobrych sklepach i na targach. Więc brak czasu, większa dostępność, myślę, że to jest ta odpowiedź.
1: No to jeszcze już tak kończąc i stawiając taką klamrę, to gdybyś miała wskazać zmiany albo takie porady w sumie, albo proste zasady, dzięki którym będziemy i jeść jednocześnie zdrowiej, taniej, i właśnie z mniejszą ilością wyrzuconego jedzenia, no to jakie to by były zasady, o których powinniśmy pamiętać?
2: To ja powiem o kilku zasadach i taka będzie jeszcze jedna zasada, która będzie trochę przyczuła temu, co powiem na początku. Uwaga, uwaga.
1: Wspaniale.
2: Zdecydowanie planowanie, tak jest, więc trzymam w niepewności. I na pewno planowanie jest dla nas bardzo ważne, ale oczywiście możemy mówić o ogólnych zasadach, ale prawda jest taka, że to my musimy zastanowić się, jak funkcjonujemy. Czy bardzo dużo pracujemy i często nas nie ma w domu? Ilu mamy domowników pod jednym dachem? I na bazie tych informacji, czy na przykład często wyjeżdżamy w weekend i na bazie tych informacji tworzymy sobie swój plan zakupowy. Lepiej jest robić jednak trochę częściej zakupy, a z przygotowaną listą zakupową bezwzględnie, a niekoniecznie nie dla wszystkich dobrym rozwiązaniem będą te zakupy raz na tydzień wielkie, bo po pierwsze właśnie chodzi o miejsce do przechowywania, trochę zawalenie tej przestrzeni, więc też niewidzenie tego, co jest w naszych zakamarkach kuchennych i łatwiej jest skorzystać z tych produktów, które mamy, wykorzystać je do końca i potem dokupywać to, co jest nam realnie potrzebne. Czasami jest też tak, że ludzie niektórzy mówią, że ja nie potrafię gotować. Ja się pytam, no dobra, a jest jakieś danie, które sprawia ci przyjemność podczas przygotowywania albo po prostu lubisz je jeść i nagle się okazuje, że my mamy mistrzów gotowania i ci, którzy twierdzą, że tego nie potrafią robić, robią to jedno danie, które sprawia, że mogą się już nazwać mistrzami, więc idąc tym tropem, nie zawsze musimy nie wiadomo jaką książkę przepisów przygotowywać w naszym domu, czasami wystarczy obijać się o 5 sprawdzonych przepisów, zmieniając składniki, zmieniając pod to, co mamy w naszym domu. A tak na końcu to, co właśnie będzie może trochę przeczyć, ale kuchnia lubi odważnych ludzi. Kuchnia lubi odwagę w doprawianiu, w dodawaniu odpowiedniego tłuszczu, który jest nośnikiem smaku. Kuchnia lubi wyobraźnię, więc czasami naprawdę warto zaryzykować, żeby poznać jakiś nowy smak w swojej kuchni.
1: I pamiętać o tym określeniu, o dosmaczaniu, prawda?
2: Tak, niech będzie soczyście dosmaczone.
1: Och, i to jest piękne słowo i piękna puenta, bo Państwa i moją gościnią była Jagna Niedzielska, edukatorka, kucharka, autorka książek i propagatorka niemarnowania jedzenia. Także mam nadzieję, że pilnie Państwo notowali także te ostatnie porady. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, Jagno.
2: Bardzo dziękuję i życzę smacznego dnia.
1: No właśnie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Ja mam teraz wsparcie w studiu i wydaje mi się, że możemy wytłumaczyć pytanie, które zadał pan Marian, czyli ludzie, kto to wymyślił? Zupa owocowa? Makaron z kompotem to tak, jakby ktoś jadł rosół z pączkami.
1: Ludzie, kto to napisał?
0: Mateusz Andruszkiewicz, Zuza Jłęda?
2: Ja jak ktoś mi robi jedzenie, to nie marudzę.
0: Czyli jeżeli chodzi o tego typu smaki, zupa owocowa jak najbardziej?
1: Zupa owocowa jest najlepsza na świecie.
0: Ale na zimno?
1: Oczywiście. Bez znaczenia, każda jest.
2: Dzisiaj na pewno na zimno. Dzisiaj nie na ciepło.
0: Jeżeli byście myśleli o jakichś takich naszych polskich smakach eksportowych, które by się nadawały do tego, żeby je wysłać dalej i zachęcić ludzi do tego, żeby sięgali, to co?
1: Sushi w Warszawie jest świetne.
2: Kebaby.
1: Myślę, że kebaby. To takie bardzo nasze.
2: A tak naprawdę myślę, słyszałam w telefonie, ktoś mówił, że robił pierogi na wyjeździe. Ja też robiłam pierogi na Erasmusie. I wszyscy je uwielbiają. Myślę, że to po prostu trzeba pchać dalej.
0: A i właśnie Mariusz też napisał, że woził specjalnie do Francji polski chleb, ser biały, kiełbasę, boczek, kaszankę, szynkę czy kukułki. Eksportowych rzeczy to my mamy całkiem dużo, ale wy, żeby lepiej, to też macie sporo tych utworów eksportowych na dzisiaj. Co? Bo szczyt
2: my
0: wszystkiego
2: robimy import.
0: Się... No dobra, importowych, rzeczywiście. Mój błąd.
1: Ściągnęliśmy od ciebie kierunek z ostatniej niedzieli. Więc to już mała zajawka, co będzie dzisiaj.
0: No to niech się państwo szykują w takim razie do godziny 20, a ja mówię dzięki wielkie. Jutro się słyszą państwo z Ksenią Maćczak. Dziękuję.

0: Minęła 19:00, tu radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Senat nie zgodził się na powołanie Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W głosowaniu poparło go 38 senatorów, 50 było przeciw, jeden senator wstrzymał się od głosu.
1: Pracuję w Instytucie Pamięci Narodowej niemal od jego początku istnienia, od roku 2000, czyli prawie już 26 lat, z czego przez 13 lat byłem szeregowym pracownikiem, a przez ostatnie 10 lat jestem zastępcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Byłem zastępcą pana doktora Jarosława Szarka, następnie pana doktora Karola Nawrockiego.
0: I tak na razie pozostanie, bo procedurę związaną z konkursem na prezesa IPN-u trzeba zacząć na nowo. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nałożyła na Beatę Szydło karę finansową w wysokości 3000 zł. Była premier została wezwana do złożenia zeznań jako świadek w śledztwie dotyczącym kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy realizowanej przez Polską Fundację Narodową. Beata Szydło nie pojawiła się mimo kilku wezwań. Celem postępowania jest wyjaśnienie okoliczności związanych z organizacją i finansowaniem kampanii.
2: To nie jest tak, że ja nie chciałam zeznawać, tylko prosiłam o dopuszczenie do procedury takiej, która powinna być w tym momencie zastosowana i która na przykład była stosowana przez prokuratora w Warszawie. Nie doszukujcie się tutaj sensacji, nie sądzę, żeby pan prokurator chciał mnie aresztować w tej kwestii.
0: Europosłanka PiSu zapowiada złożenie zażalenia. Koncerty, spektakle, kino plenerowe i spotkania z artystami od jutra w Chełmnie Nine Hills Festival. W tym roku impreza nawiązuje do akademickiej historii miasta, mówiła na naszej antenie dyrektorka festiwalu Dominika Urzędowska.
3: Papież Urban VI wydał bullę zezwalającą na utworzenie w Chełmnie Uniwersytetu. Uniwersytet nie powstał, natomiast my po tych 640 latach postanowiliśmy odtworzyć w jakimś sensie Akademię Chełmińską. Będziemy mieć m.in. Wydział Muzyczny Hirka Wrony, Wydział Teatralny Jana Peszka, ale też na przykład Wydział Empatii, który poprowadzi Janina Ochojska.
0: Nine Hills Festival w Chełmnie potrwa do niedzieli. Kiełbasa pradziada z Dukli z unijną ochroną. Komisja Europejska zarejestrowała kolejny, 51. polski produkt regionalny. Nazwa produktu jest teraz chroniona na terenie całej Unii Europejskiej. Unijny system jakości potwierdza wyjątkowy charakter regionalnej żywności i jej związek z miejscem pochodzenia, podaje resort rolnictwa. Ja tylko przypomnę, że na liście są też m.in. oscypek, wiśnia nadwiślanka czy czosnek galicyjski. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Czyli to już my, czyli Zuza i Łęda.
2: I Mateusz Andruszkiewicz.
1: I Marcin Mann, cześć Marcin.
2: Nieobecny.
1: Ale jest Wojtek Ratasiewicz nieustająco. W ogóle jeżeli chodzi o ten program, Wojtek ma najwyższą frekwencję, chciałbym zauważyć, więc brawa dla Wojtka.
2: Tylko ostatnio go nie było raz, był Kuba.
1: No to się zdarza.
2: Ale to i tak, ale i tak najlepsza frekwencja, to prawda.
1: Nie ma Marcina, jesteśmy we dwoje, co oznacza, że będzie trochę więcej krajów, ale tyle samo muzyki. Trzy kraje, po dwie piosenki, sześć nowych utworów, a później Dycha, na którą państwo głosowali w ostatnim tygodniu. I zaczynamy od kraju, który Olga odwiedzała w niedzielę. Właściwie, skoro Olga jest, jeżeli mogę zdradzić, Olgo, że jesteś inkognito i nie mówić o twojej obecności.
3: Jestem, tak się składa.
1: Okej, fantastycznie. Wybieramy się do Wietnamu.
3: Wspaniały kierunek.
1: Prawda? Jeżeli jest jakaś jedna rzecz, którą trzeba wiedzieć o Wietnamie, jak się tam wybiera, taka pierwsza myśl, która ci przychodzi do głowy.
3: To nawet w jaskini, przez którą przepływasz przez 2 kilometry, jest zasięg 5G, a na Podlasiu czasami nie ma. To jest ta jedna rzecz, którą warto wiedzieć.
2: Potwierdzamy to wszyscy, jak siedzimy przy tym stole. Na Podlasiu czasami nie ma zasięgu. U mnie na przykład czasami jest białoruski.
1: To się zdarza, to prawda. W tych rejonach. No więc jeżeli chodzi o telekomunikację, do bardziej ucywilizowanego kraju się wybieramy. Jeżeli chodzi o muzykę, tu moglibyśmy debatować.
2: No bo szaleństwo.
1: Rejony są naprawdę różne. Ja poszedłem w stronę bardzo zachodnią, ale to chyba nie jest dużym zaskoczeniem, że wybieramy piosenki takie niereprezentatywne dla danego kraju, w którym jesteśmy.
2: Nie, ale tytuł jest w języku, a nie po angielsku, więc jakby to już plus.
1: No już plus, ale
2: pan nazywa się Two Pills.
1: Jest, brzmi jak modny producent. No i widać, że tak jest.
2: Tylko czego producent?
1: Producent.
2: Jak to się nazywa, dwie tabletki?
1: Spokojnie, to tylko o muzyce mówimy. W jednym z artykułów został przedstawiony jako Vietnamese Gen Z Hitmaker, więc przyniosłem hitmakera. Producent, DJ, multiinstrumentalista. To, co za chwilę zagra, to takie house'owe, afrobeatowe, popowe granie a la R&B z płyty, która nawiązuje do Picassa swoim tytułem i brzmieniem. Miał taki zamysł szanowny pan Two Pills, że stworzy album, który będzie inspirowany pewną charakterystyczną cechą jego obrazów, czyli że dużo tam będzie emocji, że będzie trochę chaotyczne, że będzie wiele barw i będzie bardzo pstrokato na tej płycie, więc za chwilę to zweryfikujemy, czy udało się zrealizować zamysł.

0: No, miły hicik.
1: Pasuje Hitmaker, prawda?
0: Tak.
1: A ta płyta, dodam tylko, nosi nazwę Pils Casso, bo to tu Pils. Mm. Więc widzisz, jak bardzo w swoim zamyśle artystycznym daleko rozwinięta jest to praca.
0: Ale miłe, to jest takie faktycznie bardzo, nawet nie powiedziałabym, że zachodnie, bo ta sekcja rytmiczna to jest taka, powiedziałabym, trochę południowa, no. Nawet z tym, w sensie południowa, Ameryka Południowa z tymi grzechotkami, takie to jest bardzo międzynarodowe.
1: Tak, i takie, nie wiem, afropopowe też trochę to.
0: To prawda.
1: Tak, więc to była pierwsza propozycja ode mnie z Wietnamu.
0: Zanim ja opowiem o swojej, to chciałam, skoro w popołudniówce było o jedzeniu.
1: Mm-hmm. Coś dobrego z Wietnamu?
0: To tak, szczególnie, że z wietnamską kuchnią w Polsce, to powiedziałabym, że jeżeli ktoś przyjeżdża do Warszawy i chce spróbować czegoś warszawskiego, to uważam, że nie pójście na Wietnamczyka jest ogromnym błędem, bo mniejszość wietnamska w Warszawie jest, w ogóle w Polsce jest od dawna, ale w Warszawie naprawdę jest duża, duża jest ta mniejszość i naprawdę mamy dużo bardzo takiego prawdziwego wietnamskiego jedzenia, które naprawdę, tak jak ja nie byłam akurat w Wietnamie, ale rozmawiałam ze znajomymi albo mam znajomych, którzy są z rodzin wietnamsko-polskich na przykład i mówią, że no to często smakuje tak, jak powinno smakować faktycznie. Jakby nie jest jakoś bardzo zeuropeizowane, a to, że mamy Wietpole, to już jakby osobna sprawa, że jest jakby ten specyficzny rodzaj chińszczyzny podciągnięty pod chińszczyzny właśnie, bo wtedy nazywamy to chińszczyzną, podciągnięty tak. pod europejskie kubki smakowe.
1: Czyli dużo jest tym autentyczności tak. tej kuchni.
0: Tak. I ja chciałam, jeżeli wybrać jedną rzecz, to uważam, że najwspanialsze jest banh mi, bo to jest po prostu bagietka. I to sprawiło to, że to jest zwykła bagietka, taka jak we Francji, dlatego że Francuzi byli obecni w Wietnamie i wtedy Wietnamczycy wzięli te bagietki, tylko upychali tam inne rzeczy niż Francuzi.
1: Ale bardzo mi się podoba, jak szeroki uśmiech pojawił się na twojej twarzy po wymówieniu słowa bagietka.
0: Bagietka. No bo to jest w ogóle ładne słowo. Banh mi to jest jeszcze ładniejsze słowo. Pysznie smakuje. Jeżeli będą państwo w Warszawie, naprawdę ja w kilku miejscach jadłam, za każdym razem byłam usatysfakcjonowana. Mam wrażenie, że to jest zawsze strzał w dziesiątkę. I mam nadzieję, że strzałem w dziesiątkę również będzie piosenka, którą przyniosłam. Bardzo to był naciągnięty segway, ale przyniosłam Saigon Soul Revival, bo szukałam, tak jak często, kiedy jesteśmy w Azji Południowo-Wschodniej, szukam czegoś, co nawiązuje do muzyki z lat 60. i 70., która powstawała tam w tych właśnie dekadach, bo ją bardzo lubię. I Saigon Soul Revival właśnie coś takiego tworzy. Teraz promują album, który ma się ukazać we wrześniu. Chontave, chyba się to tak czyta. A tłumaczy się go na The Place We Return To, czyli miejsce, do którego wracamy. To album, który będzie opowiadał historię o ich osobistych zmaganiach, takich różnych odkryciach i poszukiwaniu po prostu swojego miejsca w świecie, bo tak jak też rozumiem, cytuję którąś z piosenek, czasami przez miłość, przez stratę, przez dystans, przez czas gubimy trochę to, kim jesteśmy, jaka jest nasza droga, ale każdy ma swoją drogę do domu. I o tym ma być ten album. Brzmi to nostalgicznie, ale nie brzmi tak nostalgicznie.

0: bardzo chciałbym narzekać, powiedzieć, że przyniosłaś coś beznadziejnego i w ogóle bez podjazdu do mojej propozycji, że wygram.
1: Ale nie możesz.
0: Ale kłamałbym, nie mogę, bo dobre to było, Zuza. No i po co takie dobre przynosisz?
1: Jak to
0: nie
1: znalazłam?
0: Nie mogłaś jakiegoś badziewia wziąć? Wiesz, co łatwo byłoby pokonać?
1: Generalnie dużo było takiego badziewia. Nie wiem, czy też miałeś takie poczucie, ale jest naprawdę dużo wietpopu, V-popu tak zwanego. I on produkcyjnie oczywiście jest często bardzo dobrze zrobiony, ale no po prostu wszystko brzmi bardzo podobnie.
0: No właśnie, ja chyba nie nazwałbym tego badziewiem ze względu na tę produkcję, o której mówisz, tylko taka muzyka bardzo generyczna, która nie wywoływała we mnie kompletnie nic. Dużo było takiej, ale zdarzają się też perełki.
1: To bardzo tak poprawny politycznie byłeś w tej ocenie.
2: Kolejny kraj.
1: Ten drugi Wietnam to jakoś mi się kojarzy z festiwalem piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu. Nie wiem czemu.
0: Ładne, bardzo ładne. Ej, dobra, bo mamy taki zwyczaj raczej wchodzenia sobie w trybie kontry, a nie pogłaskiwania. To pozwól, czy mogę a priori skomentować twoją piosenkę i wybór?
1: Proszę bardzo.
0: Boring! Naprawdę...
1: Bo rozumiem, że pamiętasz, kim jest w ogóle. Czy też Kaleo, czy Kaleo?
0: Kaleo.
1: Kaleo. Czyli pamiętasz ten 2016 rok?
0: Byłem na ich koncercie na Openerze parę lat temu, nie pamiętam.
1: Ja nie miałam pojęcia, że oni są z Islandii.
0: O.
1: Więc to dotarło to do mojej świadomości teraz w trakcie poszukiwania. Wydali świeżutki numer, więc stwierdziłam, że przyniosę Kaleo, żeby państwu zadźwięczało, co to jest za najbardziej ich znany numer. Jest taka mocna stopa i potem jest "We're down, we go, go, go, go". No i więc ci sami z Islandii zrobili nowy numer. Ja uważam, że on jest dobry. I po prostu, a Islandia robi tego typu rzeczy też. W sensie, przez to, że oni mają blisko do Ameryki, równie blisko co do Europy tak naprawdę, to czerpią sobie inspirację bardzo zgrabnie z jednego i z drugiego miejsca, więc oni mają naprawdę dużo zespołów, które po prostu mają kwintesencję zachodniego brzmienia w sobie. I oczywiście da się tam znaleźć jakieś takie mroczne, takie stereotypowo kojarzące się z Islandią klimaty. Ale skoro mamy zespół, który robi międzynarodową karierę, to jest szczyt wszystkiego.
0: Tak. Wiesz co, za tydzień wybierzemy się do Niemiec i wezmę Rammstein.

0: Bardzo fajne.
1: Pani Janna pisze, ciekawa wersja, ale wolę oryginał, ma więcej pazurów. To jest zabawna sprawa, nawet jeżeli chodzi o okładkę, bo ta okładka w 2016 roku, one obie są biało-czarne, tylko że się zmienił jak w negatywie. To, co było białe, teraz jest czarne, a to, co było czarne, teraz jest białe. Tam są takie odbicia łapek na okładce.
0: Ale to nie zupełnie jest remake, w sensie to, jak rozumiem, jest jakaś kontynuacja, tak. Dalsza część, bo to było No Good 10 lat temu, teraz Still No Good.
1: Tak,
0: ale zobaczymy, jak
1: w takim ścisłym nawiązaniu też pani Joanna pisze, że ogniskowe, ale za gorąco na ognisko. Natomiast pani Marzena, że szybko wyleci na pierwsze miejsce i szybko wyleci do tip-topu.
0: No właśnie mam taką nadzieję, bo prowadziłem ostatnio tip-top za Michała Poryckiego i była tam jedna piosenka z listy naszej szczytowej w top 20, jaka to była wielka radość to zapowiadać, więc ja myślę, że spokojnie możemy jeszcze coś tam wrzucić do tip-topu, to puszczam oko w państwa stronę, proszę coś wybrać fajnego z naszego zestawienia.
1: I się uprzeć.
0: Się uprzeć, konsekwentnie głosować.
1: Tak. Trzy razy musi być na pierwszym, żeby poleciało do tip-topu, to przypominamy, patroni mają 10 głosów.
0: Ale przyniosłem coś zupełnie innego podwórka. I coś w kontekście tej Islandii islandzko brzmiącej, takie właśnie to będzie. W sumie też zapytam, czy ty znasz tę autorkę?
1: Hildur.
0: No tutaj jest jeszcze nieźle, ale drugi człon. Gudnadottir. Trochę tak leczymy państwo.
1: Nie mam pojęcia, czy to jest dobrze, ale ważne, żeby mówić pewnie.
0: Tak, jeżeli są problemy z wymową nazwiska, na pewno nie będzie problemu z wymową listy filmów, przy których pracowała, bo to jest kompozytorka, wiolonczelistka, zawsze jak mówię wiolonczelistka, to gra mi ta piosenka w głowie. Prześliczna wiolonczelistka. Nie masz tak?
1: Nie.
0: Dobra, to może ja mam skrzynię.
1: Nie wiem nawet, gdzie jesteśmy. Dalej na Islandii, czy to jest polska piosenka?
0: Nie, to była dygresja.
1: Okej.
0: Never mind. W każdym razie, ta autorka komponowała dużo muzyki filmowej, między innymi do Jokera, za co była nominowana do Oscara i została wyróżniona za to na Gali Złotych Globów. Komponowała muzykę do Sicario 2, do serialu Czarnobyl, więc ma dosyć godny podziwu dorobek. Mm-hmm. Tak. Kontekst. W 2015 roku powstał ten utwór, a to jest jego, tak jak u ciebie, trochę inna wersja, która pojawiła się na jej zeszłorocznej solowej płycie. I to ma kontekst polityczno-społeczny, no bo skomponowanie tego utworu było odpowiedzią na deportację uchodźców z Islandii. Była taka nagłośniona historia w mediach, gdzie rodzina właśnie albańskich uchodźców z dwójką dzieci schorowanych w środku nocy zostali przewiezieni na lotnisko i deportowani do Albanii. Były potem protesty, była petycja w sprawie odwołania tej decyzji. No i na tej fali emocji, jak rozumiem, powstało też to dzieło. I to, odcinając to od kontekstu, wnioskując po samym brzmieniu, to jest muzyka duchów. To jest tak mroczne i to jest tak chłodne i pełne cierpienia, które też się wyraża w tym takim mantrowym powtórzeniu, bo właściwie są tu dwie frazy, które się przez cały utwór powtarzają. I to jest w ogóle churalna propozycja, w ogóle nie szczytowa. Myślę, że nie ma szansy, że to gdzieś trafi do najlepszej dwudziestki, ale wydaje mi się, że tak brzmiącej propozycji jeszcze nigdy nie przynosiliśmy do szczytu, więc będzie to coś nowego.

0: Ja tylko dodam, że w całym tekście powtarzały się dwie frazy. Jedna to jest Niskön, które słyszeliśmy i to oznacza wdzięczność, a druga to Ferir gefid okur ferir, czyli wybacz nam za, jakoś tak to się tłumaczy.
1: Jest to pieśń, biorąc pod uwagę tekst teraz, który przetłumaczyłeś, ale też brzmienie tym bardziej, w zasadzie sakralna.
0: Bardzo, to jest takie umęczone dusze gdzieś są.
1: Jest to doświadczenie metafizyczne, słuchanie tej pieśni na pewno. Faktycznie nie szczytowa, ale być może jednak Państwa też cały kontekst urzekł. Jestem ciekawa, gdzie to wyląduje.
0: Widzę, że pojawiło się kilka wiadomości i ona napisała, że teraz to się przeniosłam do zimnego klasztoru i to mi pasuje.
1: Tak,
0: pogoda na pewno.
1: Tak, zimny klasztor, za oknem sztorm do tego.
0: To jest to. Widzę, że ja zaczynam. Znajdujemy się teraz w Omanie i to będzie tak skrajnie różny kierunek muzyczny, że aż mi głupio zapowiadasz tę piosenkę.
1: No
0: tej
1: cóż,
0: chłodnej Islandii.
1: Ja, mówiąc szczerze, ja przyniosłam propozycję, nie wiem, czy tak masz, to zagadamy chwilę, żeby spuścić z siebie te sakralne klimaty. Ja tak mam, że jak wiem, że jak Marcina nie będzie, to mam taką potrzebę przynieść jeden utwór, taki trochę jakby go Marcin wybrał.
0: O, pozwalasz sobie, coś się w tobie uruchamia.
1: Tak, i jakby mam potrzebę, że no normalnie on odpowiada za ten dziwaczny bardzo element w tej audycji. I że, tym, że może ja też to przyniosę, ale w sumie jak ciebie nie ma, to też próbuję znaleźć coś takiego ładnego. Trudne komplementy to są. Ale moja propozycja z Omanu będzie bardzo Marcinowa.
0: Ojej, nie mogę się doczekać.
1: Więc myślę, że nawet jeżeli bardzo będzie różna teraz ta twoja propozycja od tego, co było przed momentem,
0: to twoja będzie różniejsza.
1: Moja będzie bardziej.
0: No dobra, to nie przedłużając. Ja przyniosłem pana, który nazywa się Adam Nabil. I czytałem rozmowę z tym muzykiem, który tak sobie narzekał na omański rynek muzyczny, że tam zbyt wiele szans nie ma na rozwój. I ja to odczułem szukając muzyki tam, bo ta różnorodność nie jest jakoś szczególnie duża. Więc on swoją misję muzyczną utożsamia z tym, żeby to przełamać. I też w ostatnich latach przełamał to tak, że się przeprowadził do LA, żeby sobie pomóc. To rozumiem.
1: No i ma teraz duży i skomplikowany rynek, z którym trzeba dealować.
0: Tak, ale może w kontekście właśnie rynku omańskiego.
1: No na pewno jest to oddech, wyróżnik. To znaczy też możliwości, które się otwierają, nawet produkcyjne, tak, na tej zasadzie. Brzmi to w ogóle bardzo właśnie zachodnio. Tak, nawet z tytułu i z tego, że Adam Nabil to tak jakby się trochę wkleił w zachodnie tendencje.
0: No tak trochę spotkanie dwóch światów. Co jest też punktem charakterystycznym jego muzyki, no bo to, co prezentuje, to jest Afrofusion, jak to podpisuje, Arabic Sounds i R&B. I on swój styl muzyczny określa takim hasłem Afrorabia. A co to dokładnie oznacza, to proszę posłuchać.

0: No więc uprzedzając twoje pytanie, trudno się szukało muzyki w Omanie. Ciekawe jest...
1: Szanowni państwo, Mateusz sam pocisnął po swoim numerze w trakcie jego trwania. Powiedział, no trochę słabo przyprowadzać się do LA tylko po to, żeby na refrenie śpiewać tell me cały czas.
0: Baby, baby.
1: Tell me baby, tam było?
0: Później doszło jeszcze baby, baby.
1: A to przepraszam. Natomiast jeszcze Wojtek Ratasiewicz pięknie podsumował na wstępie, bo to ten gatunek nazywał się...
0: Afrorabia,
1: a Wojtek powiedział, że to jest afromenko, tak?
0: Nie,
1: tak.
0: Arabienko.
1: Arabienko, jeszcze lepiej arabienko. Tak, doskonałe. Ładne. Natomiast Marcin ma nas na podsłuchu. Marcin, masz urlop, wyłącz radio. Odpoczywaj. Mhm. Ale skoro już został wywołany do tablicy, dlaczego podejrzewałam, że jest to Marcinowe? Jest to producent Ian Brennan. Już ci gdzieś brzęczy?
0: Coś mógł kiedyś przymierzyć.
1: On się pojawiał kilka razy, bo ten producent pochodzi z Ameryki, ale stworzył kilka takich projektów, które właśnie Marcin do szczytu przyniósł, typu Zomba Kizom Project.
0: Ja będę potakiwał, udając, że wszystko pamiętam.
1: Kilka takich nagrań bardzo terenowych, które w charakterze są terenowe. To znaczy, że poszedł do więzienia i pozgrywał pieśni z tamtego miejsca i był również w Omanie. I jaka jest tutaj historia w tle? Na południowo-wschodnim wybrzeżu Omanu, w regionie Asz-Szarika, potomkowie Afrykanów sprowadzonych przed wiekami w ramach handlu niewolnikami przez Ocean Indyjski pielęgnują wyjątkową tradycję, zwaną Almudema, czyli pieśni żeglarzy. Utwory wykonywane są głównie w językach swahili i arabskim, a ich brzmienie łączy afrykańskie rytmy z arabskimi wpływami, więc ten afro i arabik, okay, tutaj tak, jakby tak. To ma dużo sensu w kontekście samego Omanu. Mamy omańskie dudy i mamy muszle konczy oraz różnorodne instrumenty perkusyjne. Muzykę tutaj wykonują wielopokoleniowe zespoły rodzinne, które podtrzymują pamięć o swoich przodkach i bogatym dziedzictwie morskim, a historia w ogóle tej tradycji jest związana z rolą Omanu w handlu niewolnikami, bo w czasach Imperium Osmańskiego, czyli XVII wiek, XIX nawet, do XIX raczej, tak? Zanzibar był zjednoczony z Omanem i niewolników ze wschodniego wybrzeża Afryki transportowano przez Zanzibar do Omanu, a następnie do Persji i innych części Bliskiego Wschodu. I tutaj mamy utwór, który nosi długi tytuł The Boy Has Just Arrived from East Africa and Doesn't Know How to Speak Arabic.
0: Okej.
1: Okay. I jest to muzycznie bardzo surowe, może być drażniące. I
0: dlatego pomyślałam o Marcinie.
1: I dlatego pomyślałam o Marcinie.

0: Zuzana, miłość boską.
1: Ale popatrz, popatrz, uwaga, mówiłam.
2: Bardzo dobre dudy z... Gdzie wy jesteście? W Omanie? Zawsze na propsie.
1: Marcinowi się podobało.
0: No, proszę, będziesz słuchała teraz tych dudów co tydzień.
1: No, ja uważam, że to jest o tyle ważny numer, że jest w nim
0: tego
1: historia.
0: Tego nie kwestionuję, żeby nie było, że, ja rozumiem, że to jest ignorancja. Ale
1: muzycznie jest drażniący. Historia, która za nim stoi, mnie kupiła. To, że jest to faktycznie z Omanu, a jak też ustaliliśmy, poszukiwania w Omanie były trudne.
0: Wymagające.
3: Szczyt szczytów.
0: Za to w Nigerii szukało się supera, głosowało chyba jeszcze lepiej, bo od niej zaczynamy najlepszą dziesiątkę.

0: Mój.
1: Mój twój. I kolejne też chyba twoje z Finlandii. Propozycja z miejsca ósmego. Właściwie spadek z szóstego na ósme. To Marcin.
0: Oj, daj. Dwa razy na pierwszym miejscu, jeszcze raz wskoczy na pierwsze i leci do tip-topu.

0: I tak oto dochodzimy do podium. I podium otwieramy z utworem, który jest jakimś nieporozumieniem, w cudzysłowie oczywiście, no bo 32 tygodnie z nami, on był już wszędzie, ale żeby 3 razy na pierwszym, nie. Ja mam wrażenie, że to jest chyba najbardziej reprezentatywny obecnie dla listy kawałek, że Swój Mali, to jest ciągle.
1: Tak, Biba, Biba, Bibo po prostu jeszcze dawno nie było w 10, ale cały czas jest w zestawie do głosowania, jakby co.

0: Zobaczymy, czy kiedyś wskoczę na pierwszej, trafi do tip-topu, bo jeszcze 2 tygodni brakuje na pierwszym właśnie.
1: Na drugim teraz. Nikaragua twoja.
0: Moja.
1: Z tym, co nie wiadomo, czy to prawdziwy tajny desk, czy tylko udawany.
0: Nie ma to żadnego znaczenia. Sesji.

0: Hablo de todo eso que hace lo amargo agradable. Puede ser una persona, un objeto, hasta el mismo Dios. Porque no controlamos el tiempo, la política, ni el latir de nuestro corazón. Pero sí controlamos todo aquello que consumimos. Elige ser dulce. Elige ser niño.
1: I tak oto dobrnęliśmy do końca szczytu. To było miejsce drugie z Nikaragui, z kraju Nikaragua, Sesi. Pierwszy raz w podium w Kasztuka, pierwszy raz w podium i na pierwszym miejscu mamy twoją propozycję?
2: Nie, Marcina, moja już była. Nie wiem, dlaczego tak nisko. Była taka super taneczna.
1: Nikaragua. A, Enrique, no tak. To było z Czarnogóry.
2: A tutaj La Cuenta Son Machin. Bardziej.
1: Marcin.
2: A my się żegnamy. Zuza Iłenda.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
2: Wojtek Ratasiewicz realizował. Dziękujemy.

0: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent podsumował rok swojego urzędowania. Karol Nawrocki spotkał się ze zwolennikami przed Pałacem Prezydenckim.
1: Są też przykłady, które mówią o tym, że prezydent jest od tego, aby mówić weto tam, gdzie prawo jest szkodliwe dla ciągłości Rzeczpospolitej i dla naszej konstytucji. I nigdy nie zawaham się go podjąć, jak będzie taka potrzeba. Wśród tych 41 wet, drodzy państwo, likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
0: Kadencja prezydenta potrwa jeszcze 4 lata. Po kryzysie migracyjnym w hiszpańskim mieście Ceuta unijny komisarz do spraw wewnętrznych i migracji Magnus Brunner zaapelował do Europarlamentu o odblokowanie przepisów o przemytnikach. Ta sytuacja wywołała poważne obawy obywateli w całej Europie, we wszystkich państwach członkowskich. Rozumiem obawy i potrzebę reakcji ze strony niektórych państw, ale kontrole na granicach wewnętrznych Unii powinny być zdecydowanie środkiem ostatecznym, stosowanym tylko w razie konieczności. W wideokonferencji Komisji Europarlamentu do spraw wolności obywatelskich i migracji nie wzięli udziału zaproszeni przedstawiciele rządu Hiszpanii. Lewica chce rządowego programu montażu klimatyzacji w polskich szpitalach. Senatorowie zwracają uwagę, że przepisy nie określają maksymalnej temperatury na szpitalnych oddziałach, a podczas upałów szczególnie narażeni są pacjenci po operacjach, osoby starsze i przewlekle chore.
2: Nie chodzi tutaj o to, żeby wydać rozporządzenie, że każdy dyrektor szpitala ma teraz zamontować klimatyzację, ponieważ na to tych szpitali nie stać. Wyceny świadczeń zdrowotnych w Polsce nie uwzględniają tego aspektu.
0: Mówi senator Wojciech Konieczny. Lewica apeluje do rządu o rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami jeszcze przed kolejną falą upałów, bo ta obecna powoli zacznie jutro ustępować, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: Na zachodzie temperatura spadnie do 24, do 27, natomiast na wschodzie i południowym wschodzie utrzyma się jeszcze 29-32 stopnie.
0: W nocy burze w południowej i wschodniej części Polski. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Marek Napiórkowski, który dla ochłody, no nie wiem, te pierwsze dwa utwory to chyba nie ochłodzą nikogo, ale może w klimacie. Zaprezentuję Państwu dzisiaj trochę utworów, a słychać te utwory będzie w eterze dzięki Wojtkowi Retasiewiczowi, który realizuje audycję. I dzisiaj spotkanie będzie z cyklu Od Sasa do Lasa, różnorakie, ciekawe nagrania, kilka nowych. Zaczniemy dosyć nietypowo od takiej bardzo fankowej postaci, od człowieka, który wyrasta na litera pewnego sposobu grania muzyki szeroko nazwanej fankową. Nagrał tenże jegomość w nowojorskim Blue Note płytę. Zaprosił do udziału w tej płycie mistrzów. Głównym gościem jest Joshua Redman. Ale w tym utworze, który teraz zabrzmi, występuje też fenomenalny pianista Taylor AXT. Drodzy Państwo, Corey Wong z albumu On a Random Tuesday i to będzie kompozycja Bogatelle.

albumu On a Random Tuesday, Cory Wong. To była kompozycja Bogatelle. Oczywiście Cory Wong, no ale zaczęło się naprawdę tutaj niebezpiecznie dziać, kiedy Joshua Redman grał wspaniałe solo. Joshua jest gościem na tej płycie i no, po prostu wpadł na ten koncert z saksofonem. Taylor AXT też fenomenalne solo tutaj wykonał, a ponadto grali także no też bardzo dobrze. Kevin Gaston-Gay na keyboardach, Johannes Tona na basie i Peter Janicz na perkusji. Cory Wong, no powiedziałem, że funk i tu był taki moment, nie wiem, że Państwo zwrócili uwagę, aż tu Wojtek powiedział, ale dobry numer. A nawet innymi słowy troszeczkę. Ale kiedy zaczęli grać taki rytm precyzyjny, naprawdę, i taki właśnie funkujący pod solem Joshua, no to była namiastka tego. My oczywiście w naszej audycji Cory'ego Wonga już słyszeliśmy nieraz. Zatem, no cóż, posłuchajmy tego w takim razie utworu, który bardziej nawiązuje do tego, co robił zazwyczaj. Tutaj takim gościem featured, że tak powiem, pozostaje Joshua Redman, a kompozycja nosi tytuł Brixton Underground.

No właśnie, czad to poważny. Joshua Redman na saksofonie najpierw sopranowym, potem Corey Wong na gitarze zagrał solo, co nie jest takim typową jego aktywnością, bo on zazwyczaj gra rytm. Zresztą pół to jego sola to było granie rytmu, a potem trzymanie jednego dźwięku, ale dobrze, z wielką energią i świetnie się tej płyty słucha. Tym bardziej, że jak Państwo słyszeli te oklaski, no ten Blue Note nie jest za duży, chociaż znacznie większy niż Village Vanguard. Corey Wong z dokładnością brzytwy funkuje na gitarze, gra świetne groovy, coraz się robi poważniejszą postacią. No, był nominowany do Grammy, komponuje, produkuje. Może to zainteresowanie funkiem to u niego przeszło jakby z powodu tego, przyszło, że się urodził w Minneapolis, jak Prince. Grał z Wolfpackiem, wiadomo, Jonas Brothers, Bruce Hornsby, Wiktorem Wootenem i z wieloma innymi. Corey Wong. Bardzo fajnie dodanie właśnie takiej troszeczkę innej nuty przez Joshua Redmana dodaje życia tej muzyce. Inny, dosyć młody, chociaż nie aż tak, jegomość, który gra od lat na scenach i grał już naprawdę z mistrzami absolutnie, to Janek Gwizdała, a właściwie Janek Gwizdala, bo on o tyle ma wspólnego z Polską, że nigdy w Polsce nie mieszkał i rzadko bywał też. Pochodzi z Londynu, od 98 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych. Pochodzenie polskie oczywiście posiada, owszem, ze strony ojca. Mama z kolei słuchała Joni Mitchell, Susan Vegi, Tracy Chapman i tego typu wykonawców, więc się zaczął Janek interesować muzyką mocno. Rozpoczął naukę, jak miał 18 lat, w szkole muzycznej Królewskiej Akademii Muzycznej, ale postanowił pojechać do Stanów. Najpierw do Berklee College of Music do Bostonu, by potem się przeprowadzić w roku 2000 do Nowego Jorku, gdzie też zaczął grać z Hiramem Balokiem, żartów nie ma. I tak to powoli rozwinęła się ta jego kariera. A teraz nagrał taką kameralną płytę, do udziału w której zaprosił trochę młodszego od siebie Nira Feldera, gitarzystę, no i legendę jazzowej perkusji Petera Erskina. Album Quiet Places powstał z tego właśnie, co chwilę temu wydany. I my posłuchajmy kompozycji Cada Mario.

Też koncertowe nagranie, Kada Mario z albumu Quiet Places, Peter Erskine na perkusji, grał Neil Felder na gitarze, Janek Gwizdała, mówmy już, na basie. Neil Felder, zachwycający gitarzysta, bardzo dużo niuansów przemyca w swoim graniu. No Peter to wiadomo i ten Janek też sobie radzi nie najgorzej, zważywszy, że w ciągu swojej kariery, która trwa, no powiedzmy, ponad dwie dekady, to grał z Mike'em Sternem, z Randy Breckerem, z Carlosem Santaną, z Johnem Mayerem, Ayrton Moreirą, z Patem nawet, widzę, się tutaj jakoś zakręcił, Wayne Krantz, Billy Cobham, Gretchen Parlato, Mark Turner, Tosi na basie, to także jego współpracownicy. Niezwykła kariera. Mieszka w Nowym Jorku i radzi sobie wspaniale. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu, gdzie sam ten początek już jest warty zaprezentowania, bo brzmienie tych starych mistrzów na perkusji jest szczególne, a tym starym mistrzem tu oczywiście jest Peter Erskine. To będzie Lugano.

0: Z albumu Quiet Places, kompozycja Lugano. Peter Erskine grał na perkusji, Nierfelder na gitarze i lider całego przedsięwzięcia Janek Gwizdała. Drodzy Państwo, słuchaliśmy już zapowiedzi nowego albumu Terry Lynn Carrington, Trip the Night Fantastic, ale teraz mamy już całą płytę, która się ukazała. Właściwie Terry Lynn Carrington i jej grupa Social Science, czyli taki kolektyw muzyczny, którego trzon stanowią Matthew Stevens, świetny gitarzysta, Aaron Parks, Morgan Guerin i wielu muzyków, którzy się też tutaj jakby powtarzają. I mimo, że skład jest ogromny na tej płycie, to utwory są grane w sposób kameralny, czyli nie wszyscy wszędzie i też ten producenckie oko Terry Lynn jest takie, że ta muzyka nie jest przeładowana. Ona jako wybitna absolutnie perkusistka już od dawna wie, że jazz może nieść więcej treści i sensu niż tylko wirtuozeria i w ogóle fakt, że się improwizuje. I ona od lat, pracując jako muzyk, jest aktywistką też i stara się te różne niewygodne prawdy ujawniać na swoich płytach, nie tracąc przy okazji jakiegoś takiego balansu między rytmem, poezją i tą polityką, ale też z radością i tego się słucha lekko. Łączy jazz, hip-hop, słowo, soul, rytmy globalne, wszelkie ludowe, całość. No i powstał album Trip the Night Fantastic i my teraz posłuchajmy utworu, w którym poza liderką usłyszymy Fatoumata Diawarę, Aarona Parksa, Morgana Guerina i Brendę N. To będzie Rhythm Song.
1: Okay, begin. African music is highly improvised. A core rhythmic pattern is typically played with drums. Traditional music in most of the

Terry Lynn Carrington z albumu Trip the Night Fantastic, i to była kompozycja Rhythm Song. Terry Lynn Carrington. Wystąpiła Fatoumata Diawara, Aaron Parks, Morgan Guerin, grupa Social Science po prostu i Brenda N. Jeszcze jeden utwór niech zabrzmi z tego albumu. Utwór, w którym do którego liderka doprosiła, poza Aaronem, którego bardzo lubimy, wymienionym już, i całą grupą Social Science, także Michaela Mayo, Brandy Younger i Napi Nina. Taka osoba, nie wiem nawet jakiej płci, ale posłuchajmy z albumu Trip the Night Fantastic in Identity Song. O tak.

Terry Lynn Carrington z albumu Trip the Night Fantastic Identity Song. To nowe zupełnie wydawnictwo. I drodzy Państwo, także wokalną muzyką zakończymy naszą pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Paulina Przybysz, która coraz bardziej oddala się od jednoznacznych deklaracji gatunkowych, pracując z jazzmenami, robiąc przeróżne projekty. Spotkała się na tej swojej drodze z francuskim pianistą, kompozytorem, aranżerem, producentem Tonym Tixerem. Artystka zaprosiła Tonego do nagrania jej nowego singla zatytułowanego Walnut i zwiastuje to nagranie wspólny album tego duetu Mama's Car. No i cóż, jako że Paulinę bardzo cenimy i była nawet gościem naszego programu, to nie pozostaje nam nic innego, jak posłuchać tego utworu. Zatem Paulina Przybysz i Tony Tixier, może Tixier, bo to Francuz, w kompozycji Walnut. Sometimes I just cannot.

0: Im dłużej żyję, tym więcej rzeczy przesuwa mnie bliżej niewidzialnej, a przecież namacalnej granicy wytrzymałości. Chodzenie do sklepu z meblami o imionach postaci z Ibsena, ceremonie wręczania nagród, prelekcje to bardzo skrócony, z przyjaźni do czytelnika, zestaw stanów dziś dla mnie nie do zniesienia, pisze Jarosław Mikołajewski w Marsali. Poeta, pisarz i redaktor Radia Nowy Świat będzie gościem audycji Przedmowa w sobotę po 18. Zapytam o zbiór esejów, który tematycznie kontrastuje ze stereotypowo pojmowaną Marsalą jako sycylijskie, pełne słońca i radości miasto we Włoszech. Poeta zabiera czytelników w podróż tak nieoczywistą, jak nostalgiczną, czyniąc z przemijania jednego z bohaterów swoich tekstów. Do usłyszenia na antenie, do zobaczenia na radiowym YouTubie i w koncert holu Radia Nowy Świat. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Politycy PiS-u przedstawili pomysły, które chcieliby zrealizować po ewentualnym powrocie do władzy. Tak mówił europoseł Tobiasz Bocheński.
2: Żeby Europa Środkowo-Wschodnia była bezpieczna i żeby była wolna, Ukraina musi zwyciężyć. W związku z tym jedną z pierwszych, istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn, Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył.
1: PiS proponuje też m.in. zaostrzenie kar za próby nielegalnego przekroczenia granicy Polski. Senat jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przeciwdziałania aktom wrogości w Polsce. Tekst uchwały odczytała marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża głębokie zaniepokojenie przypadkami ataków wrogości w naszym kraju. Polska i Polacy szczycili się zawsze swoją otwartością i tolerancją. Każdy, niezależnie od swego pochodzenia, narodowości, języka czy wyznania, ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa pracy i edukacji w atmosferze wolnej od strachu, dyskryminacji i pogardy.
1: Senatorowie wyrazili też przekonanie, że Polska pozostanie państwem, w którym prawa człowieka i tolerancja będą fundamentem życia publicznego. Bruksela uspokaja, nie ma obecnie zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw energii Anna Kajsa-Itkonen. Z powodu niskiego poziomu wody lub wysokiej jej temperatury elektrownie zostały wyłączone na Węgrzech, w Rumunii, Słowenii, Francji, we Włoszech i w Polsce. We wszystkich tych przypadkach deficyt można pokryć importem z innych krajów, a Francja eksportuje energię elektryczną do krajów sąsiednich. W Polsce działalność ograniczyły elektrownie w Kozienicach i Połańcu. To w związku z niskim stanem wody w Wiśle. Wodę wykorzystuje się do chłodzenia elektrowni. Na koniec tenis i awans Igi Świątek do 1/8 finału turnieju w Toronto. Polka pokonała w trzeciej rundzie Szwajcarkę Wiktorię Golubić 6-2, 6-1. Kolejną rywalką będzie Ukrainka Marta Kostiuk lub Amerykanka Madison Keys. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Marek Napiórkowski, audycję realizuje Wojtek Ratasiewicz. Teraz się zmieni troszeczkę klimat. Tym bardziej, że zaczniemy od obchodów urodzin, które obchodzimy już od kilku miesięcy i będziemy do końca roku to robić, czyli stulecie urodzin Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. Dzisiaj padło na Milesa i, drodzy Państwo, to będzie nagranie tak zwanego drugiego wielkiego kwintetu Milesa. Nagranie z 1964 roku. W lutym 1964 roku odbył się koncert w nowojorskiej filharmonii i została nagrana płyta My Funny Valentine, wspaniała. I tam obok Tony Williamsa, Rona Cartera, Herbie Hancocka, na saksofonie jeszcze nie było Shortera, George Coleman. Tutaj pojawia się Wayne, jest ten sam rok, jest wrzesień, też jest filharmonia, ale berlińska, i tworzy się jakby, można by powiedzieć, język, wielki język muzyczny, który ten zespół rozwijał. Co ciekawe, no, jego moście, którzy grali w tym zespole z Milesem wtedy, byli bardzo, bardzo młodzi. Miles miał niesamowitą intuicję co do dobierania sobie współpracowników. Wielcy muzycy, każdy stał się legendą jazzu. Wtedy tak o nich nikt nie myślał, ale mieli wspólny sposób grania, jakiś wspólny koncept. Wspaniały, bardzo uwolniony, bo Miles nie dawał żadnych uwag ponoć. Posłuchamy utworu, który wielu z Państwa zna jako jeden z najbardziej znanych standardów jazzowych. Tutaj będzie można dosłyszeć tej melodii niezwykłej napisanej przez Josepha Cosme, ale nie w sposób oczywisty. No ale magia tu się wydziela, zatem zróbmy sobie taką podróż do lat, do roku 1964, do Berlina, i posłuchajmy Autumn Leaves.

Miles Davis i jego wielki kwintet, tak zwany drugi wielki kwintet, czyli Miles, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter i Tony Williams. To ich pierwsza nagrana praca wspólna, która się ukazała na płycie Miles in Berlin. I jest to nagranie z Filharmonii Berlińskiej z roku 64. Tak, obeszliśmy urodziny z przyjemnością. Będziemy wracać do tego typu nagrań w kolejnych programach. A my teraz sięgamy po nowe wydawnictwo, ponownie nowe, które firmuje dwójka bardzo utalentowanych, młodych i interesujących gitarzystów, których drogi zeszły się podczas studiowania w Amsterdamie. Oni też są częścią sceny tamtejszej. Ella Zirina i Thijs Semney. Semney, nie wiem jak się to się wymawia. Ella jest z Łotwy oryginalnie, a Thijs z Danii, ale mieszkają w tejże właśnie w Holandii i tam pracują i już są bardzo w tamtej części świata rozpoznani. Zaczęli grać razem, no bo tak jak mówiłem, troszeczkę są tam jakby blisko siebie, zaczęli słuchać swoich koncertów. Pewnego dnia zagrali wspólny koncert. Bardzo się nawzajem szanują. Ella ma niezwykłą zdolność melodyczną, z kolei Thijs to muzyk, który szuka, bardzo eksperymentuje i razem to w jakoś naturalny sposób się pięknie zeszło. Dobrze, zanim opowiem jeszcze trochę więcej o tym, to posłuchajmy pierwszego utworu, który jest taką impresją muzyczną. Chords, czyli akordy.

Courts, Ella Zirina i Taysimi Semey. Nie wiem, może Państwo wiedzą, jak się wymawia. Nie, to nowa postać na naszej scenie jazzowej, ale bardzo intrygujący duet, który brzmi bardzo surowo w pewnym sensie, bo obydwaj artyści próbują, szukają takich brzmień bardzo naturalistycznych. Obaj wpieli gitary, niezależnie, nie umawiali się na to, ale wzmacniacz Fender Deluxe Reverb 65 i nie używali w zasadzie żadnych prawie efektów. Te pogłosy, które tam są, to są takie jakby pokojowe, można by powiedzieć. To, co słyszeliśmy przed chwilą, no to taki utwór, którym jakby Państwo dowodzą, że są zainteresowani w tym, by troszeczkę przełamać ten jazzowy idiom, ale jak się okazało na płycie duetu, płycie zatytułowanej, a nie powiedziałem jeszcze, Dark Yellow, to jest tytuł albumu, znalazł się utwór Gershwina z opery Porgy and Bess, I Love You, Porgy. I to jest ciekawe, że ten utwór obydwoje bardzo lubią. Znalazł się ten utwór na płycie debiutanckiej Ziriny. A inne doświadczenie, które no takie emocjonalne, które też jest nie bez znaczenia, to jest takie, że kiedy byli studentami i przyjechał John Scofield na taką klinikę swoją, to oni właśnie w duecie grali dla niego ten utwór. Zatem posłuchajmy, jak sobie poradzili na tej płycie. Ponoć nagrali to dopiero na samym końcu, kiedy już nagrali swoje kompozycje, a zagrajmy jeszcze to. No i zagrali i mamy tutaj wersję I Love You, Porgy.

bardzo kreatywnie państwo muzykowało. Ella Zirina i Tejs Semej. I Love You, Porgy z albumu Dark Yellow. Nowe wydawnictwo. Bardzo takie, powiedziałbym, no ten utwór to jedyny standard nagrany na płycie. Bardzo szukające nowych kolorów, bym rzekł. W kontrze zupełnie do tych nagrań jest inna nowa płyta, która ma się ukazać za chwilę, ale już się pojawił singiel z tego albumu. To jest płyta Tria firmowanego przez trzech mistrzów: Larry Goldingsa, Petera Bernsteina i Billa Stewarta. Ci trzej panowie, mimo że są bardzo eklektyczni muzycznie w swoich wyborach i grali w przeróżne rzeczy, przecież Bill Stewart choćby grał z Maceo Parkerem, a Larry Golding z Johnem Mayerem i tak dalej. Można by szukać wielu tutaj połączeń. To ci panowie przyjaźnią się od wielu, wielu lat i od 35 lat tworzą to trio. Budują wspólne brzmienie, tworzą coś niezwykłego absolutnie. I właściwie oni eksplorują cały czas świat związany z jazzem środka. No właśnie, tylko robią to bardzo dobrze. Robią to w niezwykle finezyjny sposób. Peter Bernstein, który brzmi jakby grał po prostu, nie odkrywał prochu, powiedziałby pewnie nie jeden krytyk, gra za każdym razem tylko i wyłącznie melodię. Stąd jego obecność na rynku jazzowym tak prominentna od tylu lat. Larry wspaniale basuje, gra na Hammondzie. Bill Stewart to jest absolutny mistrz znany z nagrań ze Scofieldem, z Joe Lovano i z wieloma takimi panami. No właśnie, jak oni mówią, ciągle odkrywamy nową wolność poprzez granie ze sobą i rośniemy jako muzycy, jako ludzie. To jest bardzo piękna postawa i budowanie takiej wspólnoty. Ja to, mi się wydaje, że słyszę w tych nagraniach, że oni grają naprawdę jak jeden. Na nowym albumie znajdą się utwory różnych kompozytorów, ale tutaj my posłuchamy kompozycji Keitha Jarretta, która nosi tytuł Everything That Lives Laments, a album będzie nosił tytuł Rhombus. Posłuchajmy zatem.

Everything That Lives Laments, Larry Goldings, Peter Bernstein i Bill Stewart, i zwiastun ich nowego albumu, który będzie nosił tytuł Rhombus. Wiele, wiele lat temu spotkali się panowie w Smoke Jazz Club i to było 35 lat temu i grają, przyjaźnią się, jeżdżą dosyć regularnie ostatnio w trasy, różnie też ich ta kariera przebiegała. Larry Goldings z Billem Stewartem często tworzyli składy Johna Scofielda. No i się trzymają razem i grają w taki szczególny sposób. Z jednej strony jakby brzmi to dosyć normalnie, ale jak się dobrze tego posłucha, to jest to bardzo, bardzo takie wspólne, takie razem granie. I panowie, nagrywając ten album nowy, wzięli na warsztat utwory takie trochę nieoczywiste jak na skład tria organowego. No bo Keith Jarrett to nie do końca jakby pisał w tę stronę. Wayne Shorter także wśród kompozytorów jest na tym albumie, czy Abdullah Ibrahim. Czekamy na tę płytę, posłuchamy ją z wielką przyjemnością, a my sięgnijmy teraz do albumu, który panowie, nie wiem, chyba to ich poprzednia płyta z roku 2022 roku. Tak, 2022, dokładnie. Płyta nosi tytuł Perpetual Pendulum. I posłuchamy teraz takiego utworu, zdawałoby się zupełnie naturalnego dla takiego składu. Oni to grają świetnie, ale zanim to się stanie, to jeszcze przytoczę słowa Petera Bernsteina, który mówi tak. Jeżeli przeanalizujesz historię jazzu, to jest niezwykłe, że to, co oni teraz robią, oczywiście mówi to z pewnym przekąsem, to wyobraźmy sobie, że ten zespół, o którym teraz mówimy, istnieje od roku 45 tamtego stulecia do 80. Jakże długo. Kiedy się myśli o tych wszystkich wielkich składach, o tych wielkich zespołach, które trwały, to nieczęsto one tak długo funkcjonowały, no bo legendarny Coltrane'a, kwartet Coltrane'a, oni byli około 4 lat ze sobą i to jest niezwykłe. Zatem takie budowanie wspólnego brzmienia tutaj ma miejsce, co jest niezwykłe. No jeszcze taki zespół był z Anglii, bardzo popularny z Liverpoolu i oni też, nie wiem, 8 lat istnieli, czy jakoś tak. Chodzi o Beatlesów oczywiście. No właśnie, panowie trzymają się razem, grają pięknie, zatem dajmy im głos tutaj w utworze bardzo mainstreamowym, bardzo naturalnym dla tego tria, ale oni to grają przepięknie. Mam nadzieję, że państwo mój zachwyt podzielą. Come rain or come shine.

Larry Golding z Peter Bernstein i Bill Stewart w kompozycji Come Rain or Come Shine z ich albumu Perpetual Pendulum. Come Rain or Come Shine, czyli bez względu na pogodę czy deszcz. I tu się to wpisuje. Tutaj takie trochę oczekiwanie. Nie wiem, czy Państwo też dostali takie alerty, ale ja już drugi dzień z rzędu dostałem alert o tym, że będą zaraz jakieś burze. A tutaj jest pogoda subsaharyjska, można by rzec. Chociaż w naszym wspaniałym, klimatyzowanym studio naprawdę czas biegnie szybko. A to jedna z ostatnich już moich wizyt w tym studio, bo przecież są legendarne przenosiny przed nami. Bardzo lubię, jak swingują ci panowie. Peter Bernstein ma swój taki dźwięk, sound, który wydobywa ze swojej jazzowej gitary, nieporównywalny do nikogo, z wielką kulturą muzyczną i z szacunkiem. I on nie gra, powiedziałem, że gra melodię, co to znaczy, że on nie gra po skalach przynależnych do akordów, on gra melodię improwizując, co jest czymś bardzo trudnym i właściwie każdy tak próbuje, pożądanym. Drodzy Państwo, powiedziałem, że muzycy bardzo eklektyczni, no to tutaj będzie troszeczkę o Larry Goldingsie. To za chwilę zaprezentuję Państwu nagranie, które już gościło w programie, bo mnie to zmiotło z planszy, jak to się mówi. Niesamowite jest to nagranie. Bardzo krótkie, funkowe. Scary Goldings to nazwa grupy, którą tutaj tworzą Jack Conti, Larry Goldings właśnie jako solista główny, Tamir Barcilej, Ryan Lerman i Daniel Aged. Normalnie tworzą ten zespół, ale dołącza do tej kompanii Louis Cole, świetny bębniarz, Mono Neon, tutaj zagra na basie akurat, i John Scofield. I proszę posłuchać tego nagrania, ono jest absolutnie niezwykłe. Kiedy w połowie mniej więcej, do niebawem to się wydarzy, to bardzo krótkie jest, utworu Mono Neon skończy grać swoje solo z jak nieprawdopodobnym poczuciem rytmu, z jakim timem, z jaką intensywnością Scofield przejmie solo. Bruce Cruz z albumu Scary Goldings 4.

Yeah, Bruce Cross, albo był Scary Goldings 4. I tak dobiegło prawie już końca nasze spotkanie. Ja nazywam się Marek Napiórkowski, audycję realizował Wojtek Ratasiewicz, a my posłuchajmy na koniec jeszcze jednego fragmentu tego albumu i to będzie kompozycja Meters Running. A my oczywiście niezmiennie, jak już od 6 lat, słyszymy się za tydzień. Posłuchajmy grupy Scary Goldings.

0: Kilka dni temu zakończyła się nasza zbiórka na przeprowadzkę Radia Nowy Świat. Wspólnie zebraliśmy niemal 550 tysięcy złotych. Jest to kwota, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W imieniu całej redakcji ogromnie dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie.
1: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Karol Nawrocki podsumował rok prezydentury. Podczas wiecu przed Pałacem Prezydenckim było między innymi o podpisanych ustawach, wetach i polityce zagranicznej.
2: Mówiłem, że zbuduje silne relacje regionalne. Dzisiaj właściwie nie ma takiego państwa w naszym bliskim sąsiedztwie, z którymi nie mielibyśmy mocnych relacji na poziomie prezydenckim, ale wspieram też te relacje pomiędzy ministrami i także panem premierem, a premierami tych rządów. Czechy, Słowacja, wszystkie państwa bałtyckie, Węgry, Rumunia, niezależnie od zmieniających się, drodzy państwo, rządów.
1: Do roku prezydentury nawiązał w internetowym wpisie szef rządu. Donald Tusk nazwał błędami Karola Nawrockiego między innymi zawetowanie ustawy o programie SAFE czy przepisów o statusie osoby najbliższej w związku. Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej nie będzie Mateusz Szpytma. Nie zgodził się na to Senat. Wcześniej kandydaturę przyjął Sejm, mimo sprzeciwu Koalicji Obywatelskiej. W Senacie głosy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy wystarczyły do zablokowania kandydata. Procedurę wyboru prezesa IPN-u trzeba zacząć od nowa. Poza tym senatorowie po raz drugi nie zgodzili się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. O takie referendum wnioskował prezydent. Chełmno, położone na 9 wzgórzach miasto w województwie kujawsko-pomorskim, będzie ponownie sceną Nine Hills Festiwalu. Od jutra spotkania z artystami i naukowcami.
3: Cechą charakterystyczną Nine Hills są podwórka, które udostępniają mieszkańcy. I w tym roku w tych podwórkach mamy przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, Politechniki Bydgoskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, więc tej nauki u nas nie zabraknie.
1: Mówiła na naszej antenie dyrektorka Nine Hills Festiwalu Dominika Urzędowska. W programie trwającego do niedzieli wydarzenia choćby koncerty Ani Rusowicz i Mikromusic oraz spotkanie z Janem Peszkiem. W nocy zagrzmi we wschodniej i południowej części kraju, na Lubelszczyźnie możliwy grad, od 11 stopni nad morzem do 22 w Małopolsce.
4: W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Na zachodzie temperatura spadnie do 24, do 27, natomiast na wschodzie i południowym wschodzie utrzyma się jeszcze 29-32 stopnie. Burze będą koncentrowały się głównie we wschodniej części kraju i stopniowo będą słabnąć.
1: Mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Weekend przeważnie bez opadów, nieco chłodniej w sobotę, w niedzielę na zachodzie Polski znów temperatury powyżej 30 stopni. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Dobry wieczór Państwu, to jest Napad Chwały. Witam Państwa serdecznie w pierwszy czwartek sierpnia. A ja się nazywam Beata Grabarczyk, a razem ze mną dr Olaf Kwapis z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas. Za chwilę oddam głos Olafowi. Jak mniemam, będziemy nad morzem. Natomiast zanim nad tym morzem się znajdziemy, ochłodzimy się trochę od tego upału, który w miastach i nie tylko w miastach zapanował, to przypomnę Państwu, że można do nas na Facebooku się odzywać, na fanpage'u Napad Chwały. No a teraz dr Olaf Kwapis i ruszamy nad morze. Dobry wieczór, Olaf.
2: Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj czwartek sierpniowy, wakacje w pełni, sezon trwa. Kiedy czytamy, że to nie pierwsza, nie druga, nie trzecia, ale kolejna fala upałów trwa i jeszcze kolejne przed nami, to myślimy o jednym, o H2O, czyli o wodzie. A H2O plus sól daje nam najpiękniejszy, no nie kwas, bardzo przepraszam, tylko po prostu wodę, czyli Bałtyk, Bałtyk i jeszcze raz Bałtyk. Przeważnie, jak czytamy o podróżach w Grand Tour, wszyscy w stronę południa, ale wydaje mi się, że nasze nowe Grand Tour będzie odwracało kierunek podróży wszyscy w stronę północy. To Morze Północne, no Nordsee i Ostsee, jak to mówią Niemcy, czyli Bałtyk, jest morzem niezwykłym. No i to jest z jednej strony oczywiste, ale przeważnie Warszawa jeździ gdzie? Sopot, Gdynia, Dębki, no coraz modniejsze na szczęście staje się zachodnie wybrzeże, które jest naprawdę niezwykle piękne. To wspaniały kawałek Polski, który warto eksplorować, warto pojechać, zarówno historyczno-sztucznie, jak i też kurortowo. A ponieważ są wakacje, to powinniśmy Państwu z Beatą podać teraz lemoniadę. Powinniśmy się rozsiąść o tej nawet godzinie dość późnej na jakiejś pięknej werandzie i słuchać szumu morza, zapalić lampiony i cicho rozmawiać, a nawet zapaść się w ciszę, co w radiu oczywiście jest niemożliwe, ale proszę sobie wyobrazić, że jedziemy do wód zupełnie innych. Te wody w wieku XVII, XVIII no, oznaczały źródła ciepłej wody. No, wszyscy cierpieli na reumatyzm, ale przede wszystkim na podagrę. Oczywiście podagra, choroba bardzo arystokratyczna, bo wiążąca się ze złą dietą. No, wtedy uważano za dobrą, czyli po prostu dużo, dużo ciężkiego mięsa i jeszcze więcej, dużo, dużo czerwonego wina, a kiedy nogi puchły, no to cóż, mówiono człowiek to róża i leczono znowu tym samym. Jeszcze więcej pasztetów, jeszcze super, więcej czerwonego wina i każdy kończył, tak jak to czytamy często w pamiętnikach, z nogą na stołku, a ta noga była owinięta bandażami i po prostu puchła, puchła, puchła i jeszcze raz puchła. Ale wraz z rozwojem medycyny, drodzy Państwo, kiedy tak w ogóle sobie myślimy o nauce, to ona ma bardzo, bardzo, bardzo nie za duży naskórek. To dopiero od XVII wieku rozwija się ponownie medycyna. Oczywiście tak, wiem, w czasach starożytnych stała na bardzo wysokim poziomie, ale później no, to raczej była magia, a nie medycyna. Leczono według tego, jak wyglądają oczy, źrenice oczu, według koloru moczu, koloru kału, zapachu. No, niektórzy dzisiaj mamy szarlatanów przyjmowanych nawet w pałacach, no, którzy leczą raka przy pomocy wykałaczki, ale drodzy Państwo, no właśnie, tutaj wraca nam ta prawda o nas, że dopiero oświecenie nas tworzy, dopiero oświecenie odkrywa na nowo rzeczywiście wielkość starożytnej medycyny. Oczywiście były szkoły bardzo mądre, bardzo ciekawe, medyczne, na przykład Królewska Szkoła w Montpellier, wspaniały Uniwersytet w Padwie, no, który mówił, że nie należy leczyć wszystkiego, nawet królów, wszystkich chorób królewskich, perłami, diamentami, nalewkami na perłach, bo to nic nie daje. Ale cóż, nic tak nie leczy jak drogi lek, a leczenie paragonem, jak Państwo wiedzą, jest do dzisiaj najlepsze. No, wystarczy zapłacić za wizytę 500 zł, przyłożyć do miejsca, gdzie boli, lub 1000, od razu, drodzy Państwo, jesteśmy zdrowi. No, ja na szczęście żałuję, no, nie jestem lekarzem, zawsze podziwiam lekarzy, bo, drodzy Państwo, spotykają się z najtrudniejszą materią, to znaczy z nami. Po tak prostu jest. Z tymi, którzy narzekają, którzy bardzo cierpią na katar, których bardzo zawsze boli ucho. No i czerwone gardziołko zwycięża. Ja, drodzy Państwo, się napiję wody, tej lemoniady.
1: Tak jest, słusznie, bo jest bardzo ciepło.
2: A dalej nasza podróż w stronę dowód i innego leczenia, no, powinna właśnie pomyśleć o tym, że ludzie na przełomie XVIII-XIX wieku odkrywają kąpiele morskie. I to kąpiele morskie nie w Morzu Śródziemnym. To kąpano się, kto się kąpał? No, kąpali się marynarze, to oczywiste. Kąpali się ludzie z niższych klas społecznych, dla których to było naturalne. No ale przecież król nie wejdzie do wody, bo wtedy by się okazało, że jest łysy jak ja. Perukę trzeba odłożyć, trzeba zdjąć te wszystkie szaty króla. No i okaże się, że wygląda tak samo jak każdy z nas. Król jest nagi i dopiero kiedy północny protestancki kościół mówi o tym, że trzeba dbać o ciało, bo ciało jest zamieszkaniem duszy. Nie chodziło o dbanie o ciało, nacieranie perłami, nacieranie bursztynem, nacieranie czerwonym winem, to też się działo. Król Ludwik XIV na przykład prawie nigdy się już później nie kąpał, tylko zmieniano koszulę, ale był nacierany słodką malmazją, czyli winem z Hiszpanii, które uwielbiał zarówno pić, jak uważał, że jest też świetne dla ciała. I właśnie tu wracając do tego momentu, przepraszam za słowo właśnie, dzisiaj pada ono już trzeci raz.
1: Nie zauważyłam.
2: Kiedy to na północy jeden z pastorów wysp przy Jutlandii napisał do króla pruskiego prośbę o to, by jego wspólnotę parafialną nazwać kurbadem, czyli miejscem, gdzie będzie się leczyło przy pomocy czego? No właśnie, spacerów nadmorskich, długich spacerów nadmorskich, kąpieli w Morzu Północnym, pamiętajmy o tym. I oczywiście, bardzo ważne, król odpowiedział, proszę bardzo, no, państwo chcą, niech państwo się oddają takim przyjemnościom. I wraz z rewolucją francuską, która wiele burzy, ale też wiele wnosi nowego w Europie, wraz z czasami Napoleona, no, jedni wraca, może i tyle wraca, pojawia się wielka moda na podróże romantyczne na północ. Pamiętajmy, że tutaj mamy świetnych piewców północy. Przede wszystkim Kasper David Friedrich, który zupełnie odwraca, można powiedzieć, biegun malarstwa, ponieważ no, pokazuje nagle człowieka, który staje na wzgórzu wśród mgieł, no, górskiej doliny, i do tego wszystkiego, że postać jest odwrócona i wpatruje się w dal, wpatruje się w chmury nad doliną, a więc wspiął się człowiek, no niby rzecz oczywista dzisiaj dla nas, że lubimy chodzić po górach, no ale wtedy nie do końca, bardziej taka romantyczna wizja, że zostaje ten świat w dolinie, nad którą no, kłębią się chmury, a ten nasz bohater wpatruje się może nie bez troski, raczej w pytanie, jaki horyzont, taki romantyczny horyzont. I gdybyśmy udali się do muzeum w Wolgaście, do Muzeum w Greifswaldzie, również i wielu, a szczególnie do Muzeum w Dreźnie, zobaczylibyśmy wspaniałe obrazy tego niezwykłego malarza, który proponuje widoki morza, które znał od dziecka, a szczególnie widoki Rugi. No i tutaj, drodzy Państwo, Rugia, dzisiaj jest to wyspa w Niemczech, wspaniała, z kredowymi, klifowymi brzegami, zachwyca malarza, który pokazuje wspaniałość północnego morza, aż czuć wiatr w tych pogiętych od morskich sztormach dębów. No i tutaj właśnie ucieczka na północ, ucieczka w stronę zupełnie innego krajobrazu. Po czasach napoleońskich, takich bardzo dyktujących modę empirową, modę na klasycyzujący krajobraz, przychodzi czas romantyzmu, przychodzi czas tych, którzy chcą uciec od zgiełku wojen, licząc na to, że Kongres Wiedeński da nową epokę, epokę pokoju. Dlaczego Państwu o tym mówię? Otóż dlatego, że przypominam sobie i Państwu, że w 1720 roku król pruski kupił Szczecin, ale też kupił nie tylko Szczecin. Wtedy też ostatecznie dostaje się w ręce króla pruskiego, dostają się wyspy, czyli Uznam i Wolin, ale wypływ Odry, która wpływa do Wielkiego Zalewu Szczecińskiego, jest typowy dla wypływu deltowego. Świna, Piana to rzeki, które nanoszą piach i stąd te ujścia zawsze były płytkie. W średniowieczu to wystarczało, te stateczki były małe, natomiast już w wieku XVIII Szczecin niestety podupadał właśnie dlatego, że nie miał dostępu, pełnego dostępu dla statków pełnomorskich. Ta sytuacja jest dość trudna dla Prus przez bardzo, bardzo długi czas, dopóki król pruski, Fryderyk II, dla Prusaków wielki, nie postanowił zreformować tych portów, czyli stworzył w roku 1765 miasto. Tutaj będziemy mieli bardzo za chwilę wiele zapewne od Państwa pytań czy też sprostowań. Takim źródłem informacji jest niezastąpiona postać dla Świnoujścia do dziś. To jest dr Józef Pluciński, który zajmuje się miastem od zawsze i który o Świnoujściu, o Międzyzdrojach, w ogóle o 44 wyspach, o wszystkim, co jest związane z Mecklenburgią, Pomorzem, wie najwięcej. Jest to człowiek historia, jest to człowiek, który fantastycznie opowiada o Świnoujściu, o Międzyzdrojach, który prostuje często nasze fantazje albo fantazje historyków, którzy chcieliby dodać jeszcze więcej pieprzu do tej zupy.

No, polska nazwa jest kalką, no, ujście Świny. Natomiast król pruski, Fryderyk II, postanawia też wydać pieniądze. Nie lubił wydawać pieniędzy, nikt nie lubił wydawać pieniędzy na to, by zbudować kanał, który będzie jeszcze później regulowany jako kanał, zwany później kanałem cesarskim, dzisiaj kanałem piastowskim. To jest ta repolonizacja. No, Piastowie nic nie mieli wspólnego z tym kanałem, to na 100%. Można go by nazwać jakkolwiek, tylko na pewno nie piastowskim. No ale to jest nazewnictwo po 1945 roku. Również z pieniędzy Rady Miasta budowany jest zbór. Zbór, który stoi do dzisiaj, który będzie miał swoje fazy przekształcania go w taką architekturę historyzującą. Na początku to jest bardzo prosty budynek. Zresztą też ciekawa historia z nazwą tej świątyni. Nazywał się on świątynią Chrystusa. Chrystusa Króla. A dzisiaj nazwa tej parafii, wezwanie tej parafii, centralnej parafii Świnoujścia, to kościół pod wezwaniem również Chrystusa Króla. Tutaj może małe sprostowanie, mały przypis. Po niemiecku to był kościół Chrystusa. My dodaliśmy Chrystusa Króla, bo to jest święto ustanowione po I wojnie światowej. No a kiedy przychodzą Polacy, to wtedy w latach 50. ten kościół staje się zbór, staje się kościołem katolickim. Jak już wspominałem, miasto trzymało się w wieku XVII-XVIII daleko od morza, bardzo kapryśnego morza. Związane było z tym, że jest to port morski, port wojenny, również port handlowy. I tutaj statystyki, no nie będę Państwa tym zanudzał, mówią o tym, że po takiej próbie pogłębiania toru wodnego ilość statków zwiększa się bardzo, bardzo, bardzo szybko. Przychodzących i też statków, które tutaj zostawiają swój ładunek. Przede wszystkim jeszcze o jednym trzeba pamiętać, że w Świnoujściu bardzo szybko powstają konsulaty. To jest oczywiście XIX wiek. Konsulat Szwecji, Danii. No, mamy też wizyty głów koronowanych. I tutaj łatwo zapamiętać. 1720-1820. Król pruski, Fryderyk Wilhelm III, ten, proszę poszukać jego portretów, takie niebieskie, pruskie oczy ma często malowane. To nie jest zarzut, to jest zaleta. I człowiek bardzo doświadczony wojnami z Napoleonem, świadomy tego, że bez wielkiego falochronu, który będzie chronił wybrzeże i chronił ujścia między wyspami, nie zmieni się charakter tego małego portu, żeby on stał się wielkim portem. No i tutaj mamy to niezwykłe dzieło, po którym chodzą kuracjusze. To jest falochron, ale niektórzy myślą, że został zbudowany dla przyjemności spaceru w głąb morza. No, to jest jego funkcja dodatkowa, ale przede wszystkim dwa falochrony, wschodni i zachodni, to jest mistrzostwo inżynierii europejskiej. Z uwagi na to, że teraz nie pamiętam dokładnie danych, ale jeden ma ponad kilometr długości, to jest 1300 metrów, drugi prawie że tyle samo, wschodni i zachodni. I myślano właśnie o tym, że przy podejściu statków, dlatego zbudowano tak wielką maszynerię obrony przed siłą sztormów, jakim są te falochrony, prąd zatokowy będzie też oczyszczał to podejście z piasku, no, który po prostu zamulał podejście do portu. I wymyślono bardzo ciekawą architekturę, hydroarchitekturę,
którą

0: skonstruowano na lądzie, mianowicie zatapialne bodaj właśnie już wtedy kamienno-betonowe skrzynie połączone linami, no, drodzy Państwo, może bardzo szybko rozwala każdą naszą budowlę, nie tylko zamki z piasku, które budujemy na plaży. I do tego wszystkiego narzucono bardzo dużą ilość głazów. Wszystko to też obmurowano granitem i jak Państwo przechodzą w stronę znaku Świnoujścia, no to nie jest wiatrak, tylko to jest po prostu znak podejścia do portu. Oczywiście to jest w herbie Świnoujścia ten niezwykły symbol. Można odnaleźć fantastyczną tablicę. Złe słowo fantastyczną. Tablicę królewską z cyfrą królewską. Jest po prostu FW i rzymska trójka i rok 1820 jako zakończenie budowy, którą król się bardzo interesował. I pamiętajmy o tym, że w Świnoujściu, ktoś powinno niby normalne, ale bywał król pruski. Zanim przybywała rodzina królewska. I tutaj no, mamy wakacje króla. Pamiętajmy o tym, że rodzi się w Niemczech, wtedy nie ma Niemiec, tylko no, to są kraje niemieckie. Architektura sanatoryjna, raczej architektura kurortowa, taka to powinna być tego nazwa. I to miały być stawiane lekkie pawilony dla kuracjuszy, którzy przybywali po co do wód? No właśnie dla tych kąpieli. Tych kąpieli, ale to nie tak jak dziś. Idziesz w krótkich badejkach, w klapkach i wchodzisz na plażę. Oczywiście budujesz swój polski zamek, czyli odgradzasz się od Kowalskiego kolejną szmatą, ale no, towarzystwo było przecież zapięte na ostatni guzik. Rodzi się zarówno moda na architekturę kuracyjną, jak i rodzi się moda plażowa. Tutaj myśląc o spotkaniu z Państwem, z Beatą, przeglądaliśmy różne pocztówki z kurortów europejskich, ale kurorty no, wydawały swoje pocztówki. I tutaj i Świnoujście, niedaleki Albek, Heringsdorf, Banzin wydawały pocztówki. Często inspiracją dla tych pocztówek była fotografia, to jest oczywiste, pokazujących państwo, którzy spacerują po promenadzie, a w oddali mamy no, plażę dla kobiet, osobna, z dziećmi, dla mężczyzn, no w końcu też i dla rodzin. Pamiętajmy, że to jest czas familii, ten Biedermeier. I pierwszy sezon no, został otwarty w roku 1824. No nie tak hucznie jak dzisiaj, że przecinano wstęgi. Tylko pomyślmy o wielkiej zmianie, a mianowicie jakiej? Tutaj ja trochę wody.
1: No oczywiście, to podstawa dzisiaj.
0: Po kongresie wiedeńskim Wolgast przypada Prusom i stąd jest szukanie. No, ta droga morska, ta droga ku morzu jest już o wiele łatwiejsza, no ale to co zainwestowano, to zainwestowano i stąd mamy taki podwójną twarz Świnoujścia. Jest to miasto garnizonu morskiego i tutaj za chwilę opowiem Państwu o kolejnym cudzie architektury. To jest zabudowa fortów. Mamy trochę Rzymu, jak Państwo widzą. Bez Rzymu się nie da w moich opowieściach.
1: Ale długo wytrzymałeś.
0: W Świnoujściu jest fort o nazwie Zamek Anioła i rzeczywiście, kiedy spojrzymy na wygląd tego fortu, to widzimy od razu no, tą wielką twierdzę, czyli twierdzę rzymską, mamy w oczach, mamy w pamięci, mauzoleum Hadriana przekształcone przez papieży na miejsce ucieczkowe, na miejsce jako willa, na miejsce jako skarbiec. Tutaj tylko i aż fort, ale Niemcy, Prusacy nazwali ten fort Zamkiem Anioła. I te konstrukcje wzdłuż wypływu Świny, Piany, mówią nam bardzo wiele o tym, jak ważny był to port dla marynarki wojennej Prus i jak ważne było Morze Bałtyckie i dla Prusaków jako morze wewnętrzne. No przepraszam, nie do końca wewnętrzne, ale jak wiemy, Prusy no, w 1815 roku, po 1815 roku no, rozciągają się już wcześniej, prawie że aż po Kurlandię. I proszę zobaczyć, to jest olbrzymi pas wybrzeża, który posiadają, więc ten południowy Bałtyk należy do państwa pruskiego, które z tego wybrzeża świetnie korzysta. Wracając do Świnoujścia, to oblicze garnizonu stałych oficerów, żołnierzy, to budowa całego zaplecza dla marynarki wojennej pruskiej, królewskiej, a za chwilę imperialnej, cesarskiej. To są też domy dla oficerów, ale Świnoujście szuka też, nie chce być tylko miastem garnizonowym, nie chce być tylko miastem przeładunku czy też dopływu do Szczecina, szuka nowej jakości istnienia i odnajduje w tej nowej konstrukcji miejskiej, jaką jest wybrzeże, na którym zostanie posadowiona wspaniała promenada ciągnąca się przez 12 kilometrów. Pamiętajmy o tym, że, i tutaj mały przypis, to co dzisiaj widzimy, to znaczy i bardzo lubimy, że idziemy z miasta i mamy las sosnowy. Dotyczy to zarówno wybrzeża no, tej części niemieckiej, jak i polskiej. Jesteśmy tym zachwyceni. Ale pocztówki i fotografie mówią nam zupełnie coś innego. Nie było tutaj żadnego lasu sosnowego około 1890, tylko promenada, a z promenady widok na morze. Skąd ten las? To jest następstwo II wojny światowej, kiedy Niemcy w latach 30. gotowały się do wojny. Wtedy następuje w tych miejscach, gdzie była szeroka plaża, gdzie były wydmy, gdzie były i są wydmy, nastąpiło zalesienie po to, aby, no, jest to po prostu konstrukcja wojenna, aby mylić wroga, a w razie desantu, aby tutaj w tych miejscach umieścić po prostu karabiny maszynowe. Ale to są czasy późniejsze. Rok 1820, król Prus, następnie mamy tutaj wizyty cara, Mikołaj II przybywa, no bo przecież najłatwiej było mu przybyć i najbezpieczniej. Jachtem, statkiem pełnomorskim do Świnoujścia, gdzie spędza kilka tygodni ze swoją rodziną. Pytanie, gdzie mieszka? Oczywiście wtedy korzystano, zarówno rodzina królewska, z jachtów królewskich, ze statków pełnomorskich. Natomiast architektura Kurbadu no, pojawia się wraz z tą wielką zmianą, to znaczy kiedy do tego wszystkiego, że morze jest, to jest oczywiste, odnaleziono złoża solanki. I w tym momencie solanka, którą pito, obkładano się, leczyła, miała leczyć wszystko, staje się najmodniejszym lekiem. No i stąd statystyki podają nam, że pod koniec XIX wieku w Świnoujściu przebywało około to jest wtedy bardzo dużo, przybywało około 40 tysięcy kurasjuszy rocznie, którzy korzystali jeszcze z kolejnego bardzo ważnego pierwiastka, który nie pojawia się w XIX wieku jako tak bardzo znaczące remedium na całe zło, które nas dotyka, to jest odkrycie jodu. Jod, leczenie jodem, a pamiętajmy, skąd też była potrzeba tych kąpieli? Jakie choroby gnębiły ludzi? Histeria, globus, gorąc i potrzeba wypisania recepty. Trzeba jechać do Świnoujścia, zanurzyć się w morzu. Nie każdy potrafił pływać, to też pamiętajmy o tym, że to jest dopiero moda na pływanie. To szwedzkie kąpiele, tak o tym mówiono. Myśląc o Szwedach, że są tacy bezbożni, czyli całkowicie w stroju Adama i Ewy. No nie tak całkowicie, raczej były to stroje kąpielowe. Tutaj moda by nam dużo powiedziała, ponieważ zbudowano w każdym z tych kurortów, w każdym, to znaczy Świnoujście, Albeck, Heringsdorf, Banzin, takie specjalne przebieralnie na palach w kształcie podkowy, taka konstrukcja drewniana na palach w kształcie podkowy, przebieralnie. No i z tych przebieralni w stroju raczej takiej koszuli nocnej, długiej po kostki, wchodzono do wody, no i strój zostawiano codzienny w przebieralni. Następnie dzieci miały też stroje kąpielowe, charakterystyczne paski przecież marynarskie, zrobią wielką karierę. Karierę. Były też rajstopy kąpielowe, a przede wszystkim taką nowością z Francji były wozy kąpielowe. No i tutaj o co tu chodzi? Ten wóz kąpielowy to jest bardzo ciekawy pojazd, no, który wjeżdżał do morza z końmi. To musiała być specjalna rasa koni mecklenburskich o potężnych kopytach. No, trzeba było go odwrócić, bo nie wjeżdżał przecież. No, to nie jest tak prosto, bo państwo byli w środku i teraz wyjście do morza no, musiało być od strony morza. No, konie wjeżdżały po pas. Były nie dalej oczywiście i stąd to był już wyczyn. No, to była ta kąpiel szwedzka, czyli w stroju Adama i Ewy. Te wozy kąpielowe były budowane we Francji. Były one eksportowane z Francji jako jeden z takich cudów służących do leczenia, do medycyny wodą. Wszystko to klapnie wraz z pierwszą wojną światową. Pamiętam takie zdjęcia z Francji, z północy Francji, z Brytanii, gdzie w Muzeum Morza można było zobaczyć zdjęcia jak takie opuszczone wozy kąpielowe, nikomu niepotrzebne po 1918 roku, stały w ruinie w bardzo dużych ilościach. Ale w Świnoujściu, ponieważ plaża była bardzo szeroka i morze było płytkie. Dlatego te wozy kąpielowe robiły też wielką karierę w każdym z tych uzdrowisk, no ponieważ ten wóz kąpielowy, no dla nas to żadna sprawa wejść do morza po szyję i jeszcze dalej i pływać. Ale wtedy w pamiętnikach możemy przeczytać, że był to wyczyn, że pani hrabina codziennie zażywała szwedzkiej kąpieli, ale to oczywiście hrabina, która za chwilę wsiądzie w samochód. Wszystko zmienia się w XIX wieku wraz z koleją żelazną. Pamiętajmy o tym, że połączenia wysp z Berlinem koleją żelazną zmieni całkowicie oblicze tych kurortów, ponieważ Berlin zaczyna przyjeżdżać na północ za kim? Za królem i za cesarzem. Pamiętajmy, że wizyty rodziny cesarskiej, królewskiej w drugiej połowie XIX wieku w Świnoujściu były szeroko komentowane w prasie. Mało tego, przyjeżdżała też tutaj śmietanka berlińska, wybierając Świnoujście, i tutaj za doktorem Józefem Prucińskim, trzeba pamiętać, to jest jedyne z nazwy cesarskie uzdrowisko. Żaden Heringsdorf, Albeck, Banzin, to są nazwy współczesne, przyjęte już po zjednoczeniu Niemiec jako te kurbady kaiserowskie. Natomiast tylko Świnoujście, które niestety zostało bardzo mocno zniszczone w czasie wojny. To bombardowanie w marcu 1945 roku porównywalne jest do bombardowania Drezna. No, dzisiaj już nie mówimy o 40 tysiącach zabitych, raczej o 4 do 6 tysiącach zabitych uciekinierów, którzy uciekli z Niemiec wschodnich do Świnoujścia, i to wielkie bombardowanie to jest 1600 wielotonowych bomb zrzuconych na miasto, które nie trafiły w statki marynarki wojennej konającej III Rzeszy, tylko zniszczyły miasto. I stąd dzisiaj, kiedy patrzymy na Świnoujście, no to brakuje nam jednego, najważniejszego budynku, gdzie spotykała się śmietanka towarzyska. To jest sławny kurbat, czyli kurhaus, czyli dom zdrojowy. Ja z taką, no nie chcę nikogo krytykować, ale no cóż, te domy zdrojowe mogą Państwo zobaczyć w miastach, w śląskich sanatoriach. Możemy je zobaczyć oczywiście często w architekturze Morza Północnego i Morza Bałtyckiego po stronie niemieckiej. Zachowało się kilka w Świnoujściu willi mówiących o bogactwie tego miasta i o przyjmowaniu gości. Co też się zmienia? No, dieta. Co podawano dotąd? Ziemniaki i śledzia, bo to była po prostu dieta rybaków i lokalnych rolników. Pito piwo, a nie wino. I oto w tych kurhausach grała muzyka, bo przecież pamiętajmy o tym, że mamy promenadowe orkiestry. Towarzystwo pojawiało się we wspaniałych, odkrytych karocach, a przybycie cesarza Wilhelma II, który od lat 90. po 1913 rok zawsze w sierpniu przybywał do Świnoujścia jako ten, który jest najwyższym zwierzchnikiem floty, i wtedy odbywały się manewry, które uwielbiał Wilhelm II. Tajemnicą Poliszynela było to, że Wilhelm II był na parę i na żagiel. Bardzo lubił marynarzy, co nie dziwne, i ich wysportowane ciało. Lubił też wysokie, piękne kobiety i spotykał się ze sławną konsulową. Tutaj o konsulowej za chwilę i o Wilhelmie II i o tym, że w Świnoujściu można było usłyszeć walca i kogoś, kto tego walca bardzo dobrze tańczył. To wizyta apostolskiej wysokości Franciszka Józefa, który spędzał wakacje w Świnoujściu i w niedalekich kurortach.
1: Powiedziałeś jego apostolska wysokość? Znaczy co, nuncjusz, sam papież?
0: No, drodzy Państwo, Beato, to są tytuły składowe cesarza Austrii, Franciszka Józefa i jego poprzedników. Stąd proszę sobie przypomnieć Haszka i wojaka Szwejka, kiedy wojak Szwejk w ten sposób odnosił się do portretu Najjaśniejszego Pana, również jako apostolska wysokość, bo to był tytuł składowy Habsburgów.
1: A oni sobie sami nadali ten tytuł, czy to papież im
0: nadał? Nie, to oczywiście to się dzieje przez nadania papieskie, przez albo własne projektowanie własnych tytułów no, w pewnej strukturze władzy od średniowiecza po 1918 rok. A dlatego o tym mówię, bo wspominam z państwem wizyty koronowanych głów, bo Świnoujście, Albeck, Heringsdorf, no Benzin mniej, no wyspy są po prostu modne. I samo to, że w 1905 roku cesarz Austrii wybrał się na północ, na 2 tygodnie, na wywczasy, nie mieszkał co prawda w Świnoujściu, ale mieszkał w Albeku, natomiast codziennie udawał się pojazdem konnym na modlitwę poranną do Świnoujścia, do kościoła katolickiego, który był w tym czasie w Świnoujściu. I to jest dość ciekawa historia, dlatego że w protestanckim państwie, nowoczesnym protestanckim państwie, od czasu Fryderyka II pojawia się, nie tylko pojawia się, ale jest realizowana, można to krytykować, nie należy na to patrzeć z naszego punktu widzenia, tolerancja, ale też praktyczność. Uważano, że wiara scala ludzi i że wiara dyscyplinuje ludzi, a po drugie można zawsze ich policzyć na nabożeństwach i w ten sposób mamy spisy ludności. I w Świnoujściu w czasach średniowiecznych mówiono, że był drewniany kościół przy tym miejscu, gdzie morze łączyło się z zalewem, ale ta parafia to była parafia w Karsiborzu. O tym Państwu wspominałem tydzień wcześniej. Tam znajduje się bardzo ciekawy średniowieczny kościół z bardzo ciekawym wyposażeniem pomorskim, szwedzkim, pruskim. Natomiast pod koniec XIX wieku w Prusach, również i w Świnoujściu było bardzo wielu pracowników sezonowych, ale nie tylko dla pracowników sezonowych innego chrześcijańskiego wyznania, jak również no, mamy tak zwane Saksy. Pewnie pamiętamy takie słowo, że ludność udawała się na Saksy, co prawda do Saksonii, no, tak określano wyjazdy ludności polskiej z Galicji, z biednych terenów galicyjskich czy z zaboru rosyjskiego do pracy. Ale jeszcze jedno, że teraz nie pamiętam dokładnej statystyki, Państwo wybaczą, prawa wojskowego pruskiego, nie jestem od tego specjalistą, że jeżeli w danym regimencie bodaj było 100, może większa liczba żołnierzy wyznania, no na przykład katolickiego, to należy im zapewnić dostępność kultu. No, realizowano to w ten sposób, że albo przybywał kapelan i odprawiał mszę, ale pamiętajmy, że to są czasy przed I wojną światową, kiedy obowiązywała reguła trydencka i nie można było tak sobie zaaranżować jak dzisiaj w klasie, w stołówce, miejsca dla modlitwy. I prawo wojskowe pruskie mówiło o tym, że wtedy należy zbudować stały budynek. Prusacy byli praktyczni i stąd ta praktyczność spowodowała, że w 1896 roku został poświęcony Kościół katolicki w Świnoujściu. On jest odsunięty, jak Państwo spojrzą, od centrum. On jest dzisiaj w centrum oczywiście miasta, przy ulicy Piastowskiej, pod wezwaniem Marii Gwiazdy Morza, Stella Maris. Tu mamy takie dwie budowle na wybrzeżu Pomorza Zachodniego. Jest ich więcej oczywiście, ale które mają zawołania maryjne. Jak wiemy, w kościele protestanckim nie ma szczególnej czci dla Matki Chrystusa. No jest szczególna cześć, bez przesady oczywiście jest, ale nie jest ona tak obdarzona tyloma tytułami jak w katolicyzmie. No w to nie wchodźmy, ale w Międzyzdrojach kościół katolicki również zostanie zbudowany w tym samym czasie o wezwaniu bardzo pięknym Marii jako Stella Matutina, czyli gwiazda zaranna. Tu jest gwiazda zaranna, tu jest gwiazda morza i stąd cesarz był bardzo pobożny, Franciszek Józef. Zresztą jak wszyscy cesarze austriaccy, a wcześniej Habsburgowie, uważali, że oni są odpowiedzialni za pietas Austriaka i stąd chcąc nie chcąc cesarz codziennie wyjeżdżał z Albeku powozem i przybywał do tego małego kościoła. Państwo dzisiaj tak wchodzą i często wchodzimy i mówimy, no kościół jak kościół, ale on jest niezwykle ciekawy, dlatego że już od samego wejścia, proszę spojrzeć na piękną mozaikę. Piękna mozaika z Marią, która płynie wśród wzburzonego morza w łodzi z taką złotą gwiazdą. To jest wspaniała, wspaniała robota mozaikarska. Zwyczajny i niezwyczajny przedsionek. Takie dość techniczne płytki z XIX wieku, ale całe wyposażenie jest jednością od A do Z. Od wysokiego chóru, gdzie oczywiście zainstalowano organy i od samej nawy. Jest to kościół jednonawowy, w którym zainstalowano nowe, współczesne witraże. Tam na pewno było glas malarii, bo to była konstrukcja bardzo i wyposażenie bardzo proste, ale też jest przepiękny obraz olejny. To jest pytanie w ogóle o całość wyposażenia tego kościoła i z tym kościołem wiążą się też tu jako przypis historię Polaków, ale też najprawdopodobniej to jest legenda miejska. Ja tego nigdy nie dotarłem, nie sprawdziłem. Próbowałem sprawdzić, drodzy Państwo, na spotkanie z Państwem, czy Wojciech Kossak w tej legendzie miejskiej był przede wszystkim, czy był w Świnoujściu, czy był współfundatorem tego kościoła. Opowieść o tym, że ufundował go cesarz, bo przekonał go Kossak, raczej jest zupełnie nieprawdopodobna. To wynikało naprawdę z jednego. Z prawa wojennego, z prawa morskiego. Jeśli w regimencie było iluś wyznawców, wtedy budowano ten kościół. Warto odwiedzić świątynie świnoujskie i ten dzisiejszy kościół Chrystusa Króla. Od dziecka pamiętam, tam znajduje się żaglowiec. Nic bardziej nie interesuje dzieci niż podwieszony u stropu duży żaglowiec. Jest to wotum za uratowanie od śmierci w czasie sztormu. No i właśnie wspominany kościół Gwiazdy Morza. Zresztą to jest nie tylko kościół, ale też piękna plebania. Tutaj widać, jak elegancka była ta forma tego kurbadu i tamtych czasów, że te dwa wyznania mogły tutaj istnieć, a nawet trzy w Świnoujściu, ponieważ byli staroluteranie, ewangelicy i katolicy, a nawet cztery. Byli też Żydzi, którzy mieli tutaj swój dom modlitwy, był cmentarz żydowski, niestety i miejsce po miejscu modlitwy i cmentarzach, no wiemy gdzie były oczywiście, ale zostały one zniszczone w czasie Nocy Kryształowej w 1938 roku. I jak Państwu wspominałem, 45 rok rozdziela historię wysp na część polską, część okupowaną przez część strefę okupacyjną radziecką i na nową sytuację polityczną po 45 roku, a w sumie po 1949 roku, kiedy powstają dwa państwa niemieckie. No my graniczyliśmy z Republiką Wolności, mierzoną murem berlińskim, z zasiekami, polami minowymi i odwieczną przyjaźnią. Pamiętam takie plakaty między narodami, odwieczna przyjaźń, czyli przez co najmniej 1000 lat między narodami NRD i PRL. Były też takie głupoty. I ta ta bliskość tych kurbadów została rozdzielona. Świnoujście miało swoje losy, te losy miasta związanego też z marynarką wojenną polską, ale też marynarką radziecką. Trzeba pamiętać, że do 1992 roku w dawnych koszarach cesarskich przebywali Rosjanie i była to ich wewnętrzna strefa. Nie można było się zbliżyć przecież do granicy z NRD, która bywała otwarta, to prawda. To było przejście piesze, ale jeżeli chodzi o rozdział dwóch państw, no to granica morska i granica na plaży była bardzo wyraźnie zaznaczona. Wszystko się zmienia wraz ze zjednoczeniem Niemiec. Wszystko się zmienia, kiedy Polska wchodzi do Unii Europejskiej i dzisiaj nawet już nie odczuwamy tej granicy, choć odczuwamy granicę mentalną, to znaczy po stronie Świnoujścia mamy kolor, muzykę latynomarynarską, no, grille, ogórki małosolne. Po stronie niemieckiej jest cisza, ale żeby tak nie było, że Polacy hałaśliwi, Niemcy cisi, Niemcy w Świnoujściu zachowują się jak ludność latynoamerykańska. Śpiewają, grają, łamią przepisy samochodowe. Natomiast po stronie niemieckiej no, zapanowała moda na te kurbady, które w czasach NRD, i to była, to z wady stało się to zaletą, były zaniedbane. Po prostu Niemcy wschodnie nie miały pieniędzy na wielkie inwestycje, przebudowy. Co prawda tam wiele zrobiono złego, jak najbardziej, jak to zwykle w krajach socjalistycznych, ta urawniłowka, wprowadzenie po prostu no, ludzi bez klasy do państwa bezklasowego spowodowało zniszczenie tej infrastruktury, która została odbudowana świetnie. I tutaj wraca to, o czym rozmawiałem z państwem przed chwilą, ta architektura kuracyjna, czyli biały, raczej biel perły, czyli tak bliżej perła nie jest czysto biała, tylko ma taki niezwykłą smugę słońca w sobie, to wpada w kość słoniową i wprowadzenie kolorów było celowe w takiej architekturze kuracyjnej, czyli biały i niebieski, biały i czerwony, biały i zielony i mamy wspaniały pas wybrzeża, te 12 kilometrów promenady wróciło od Świnoujścia. Można przejść pieszo, można przejechać rowerem, można przejechać też pociągiem. Pamiętajmy, że mamy wbrew oczywiście wielkim protestom jedynej narodowej partii. Ja mam go, no niestety mam tę partię w nazwisku, jak państwo wiedzą, KWA i PiS, więc zrobiłbym karierę zapewne w partii, ale nie zrobię w żadnej partii. To mnie to w ogóle nie interesuje. Natomiast no, bardzo się buntowano, jak to jest możliwe, że Deutsche Bahn będzie po stronie polskiej miało swoją stację. Na szczęście są ludzie, byli w Świnoujściu ludzie światli, świetli burmistrzowie tego miasta, byli też nieświatli, ale był ten czas świetnych rządów, jednego z bardzo wspaniałych burmistrzów z SLD, który podpisał umowę na tą świnoujską stację, no bo ktoś powie, jak to? Co pan opowiada? Jaka stacja? Jest stacja po stronie polskiej, to jest po stronie, no, to jest Wolin, czyli właśnie tamta strona, przepraszam, to jest Uznam, ale po stronie polskiej, że się dojeżdża i trzeba wsiąść w prom osobowy lub przepłynąć promem miejskim, a po stronie Świnoujścia zbudowano po roku 2000 stację, która nie jest eksterytorialna, nie ma tam straszono, że będą owczarki niemieckie, że będzie portret Adolfa, że to jest aneksja Świnoujścia. Nic takiego się nie stało. Korzystają ze stacji turyści wszelkiej maści i narodowości i można kolejką dojechać do całych Niemiec, ale ta kolejka łączy te wszystkie świetne kurbady, które są niesamowite, bo mają nareszcie ciągłość. Dlatego jak państwo przyjadą do Świnoujścia, to proszę plażą, proszę rowerem, proszę też pociągiem zwiedzić perły tego wybrzeża. Największą jest Świnoujście, to jest oczywiste, Międzyzdroje, to prawda, i niemiecka strona, która nie czuje się już wschodnio-niemiecka, to nie są czasy dla Erycha Honeckera, nikt nas tam nie szczuje psami, tylko należy pamiętać, że jesteśmy współwłaścicielami Europy i wejść nie tylko na plażę, ale też poszukać niezwykłych śladów historii w tych miastach, w Świnoujściu, w Międzyzdrojach, cesarskich wizyt, królów, jak już Państwu powiedziałem, Wilhelm II, król Danii, król Szwecji, król Saksonii, Franciszek Józef z samego Wiednia i my teraz, i kto jeszcze? Maria Konopnicka była w Świnoujściu na wywczasach. Życzę Państwu pięknych wakacji nadal, korzystania ze wspaniałej natury. Polska jest piękna, Europa jest najpiękniejsza, najwspanialsza i korzystajcie Państwo z wolnego czasu bez względu na pogodę. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Doktor Olaf Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet Civitas. Słuchaj, ja cię zmartwię, bo w twoim nazwisku nie dość, że jest partia, to jeszcze jest wódz partii.
0: Ja wiem.
1: Tak,
0: jest,
1: Kwapis. Dopiero teraz mi to uświadomiłeś.
0: Ja mam to od dawna, wiem, że jest Kwa. Ja mam i Kwa, jest wódz i PiS. Słuchaj, no ja bym był jedynką na tych różnych...
1: No to pewnie, przemyśl to.
0: Ale chyba jednak nie, wiesz, już jestem za stary na takie zabawy.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Olaf Kwapis jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień.
0: Dziękuję bardzo. Pa.

Minął tydzień, jest ze mną dalej płyta A Supreme Blue, Nicholas Payton i grupa Butcher Brown, gra standardy z dwóch klasyków, podejrzewam top 10 w sprzedaży albumów jazzowych, Kind of Blue i A Love Supreme, po jednym z każdego acknowledgement grało, grali, teraz pora na Kind of Blue i oparcie formy na fragmencie solo fortepianowego poprzedzającego kompozycję So What. I co? I co? I to są powidoki w Radio Nowy Świat. Bruno Jasiński. Zapraszam.

0: beat MF Dooma, podobnie jak Maiden Voyage Hancocka, ma wiele oblicz, poza Bishopem Neru, który gadał przed chwilą. Wybrany został przez Masta Ace'a na album MA Doom. Jest też numer z MF Grimmem. Natomiast postać Bishopa Neru to ciekawa historia współpracy Dinozaura z kilkunastoletnim wtedy raperem. Projekt Neruvian Doom wyszedł chyba w okolicach jego pełnoletności w naszym polskim rozumieniu. To, co grało, pojawiło się na późniejszej płycie, na której znajdują się produkcje różnych osób, ale teraz przypomnimy sobie coś z tego wspólnego projektu dwuosobowego. Doom i Bishop Neru, mój ulubiony i singlowy utwór Caskets.
1: Young blood. He's smart and he's tough, but he's got a lot to learn about survival. And the man he's gonna learn from

0: exists and it always will. And as everything is expanding, including contrast, as contrast becomes more, then asking becomes more. And when asking becomes more and resistance stays strong, then more people beat themselves up by not going with the flow. That's all you're seeing right now. But when you, as an individual who can't control what the others do, let loose of your own resistance and go with the flow, then you become one who experiences immediate thriving. Now, this is the part about something that you're going to have to learn to do during this interim. It's just a few months. You have to decide that you don't care what others think of you.
1: Wypowiedź w outro do utworu Caskets pochodzi z przemówienia Esther Hicks. Dumowi udało się wyciąć fragment, który koresponduje świetnie z opowieścią o współpracy z młodym Neru. Kiedyś znalazłem cały ten wykład i głowa może rozboleć, bo pani Hicks jest lekko nawiedzona, ale to outro na pięknym samplu fortepianowym zrobiło na mnie od razu duże wrażenie przy słuchaniu albumu Neruvian Doom, a piano pochodzi z nagrań Charlie'ego Parkera z Milesem Davisem, wokół którego zupełnie niechcący ostatnio dużo się kręcimy.

Year Old Drug z nowym singlem. Efekt Pawłowa na powiadomienie TikTokowe u mnie nie występuje. Mam nadzieję, że Państwo też trzymają się od tego dziadostwa z daleka. Nie wiem, czy dziadostwo nie jest ageistowskim terminem. Reese, Aries i Master Ace gadali obok drucha, a na pianie elektrycznym TJ Harrison. Pierwszy raz tych panów widzę i słyszę razem i bardzo mnie ta współpraca cieszy. Do jedynego pełnoprawno długo grającego albumu Year Old Druga wróciłem przed paroma dniami, Movie, i spędziłem z nim świetny czas. Polecam z całego serca płytę Movie. Całość wciąga faktycznie, jak dobrze napisany film i zmontowany. Wróciłem też do kilku innych płyt tego rapera, w tym chyba mojej ulubionej, czyli

0: Let's hop in the time machine right now. That's right. I have a time machine, and I'm going back in time to kill baby Hitler. But not before I listen to this. It's your old Droog on WFCK, the fuck.
1: Your old Droog. Kto z Państwa jeszcze nie zna tego narratora, zachęcam z całego serca sięgnąć do jego obszernego, szczególnie jak na staż, katalogu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze powidoki w Radio Nowy Świat. Bruno Jasiński. Spokojnej nocy.

0: bastard.
1: Tu Radio Nowy Świat.